0: Dziękujemy bardzo, my jesteśmy Omasa. Jeszcze raz Bruno Sikorski, Paweł Kowalik, Wojtek Roman, Nikodem Dzikieł i ja, Antek Glunkow. Dziękujemy bardzo słuchaczom i wam tutaj zebranym.
1: Złotą płytę, także wielkie podziękowania dla was, bo za to, że nas słuchacie, kupujecie płyty. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy współtworzyli ten projekt, szczególnie dla Łukasza, który jest tam, i dla całej ekipy Astigmatic Records, wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie. Dzięki.

Wielkie dzięki. To był Cracktown i In Your Face z nadchodzącej płyty Hits Different. A teraz na koniec zagramy jeszcze utwór Gasp naszego drogiego przyjaciela Leszka Żądło. Dziękujemy.

Wielkie dzięki Opole. Jeszcze raz Nikodem, Paweł, Wojciech, Andrzej. Jesteśmy Omasta z Krakowa. Wielkie dzięki za takie ciepłe przyjęcie. Oczywiście na wyjściu Łukasz będzie sprzedawał nasz merch, więc jeśli ktoś z was jest chętny, to zapraszamy. I jeszcze raz dzięki i miłego wieczoru.

beztrosko rósł. Zaśpiewaj jeszcze mi do snu. Niech Bóg dobry czuwa nad nami, nawet jak nie zawsze daje to, co chcielibyśmy sami, najlepiej na już.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień i psycholog. Ponad 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Podkreślam, że ponad ćwierć wieku. Niedawno ośrodek obchodził swój jubileusz. No i tam właśnie przyjechały osoby, które szczęśliwie ukończyły terapię. Miałem okazję rozmawiać z dwoma osobami, które należały do tych pierwszych roczników, którym się udało rozstać z uzależnieniem. Przedsmak tych relacji przekazałem tydzień temu, natomiast dzisiaj bardzo mocny fragment rozmowy z jedną z matek pacjenta, który właśnie rozpoczął terapię w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Myślę, że szczególnie panie, które teraz nas słuchają, może to ująć za serce, a będzie to relacja pani Elżbiety.
2: Byłam tak prawdopodobnie książkowym przykładem, jak rodzic dowiaduje się na końcu, że jego dziecko ćpa i jest uzależnione od substancji psychoaktywnych, ponieważ na samym początku, jak on miał te kilkanaście lat jeszcze, właściwie był na końcówce szkoły gimnazjalnej, bo on był jeszcze gimnazjalistą, widziałam, że coś się z nim dzieje, ale jakby zwalałam to na bunt nastoletni, burzę hormonów, no wiadomo, dzieciaki bywają czasami niegrzeczne, trzeba je wychować, utemperować te charaktery i tak dalej. On zawsze był takim rozwierconym dzieciakiem, więc na początku też mi się wydawało, że jego temperament bierze górę nad nim i ta burza hormonów. I właściwie na samym końcu się dowiedziałam, że moje dziecko ma problem z narkotykami. Oczywiście specjaliści pozwolili mi oczy otworzyć, wtedy szybko zainterweniowałam, pomogła mi pani psychiatra, pomogła mi pani doktor ze szpitala, skierowaliśmy go do takiego młodzieżowego ośrodka socjoterapii, tam był przez rok. Po skończeniu tej terapii przez jakiś czas się zachowywał, można powiedzieć, poprawnie, ale dalej wrócił do tego środowiska, niestety, z którego pochodziliśmy, gdzie mieszkaliśmy, w którym niestety zaczynał swoją przygodę z substancjami różnego rodzaju. A przez te ostatnie kilka lat, no to właściwie tylko następował regres w jego zachowaniu. Próbował sam. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, żeby mimo wszystko podjął terapię. Zawsze starałam się być wsparciem dla niego, aczkolwiek były różne epizody w jego życiu. Bywały takie gorsze, były i zatrzymania, aresztowania, była kara pozbawienia wolności, była kara ograniczenia wolności. Ale wciąż widziałam, że on sobie sam nie radzi. Jednak uzależnienie i zażywanie substancji psychoaktywnych no, działa strasznie deprecjonująco na organizm, na psychikę młodego człowieka. Syn mi się przyznał, że pierwszego skręta zapalił, jak miał chyba około 14 czy 15 lat. Później pojawiły się inne narkotyki, czyli miał lat 16. W wieku 17 lat był w ośrodku socjoterapii dla dzieci i młodzieży przez rok, a po wyjściu, w momencie, kiedy osiągnął pełnoletność, podjął decyzję o leczeniu tak naprawdę dopiero po 5 latach takiego świadomego dorosłego życia, czyli teraz w wieku 23 lat dopiero. Można tak powiedzieć, że ten jego kontakt z substancjami psychoaktywnymi, no może 10 lat nie, ale takie 8, na pewno tak, to na pewno już trwa to tyle czasu. I właściwie już sama nawet traciłam możliwości pomocy mojemu synowi. Nie wiedziałam, co właściwie mam robić, bo stosowałam metodę i kija, i marchewki, i trochę przymus, i trochę krzyki, i rozmowę, i łzy. I sama nie wiedziałam, jak mam sobie z tym poradzić. Właściwie doszło do tego, że ja już byłam na takim etapie, że ja musiałam skorzystać z pomocy psychoterapii. Chodziłam do pani jako osoba współuzależniona, ponieważ właściwie ja sama sobie przestałam radzić jako rodzic w tej sytuacji. Było mi na tyle ciężko, bo właściwie straciłam już nadzieję w pewnym momencie. Chociaż nie ukrywam też, że dużo mi wiara pomogła, wyjechałam do Medjugorje i chyba poprosiłam też Matkę Boską o łaskę i chyba go oddałam w ręce też Matki Bożej. Dlatego mój syn w tym roku, w tym czasie, gdy ja byłam właściwie w Medjugorje, podjął decyzję o podjęciu terapii, co jest dla mnie po prostu naprawdę cudem, bo już bałam się, że chyba nigdy to nie nastąpi. Dlatego bardzo się cieszę, ale wciąż go wspieram. Chcę być przy nim. Właściwie mamy tylko siebie, bo on wychowywał się bez ojca. Zawsze chciałam być też dla niego wsparciem, wzorem. I wie pan, właściwie no, byliśmy taką rodziną, można powiedzieć, normalną, nie? I starałam się też, żeby mojemu dziecku nic w domu nie brakowało. Owszem, może dużo pracowałam, może mało czasu mu poświęcałam. Przez to też miałam ogromne wyrzuty sumienia, że może z mojego powodu, że może mnie nie było w domu wystarczająco jako matki, że może mu czegoś nie dałam, że może mu bajki wieczorem nie przeczytałam, bo nie miałam siły. Nawet do tego stopnia miałam wyrzuty sumienia, że przerabiałam to właściwie przez... No, przez rok terapii dla osób współuzależnionych. było mi na tyle ciężko, że miałam takie poczucie winy ogromne w sobie, że to może z mojego powodu, nie? Że byłam niewystarczająco dobrym rodzicem, niewystarczająco dobrą mamą, niewystarczająco dużo czasu poświęciłam, może coś przeoczyłam, czegoś nie zauważyłam w pewnym momencie. To jest dla rodzica straszny ból.
1: A tak z dystansu, co by pani zmieniła? Czy to poczucie winy, pani zdaniem, jest uzasadnione? Czy znalazła pani jakieś wytłumaczenie?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo będąc też młodą osobą, młodą mamą, mając małe dziecko, no chce się dać temu dziecku takie poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo, musimy żyć, musimy coś jeść, musimy płacić rachunki, więc jakby to jest zupełnie naturalne. Ja to zawsze mówiłam, nikt nam nie daje na porodówce instrukcji obsługi tego dziecka, więc wielu rzeczy my jako rodzice, jako mamy, nie wiem, jak ojcowie, ale my mamy, uczymy się po prostu intuicyjnie tak naprawdę. No owszem, wynosimy dużo z naszych rodzinnych domów, natomiast nikt nam nie mówi, jak my mamy te dzieci wychowywać, więc uczymy się też na własnych błędach. Moja pani terapeutka, no mówię, ze mną pracowała z tym poczuciem winy właściwie prawie rok i ciągle mi tłumaczyła, mówiła: pani Elu, normalne, że ma pani poczucie winy, bo jest pani normalną osobą, no trzeba by było być psychopatą, żeby nie czuć takich emocji, ale z drugiej strony jako rodzice, normalni rodzice, nigdy nie chcemy dla naszych dzieci źle. Nie działamy celowo, my celowo ich nie krzywdzimy. Jeżeli my popełniamy błędy, a to jest naturą ludzką, to nie jest celowe działanie, żeby skrzywdzić nasze dziecko, żeby nie poświęcić mu czasu. My nie mamy tego, właściwie takiej świadomości chyba nawet do końca.
1: To czas dopiero pokaże, że to nie było akurat najważniejsze.
2: Owszem, to czas pokazuje. Może rzeczywiście dzisiaj bym tą bajkę przeczytała, mimo tego, że nie miałabym siły na tą bajkę, poświęciła więcej czasu dziecku, może więcej bym poświęciła czasu na rozmowy, nie wiem, na wspólne pasje, może bym wtedy szybciej coś zauważyła, albo by nie było miejsca na to, przestrzeni na to, żeby moje dziecko się zainteresowało narkotykami. Nie mam pojęcia, ale czasy już nie cofnę, więc też nie chcę żyć w takim poczuciu, że a co by było gdyby, bo to też nie ma sensu już. W przyszłości nie zmienię, mogę tylko zmienić to, co jest teraz, to, co będzie w przyszłości. Owszem, jeśli chodzi o mnie, o moją samą osobę, uzależnienie syna, mam wrażenie, że też mnie umocniło, to po pierwsze, a po drugie też sprawiło, że ja jestem lepszym człowiekiem. Jestem też bardziej wrażliwa na to ludzkie cierpienie, widzę młodych ludzi na ulicach, widzę czasami ich zagubienie, bo też taki dzisiaj świat jest paskudny, nie? Że nie mam tym dzieciakom nic do zaoferowania. Czasami rodzice gdzieś może pomijają jakieś takie potrzeby swoich dzieci, czegoś nie zauważają w odpowiednim momencie, sama nie wiem. Nie chcę nikomu udzielać żadnych rad, bo to nie o to chodzi. Każdy ma inną sytuację w domu, każdy ma inną sytuację rodzinną. Ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest wsparcie dla tej osoby, bo to jest w końcu choroba. To nie jest zła wola tych dzieciaków naszych, czy już nawet dorosłych osób uzależnionych. Substancje psychoaktywne tak je zmieniają. Wie pan, co mój syn mi powiedział parę dni temu? Rozmawialiśmy przez telefon. Ja się go pytam, jak się, synu, czujesz? On mówi, że co, mamo, dziwnie, zaczynam czuć emocje. Zaczyna czuć emocje, które wcześniej sobie korygował substancjami psychoaktywnymi. Jak ja mogę być na niego zła?
1: A jakie to były emocje? Czego się bał albo nie potrafił wyrazić?
2: Właśnie myślę, że będzie to pogłębiał tutaj na terapii. Nie zawsze mi chciał mówić o tych wszystkich swoich rzeczach. Czasami rozmawialiśmy, ale to na pewno było takie, ja mam wrażenie, że próba dowartościowania się, zamaskowania różnych emocji. Kiedyś mówił, że mu dzieciaki w szkole dokuczały, chciał się czuć lepszy, więc zaczął na początku jarać trawę, bo mu się wydawało, że jak zacznie jarać trawę, to będzie fajny jakiś kumpel, ziom albo komuś się przypodoba. Nie mam dla tego pojęcia tak naprawdę. Nie? Mam nadzieję, że on to tutaj to zgłębi. Ale mówi, że się czuje dobrze, czuje się bezpiecznie, czuje, że chce tej terapii, że potrzebuje. Rozmawiamy teraz, dzisiaj właściwie spędzamy ze sobą którąś godzinę z kolei, cały czas rozmawiamy, a jestem przeszczęśliwa, że on tutaj po prostu jest. Będę mu zawsze kibicować, zawsze go wspierać, trzymać kciuki, jest dla mnie najważniejszy. A najbardziej, co boli rodzica, to chyba to właśnie to cierpienie dziecka i to, jak się właściwie niszczy, jak swoje życie i zdrowie niszczy, i to na własne życzenie. Straszne, to jest dla rodzica. Dla kochającego rodzica chyba największe cierpienie, że jego dziecko, właściwie można powiedzieć, że na jego oczach umiera. Dwa razy miałam z nim taką sytuację po powrocie do domu, że myślałam, że on nie żyje. Tak był naćpany. Ilekroć dzwonił jakiś telefon do mnie albo ktoś do drzwi, a syna mojego nie było w domu, bo na przykład miał tak zwany cuk i czasami nie odzywał się do mnie przez jakiś czas. Szczerze, ja miałam czasami strach, że jak otworzę któregoś razu drzwi, to ktoś mi powie, że on nie żyje na przykład. To było straszne, bo czasami to po prostu rzeczywiście czekałam na telefon dosłownie jego śmierci, nie? Bo wiedziałam, że gdzieś się szlaja po różnych dziwnych miejscach, dziwnych środowiskach, z dziwnymi osobami. Okrutne uczucie dla rodzica. Ja bym prosiła, żeby osoby współuzależnione przede wszystkim pamiętały o tym, że osoba uzależniona jest świetnym, po prostu świetnym, najlepszym na świecie manipulatorem i kłamcą. I sprzeda nam każdą informację, każdy kit, w który rodzice czy rodzina uwierzą. I przede wszystkim myślę, że osoba współuzależniona również potrzebuje wsparcia i terapii. I to jest bardzo kluczowe, bo myślę, że ja bym sobie sama też nie poradziła, gdybym z tej pomocy nie korzystała.
1: W jaki sposób wpadliście na trop Monaru w Graczach?
2: W momencie, kiedy byłam na pielgrzymce w Medjugorje właśnie w tym roku, to kilka tygodni temu, to była moja po prostu duchowa intencja, z którą tam pojechałam. I któregoś razu, to był chyba trzeci dzień pobytu, syn zadzwonił i oznajmił, że chciałby jednak podjąć terapię. Ja absolutnie zaczęłam natychmiast działać i właściwie kuć żelazo póki gorące, bo skoro on chce, to właściwie nie ma nawet na co czekać. Więc to była burza mózgów, co tu zrobić. Moja przyjaciółka zna siostrę Aldonę, która z kolei jest zaprzyjaźniona tutaj z tutejszym Monarem w Graczach. I ona właśnie nas pokierowała tutaj do pana dyrektora Wojciecha i tym sposobem w ciągu właściwie chyba tygodnia od momentu, kiedy Piotr zadeklarował chęć podjęcia leczenia, to tutaj się znalazł, więc to właściwie trwało bardzo szybko. On był bardzo zdeterminowany sam w sobie i właściwie wciąż jest. Także dlatego będę trzymać za niego kciuki i modlić się i wspierać i jestem naprawdę przeszczęśliwa, że on tutaj jest.
1: To była relacja pani Elżbiety, której syn w tej chwili rozpoczyna terapię roczną w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, także jubilat, był podczas tej uroczystości. Oczywiście zna tę historię, a ja przyznam, że jest chyba jedną z najbardziej poruszających, jakie słyszałem. Mama, która powiedziała, że rodzice dowiadują się ostatni. Prawdę mówiąc, nie wiem, komu bardziej poświęcić tę audycję. Czy tej mamie, czy synowi? Dobry wieczór, Marku.
3: Dobry wieczór. Myślę, że i mamie, i synowi. To znaczy, syn jest w dobrych rękach. Syn nie bierze narkotyków, syn jest na terapii, syn się leczy, syn się stara zmieniać, stara się wykaraskać z różnych takich trudnych nawyków, naleciałości, doświadczeń, które się pojawiły w jego życiu. Natomiast tutaj w tej wypowiedzi mamy... Tak mi zadźwięczało bardzo mocno taki komunikat o potrzebie wsparcia dla rodziców, dla osób współuzależnionych, mówiąc szerzej, dla rodziców osób uzależnionych, bo rzeczywiście poruszające, wiesz, no, ja znam tę historię, ty mówisz poruszające, a ja mam za sobą 25 lat słuchania takich historii.
1: Trochę mamy wspólnego, bo ja z kolei ponad 30 zbieram takie relacje i tutaj muszę przyznać, że największego twardziela to bierze.
3: Czy zgadzam się z tym twierdzeniem, że rodzice zazwyczaj dowiadują się ostatni? No bo narkotyki pojawiają się w życiu najczęściej nastolatków. Gdzieś między 14 a 16 rokiem życia, 13 a 15 może już teraz bardziej. Więc stosunkowo wcześniej to jest taki wiek, w którym naturalnie taki nastolatek niespecjalnie ma tematy do rozmów ze swoimi rodzicami poza jakimiś tam domowymi czy szkolnymi, ale na pewno jego życie rówieśnicze jest no jego życiem rówieśniczym, tak? I tutaj rodziców za bardzo nie chce wpuszczać, albo jak wpuszcza tylko na własnych warunkach i do pewnego momentu, więc tam jest mnóstwo takich spraw, nie wiem, osobistych, intymnych, tajemniczych i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba pamiętać, że ten nastolatek, który już chce budować samodzielne życie i sam podejmować decyzje o sobie, w związku z tymi tajemnicami, no szczególnie nie mówi swoim rodzicom o sprawach, o których wie, że oni tego nie zaakceptują i że będą próbowali jakoś wpływać, korygować, zabierać i tak dalej. Więc moje doświadczenia pokazują, a też pracuję z małolatami w gabinecie czy w poradni, że najbardziej boją się, że ich te tajemnice odkryją właśnie rodzice, bo ci rodzice mają realnie wpływ na to, co się może podzielić dalej, ale też mają narzędzia takiego wpływu, no takie narzędzia wychowawcze.
1: No i tutaj mam 10 punktów, uczyniłem konspekt, słuchając tej wypowiedzi. Rodzice dowiadują się ostatni i czasami tłumaczą, że to jest po prostu może burza mózgów, właśnie ten okres 12-14 lat. Czy to nie bywa zwodnicze, czy to nie usypia, nazwijmy tak może trochę dosadnie, czujności?
3: Absolutnie tak. No, skuteczność oddziaływań terapeutycznych, ale też nawet wcześniej takich profilaktycznych, kiedy już mamy do czynienia z tym, że młoda osoba, szczególnie młoda osoba bierze narkotyki, ale ewidentnie jest jeszcze uzależniona, bo bierze to tak raz na jakiś czas, gdzieś tam imprezowo, towarzysko, tam rekreacyjnie, jak to młodzież nazywa. Natomiast no, już jest w grupie przecież bardzo wysokiego ryzyka uzależnieniem. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest uzależnienie, niż gdyby takich doświadczeń nie miała. W związku z tym, im szybciej taki młody użytkownik narkotyków trafi do jakiegoś systemu pomocy, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu, bo im dłużej trwa proces uzależniania się, czyli wchodzenia w takie nawykowe używanie, właściwie w taki proces, który finalnie kończy się całkowitą utratą kontroli nad tym używaniem, no to mamy sporo czasu na reakcję i im szybsza ta reakcja, tym większe prawdopodobieństwo, że ten młody człowiek bez jakichś tam ogromnych strat zdrowotnych, prawnych, tak społecznych, wygrzebie się z tych narkotyków, z tych niedobrych doświadczeń. W związku z tym ja zawsze w rozmowie z rodzicami sugeruję, że wy znacie swoje dziecko najlepiej. Wy wiecie, jak ono się zachowuje na co dzień, jak reaguje w różnych sytuacjach, jak reaguje na stres, jak reaguje na wasze jakieś próby zaczepki takie słowne o trudnych tematach. Jeśli coś was niepokoi, ale nie wiecie co, oczywiście wiem, każdy rodzic, ja też miałem dojrzewające dzieci, tak? Też miałem takie myślenie, że niektóre zachowania wynikają po prostu z buntu, ale lampka mi się taka żółta już paliła, pomarańczowa, tak? W sensie takim, że coś mnie martwiło, jeśli mnie coś martwi, to dopytujmy. Mamy naprawdę całą rzeszę specjalistów, to nie trzeba iść do terapeuty uzależnień czy do psychologa, wystarczy zadzwonić nawet na taką infolinię, tak? Czy jakąś taką teleporadę, cokolwiek, ale podziel się jakby swoimi wątpliwościami, bo być może w tej rozmowie ktoś cię ukierunkuje na coś. Być może zwrócisz uwagę na jakieś takie niuanse, które tą taką diagnozę rodzinną, że tak powiem, przyspieszą. Bo z mojej perspektywy im szybciej, tym lepiej.
1: No i tutaj wrócę do tego swojego konspektu, bo punktem zwrotnym, jak mówi pani Elżbieta, była dopiero porada specjalistów. Ona sama no, nie zorientowała się, o co chodzi. Później dopiero wyszło, że pierwszy skręt w przypadku jej syna pojawił się mniej więcej w 14 roku życia. Czyli to takie dość stereotypowe. Nawet bym powiedział trochę z przekąsem, że jak na dzisiejsze czasy to późno. Ale to bez komentarza. No i właśnie bardzo ważne, że pojawili się specjaliści. Ale cały proces od tego pierwszego skręta do czasu, kiedy on się sam niedawno zgłosił do ośrodka terapeutycznego Stowarzyszenia Monarch, gdzie jesteś terapeutą, trwał prawie 10 lat. Czyli zobacz, jak długo ten chłopak, nazwijmy to tak po ludzku, szarpał się z tą swoją niemocą, z tym uzależnieniem. Był jakiś ośrodek socjoterapeutyczny, było tam coś po drodze i znowu się uspokoił, i znowu wróciło i żadne metody nie były skuteczne, a najważniejsze, nie były trwałe.
3: Nie wiem, czy metody nie były skuteczne, może one nie były adekwatne albo nie były w odpowiednim czasie zaproponowane. To, o czym mówisz, dla mnie jest swego rodzaju codziennością. No ja w gabinecie czy w poradni przyjmuję 16-latków czy 17-latków, którzy zostali miesiąc wcześniej, 2 tygodnie wcześniej, 3 miesiące wcześniej przyłapani na używaniu narkotyków. Najczęściej przez przypadek. Coś rodzic znalazł, albo szkoła zgłosiła jakiś problem, albo policja nagle zapukała do domu i się okazało, że znaleziono przy dziecku, nie wiem, przy jakiejś tam rewizji w parku jakieś substancje. I to dziecko trafia, ten młody człowiek, ten nastolatek trafia do mnie, do gabinetu czy do poradni i wychodzi na jaw, że on używa od 13 czy od 14 roku życia. Czyli popatrz, już mamy 2 czy 3 lata używania, w miarę regularnego używania substancji, nawet niech to będzie takie używanie weekendowe, ale regularnie.
1: Ale jeszcze dalej w konspiracji, zauważ, to jeszcze się sprawa nie rypła.
3: Cały czas w konspiracji, dopóki się sprawa nie rypła, choć w rozmowie z rodzicami, oni ujawniają, że no już od 2 lat mieli jakieś podejrzenia, ale no sami nie mieli do czynienia z narkotykami, w związku z tym, że tak powiem, nawet nie wiedzieli, na co zwracać uwagę. Czasami przymykali oko, czasami to tłumaczyli, no chociażby tym buntem nastoletnim czy dojrzewaniem. No i zazwyczaj bywa tak, że jak to wychodzi na jaw, no to rodzice zaczynają szukać pomocy. Trafiają do, najczęściej do psychologa albo do pedagoga szkolnego, albo do jakiegoś gabinetu psychologicznego. Tam się często dowiadują, że to musi być jednak terapeuta uzależnień, bo to, ta specjalizacja jest tutaj bardzo istotna. Trafiają do terapeuty uzależnień i teraz cały widz tkwi w tym, czy w ogóle diabeł tkwi w szczególe, bo trzeba było na tym etapie już zdiagnozować, jaki mamy poziom uwikłania w to używanie narkotyków i na tym etapie już decydować, jaka formuła terapii dla tego młodego człowieka będzie lepsza. Czy jednak ośrodek socjoterapeutyczny, czy może terapia ambulatoryjna w miejscu zamieszkania, czy może jednak w związku z uwikłaniem środowiskowym, z częstotliwością używania tych substancji, z samym procesem uzależniania, może mimo młodego wieku już powinien to być ośrodek terapeutyczny, stacjonarny, który odizoluje go fizycznie od środowiska, od narkotyków i od wszystkich zagrożeń i wyzwalaczy, które tam się znajdują. Bardzo często bywa tak, że to są takie, powiedział, epizody terapeutyczne, tak? Czyli ten młody człowiek trafia do jakiegoś terapeuty, on się tam ze trzy razy z nim spotka.
4: Jest wrażenie, że coś się poprawia.
3: Coś się dzieje, rodzice się troszeczkę uspokajają, on mówi, że no terapeuta mu nie odpowiada, bo coś tam, dobra, to poszukamy innego. Tego innego się nie znajduje przez 3 miesiące, on też przez te 3 miesiące się rozkręca w tym braniu, dalej to jest tajemnica, oni go po tych 3 miesiącach przyłapują, że on jednak znowu bierze. To bardzo często takie, że tak powiem, podskoki terapeutyczne trwają przez wiele miesięcy, a nawet lat, zanim ten człowiek potrzebujący pomocy no, trafi do takiego systemu oddziaływań terapeutycznych, które będą po prostu dla niego adekwatne, gdzie jednak realnie no, będzie duże prawdopodobieństwo,

0: są narkotyki, sprawa jest czysta. No i na tym się skończyło, wszyscy by odetchnęli. A oni jednak przeciągali. Jaki jest powód natury psychologicznej, emocjonalnej w tym przeciąganiu?
1: Ja myślę, że to bardzo dobrze wybrzmiało w tej wypowiedzi pani Elżbiety. Tutaj jest mnóstwo czynników, które na to wpływają. To jest moje dziecko, moje w sensie osobiste dziecko. Tak, ja je urodziłam, ja je kocham. Ja chciałabym widzieć moje dziecko w dobrym świetle. Więc jakby takie złe zachowania trochę im umniejszam. Tak, trochę mam takie, że one mnie denerwują, ale staram się to zrozumieć, dlaczego moje dziecko się tak zachowuje. Oczywiście narkotyki by mi do głowy nie przyszły, więc staram się to zrozumieć przez pryzmat jakby osobistych doświadczeń, myślenie o świecie, jakiś tam przekonań i tak dalej. Drugi temat to taki, że to dziecko naprawdę się mocno ukrywa i pani Elżbieta o tym powiedziała, że oni są świetnymi manipulatorami i świetnymi kłamcami i potrafią powiedzieć dokładnie to, co chcemy w różnych sytuacjach usłyszeć. No trzecia rzecz to wreszcie chyba lęk taki rodzicielski, tak, że my się o te dzieci, że tak powiem, boimy, chcemy im uchylić nieba, a nie dostrzegamy chyba takich objawów, które na pewno są bardzo charakterystyczne dla wsiąkania w narkomanię, czyli takich objawów związanych z izolowaniem się tego młodego człowieka ze struktur rodzinnych. Od jakby coraz mniej rozmów, coraz mniej kontaktów, coraz mniej wspólnie spędzanego czasu.
0: Nowe towarzystwo jakieś szemrane, dziwne, o czym pani Elżbieta wspominała.
1: Nowe towarzystwo szemrane, ale to też nie jest tak, że to się zmienia już z dnia na dzień. To jest proces. Ten dzieciak, jeszcze powiedzmy 14-latek, ma jakieś swoje pasje, ma jakieś swoje towarzystwo, coś tam robi, nie wiem, biega, pływa, jeździ na rowerze, po czym powolusiu się z tego wycofuje i zaczyna to zastępować innym środowiskiem. Ale to jest na tyle długotrwały proces, że tak powiem, nas to jako rodziców przyzwyczaja, tak troszeczkę, wiesz, my jesteśmy jak po jakimś alerteku, w ogóle nie czujemy tego, tak?
0: Że, troszkę gotowanie żaby, tak?
1: Tak, że te zmiany są tak powolne, że właściwie stają się czymś naturalnym, tak? Że moje dziecko jeszcze rok temu było jakieś, a teraz jest jakieś.
0: Normalne, że się zmienia i łatwo jest to jakby uzasadnić, usprawiedliwić.
1: No tak, zdecydowanie tak.
0: No to kolejny wątek tutaj z mojej listy. Syn pani Elżbiety wychowywał się bez ojca. Była to prawie taka normalna rodzina. Pani Elżbieta opisuje, że bez żadnych tam złych zjawisk. Natomiast zdawała sobie sprawę z tego, o czym mówiła, że w szpitalu położniczym nikt z kartą informacyjną nie dostaje instrukcji obsługi dziecka. I tutaj pojawiły się coraz większe wyrzuty sumienia. Cytuję, poczucie winy, bo nie byłam chyba wystarczająco dobrą mamą.
1: No to jest właściwie kwintesencja współuzależnienia, czyli takiego uwikłania w uzależnienie osoby bliskiej, że szukamy winy w sobie. Nigdy nie jesteśmy wystarczającymi rodzicami, zawsze możemy być lepszymi rodzicami, nie ma rodziców idealnych i słusznie pani Elżbieta mówi, że nikt nas tego tak naprawdę nie uczy, poza jakimiś tam wzorcami wyniesionymi z domu, z którymi oczywiście jako nastolatkowie się buntujemy przeciwko nim. Natomiast my jako rodzice uczymy się tak naprawdę na tym pierwszym dziecku być rodzicem, czasami na drugim, a czasami na piątym. I nigdy do końca się nie nauczymy. Mam takie przekonanie, bo ja się zgadzam absolutnie z tym, co pani Elżbieta powiedziała, że ja przez te 25 lat nie poznałem ani jednego takiego rodzica, ani jednego. Może miałem szczęście, ale śmiem twierdzić, że chyba takich nie ma. Jeśli nie cierpią na jakieś poważne zaburzenia psychiatryczne, którzy chcieliby intencjonalnie skrzywdzić swoje dziecko. Ja nie znam takich rodziców. Wszystkie trudne sytuacje na linii dziecko-rodzic, które finalnie kończyły się jakimiś tam epizodami narkotykowymi, czy uzależnieniem od narkotyków, czy od alkoholu, czy jakimikolwiek innymi zaburzeniami, to wszystko było oparte o dobre intencje rodziców, tylko jakby sposób ich realizacji może nie był taki, jak należy. Może gdzieś te potrzeby się rozjechały jednych i drugich, ale na pewno bym nie obarczał rodziców winą za to, że ich dzieci biorą narkotyki.
0: No i w tym momencie dochodzimy do punktu, gdy pani Elżbieta mówi, że każdy rodzic powinien zgłosić się też na terapię. Ona dobitnie mówi, że nie wyszłaby z tego, gdyby nie terapia, jej terapia.
1: Wiesz, myślę, że nie każdy rodzic, ale na pewno rodzic taki, mówimy o pacjentach dorosłych, którzy leczą się w ośrodku stacjonarnym albo którzy biorą narkotyki, a rodzice nie mają, czy osoby bliskie nie mają poczucia takiego w ogóle, albo czują się bezradni wobec tego używania, właśnie obwiniają się za to, szukają w sobie, że tak powiem, jakichś niedomagań, w związku z którymi dziecko bierze narkotyki. Współuzależnione osoby jak najbardziej powinny trafić do systemu pomocowego.

0: właściwie trudno jest mi sobie wyobrazić, że nawet jak ten syn pani Elżbiety, czy jakiejkolwiek innej pani, pójdzie na terapię, a ona nadal będzie miała taką współzależność, odczuwała, to właściwie ona w pewnym momencie będzie bardziej chora od niego. Jak on gdzieś tam będzie kończył tą terapię i ona nie będzie w stanie wspierać go po zakończeniu terapii, jeśli ona sobie nie poradzi z tym współuzależnieniem, bo ona nadal będzie go traktowała jak osobę uzależnioną, nawet nadal będzie przejmowała odpowiedzialność za jego życie, nadal będzie starała się mocno kontrolować to, co się dzieje. Właściwie w tym momencie problem będzie bardziej po jej stronie niż po jego stronie.
1: Ja jeszcze wrócę do samego pacjenta, do tego chłopaka. Tutaj jego mama przekazała informację, że on próbował wiele razy. Czyli popatrz, coś było jednak, no ty go znasz lepiej, no bo przecież to jest twój pacjent, że chciał się z tego wydostać. 9 lat się szamotał. Zloty, upadki, zloty, upadki. To jest takie typowe, nie da się inaczej, nie da się naprawdę za pierwszym razem jakoś skutecznie załapać tej terapii i dokończyć, czyli wyzwolić z uzależnienia. Ja przepraszam za takie na skróty, bardzo naiwne może pytanie, ale to już przecież któraś osoba przez te kilka lat naszej audycji, gdzie powtarza się ten sam schemat. Ileś lat on się wydrapywał i poległ.
0: Wiesz, dobre pytanie do doktoratu chyba, bo to jest ogromnie skomplikowany obszar, o który pytasz. Mówimy oczywiście o motywacji, o skuteczności prób terapeutycznych.
1: Wiesz, o co chodzi? O motywację, właśnie o wytrwałość, determinację, bo popatrz, ktoś skieruje tego dzieciaka, niech mu się uda, że ten chłopak, powiedzmy, pójdzie na terapię i gdzieś z tyłu głowy, a ile razy takie coś jeszcze będę przerabiać, bo po jakimś czasie znowu będzie wpadka. I to może zniechęcić.
0: Krzysztofie, gdyby chcieć przeanalizować tak od strony takiej bardzo naukowej to, co się dzieje w uzależnieniach na przestrzeni ostatnich 20 lat, no to właściwie my głównie poszukujemy sposobów skutecznego motywowania do terapii i skutecznego motywowania do utrzymywania abstynencji po terapii, czyli szerzej takiego przeciwdziałania nawrotom choroby. Ja myślę, że tu jest co najmniej kilka takich kawałków, o których warto wspomnieć. Pierwsze to deklaracja pójścia na terapię wcale nie oznacza motywacji. To jest tylko deklaracja. Pamiętaj o tym, że mnóstwo ludzi, ale właściwie wszystkie osoby uzależnione funkcjonują w takiej ambiwalencji, w takim niezdecydowaniu wobec samego faktu używania substancji. Z jednej strony im to robi dobrze, oni lubią ten stan. Oni właściwie lubią to nawet mało powiedziane. Oni są uwikłani jakby w związku z tym stanem. Nie potrafią bez niego funkcjonować, bo on im redukuje niedobre emocje, tak, bo dzięki temu wiele tam mają przyjemnych spraw. Z drugiej strony, im dalej w las, tym większa świadomość konsekwencji. Oni wiedzą o tym i potrafią to nazwać, jak są trzeźwi. Wylistować niemalże, co narkotyki czy alkohol im zabrały. Tak, jakie mają straty w związku z tym. I pojawia się taka w głowie, wiesz, taka waga, nie? Lubię i nie lubię. Chcę i nie chcę. Rano chcę, wieczorem nie chcę. Tak samo jest z motywacją. Myśmy myśleli 25 lat temu, jak ja zaczynałem pracować, że motywacja jest czymś takim, wiesz, stabilnym, że przyjeżdża pacjent do środka i mówi, że się chce leczyć, to znaczy, że on bardzo chce się leczyć i tak mu zostanie. Nie, on teraz chce się leczyć, a jutro już w zależności od stanu emocjonalnego, tego jak słońce świeci i czy się pokłócić z kolegą, czy nie, już może mu to przejść. Więc prawda jest taka, że te takie potknięcia terapeutyczne, czyli idę na terapię, przerywam, wracam do ćpania, znowu po jakimś czasie idę na terapię i tak dalej, tak? To idę na terapię jest bardzo często powodowane jakby tymi stratami. Straty w tym momencie wygrywały. Jestem zmęczony ćpaniem, łażą za mną, mam długi, matka mnie do domu nie chce wpuścić i tak dalej, dobra, idę na terapię. Ale trochę się, rozumiesz, z tych narkotyków otrzepię, minie tydzień albo dwa, już się czuję silny, już te narkotyki w moim krwiobiegu, że tak powiem, nie dają o sobie znaku, już jakoś takie mam poczucie, kurczę, już 2 tygodnie nie biorę, to mogę sobie poradzić. I przerywam tą terapię, po czym mija parę dni i wracam do nałogu. Pytanie, czy to była motywacja? No moim zdaniem to była, że tak powiem, jakaś motywacja, tak, ale raczej taka oparta o takie czynniki zewnętrzne, więc te straty. Prawdziwa motywacja do zmiany to jest umówienie się z samym sobą, że ja już nie chcę tego robić. Zauważenie, że mi się to naprawdę realnie nie opłaca, ale przede wszystkim to uświadomienie sobie, że ja straciłem kontakt nad braniem. że branie, że tak powiem, mną rządzi, że jestem tak uwikłany, że ja bez terapii nie jestem w stanie, że tak powiem, sam sobie z tym poradzić. I większość z nich ma za sobą kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt takich doświadczeń, że sami nie są w stanie sobie poradzić i że oszukują się, myśląc o tym, że są silniejsi niż branie, niż ich uzależnienie. Uzależnienie jest silniejsze i na tym polega uzależnienie, że przejmuje kontrolę. I zbudować w sobie motywację to jest pewien proces. To nie jest tak, że człowiek, ja już dawno mam tak, a teraz zajmuję się w ośrodku przyjęciami, więc ja rozmawiam z tymi pacjentami, zanim oni do nas dotrą. Rozpytuję w rozmowach z nimi o właśnie między innymi o motywację. I oni wszyscy jak jeden mąż deklarują, jak to strasznie chcą się zmieniać, nie? Po czym albo nie przyjedzie, mimo tego, że wiesz, że jest zapisany na liście kolejkowy, jest ustalony termin. Albo mu się zmieni po drodze i on, a to nie, to ja jednak na inną terapię sobie pojadę. Więc deklaracje chęci zmiany, a rzeczywiście chęć zmiany, no to są naprawdę dwie różne rzeczy. Ja dzisiaj, i powiem to na głos, nie? Ja uważam, że człowiek przyjeżdża do ośrodka terapeutycznego albo przychodzi do gabinetu, do terapeuty uzależnień, na taką terapię ambulatoryjną, to co najmniej 2 miesiące trwa praca tylko i wyłącznie nad budowaniem motywacji do zmiany. Tylko i wyłącznie nad tym. Nie odbywa się żadna jakaś głęboka terapia. Chodzi tylko o to, żeby on w tym okresie, że tak powiem, starał się utrzymać abstynencję i zastanawiał się nad tym, czego on tak naprawdę chce. Czy on naprawdę jest przekonany, że chce przestać brać narkotyki? Jeśli tak, to dlaczego chce przestać brać narkotyki? Ja muszę z nim rozmawiać o tej jego ambiwalencji, bo jako terapeuta muszę o tym wiedzieć. Choć przeciętny człowiek myśli narkotyki, to myśli zło. Narkotyki są złe, wstrętne są narkotyki, powodują uzależnienie i w ogóle degrengoladę w życiu, tak? A ja wiem, że z perspektywy użytkownika wcale tak nie jest. On ma zupełnie inne widzenie tego całego syfu. On kocha brać narkotyki, choć ma świadomość jednocześnie tego, że mu wiele zabierają.
1: Ja z premedytacją zadałem Ci to pytanie o te wzloty i upadki. Może to nie zabrzmi zbyt pedagogicznie, ale myślę, że każdy rodzic, który zderza się z tym wyzwaniem, musi mieć świadomość, że tak jest, jak mówi Marek Łabudziński od 7 lat co tydzień w tej audycji terapeuci, że uzależnienie to jest choroba dozgonna, nawracająca, że będzie recydywa. Tylko pytanie właśnie o siłę tej motywacji, by po wpadce zaraz powstać i powiedzieć nie, dziękuję. Może się zdarzy za 5-10 lat kolejna wpadka, ale idzie w dobrą stronę. I to celowo właśnie warto podkreślić, żeby też rodzice nie zrażali się tymi wpadkami, bo tak to jest. Bo czasami bardzo łatwo popadamy w potępienie. Było tak dobrze, a ty znowu schrzaniłeś. Jesteś zły. I to jest chyba najstraszniejsze, co można wyrządzić takiemu człowiekowi. Ja się nie rozczulam nad narkomanem, tylko mówię o człowieku jako osobie chorej.
0: No właśnie, ja myślę, że tu tkwi ten najważniejszy element, że żeby zacząć postrzegać albo żeby w ogóle sobie uświadomić, że narkomania jest chorobą. To nie jest w dużej mierze wybór. Jak wyborem jest zapalenie pierwszego jointa.
1: I postawa biorę, nie biorę, to jest jedno, a później zaczynają się procesy biochemiczne, metaboliczne i tu przegrywamy.
0: Jak zaczynam już brać i zaczynam to robić regularnie i zaczynam mieć z tego pewne zyski, to rozkręca się proces uzależniania. Ja zaczynam się coraz bardziej wikłać w relacje między mną a substancją, którą biorę. To jest coraz silniejsze. W pewnym momencie pojawia się uzależnienie i od tego momentu uzależnienie jest chorobą. To nie jest wybór. To nie jest, że tak powiem, świadome biorę, bo lubię. Biorę, bo jestem już tak, że tak powiem, przyzwyczajony do tego, że sam sobie nie potrafię odmówić. Tutaj jest kłopot.
1: I może już zaczynam tego nienawidzieć.
0: Już nawet mogę dawno tego nienawidzieć, a i tak nie potrafię sobie odmówić. I nawroty mają dokładnie taki sam mechanizm. Jest ileś tam czasu abstynencji, czasami to się liczy w latach i pojawia się coś, co ty nazwałeś wpadką. Pojawia się jakieś zażycie i można powiedzieć, o kurczę, no wszystko w gruzy. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że jeśli mówimy o chorobie, która jest dożywotnia, która jest nawrotowa, to nawroty są w tą chorobę wpisane. No jak, nie wiem, z kamicą nerkową. No kurczę, mogę sobie te kamienie porozbijać i ich nie będę miał, a za 5 lat znowu je będę miał, tak? Bo na tym polega ta choroba, że jest po prostu nawrotowa.
1: To jeszcze wrócę do wypowiedzi pani Elżbiety dotyczącej rozmowy z jej synem przez telefon. Powiedziała, że parę dni przed przyjazdem na jubileusz syn coś takiego powiedział. czuję się dziwnie, zaczynam czuć emocje. I prawdę mówiąc, może to brzmieć zagadkowo.
0: Tak? Zagadkowo? Nie wiem.
1: Emocje, chyba każdy czuje uczucia, emocje, jakbyśmy tego nie nazwali.
0: Wiesz, większość ludzi bierze narkotyki, żeby ich nie odczuwać, więc jak on ma ze sobą ileś tam lat nieodczuwania emocji, uciekania przed emocjami, szczególnie tymi, które uznaje za nieprzyjemne, a redukowanie czegoś, co jest nieprzyjemne, już samo w sobie jest przyjemne, więc on rzeczywiście tych emocji nie odczuwał przez jakiś czas. Sam proces trzeźwienia, czyli sam proces detoksykacji, odtruwania, już powoduje, że te emocje do nas docierają, bo to nie jest tak, że narkotyki zabijają układ limbiczny i człowiek do końca życia już nic nie czuje. No, one po prostu działają jak leki takie przeciwbólowe na emocje. Więc samo trzeźwienie, odstawienie narkotyków, niebranie przez jakiś czas powoduje, że te emocje zaczynamy je odczuwać. One się pojawiają w naszej takiej świadomości, w naszym odczuwaniu. Do tego terapia uzależnień jest w dużej mierze o emocjach, o umiejętności przeżywania i doświadczania emocji, o przeżywaniu też tych emocji, które są bardzo trudne, które generują coś, co w takim języku kolokwialnym nazywamy stresem, czyli takim zbiorem nieprzyjemnych odczuć. Do tej pory narkotyki stanowiły, że tak powiem, środek, żeby tego nie czuć, a my w terapii musimy tych ludzi nauczyć żyć, mimo tego, że to czują, i radzić sobie w inny sposób niż poprzez przyjmowanie substancji psychoaktywnych. Więc my dużo rozmawiamy o emocjach na terapii. Są całe takie, powiedziałbym, programy czy zajęcia poświęcone tylko temu. Więc ten język emocjonalny jest bardzo bliski pacjentom.
1: To bardzo ważne, co powiedziałeś, bo myślę, że jako niespecjaliści nie zdajemy sobie sprawy, że mimo zaprzestania brania czegoś, czy alkoholu, czy innych świństw, nasz mózg jeszcze przez pewien czas jest, nazwę teraz tak naukowo, zamulony. Czyli nie mamy pełnych zdolności oceny naszych wrażeń, odczuć, emocji. I to wymaga czasu, a nie, że ja przestanę brać, jutro już jestem taki, jakbym się dopiero co urodził. Bo czasami chyba tak myślimy, skąd mamy o tym wiedzieć?
0: No to oczywiście, to jedno, co powiedziałeś, a drugie, zaprzestanie brania wcale nie oznacza, że przestaje być uzależniony. Należy pamiętać, że osoba uzależniona jest uzależniona do końca życia, ponieważ jej podatność na nawroty, na powrót do pełnoobjawowego uzależnienia, czyli brania regularnego substancji, to prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie. I teraz terapia też nie powoduje, nawet jej ukończenie też nie powoduje, że ten człowiek przestaje być uzależniony. Terapia zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu. Po to jest terapia, żeby ten okres abstynencji maksymalnie wydłużyć, najlepiej dożywotnio, jak się da. Terapia nie powoduje, że człowiek jest zupełnie zdrowy. To można sobie trochę narkomanię porównać do jakiejś takiej choroby wirusowej. Chodzi o to, że my redukujemy objawy i dajemy takie narzędzia prewencyjne do tego, żeby ta choroba się nie pojawiła specjalnie szybko, najlepiej w ogóle. Co nie znaczy, że ten człowiek nie jest nosicielem tego wirusa. On będzie nosicielem tego wirusa uzależnienia do końca życia. Ale terapia ma minimalizować, że tak powiem, straty. Ma powodować, że on więcej nie będzie miał objawów, nie będzie brał i będzie, mimo tego, że jest uzależniony, będzie w miarę normalnie żył.
1: No na koniec muszę wrócić jednak do samej pani Elżbiety i tutaj fragment jej wypowiedzi. Kiedy mówiła, że przeżyła piekło prawie 10 lat, szczególnie te ostatnie, kiedy wręcz oczekiwała na telefon z informacją, że jej syn nie żyje. On prawdopodobnie wiedział o tym. I w tym momencie takie właśnie mówię, naiwne, może amatorskie spojrzenie, że też go to nie ruszało.
0: Nie ruszało go, bo był wyłączony. Ty bo mówisz, najprawdopodobniej on o tym wiedział. Śmiem wątpić, czy on o tym wiedział. W sensie na rozum to on o tym wiedział, tylko...
1: Przecież mama mówiła, synu, co się z tobą dzieje, ty się sam zabijasz. No tak wynika ze słów pani Elżbiety.
0: Rozumiesz, wyobraź sobie, że rozmawiasz z nawalonym facetem, który jest mocno pijany, a ty mu tłumaczysz jakieś skomplikowane zawiłości, prawne czy etyczne. Możesz z nim rozmawiać na ten temat, ale czy on coś jutro będzie pamiętał? Raczej nie. I właściwie to ma chyba w nosie, co ty do niego mówisz. Podobnie jest w przypadku osób biorących narkotyki. Rodzice mogą mówić różne rzeczy. Czy to dociera? No raczej nie dociera. Gdyby docierało, to byłby jakiś efekt. Pamiętaj, że osoby uzależnione się bronią przed takimi informacjami. One nie lubią słuchać o swoim uzależnieniu i o trudnościach, jakie z tego wynikają. Oni lubią się czuć dobrze. Oni się lubią czuć dobrze pod wpływem narkotyków, a nie, że tak powiem, słuchać ględzenia, które im ten komfort zabiera, takiego jakiegoś bajkowego myślenia o swoim życiu. Oni biorąc narkotyki są przekonani, że ich życie jest wspaniałe. Dopiero jak trzeźwieją, to się nagle okazuje, że oni mają, rozumiesz, 500 000 długów, że nie mają ani jednej osoby, która im kibicuje, że nie mają się gdzie podziać, że nie mają właściwie adresu zamieszkania stałego, że nie mają stałych dochodów, że policja ich gania po parku i tak dalej. To do nich dociera, jak trzeźwieją. Pod wpływem mają, mówiąc ich językiem, wywalone na to, tak? Nie przejmują się tym, bo tak działają narkotyki. To jest fajny stan generalnie. Ja myślę, że ludzie by chcieli tak mieć. Ja rozumiem, dlaczego ci ludzie się uzależniają, tak jak opowiadają, co im te narkotyki robią, nie? A z drugiej strony aż drżę, myśląc o tym, że mnie mogłyby dopaść takie doświadczenia, takie powikłania wynikające z narkomanii, jakie oni mają, jakie oni przeżywają.
1: Bardzo Ci dziękuję za to kolejne spotkanie. Bardzo też dziękuję Pani Elżbiecie, którą w tym momencie serdecznie pozdrawiamy. No i cóż, życzymy wytrwałości i powodzenia i dla niej, i dla syna. Gdyby Państwo mieli ochotę skomentować to, o czym mówiliśmy, a może potrzebują wsparcia, pomocy, proszę do mnie napisać. Adres poczty radiowej niezmienny: krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.

0: jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Radio Opole dla ciebie gra. Radio Opole dla ciebie gra.
2: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma oczywiście tytuł Dobry wieczór tu Opole. I dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone będzie nauce, promocji nauki, omówieniu jej osiągnięć, perspektyw. I tutaj akurat i mój gość, i temat idealnie się wpisuje i w historię podwójnie rozumianą, bo historię pracy nad podręcznikiem do historii, czyli będzie historia w historii, a moim i Państwa zatem gościem jest profesor Marek Białokur. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie, radiosłuchacze.
2: Już wyjaśniam dlaczego. No, będzie to rzecz wyjątkowa absolutnie, bowiem w Opolu 15 i 16 października odbędzie się konferencja ogólnopolska Szkolny Podręcznik Historii Przeszłość w dialogu z przyszłością. I myślę, że tu już nawet intuicyjnie, Państwo wiecie, jak ktoś ma dużo lat i na przykład uczył się jeszcze w PRL-u, no to jest rzeczą oczywistą, że podręczniki zmieniły się. Te, z których ja się uczyłem, te z lat 90. i późniejsze, to są bardzo istotne zmiany. A jak sięgniemy jeszcze do międzywojnia, to myślę, że jeszcze tych zmian znaleźlibyśmy więcej, bo po prostu mniej było wydarzeń, krótko mówiąc. Ale z drugiej strony, jak tak powiemy sobie o tej historii, to większość osób narzeka, że a to właściwie daty, wydarzenia, wielkie bitwy, Napoleon, później doszła nam bitwa warszawska, której w pewnym momencie nie było, prawda, z wiadomych powodów, ale właściwie to nie jest problem taki podręcznik przygotować. Taka powszechne takie przekonanie może być, prawda, że tyle tych oczywistych zdarzeń jest już, że tylko to przepisać. No nie, i dowodem jest ta konferencja i potrzeba tego typu konferencji co kilka lat, żeby się spotkać i jednak o tym wszystkim porozmawiać. A z czego to wynika? Bo przecież nie tylko i wyłącznie z tego, że pewną datę albo pewne wydarzenie postanowimy usunąć, a damy inne, bo jest taka akurat potrzeba, powiedzmy, polityczna. Raczej nie to determinuje pracę nad podręcznikiem.
3: Bez wątpienia. Przede wszystkim bardzo dziękuję, panie redaktorze i rozgłośni za zaproszenie, bo najczęściej informacje, które słyszymy w radio, oglądamy w telewizji, w internecie, to są te, które mówią o kolejnych bombach, ewakuacjach, a nauka się toczy, a życie toczy się również wydarzeniami pozytywnymi, bo tak należy patrzeć na dużą ogólnopolską konferencję, która będzie analizowała książkę, która, ja to mówię od dłuższego czasu i powtarzam, gdzie tylko można, bardzo często jest pierwszą i ostatnią książką, z którą większość osób ma do czynienia i nie dotyczy to tylko podręcznika do historii. Pan redaktor wspomniał o tym, że jest takie powszechne przekonanie, że no właśnie wrzuci się parę dat, parę nazwisk, parę wydarzeń i nic więcej nie potrzeba. Oczywiście tak może wyglądać podręcznik, tylko pytanie, czy autorom, wydawcom i społeczeństwu zależy na tym, żeby młodzi ludzie, którzy chodzą czy to do szkoły podstawowej, czy do szkoły ponadpodstawowej, kończąc jedną czy drugą, wchodząc w dorosłe życie, wiedzieli, na jakim świecie żyją, wiedzieli, dlaczego Śląsk Opolski, część Górnego Śląska to jest taki region, gdzie żyje ludność autochtoniczna i napływowa, kiedy tu się pojawiła, żeby wiedzieli o tym, dlaczego jest tak, że Rosja rości sobie pretensje do Ukrainy, części, a może całej, i dlaczego oczekiwała, że Polska nie będzie w Unii Europejskiej, w NATO, etc. I tak mógłbym mnożyć przykłady. To wszystko jest wiedza historyczna, elementarna, podręcznikowa, której jeżeli nie przekażemy, a możemy ją przekazać ustami nauczyciela, ale możemy ją też przekazać poprzez tekst i ikonografię zawartą w podręczniku. Jak nauczyciel mówi ciekawie, uczeń słucha najczęściej. Jeżeli nauczyciel przynudza, a tacy się zdarzają, a trzeba i tak zaliczyć materiał, no to z czego ten młody człowiek korzysta? Oczywiście ktoś dzisiaj powie, może skorzystać z internetu. Mógłbym naprawdę długą listę wydarzeń podać, które zostały przez młodych ludzi wyczytane w internecie i były totalnymi bzdurami, dlatego że nie mieli żadnej refleksji. Czym się różni podręcznik od większości informacji przekazywanych w internecie? Tym, że jest wydawany przez konkretną instytucję. Najczęściej jest to instytucja prywatna, dawniej były to podległe państwu, która nie może sobie pozwolić na to, żeby w książce, która liczy 300, 400, 500 stron, były błędy merytoryczne, takie, które będą ją dyskredytowały, bo takiej książki nikt nie będzie kupował, a oni wydają na to mnóstwo pieniędzy. Czym się różni podręcznik szkolny od innych opracowań czy tego, co jest w internecie, że aby to wydawnictwo wydało tę książkę, to musi mieć na to zgodę ze strony ministerstwa, jeżeli chce, żeby był to podręcznik, z którego uczniowie w szkołach mogą korzystać. Ministerstwo powołuje rzeczoznawców, oni te książki oceniają, a w ogóle tworzone są na podstawie dokumentu, który ma rangę rozporządzenia, czyli tak zwanej podstawy programowej. A to jest tylko kilka z kryteriów, które mówią o tym, że generalnie na tle wielu innych informacji w podręczniku w zdecydowanej większości to są informacje sprawdzone, rzetelne, unikające tego, co byśmy nazwali propagandą czy też skrajnościami, mówię o dzisiejszych czasach, więc dokładnie to, czego większość ludzi dorosłych, narzekających często na wiedzę młodych ludzi narzeka. Ale z drugiej strony jednocześnie te same osoby często mówią, o Jezus, jaka to gruba książka. Jakby zaczęli czytać, większość podręczników to są naprawdę bardzo dobrze napisane opracowania. One niestety są przeładowane faktografią, ale to wynika z tego, że ta sama osoba, która będzie mówiła, a po co to komuś, działa w jakimś stowarzyszeniu, fundacji, albo jest potomkiem kogoś, kto przyjechał na przykład z Stanisławowa do Opola, i on sobie nie wyobraża, że nie będzie tematu, który dotyczy Kresowian. A ci, którzy tu mieszkają, nie wyobrażają sobie, że nie będzie tematu, który dotyka wydarzeń na Śląsku w latach 1919-21, czyli trzy powstania śląskie, i że te powstania będą też pokazane na przykład z perspektywy ludności, która tu mieszkała, i że dla części z nich to była wojna domowa, dla części to był osobisty dramat, bo jeden brat był często po jednej stronie, a drugi był po drugiej. Te wszystkie przykłady pokazują, że mówimy o książce, która ma dać fundament i podstawę, ma stworzyć kanon wiedzy, z którym młody człowiek się zetknie. Ja nie mówię świadomie, że wyjdzie ze szkoły, bo jeden wyjdzie, drugi nie. Ale przynajmniej jest taka sytuacja, że jeżeli uczeń przychodzi na lekcję i ta lekcja dotyczy na przykład powstania styczniowego, to on na kilku stronach w podręczniku do szkoły podstawowej, to jest klasa siódma, i najczęściej na 8 do 10 stron w podręczniku do szkoły ponadpodstawowej przeczyta dokładnie o sytuacji w Królestwie Polskim przed powstaniem, przeczyta fragment, który dotyczy genezy, przeczyta najważniejsze wydarzenia związane z przebiegiem tego powstania, zobaczy na ilustracji, jak wyglądał przeciętny, standardowy powstaniec, a czasami to będzie zestawione w tym podręczniku, gdzie mu się pokaże powstaniec listopadowy i powstaniec styczniowy. Jeden w eleganckim mundurze z czasów Królestwa Polskiego, a drugi wyglądający jak partyzant z lasu. I wreszcie na końcu przeczyta o skutkach tego powstania i jeszcze zobaczy pomnik, bo okaże się, że ci, którzy brali udział w tym powstaniu, są pamiętani. To nie jest doświadczenie tej części dzisiejszej Polski, ale jeżeli pojedziemy od nas 100 kilometrów na wschód i przejedziemy się kolejne kilkaset kilometrów, to tam powstanie się toczyło. I on przekona się o tym, jak ważne są te elementy. Uporządkowana wiedza, sprawdzona wiedza, obudowana materiałem najczęściej ikonograficznym, dlatego że młody człowiek poznawać powinien historię nie tylko poprzez tekst, to jest bardzo ważne, to jest podstawa, to jest narracja, ale jeżeli mówimy o jakiejś postaci, ja to zawsze powtarzam. Możemy napisać, w tym roku mamy rok Ignacego Daszyńskiego, wybitnego polskiego polityka, niepodległościowego, socjalisty, który krótko był premierem, był marszałkiem Sejmu, był niezwykłym politykiem wiecowym, mówiono o tym złotousty Ignacy, i może przeczytać o nim 2-3 strony, tyle nie ma w podręczniku, ale pół strony już tak. Ale jak zobaczy obok fotografię, spojrzy mu w oczy, zobaczy, jak wyglądał, przekona się, że wszyscy ci czołowi politycy, którzy prowadzili do niepodległości, mieli wąsy, co było bardzo charakterystyczne w tamtych czasach, to będzie mógł skojarzyć te kwestie. I to jest w podręczniku, bo często w książkach naukowych, które dotyczą jakiejś postaci, mamy kilkaset stron tekstu, a nikt nie pomyślał o tym, żeby pojawiła się ikonografia. Dzisiaj w podręczniku jest to nie do pomyślenia i każdy recenzent dydaktyczny zwróci na to uwagę, że jeżeli opisujesz młodym ludziom piramidy w starożytnym Egipcie, to przynajmniej na jednym rysunku, fotografii warto te piramidy pokazać, bo to, co dla nas 40-paro-50-paro-latków wydaje się, mówię tutaj o nas, panie redaktorze, taką rzeczą zupełnie normalną, to proszę mi wierzyć, młody człowiek, który ma lat 10 i jest w klasie 4 szkoły podstawowej i styka się teraz od września z wiedzą dotyczącą starożytności, ja sobie to nie wyobrażam, ja to wiem. Ale mamy mniej więcej 50% populacji młodych ludzi w tym wieku, którzy nigdy żadnej piramidy nie zobaczyli. I w momencie, kiedy my mu ją opiszemy i pokażemy i powiemy, że to jest grobowiec i zapytamy, czy dzisiaj, jak idzie na cmentarz 1 listopada z rodzicami, to mamy tam tego typu grobowca, on powie nie. Możemy budować w ten sposób narrację, mówić o tym, jak zmieniały się te kwestie. Ale to trzeba opisać, to trzeba pokazać. Po to jest podręcznik i po to spotykamy się w Opolu. Jest, myślę, taką rzeczą, którą warto też podkreślić w tej audycji, że będzie to tak naprawdę trzecia na przestrzeni wolnej Polski po 1989 roku duża ogólnopolska konferencja. Dwie odbyły się w latach 90., jedna w Poznaniu w 93., druga w Częstochowie w 95. roku. I od tego czasu przez 31 lat żaden ośrodek akademicki nie zorganizował tak dużej konferencji, bo były mniejsze, na którą przyjadą naukowcy z wszystkich wiodących ośrodków historycznych w Polsce i nie będziemy mówić o podręczniku jako o jednym z elementów, tylko koncentrujemy się na tej konkretnej książce, wersji papierowej, wersji elektronicznej. Będziemy rozmawiać o tym, jak podręcznik zmienią się pod wpływem mediów elektronicznych, bo jeżeli cofniemy się do połowy lat 90. i poczytamy te teksty z tamtych konferencji, to te problemy, które wówczas były, częściowo są analogiczne i dzisiaj. To jest jakie treści, ile treści w podręczniku, ale już na przykład kwestia infografiki, w podręcznikach z lat 90. tego nie było. Dzisiaj możemy komputerowo taki obraz wygenerować, żeby on na dwóch rozkładanych stronach przenosił nas z perspektywą dokładnie w miejsca, które opisujemy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że nauczyciel historii ma interaktywny podręcznik i interaktywną tablicę multimedialną i w momencie, kiedy opisuje pewne kwestie, odpala na konkretnej stronie, gdzie jest ten podręcznik i pokazuje się 2-3-minutowy filmik, czyli my wchodzimy z kamerą do wnętrza wspomnianej piramidy. Albo my jesteśmy wśród tych powstańców 1944 roku i znajdujemy się w kanale. Jeżeli ściemnimy jeszcze salę, dobrze ją osłonimy, wyłączymy światła, to jesteśmy w stanie się poczuć. I oczywiście super jest pojechać do Muzeum Powstania Warszawskiego, ale namiastkę tego możemy mieć w klasie. Mamy dzisiaj do obudowy podręcznikowej podcasty, czyli można powiedzieć takie radio, które jest na lekcji i te podcasty to nie są już audycje radiowe, które trwają 30-40 minut, lekcja trwa 45 minut, ale pod wpływem nauczycieli głosów mamy 3-4-5-minutowe podcasty, które można wykorzystać na początku, na końcu lekcji. One stanowią integralną część podręcznika. Mamy prezentacje multimedialne, które zawierają podręcznik w takiej postaci prezentacji na przykład w PowerPoincie, gdzie są zebrane najważniejsze rzeczy. Ale mamy wreszcie od paru lat, od 2022 roku, ale dobrze pamiętam, przynajmniej w Polsce, albo 23, bo w 22 roku to w Stanach Zjednoczonych, a w 23 roku w Polsce generatywne sztuczne inteligencje, modele językowe. Powiem szczerze, mam dużą satysfakcję, bo kiedy moja córka, która kończyła wtedy studia, pokazała mi to po raz pierwszy, to ja wiedziałem jedno, mamy do czynienia naprawdę z rewolucją i my to dzisiaj już widzimy. Dzisiaj zadawanie młodemu człowiekowi pisania pracy, no to jest, że tak powiem, czynność jałowa, dlatego że większość z młodych ludzi korzysta z tych narzędzi. Ja im osobiście nie zabraniam, tylko mówię jedno, jeżeli w każdej czynności, którą wykonujesz w życiu, ktoś cię będzie wyręczał, to musisz mieć świadomość tego, że tak jak z mięśniami, jeżeli nie będziesz przez tydzień, przez miesiąc, a nie daj Boże przez rok chodzić, tak jak po tym roku wstaniesz z łóżka, to się przewrócisz, bo twoje nogi po prostu nie będą w stanie cię utrzymać. I tak samo z tą kwestią na gruncie szkoły. To może pomóc, natomiast to może też zaszkodzić. Będziemy się zastanawiać nad tym, w konferencji wezmą osoby w wieku lat 60-70, ale będą też 20-parolatkowie, którzy dzisiaj piszą prace doktorskie na naszym uniwersytecie i na innych i którzy pochylają się nad tymi modelami językowymi i zastanawiają się, w jaki sposób można je wykorzystać na przykład do budowania takiej narracji, która będzie ciekawa dla ucznia w przedziale wiekowym między 10 a 18 lat. I okazuje się, że to, co człowiekowi zajmuje często miesiące, to wspomniany chat GPT dla przykładu jest w stanie wygenerować w ciągu kilkunastu minut taki tekst, który młody człowiek, jak mu się daje tekst podręcznika i taki, okazuje się, że to się świetnie czyta, bo mu się zadaje polecenie dostosowane w zależności od poziomu klasy. Ta sama klasa druga w liceum, która realizuje materiał dotyczący potopu, może Sienkiewicza nie czytać, może z podręcznikiem mieć problem, ale jeżeli im się powie, słuchaj, umieść najważniejsze wydarzenia, najważniejsze postaci, ale zbuduj to w taki sposób, w jaki 17-latek chciałby to dzisiaj przeczytać. Więc on na przykład układa to w formie tego, co młodzi ludzie piszą na WhatsAppie. I ktoś powie, że to jest bełkot, ale jeżeli on to przeczyta w ciągu 10 minut taki dialog, jest w stanie później nam opowiedzieć o tej historii, to powiem szczerze, dla mnie nie ma naprawdę większego znaczenia, jakiego myśmy użyli narzędzia, żeby ten młody człowiek zdobył tą wiedzę. Ważne jest to, czy on ją zdobył, czy potrafi ją wykorzystać, czy może ją użyć do porównania z jakąś inną sytuacją. Tak dzisiaj wygląda dyskusja nad podręcznikami, co nie zmienia faktu, że ten klasyczny, papierowy, który może też posłużyć jako podpórka pod coś innego, a czasami można nim przegonić, muchę, bo nie mówię, a z pełną świadomością zabić, jest ciągle tym, co nawet te młode pokolenia, które dzisiaj przychodzą kolejne, może nie tyle, co bardziej ceni, ale w momencie, kiedy się z nimi pracuje w taki sposób, w jaki ukształtował się nasz mózg przez setki tysięcy lat, a te ostatnie kilkadziesiąt lat nie było w stanie tego zmienić, to on więcej pamięta, więcej rozumie i więcej jest w stanie zrobić takiego użytku na co dzień od tego, który no właśnie tylko skroluje obrazki i nie jest w stanie skupić swojej uwagi dłużej niż przez kilka czy kilkanaście sekund.
2: No, przyznaję, że ja współczesnym uczniom bardzo zazdroszczę tych różnych multimediów i możliwości, no bo ja uczyłem się z podręcznika i gdyby w nim nie było zdjęć, map, no, hołd pruski, wiadomo, mamy od razu obraz, ale to działa na zmysły. Jak o czymś czytam, że no, przekroczyli rzekę w tym czy w tym miejscu, bo było na przykład bagna, ale ja chcę zobaczyć mapę, chcę widzieć, dlaczego, jakie były możliwości, jakie były miejscowości obok, czy była tam kolej, czy były drogi. Mówimy o tym, o, zastała ich wiosna, prawda, wojska ugrzęzły w błocie. Mam pytanie, dlaczego? To wszystko jest ciekawe i ja myślę, że to właśnie uczenie historii, o jakim pan mówi, bo rzeczywiście pytanie dzisiaj o daty i wydarzenia jest bez sensu, bo oni sobie to wygooglają, a im powie. Oczywiście ja ciągle nie ufam do końca sztucznej inteligencji i wolę szukać źródeł sprawdzonych, no, albo wielkiego słownika języka polskiego, PWN, albo właśnie odniesień do konkretnych profili portali historycznych, gdzie pracują ludzie zajmujący się, fachowcy historią, bo no nie ufam. Już mamy kilka przykładów takich niechlubnych, niestety, gdzie ktoś za pomocą AI publikował, tworzył różnego rodzaju programy i okazało się, że tam był też niestety bełkot, więc ja póki co jako narzędzie tak, bo uważam, że tak jak z młotkiem, no, jak się dobrze będziemy obchodzili, no to się w palec nie uderzymy. No, ale można sobie też guza niezłego nabić albo rękę rozwalić. Natomiast zazdroszczę, bo pamiętam, jak się pojawiły programy Wołoszańskiego, prawda? Ja chłonąłem to. I wiele osób, nagle okazało się, że właśnie tak jak pan mówi, umiejętny sposób opowiadania, pokazania, wsparcia obrazem, to już zaczyna być znak, to już nie ma tego wszystkiego, Jezu, po co mi ta data, kiedy była ta bitwa pod Grunwaldem i tak dalej, w kółko mnie pytają. To też niestety jest przykry przykład, kiedy rzeczywiście na zaliczenie, na ocenę było wymagane tylko i wyłącznie właśnie podanie dat czy wydarzeń, a w którym roku był chrzest Polski, a w którym roku była koronacja. No przyznaję, nic bardziej nudnego nie mogłoby mnie spotkać. Natomiast szczęśliwie pamiętam, że mój nauczyciel mówił, no ale wiecie, jeżeli wybuchł konflikt, prawda, o co mogło tak naprawdę pójść? Pomyślcie, mogło pójść o ziemię, prawda? Chęć też władzy, o ambicje, o kobietę, jak w przypadku Heleny Trojańskiej, niech już będzie teraz na topie. Mówi, to nie jest tak, że historią, tymi wszystkimi wydarzeniami rządzą jakieś jedno, dwa proste zasady, o to my tych nie lubimy, to na nich napadamy, zabierzemy im, będziemy bogaci. No to jest bardzo trywialne i niesprawiedliwe i nie wyjaśni nam wszystkich konfliktów. Źródła różnego rodzaju konfliktów, przesuwania granic są bardzo, bardzo złożone, a czasami tak właśnie wydawałoby się, no jak, co o kobietę, wojna wielka. Pamiętajmy, że był czas, kiedy to król decydował, albo papież decydował, albo dawał mu pozwolenie. Mamy, wojny krzyżowe nie odbyłyby się, podejrzewam, co, skrzyknąć rycerstwo, jaka to jeszcze musiała być też wielka zatem idea. To musieli być ludzie, którzy, to nie tak, że on wystąpił. Dzisiaj wystąpiłby w internecie i może by to zadziałało. Wtedy to trzeba było porozsyłać ludzi, spotykać się, wysłać pisma. No, naprawdę cały ogromny proces, który musiał się wydarzyć, żeby nagle tym ludziom zapaliło się, tak, rzeczywiście, warto, tak, ja chcę pojechać, oddać życie, prawda? Więc to wszystko jest ogromnie fascynujący świat i tego nam AI szczęśliwie nie zrobi, I myślę, że to jest chyba taka właśnie ścieżka, żeby uczyć rozumienia świata, rozumienia mechanizmów historii, tego wszystkiego, co się działo, bo wtedy będziemy rozumieli też współczesność. To zresztą doskonale widać, kiedy zaprasza się ekspertów, historyków także do komentowania bieżących wydarzeń, prawda? Czy Rosja na nas napadnie, czy na nas nie napadnie? A skąd właśnie, a dlaczego oni to chcą, a dlaczego nie chcą? I nawet, no właśnie teraz tak ktoś powie, a bo od wieków tak było, bo nas w kółko rozbierali. No ale jeżeli nas w kółko rozbierali, to powinniśmy ciągle jednak nie ufać też Niemcom, bo też nas rozbierali, prawda? Z drugiej strony, na drugim biegunie nagle widziałem ostatnio wpis też taki, no intrygujący, że odnośnie Śląska, o którym wspomnieliśmy, jesteśmy też jakby nie było na Górnym Śląsku, że w ogóle jest nieuprawnione mówienie o rozbiorach na Śląsku, bo Śląska nie można było rozebrać, bo nie był częścią Polski po prostu wtedy, kiedy doszło do rozbiorów. A też, no i właśnie to są takie niby detale, ale bardzo, bardzo istotne, jak się okazuje.
3: Panie doktorze, wszystkie te detale wynikają z wiedzy. Ja się może trochę narażę, ale ja będę bronił tych podstawowych dat, podstawowych pojęć, podstawowych postaci, żeby umieć je umiejscowić w czasie i przynajmniej w paru zdaniach opisać, scharakteryzować, bo ja bardzo często słyszę właśnie tak, no historia powinna odchodzić od takiej faktografii, powinna uczyć myślenia historycznego. Pięknie, tylko na czym uczyć myślenia historycznego, jak rozumieć mechanizmy, genezy pewnych zjawisk, jeżeli się nie ma elementarnej wiedzy. Bez tego nie ma żadnej dyskusji. Jest chaos w dyskusji, bo jeżeli my się nie umawiamy, że dyskutujemy o sytuacji Polski w drugiej połowie XVIII wieku, czyli to, co kojarzymy z jednej strony odrodzenie w upadku, polskie oświecenie, a z drugiej strony trzy rozbiory, one były w konkretnym momencie. W konkretnym momencie, kiedy powstają Stany Zjednoczone, w konkretnym momencie, kiedy dokonuje się rewolucja we Francji, w konkretnym momencie, kiedy Rosja realizuje politykę imperialną i rozbudowuje swoje państwo. I to trzeba wiedzieć, żeby dyskutować nad tym, dlaczego państwo polskie upadło. Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego dzisiaj mamy taką sytuację, że amerykański prezydent może robić, co chce, to Amerykanie do tego momentu dochodzili przez 150 lat od wojny secesyjnej, kiedy zobaczyli, na czym polega kapitalizm, kiedy ściągali najmądrzejsze mózgi z całego świata, na wschód wywożono kibitkami. Ale ludzie płacili często ostatnie pieniądze, żeby przez Atlantyk przedostać się, tam przez Ellis Island przejść tę całą procedurę i rozpocząć swoją karierę. Jednemu na stu to nie się udało, bo nic się w życiu nie udaje. Jeden na stu osiągnął sukces. My o tym jednym pamiętamy, o 99 nie wiemy, ale to są konkretne informacje. I naprawdę my musimy mieć tego świadomość. Ale jeżeli już, bo tak rozmawiamy o książkach, o podręcznikach, o wiedzy, ja wiem, że często, jak się to mówi, to wina dziennikarzy, ale panie redaktorze, jak na ulicy Krakowskiej, jak podchodzi ktoś z przysłowiowym sitkiem, to przepraszam, zapyta, czy możesz mi, młody człowieku, wyjaśnić genezę stanu wojennego? Nie. Dziennikarz pyta o co? Kiedy był stan wojenny? Mhm. Dziennikarz pyta, kto go wprowadził. Dziennikarz pyta, co to była wrona. I ja takich ankiet przerobiłem mnóstwo i pytałem nieraz, tak jak dzisiaj pytam pana redaktora. I później jest tak, młodzi ludzie...
2: Wrona ocalenia narodowego, wrona na szczęście orła niepokona i takie słynne piosenki. Akurat jestem w tym wieku mniej więcej jak pan profesor, więc akurat szczęśliwie pamiętam piosenkę 13 grudnia roku pamiętnego. Wykluła się wrona z jaja czerwonego.
3: Myśmy to przeżyli, a młodzi ludzie już nie. I teraz w momencie, kiedy zapytać by tego młodego człowieka, słuchaj, zastanów się nad mechanizmem, dlaczego są wprowadzane stany ograniczające prawa obywatelskie i swobody. I pozwolisz mu na to odpowiedzieć. Ale my na to dzisiaj nie mamy czasu, my wszyscy biegniemy. Więc pyta się o to, co jest takim konkretem. I później wychodzi, 10 zapytaliśmy, 1 wiedział, 1 coś kojarzył, 8 nie wiedziało, taka informacja idzie w eter. Więc proszę się też nie dziwić, że w szkołach, w podręcznikach często w ten sposób to wygląda. Na maturze z historii, czy na jakimkolwiek egzaminie. Jeżeli my zadamy pytanie, mamy w tym roku ciągle jeszcze setną rocznicę zamachu przewrotu majowego. Czy Józef Piłsudski postąpił słusznie, wyprowadzając wojska na ulicę, czy nie? Przecież na ten temat organizujemy konferencje, historycy się spierają, pisane są obszerne książki, jedna w tą stronę, druga w tą. No nie, ale najczęściej pyta się o to ludzi, kiedy ten zamach był, to jest podstawa. I teraz, jeżeli ktoś nie wie, że było to w okresie XX międzywojennego, że było to 4 lata po zabójstwie Narutowicza, że było to w momencie, kiedy na czele rządu stanął Witos, którego Piłsudski serdecznie nienawidził i obarczył odpowiedzialnością za różnego rodzaju swoje porażki. I tak można by mnożyć, o czym my będziemy dyskutować i rozmawiać. Sztuka dydaktyki polega na tym, żeby umieć uargumentować, uzasadnić i przekonać przynajmniej tych, którzy decydują, słuchajcie, my musimy z tego bogactwa z przeszłości wybrać to, co jest najistotniejsze. My musimy z tego wybrać te rzeczy, które są najbardziej uniwersalne, czyli na przykład rzeka i jej rola w historii. My nie mamy tematów w podręcznikach, rzeka na przestrzeni wieków, bo on jest bardzo trudny, żeby pokazać od tej Mezopotamii, Tygrysu i Eufratu, przez Chiny, Huangho i Yangtze, przez Nil, że tak naprawdę do dnia dzisiejszego ta rzeka to jest życie. Ale jednocześnie ta rzeka, tak jak powódź, którą mieliśmy 2 lata temu, to jest żywioł, który potrafi to życie odbierać. I jeżeli nie odbierać życie, to niszczyć ludziom dorobek ich życia. I uczyć takiego mechanizmu. Ale gdyby tak miało być, to my musimy też pozwolić na to, żeby ten młody człowiek, zdając ten egzamin na końcu, żebym ja mógł z nim pójść nad Odrę, stanąć nad tą rzeką i powiedzieć mu, słuchaj, zastanów się patrząc, dlaczego ta rzeka płynie między wałami. Czy takie wały budowano 100, 500, 1000 lat temu, czy kogoś było na to stać, żeby obwarować i uczyć tych mechanizmów. Nie, bo to sprawdzić byłoby trudno, byłoby to kosztowne. Więc przygotowuje się arkusze maturalne, w których pyta się o bardzo konkretne rzeczy, które będzie można sprawdzić zero-jedynkowo. Napisałeś po krótkim opisie człowieka, który stanął na komitecie, na czele Komitetu Wolnych Francuzów i ocalił honor Francuzów podczas II wojny światowej. Jak nie napisze de Gaulle, tego punkciku nie dostanie. Bo gdybyśmy mu zadali pytanie, jak wyglądała sytuacja we Francji podczas II wojny światowej, oceń te postawy, to ktoś, kto oceni de Gaulle'a krytycznie i powie, że tak naprawdę to przyczynił się do tego, że Niemcy zamordowali kilkanaście tysięcy Francuzów działających w ruchu oporu, to tak jakbyśmy powiedzieli, że powstańcy warszawscy doprowadzili do zburzenia Warszawy. Są historycy, którzy tak twierdzą i są tacy, którzy nie twierdzą. Ale to są rzeczy, których my nie ocenimy zero-jedynkowo w sposób rzetelny. I dlatego w podręczniku jest tak istotne to, żeby umieścić te rzeczy,

0: polegająca na tym, że ludzie nie ginęli w Polsce, że nie było barykad, że żadna matka nie straciła syna, a myśmy potrafili przejść, choć trochę mokrą nogą, nad pewnymi podziałami. I jak to ocenić? Myślę, że w redakcji Radio Opole, jakby tak zebrać wszystkie osoby i poprosić ich o tą ocenę, to byłyby takie same rozbieżności. I teraz w dobrym podręczniku zestawi się te dwie skrajne opinie i powie, zastanów się, tu nie chodzi o to, która z nich miała rację, ale żebyś miał świadomość, że do tego wydarzenia z 89 roku, które twoi dziadkowie pamiętają bardzo dobrze, bo to była część ich dorosłego życia bardzo ważna, niektórzy podchodzą jako ci, którzy byli częścią tamtego systemu i im się walił świat na głowę, bo on pracował na przykład w służbach, a za pół roku te służby zostały rozwiązane, a drugi był tym, którego na demonstracjach o wolną Polskę pałowano. I oni na ten sam 89 rok będą spoglądać zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, pisarstwo podręcznikowe to jest sztuka, tak bym to określił. Dlatego mamy tą wielką przyjemność, że na tą konferencję przyjedzie kilku autorów podręczników. Wśród nich takie osoby jak profesor Stanisław Rożek czy profesor Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To są panowie, których podręczniki sprzedały się w nakładzie kilku milionów. Ja myślę, że nawet Remigiusz Mróz miałby problem, żeby ich przebić, choć oczywiście ktoś powie, no bo uczniowie musieli je kupić. Jeżeli nawet z tej każdego roku kilkuset tysięcy młodych ludzi, powiem mało ambitnie, ale powiem, 10% młodych ludzi solidnie przeczytało podręcznik, z którego korzystało, to i tak każdego roku to jest kilkanaście tysięcy młodych ludzi w Polsce, którzy mieli solidną dawkę wiedzy, o której mogli podyskutować z nauczycielem, jeżeli na to pozwalał. A jeżeli przeczytali w podręczniku, bo ta historia najnowsza jest najbardziej ciekawa, i przeczytali o tym, że lata 80. XX wieku to była stracona dekada, patrzą na tego swojego tatę, a ty ile miałeś w latach 80. No, dzisiejszy uczeń szkoły może powiedzieć, no ja miałem lat wtedy 10. Pamiętasz coś? Tak, że nie było pomarańczy, że nie było papieru toaletowego, czyli stracona dekada. No bez wątpienia pod tym względem tak. I nagle wracają temu młodemu człowiekowi, temu, który był wtedy młodym człowiekiem, wspomnienia z tamtych czasów i mówi, weź no pokaż tę książkę, patrzy i czyta i mówi, no dokładnie, to pamięt, ale jeszcze bym dodał to, bo jeszcze nie było tego. A jak mieszkaliśmy na Śląsku, to mogliśmy widzieć tych, którzy mieli paszport i mogli wyjechać, jak oni przywozili na święta pomarańcze, w takim kolorze, jakich myśmy nie widzieli, bo u nas były bardziej zielone
1: niż pomarańcze. Ja to dziś, przepraszam. Od razu pan mówi, a ja od razu widzę sąsiadkę, która mieszkała na parterze i miała rodzinę właśnie w Niemczech. I do dziś pamiętam, jak wychodzimy i to, żeby jeszcze zjadła w domu, nie no, żeby przecież się pochwalić, to wyszła specjalnie na dwór i obiera tę pomarańczę i je. I minęło 50 lat prawie, a ja do dzisiaj to widzę, jak pan tylko o tym mówi. Taki to był szok wtedy, że ona coś takiego ma i je. Albo pachnącą gumkę, prawda, w piórniku, takie różne fikuśne. I miałem zwykłą białą, taka jaka była, jeszcze się kruszyła niestety. Więc tak, to prawda, to działa na wyobraźnię, się zgadzam. Tutaj od razu się usprawiedliwię, bo to tak zabrzmiało być może niefortunnie. Nie chodzi oczywiście o to tak, bo ja lubię prowokować. Chodzi o to, że oczywiście daty są potrzebne. Dlatego, że no muszę wiedzieć kiedy, ale dobrze jest wtedy właśnie wiedzieć w jakim kontekście i co działo się też w innych miejscach na świecie. To, co pan tutaj już wspomniał, bo wtedy dopiero zaczyna mieć to sens. No, nikt nie jest taką samotną wysepką, że tylko tu się coś dzieje. Oczywiście lokalnie może tak być, jak się pokłóci pleban z kimś tam, prawda, albo jakichś dwóch chłopów o miedzę. No to tak, to rzeczywiście to jest problem lokalny, on się może przerodzić w jakiś bardzo duży. A tak. Ale generalnie daty są nam potrzebne. Ja nawet myślę, że dalej bym o krok poszedł i powiedział, że tych samych dat konsekwentnie powinno się też uczyć w innych przedmiotach, takich jak język polski, lekcje plastyki, bo wtedy dopiero zaczyna się pełnia, ten uczeń zaczyna ogarniać świat, bo
0: łączyć te kropki.
1: Łączyć kropki, dlatego że teraz wielka debata o lalce, czy tak mówiono, czy tak nie mówiono, prawda? A co z tą orzeszkową? Jej tam w ogóle nie może być. Ci, którzy posiadają wiedzę historyczną, oczywiście od razu wytykają błędy. Artyści bronią, że to jest wizja artystyczna. No,
0: rzeczywiście, a nie podręcznik historii.
1: A nie podręcznik. I tutaj właśnie dobrze jest czasami to pamiętać, że to nie jest podręcznik. To jest film. Jeżeli z niego oglądamy, to z pełną świadomością powinniśmy, że on nam nie zastąpi. Nie możemy przyjść na lekcję i powiedzieć później ty borsuczy, prawda, jak to już krąży po internecie. Troszeczkę przykre, że jedyne co krąży to wulgaryzm, którego używa główna bohaterka. Ale właśnie, pytanie. Wokulski tam wtedy jest

0: jego przyjaciel odkrywa jakiś lotny metal i tak dalej. My musimy wiedzieć, że to jest wiek przemysłu, techniki, że tego typu odkrywców, wręcz współczesnych alchemików, ludzi parających się nauką, naprawdę było sporo. I jakie wtedy były odkrycia? A co rzeczywiście wymyślono? A kiedy był telefon? Bo mówimy, no tak już paradoksalnie, ale wczuwając się w młodego człowieka, powiemy o zamachu majowym, no to żeby nie było później, czy też przewrocie majowym, że a to nie mógł mu wysłać SMS-a, prawda? Wydaje się dla nas, no nikt tak nie powie. No ja zaczynam w to pomalutku wątpić, że nikt tak za chwilę nie powie. A w ogóle, a były telefony? Czy nie było telefonów, prawda? W tym czasie... I zaczynają się naprawdę, dlatego ja uważam, że nawet właśnie powinno się uczyć takiego datowania, ale po to, żeby ogarnąć, zrozumieć świat, to nie powinien być warunek tylko i wyłącznie, że tylko to muszę wiedzieć, żeby przejść z klasy do klasy, że tylko wykuję daty, no bo te daty, jeżeli za tym nie idzie pogłębiona wiedza, analiza, to myślenie, o którym pan mówi, no to mimo wszystko na samych datach będziemy nadal tą osobą, która wstanie po roku z łóżka bez chodzenia i się przewróci jednak. No to jest taka wiedza, za którą nie pójdzie głębsza refleksja. Więc myślę, że tutaj o to jednak też chodzi. Tak jak pan mówi o tych wszystkich nowych też technologiach, ja od razu powiem, będą o tym rzeczywiście też wykłady. Między innymi będzie dr Bartłomiej Janicki, podręcznik z AI, cyfrowy tutor ucznia ze znakiem zapytania.
1: Doktor nauczyciel też o polskim.
0: Reinterpretacja funkcji podręcznika do historii w świetle nowego modelu absolwenta oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Więc tak, no, to jest dla mnie oczywiście naturalne, że wiedząc, że taki stan rzeczy jest, to nie jest tak, że zabronimy dzieciom telefonów. Zresztą te telefony są zabronione z innych powodów, że gdybyż one jeszcze chciały pogłębić swoją wiedzę, prawda, coś znaleźć, okej, ale wiem, że najczęściej to służyło nie do tego, żeby wspomagać swoją naukę, ale zajmować się czymś innym na nudnej lekcji, no więc tutaj jestem absolutnie za. A przy okazji powiem, że oczywiście wykład mojego gościa, pana profesora Marka Białkura, też będzie szkolny podręcznik historii w Polsce na przestrzeni XVIII-XXI wieku, biografia dydaktyczna. Więc będziecie państwo mogli posłuchać, bo uwaga, konferencja będzie streamowana.
1: Tak, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, jeden z trzech organizatorów, zapewnia właśnie taką transmisję. No przy 50 blisko prelegentach z całej Polski nie jesteśmy w stanie wszystkich fizycznie zaprosić. Natomiast biorąc pod uwagę te zdobycze XXI wieku, każdy, kto będzie chciał, może odpalić swojego smartfona, laptop stacjonarny, komputer i być z nami poprzez taką namiastkę, później będzie to do odtworzenia, a w przyszłym roku, jak przystało na dobrą konferencję, planujemy materiał pokonferencyjny, gdzie te wystąpienia plus to, co będzie w dyskusji, ukaże się w formie książki, która zostanie wydana.
0: A ja powiem jeszcze od siebie, że ja będę chciał na pewno przynajmniej kilkoro z prelegentów zaprosić do rozmowy. Najchętniej porozmawiałbym z wszystkimi, no ale to jest niemożliwe. Konferencja trwa, przypomnę, 2 dni, 15-16 października. Prelegentów około 50. No, nie ma fizycznej możliwości, żeby każdego zaprosić porozmawiać. A są naprawdę tematy wyśmienite. Dziecko, a sprawa polska o odbiorze podręcznika. Mamy też, i to myślę będzie bardzo gorący wykład i bardzo potrzebny, relacje polsko-ukraińskie w narracji podręcznikowej historii, bo tutaj też musimy uwzględniać i pamiętać, że dla nas ważne fakty, pamiętane z podręczników, pan już o tym wspomniał, o tej roli i znaczeniu podręcznika historii. Nam się wydaje, że skoro to jest u nas w podręczniku, to wszyscy o tym wiedzą, wszyscy się nad nami pochylą i wszyscy nas zrozumieją.
1: Jest dokładnie odwrotnie.
0: Jest dokładnie odwrotnie. Każdy pisze swój podręcznik i wybiera tam rzeczy dla siebie, ze swojego punktu istotne, a czasami też niestety w różnych okresach, zwłaszcza kiedy nie ma wolności, nie ma swobody, rzeczy też przydatne propagandowo czy politycznie. Sam zresztą wspominam, o tym w jednej w audycji też powiedziałem, podczas rozmowy z austriacką pisarką. Ona uświadomiła mi, że w Austrii w podręcznikach wojna wybuchła w roku 1938. Gdyby tam zapytać za tą ankietą słynną dziennikarską, prawda, nasz dziennikarz pojechałby tam i zadał pytanie, a kiedy wybuchła II wojna światowa, to by się zdziwił, jakby dowiedział się, że w 38. Dla nich
1: Anschluss, w 41.
0: A w Rosji w 41. Dokładnie. I już mamy teraz do tego samo zadanie pytania, już kiedy wybuchła druga wojna, okaże się, że zdania są mocno podzielone z różnych oczywiście.
1: A to wydaje się być taki oczywisty fakt.
0: No właśnie, nie ma rzeczy oczywistych. To zresztą jest fascynujące w historii, kiedy się nad nią głębiej zastanowić, że wydawałoby się, że skoro mamy już daty i wydarzenia, to wszystko jest oczywiste. Gdyby to wszystko było oczywiste i te daty by nam wystarczyły, to przepraszam, ani pan, ani pana koledzy, koleżanki nie mielibyście już dawno co robić. Moglibyście badać ewentualnie najnowsze wydarzenia, a cała reszta no, przecież jest ułożona. No nie, i
1: szczerze,
0: tutaj,
1: no. Przepraszam, że się wcinam, ale chciałbym, żeby tak było, bo gdyby faktycznie ludzie potrafili się zgodzić co do elementarnych nawet faktów, to z przyjemnością czytalibyśmy o tym, ale to by nas nie dzieliło. Ja pamiętam, jak idąc na studia historyczne w 1993 roku byłem pytany, jako też laureat Olimpiady Historycznej, no ale dlaczego nie na prawo? Ja mówię, bo dla mnie prawo jest nudne. Dla mnie ciekawa jest historia. Ona się pisze na naszych oczach, my ją tworzymy, ale też czytając już wówczas od paru lat książki historyczne, miałem świadomość tego, że to jest też zajęcie, które nie tylko będzie fascynujące, ja tak ciągle je postrzegam, ale też które będzie dawało pracę i pieniądze. Ja żyję od ponad 30 lat historii i nie narzekam, ale łączę, tak jak powiedział Konfucjusz, tą kwestię, wybrałem sobie zajęcie, które daje mi przyjemność i de facto nie pracuję. Ja nie traktowałem zajmowania się historią. Czytania artykułów, czytania książek, rozmawiania z ciekawymi ludźmi, dyskutowania na różne tematy, spotykania się z młodzieżą w szkole, spotykania się ze studentami. Można powiedzieć, ja życzę każdemu tego typu zajęcia, ale właśnie to, co powiedziałem. Gdyby było tak, że my jesteśmy w stanie ustalić sobie pewne kwestie, czyli na przykład w relacjach polsko-niemieckich mówimy, no okej, te granice się przesuwały. Wiemy, jak to wyglądało, wiemy, ile ludzkich istnień to kosztowało. I może wystarczy. I od tego momentu my to traktujemy jako historię, zamknięty rozdział i nie próbujemy tego wykorzystywać do bieżących rozgrywek. A jak komukolwiek przyjdzie na myśl, żeby podnieść rękę na kogoś drugiego, no to niestety traktujemy go jak tego, którego się zawija w kaftan, tak jak idiotę. Ale tak nie jest, dlatego widzimy, co się dzieje. Ja powiem szczerze, użyję tego słowa, jestem przerażony. My przecież wydajemy miliardy w Europie i na świecie na broń. Po co to robimy? Przecież wiemy, do czego doprowadziły zbrojenia przed II wojną światową. 60 milionów ludzi straciło życie w ciągu niecałych 6 lat. Przed I wojną światową tak samo zaczęto podbijać bębenek, 11 milionów ludzi poszło do piachu albo na dno mórz i oceanów. Przecież my dzisiaj zamiast inwestować w loty w kosmos, zamiast inwestować w medycynę, zamiast inwestować w ludzi starszych, którzy potrzebują dobrej opieki medycznej, to my się onanizujemy kolejnymi czołgami. To jest jakieś szaleństwo.
0: Znaczy ja akurat pana przerażenie podzielam, przyznaję, że też mnie to wszystko przeraża, bo ktoś może powiedzieć oczywiście o jakimś naiwnym idealizmie, wierzę w dobro, że ono zwycięży. Ja uważam, że gdybyśmy czytali dobrze i rozumieli historię, bo to generalnie to, co pan powiedział, jest doskonałą puentą też naszej rozmowy. Po to są podręczniki historii, dlatego tak bardzo zależy na tym, żeby nie tylko kojarzyć daty, ale też właśnie skutki. Co się tak naprawdę stało i dlaczego się stało, bo kiedy wydawałoby się, zrozumiemy przyczyny, poznamy, zobaczymy, co legło u podstaw wielkich ludzkich tragedii na całym świecie, na przestrzeni wieków, to teraz tego unikniemy, no bo zakładam, że poza osobami, które rzeczywiście kwalifikują się do zamknięcia w kaftan, większość normalnych ludzi, jeżeli ma rodzinę, dzieci, chce dobrze żyć. Chcę, żeby było coraz więcej dobrych lekarstw, lepsza służba zdrowia, żeby jeździć w ciekawe miejsca na świecie, żebyśmy się kochali, lubili, szanowali, miło spędzali czas, prawda? To dla mnie to jest naturalne. Ja tak bym właśnie chciał. Ostatnią rzeczą, jaka mi przychodzi do głowy, to to, że jest mi za ciasno w moim mieszkaniu, w związku z tym zabiorę komuś.
1: Sąsiadowi naprzeciwko.
0: Tak, a jak nie będzie chciał oddać, kogo tego zabije. No przecież pomyślmy, że konsekwencją tego wszystkiego jest właśnie takie myślenie. Ja to upraszczam, ale konsekwencje.
1: To jest bardzo dobry przykład.
0: Ale to tak właśnie jest. No przecież bzdura zupełna. A te wszystkie konflikty do tego się sprowadzają. Możemy z tego wyłączyć, powiedzmy, wojny religijne, bo tutaj włączyła się po prostu rzecz zupełnie inna. Nie będziemy dzisiaj tego analizowali, ale tutaj już nie ma mowy o jakimś przekonywaniu się. Nagle dla jednych schizma, odejście, strata kasy, wpływów. No nie możemy na to pozwolić. Trzeba ich spacyfikować.
1: Jeżeli mogę taki apel. ja robiłem takie ćwiczenie, czy to jest radio, czy to jest telewizja, czy to jest internet, ilość informacji negatywnych. Wykolejony pociąg, zginął jadąc na hulajnodze, dwie ofiary w Kijowie, sześć w Charkowie, kolejny konflikt gdzieś w Afryce, kolejna sprawa do prokuratury. Jeżeli normalny człowiek tego słucha i chłonie każdego dnia, on za jakiś czas nie może być normalny. Dla niego pozytywna informacja nie będzie żadną informacją. To jest, przepraszam, ale mój dramatyczny apel, który wygłoszę też na tej konferencji z prośbą o to, żebyśmy w podręcznikach pokazywali, no właśnie tak jak pan redaktor powiedział, większość ludzi chce żyć normalnie. Nikt z nas, nawet jeżeli jest zabukowany w stronę jednego lub drugiego polskiego polityka, to jakbym powiedział, słuchaj, ale jeżeli dalej tą drogą pójdziesz, to za chwilę twoje dziecko padnie ofiarą sąsiada, dlatego że właśnie będziecie tak mocno podzieleni. Nikt by tego nie chciał, a jednocześnie nie mówimy. Ja mówię o tym, żeby ten środek rozsądny, który dzisiaj wydaje się być taki malutki i zdominowany, nawet co widać w sondażach politycznych, żeby on się zaczął rozpychać. Rozpychać, ale właśnie językiem mówiącym takim, że nie, że my się po prostu na to nie zgadzamy. Że nie może być tak, że przez 10 minut serwisu radiowego czy 30-minutową audycję informacyjną w głównych mediach, my mamy na 15 informacji, mamy 15 informacji negatywnych. Ludzie nic dobrego nie robią. Gdzie w tym samym czasie 95% ludzi wykonuje pożyteczne rzeczy. Koła gospodyń wiejskich funkcjonują, biblioteki, lekarze w 999 przypadkach na 1000 skutecznie ludzi leczą, ale pokazuje się ten jeden, kiedy faktycznie doszło do jakichś powikłań, czasami ludzkiego błędu. On się zdarzył. Od tego są ubezpieczalnie. To jest na pewno dramat. Ale nikt nie pokazuje tych 999 i my się dziwimy, że mamy jakieś ruchy antyszczepionkowe czy inne. Bo o tym się ciągle mówi. Nawet nie ma minimalnej symetrii i równowagi pomiędzy tego typu informacjami. I niestety podręczniki historii również takiej presji ulegają. To jest w większości przypadków, to jest jedna wielka historia wojen i konfliktów. A temat o kulturze to jest ostatni temat wrzucany i nawet obecne ministerstwo i poprzednie dokładnie tak samo jak mogły. Jak coś obetniemy, no to obetniemy to, bo to jest takie nieemocjonujące. No to nie powiem czego.
0: A emocjonujące jest, tylko trzeba nawet myślę, że chcieć po prostu się przekonać, znaleźć odpowiednie miejsca. Tak jak pan wspominał, jest sporo też różnego rodzaju podcastów. Naprawdę dziś, jak ktoś się czymś interesuje, można dotrzeć do naprawdę potężnej wiedzy przekazywanych przez ludzi z pasją, albo po prostu sięgnąć po książki, bo przy okazji powiem, dziś już o tym nie powiemy, ale pan profesor to oczywiście autor też książek, współredaktor wydawanych i przez Instytut Śląski, i przez Uniwersytet Opolski, więc naprawdę jest sporo lektury, ale musimy już kończyć. Ja powiem tak, ja trzymam kciuki i wierzę w to, że ta konferencja przyniesie owoc, bo te kilkadziesiąt osób pójdzie dalej w świat. Będzie myślę, dobrze. Tego sobie życzmy, żeby było coraz lepiej, żebyśmy rzeczywiście rozumieli coraz lepiej historię. No i się najzwyczajniej kochali, dążyli ku dobru. Jako przykład, niedawno rozmawialiśmy zresztą, bo też Gdynia jest objęta tym patronatem roku. To jest przykład właśnie wzniosły i piękny. Nie burzymy, nie mordujemy się, mamy tę wolność, mamy ten kraj, mamy nareszcie morze, zbudujmy port, zbudujmy miasto.
1: I to się zadziało.
0: I to się zadziało.
1: Pięknie się promuje. Bardzo dziękuję za ten przykład, ale wszystkim za zaproszenie i za to, że rozmawiamy w Radiu Opole, że konferencja będzie w Opolu. Jeszcze dosłownie jednym zdaniem wspomnę. Nasza konferencja jest dedykowana Nestorowi opolskich dydaktyków historii, jednemu z najwybitniejszych polskich dydaktyków historii, czyli panu profesorowi Adamowi Suchańskiemu, którego serdecznie pozdrawiamy, bo to on w większości osób pracujących tutaj w opolskich szkołach, na uczelni zaszczepił to zainteresowanie podręcznikiem jako bardzo ważną pomocą dydaktyczną, którą jeżeli się lekceważy, to później niestety zbiera się takie efekty, jakie często mamy miejsce, że nie tylko brakuje wiedzy, brakuje umiejętności, ale krótko mówiąc, ktoś na najbardziej elementarne pytanie mówi, spieszę się na pociąg.
0: Dobrze. Ja do tych pozdrowień dołączam po prostu. I panie profesorze, bardzo dziękuję. Tak jak mówiłem, ja na konferencję się wybieram. Na pewno będę chciał niektórych gości zaprosić, porozmawiać, a państwo będziecie mogli skorzystać ze streamingu. Wszystko to jeszcze wam przypomnę też w kolejnych programach. I Dla przypomnienia, formalnie profesor Marek Białokur był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję, spokojnej nocy.
0: I Państwu też życzę już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem, na bałutach za długim batem, diabłem pod krawatem, co wyciąga papier, bo się pali.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Cortez, Podsiadło i Zalewski, utwór Początek. No i my też zaczynamy spotkanie z reporterami Radia Opole. Już za chwilę zajrzymy do ratusza w Opolu, gdzie dzisiaj spotkali się radni i podjęli długo oczekiwaną decyzję. Chodzi o przebudowę słynnego ronda w Czarnowąsach. Koniec drogowego absurdu, coraz bliżej.
2: Bardzo duża radość, czekaliśmy na to bardzo długo.
3: Pomysł powstania tego podwójnego ronda był niefortunny. W planach była dalsza rozbudowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego i Borek. Stąd było takie rozwiązanie, miało być tymczasowe.
4: Najpóźniej gdzieś do połowy grudnia te prace zostaną wykonane.
1: Duża konferencja o cyberbezpieczeństwie odbyła się dzisiaj w Strzelcach Opolskich. Też tam byliśmy z mikrofonem.
5: Na pewno sprawdzać źródła, skąd one pochodzą, kto nam je wysyła, czy na przykład maile są naprawdę dobre i sprawdzone, strony dane.
6: Wiadomo, niektóre są takie konta, które oszukują ludzi.
1: Będziemy także w Łębinowicach. Tam polscy i niemieccy żołnierze porządkują teren byłego obozu jenieckiego.
7: Tutaj mamy 13 cmentarzy, dbamy, robimy każdy rok.
8: Nie zapomnieć o naszej historii wspólnej polsko-niemieckiej.
9: Ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć.
1: Reporterski obraz dnia zapraszamy w składzie następującym. Dariusz Kuzera program realizuje, Cezary Puzyna. Kłaniam się przed mikrofonem. Zaczynamy w takim razie naszą reporterską podróż.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Lubelski obraz dnia. Reporterzy w terenie, redakcja w akcji.
1: Jest szansa, że w końcu zniknie drogowy absurd na obwodnicy Czarnowąsów. Chodzi o słynne rondo, no i bardzo dziwny układ komunikacyjny. W skrócie, z ronda tego nie da się skręcić w stronę Dobrzenia czy Namysłowa, tylko trzeba zawrócić na drugim rondzie, nadkładając drogi. Trudno to wytłumaczyć, ale myślę, że każdy kierowca, który jechał w kierunku Namysłowa, wie, o czym mówię. Mieszkańcy ze Społecznego Komitetu już od dawna apelowali o zmianę tego rozwiązania i przebudowę ronda. Wygląda na to, że mogą świętować. Dzisiaj w programie sesji Rady Miasta zdecydowano o wprowadzeniu do budżetu Opola kwoty 200 tysięcy złotych na przebudowę tego podwójnego ronda. Pierwsze reakcje i komentarze zebrała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Czy jest radość wśród mieszkańców? Bo pan jest jednym z, no właśnie, mieszkańców Czarnowąs.
3: Tak, jest radość, bardzo duża radość. Czekaliśmy na to bardzo długo. Marek Kinder, radny miasta Opola, z klubu Arkadiusza Wiśniewskiego. Więc w końcu teraz zostanie to zrealizowane, no i na pewno skróci to podróż samochodem w kierunku Namysłowa. Mieszkańcy i na pewno osoby, które korzystają z tej drogi, są naprawdę zadowoleni.
2: Jak to będzie w praktyce wyglądało? Będzie zlikwidowane jedno i przedłużona droga?
3: Po prostu te rondo, które teraz jest zamknięte, jest takie pół rondo, będzie otwarte i będzie w pełni otwartym rondem, gdzie będzie można było po prostu udać się w kierunku Namysłowa.
4: Matko Sławomir, radny miasta Opola, Prawo i Sprawiedliwość. No przede wszystkim od początku pomysł powstania tego podwójnego ronda był niefortunny. Zakładano, że dość szybko powstanie dalsza część obwodnicy, tym razem obwodnica, która będzie przede wszystkim omijać gminę Dobrzeń Wielki. No i wówczas być może to miało jakieś uzasadnienie. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od realizacji tej dalszej części inwestycji, no to wydaje się, że przekazanie tych pieniędzy i zmiana tej organizacji ruchu w tamtym miejscu i drobna przebudowa, no jest uzasadniona, w związku z czym myślę, że to jest ruch we właściwym kierunku.
2: Tak zwane podwójne rondo, jeśli chodzi o obwodnicę Czarnowąs, ma być zlikwidowane.
4: No jest to dobry krok, bo to było dość duże utrudnienie dla mieszkańców, bo musieli nadrabiać kawałek drogi. Przemysław Pospieszyński, radny miasta Opola. No ale to nie powstało z przyczyn dlatego, żeby utrudnić mieszkańcom życie. W planach była dalsza rozbudowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego i Borek. Stąd było takie rozwiązanie, miało być tymczasowe, ale przez to, że część tych terenów została włączonych do Opola, te plany zostały przełożone na później. Dobrze, że teraz jest opracowany projekt, czekamy na przyszłości, na jego realizację.
2: Prace związane z przebudową ronda mają ruszyć na dniach, o czym mówi Teresa Sobelwiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
5: Wykonawca w tej chwili zatwierdza projekt organizacji ruchu, także mam nadzieję, że lada moment. Także będziemy informować na pewno na naszych stronach internetowych i na Facebooku, także proszę tam śledzić. Mam nadzieję, że do końca tego roku, aczkolwiek wszystko zależy od pogody, która się wydarzy do końca tego roku, dlatego że prace są zlecone, wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane, wykonawca również je przyjął do realizacji, także tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że w ciągu tych 2 miesięcy, najpóźniej gdzieś do połowy grudnia, te prace zostaną wykonane. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu, która będzie w pewien sposób utrudniała, zawężała albo uniemożliwiała pewne relacje, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie będzie aż takim dużym utrudnieniem. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa i nie trzeba będzie, tak jak dotychczas, dojeżdżać do tego ostatniego ronda, na którym trzeba było zawrócić, żeby skręcić na kierunek Namysłów.
1: Oczywiście to nie jedyna uchwała, która została dzisiaj przyjęta w ratuszu. Radni jednogłośnie zdecydowali, że park na osiedlu Dambonia będzie nosił imię zmarłego radnego Jacka Kasprzyka. Ponadto na klubie osiedlowym, na budynku klubu osiedlowego Feniks ma powstać jego mural. A jeśli chodzi o kwestie formalne, to mandat po Jacku Kasprzyku obejmie Agnieszka Kosowska. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: tu Radio Pole, reporterski obraz dnia, cały czas ten program. I teraz do Strzelec Opolskich się przenosimy. Tam rozmawiano o bezpieczeństwie w sieci, o świadomym korzystaniu z nowych technologii, o ochronie danych osobowych czy o przeciwdziałaniu hejtowi. Zorganizowano właśnie w Strzelcach konferencję skierowaną do uczniów szkół średnich. Cyberbezpieczni na czasie w powiecie strzeleckim. A wśród prelegentów m.in. przedstawiciele NASK, Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: W stronach na przykład internetowych bardzo często końcówki są inne, maili. To jest akurat bardzo duży błąd, bo moja koleżanka się na przykład kiedyś złapała, była inna końcówka strony i już ją okradli wtedy akurat. Małgorzata Staroszczyk, klasa 4 TL1, klasa penitencjarna, logistyk. Na pewno sprawdzać źródła, skąd one pochodzą, kto nam je wysyła, czy na przykład maile są naprawdę dobre i sprawdzone, strony, dane.
2: Anna Chmiel z klasy 4 TL1. Sprawdzam na pewno źródła, czy są pewne. Wiadomo, niektóre są takie konta, które oszukują ludzi, dlatego raczej staram się tego unikać.
3: Najważniejsze młodzież, bo dzisiaj oni są odbiorcą tego, jak cyberbezpiecznie być, żyć i poruszać się w sieci.
4: Mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki.
3: Myślę, że to, co wszyscy znamy, ten ślad cyfrowy, który za nami goni jak taki szpieg, będzie dzisiaj punktem odniesienia tego, gdzie jesteśmy, co robimy, gdzie zostawiamy swoją obecność i co nam z tego tytułu grozi. Nie tylko w systemie e-commerce, pieniędzy, bezpieczeństwa w sieci, ale po prostu bycia, udostępniania.
5: Angelo Villanisi Ferraro.
6: Nazywam się Angelo Villamini Ferraro i jestem profesorem na Uniwersytecie w Kalabrii.
5: Even when we think that we have a space of privacy.
6: Jeśli chodzi o sferę prywatności, to w gruncie rzeczy nie jesteśmy dobrze ochraniani. Dzielimy się naszą prywatnością na każdym kroku. Ktoś, kto myśli, że no nie mam żadnego profilu na Instagramie, Facebooku czy innej platformie, wcale nie jest chroniony, ponieważ na co dzień dzielimy się naszymi danymi. Na co dzień mimo wszystko jesteśmy śledzeni. Zależnie od tego, czy, co robimy, bo na przykład jak kupuję bilet na samolot czy na pociąg, już jestem gdzieś tam rozpoznany. Jak nie jesteśmy stuprocentowo ochronieni, no i to jest pewna ułuda, jeśli myślimy, że tak jest.
7: Aspirant sztabowy Piotr Chwastowski, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Opolu. Ostatnio widziałem taki raport profesora Pyżalskiego i jego zespołu EUKIDS 2026, z którego wynika, że w tej grupie badawczej dzieci w wieku 9-16 lat 16% dzieci nie rozmawia o swoich sprawach codziennych z nikim, ze znajomymi, z bliskimi, z rówieśnikami, rozmawia wyłącznie ze sztuczną inteligencją, z czatem. 30% tych dzieci wierzy, że to, co im się pojawia w wyszukiwarce jako pierwszy wynik, jest absolutną prawdą, a reszta już nie ma znaczenia. Trzeba ich tego uczyć, trzeba im o tym mówić, żeby jednak weryfikowali te wiadomości. Musimy im to nieustannie powtarzać, bo młodzi ludzie cały czas popełniają błędy, ale nie tylko młodzi. Starsi też się gubią, bo nagle odkrywają potęgę internetu, błądzą, popełniają proste błędy, wynikające z niewiedzy, często z roztargnienia, często z jakiejś chęci szybkiego zysku.
8: Ja przede wszystkim zajmuję się ochroną klienta na rynku finansowym i to z tej perspektywy jest niezwykle istotne, żeby młodzi ludzie nie ulegali wpływom i różnym manipulacjom właśnie w sieci, w różnych reklamach, zwłaszcza gdy idzie o korzystanie z kredytów, czy też takich absolutnie nowoczesnych produktów finansowych, zwłaszcza tych inwestycyjnych. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, jestem profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Zwłaszcza eksponowanie różnych korzyści przede wszystkim powinno być takim właśnie czerwonym światłem absolutnym, który powinien zatrzymać i poszukiwać właśnie różnych pułapek. Przede wszystkim ukrywanie jakichś ryzyk związanych z danym produktem, korzyści z inwestowania w różne, czy kryptowaluty i tak dalej. Naprawdę trzeba sprawdzać źródło pochodzenia podmiotu, który takie produkty oferuje. Przede wszystkim sprawdzać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, czy są to podmioty autoryzowane, dopuszczone do obrotu w legalny sposób.
7: Musimy bardzo być ostrożni na to, co widzimy, jaką reklamę, bo teraz już dowolna postać historyczna, aktor, polityk może nas zachęcać do wejścia na dowolną stronę i tam możemy stracić nasze dane, logowań do naszych kont, do rachunków bankowych, możemy zaciągnąć zobowiązania, nie wiedząc o tym nawet, że to właśnie robimy. Stąd właśnie ta rozwaga, ta taka ostrożność, trzymanie tej ręki na pulsie, że jednak, może jednak ktoś mi obiecuje zyski 5 razy większe niż w banku, to coś tu jest nie do rzeczy.
0: Katarzyna Drozd-Stachoń była w Strzelcach Opolskich i przygotowała ten materiał, natomiast Adam Bołek był w Łębinowicach. Jego relacja za kilka minut.

0: W Łambinowicach polscy i niemieccy żołnierze porządkują teren byłego obozu jenieckiego i o tym teraz w reporterskim obrazie dnia będziemy mówić. To jest element projektu Praca dla Pokoju. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w połowie września, zakończy się jutro. Biorą w niej udział żołnierze naszej opolskiej 10. Brygady Logistycznej oraz batalionu Bundeswehry. Jakie prace są tam wykonywane? Czy były przez ostatnie dwa tygodnie? No między innymi naprawiana była wewnętrzna droga, uszkodzone ogrodzenie, porządkowanie zachowanych baraków czy usuwanie zbędnej roślinności. Dzisiaj natomiast w miejscu byłego obozu Stalagu Lambsdorff wspólnie z konsulem Niemiec złożono kwiaty.
1: Alain Sulzer, konsul w Opolu. An dieser Stelle sehen wir...
2: Tutaj widzimy wyraźnie, że między nami jest przyjaźń, co nie zawsze było tak zrozumiałe, że polscy i niemieccy żołnierze mogą razem dbać o mogiły. Każdy z nas Niemców wie, kto zaczął II

0: wojnę światową. Dlatego współpraca żołnierzy polskich i niemieckich ma tak ogromne znaczenie. To bardzo ważne, że jest ponadpolityczne i pokazuje, że potrafimy ze sobą rozmawiać.
1: Es bedeutet, dass wir miteinander reden wollen.
2: Joachim Franke, byłem attaché obrony tutaj w Polsce, jestem reprezentantem Volksbundu tutaj w Polsce. Tutaj mamy 13 cmentarzy, dbamy, robimy każdy rok jeszcze 2000 lub trochę więcej ekshumacji i inhumacji na nasze cmentarze. Dbamy o cmentarze, dlaczego oni teraz pracują też razem, Niemcy i polscy żołnierze. Sprzątać trochę, przygotować trochę. Oni byli tutaj na pracy na 2 tygodnie. Można uczyć się, że byłoby dobrze, że nie robić wojny, ale dyskutować i próbować pokój.
3: Paulina von Wirth, Hauptfeldwebel und komme aus der Stadt Daun, das ist in der Eifel und wir sind hier mit einer Gruppe von Soldaten.
0: Przyjechaliśmy z miasta Daun w Palatynacie i wspólnie z kolegami z Polski pracowaliśmy przy porządkowaniu miejsc spoczynku. Oczywiście zwiedziliśmy też obóz w Lambsdorff, sprzątaliśmy groby wojenne i pracowaliśmy z przyjemnością z waszymi żołnierzami. To dla nas kluczowe.
3: To eigentlich eine grundlegende Sache, das zu machen.
4: Erstes Mal hier in Lambsdorff?
3: Ja, das allererste Mal waren wir hier in Lambsdorff.
0: Pierwszy raz w Lambsdorff, nikt z nas wcześniej tu nie był.
4: Was haben Sie gesehen?
3: Ja, wir haben viel Kulturelles auch unternommen. Wir waren,
0: nie tylko pracowaliśmy, to jasne. Zwiedziliśmy sporo miejsc związanych z tutejszą kulturą. Popróbowaliśmy także polskiej kuchni i bardzo ją polubiliśmy. Odwiedziliśmy także obóz koncentracyjny Auschwitz.
3: Und haben viele kulturelle Dinge zusammen veranstaltet.
5: Nazywam się Marcin Laskowski i mieszkam w zachodnich Niemczech w Daun. Dla mnie osobiście ma bardzo duże znaczenie, ponieważ, tak jak pan wspomniał, mam korzenie w Polsce. Moi rodzice, moja jedna część rodziny właśnie pochodzi z Polski, z Dolnego Śląska. I w wieku jakimś młodzieńczym przeprowadziliśmy się do Niemiec i podróż tutaj do Polski właśnie dla mnie miała bardzo ważne znaczenie, pokazać niemieckim kolegom Polskę, jaką pamiętam, Polska, jaka w dzisiejszych czasach jest, trochę przedstawić kulturę polską i też kuchnię polską, a z drugiej strony po prostu nie zapomnieć o tych, o naszej historii wspólnej polsko-niemieckiej, jakby nie było przez te wiele lat, nie byliśmy największymi przyjaciółmi, ale teraz od kilku lat właśnie odbudowujemy naszą przyjaźń i to jest ważne, żebyśmy razem na tym pracowali i też współpraca z polskimi żołnierzami doprowadziła do pewnych więzi, przyjaźni, to według mnie bardzo ważne jest.
6: Szef sztabu 10. Polskiej Brygady Logistycznej, podpułkownik Marek Król. No ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć, jak staramy się pokazać, szczególnie tym młodym ludziom, którzy już tego nie pamiętają, nie znają, w jaki sposób należy pamiętać, czcić też zmarłych, ale żeby ta sytuacja już się nigdy nie powtórzyła.
7: Relację z Łambinowicy przygotował Adam Bołek. Dziękujemy bardzo, a za chwilę będziemy w Kędzierzynie Koźlu. Tam dzisiaj rozmawiano o bezpieczeństwie, o tym, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Była też nauka pierwszej pomocy.
8: Dzisiaj kładziemy główny nacisk na pierwszą pomoc przedmedyczną.
9: Wykonywać uciśnięcia i trochę teorii oczywiście z praktyką.

0: teraz w reporterskim obrazie dnia Kędzierzyn-Koźle i ważna inicjatywa tamtejszego powiatu. Zorganizowano tam dzisiaj Akademię Bezpieczeństwa pod hasłem Reaguję, umiem pomóc. To była okazja do zdobycia umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia, kryzysu, w przypadku nagłych wypadków. Były ćwiczenia pierwszej pomocy, tamowania krwotoków, rozpoznawania sygnałów alarmowych czy przygotowania plecaka ewakuacyjnego. To co jest najważniejsze w kwestii udzielania pomocy?
1: Kluczową kwestią jest tu rzeczywiście to Reaguję. Adam Liszka, inspektor do spraw komunikacji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Czyli najpierw otwórzmy się na tą reakcję, chciejmy pomóc, a potem dostańmy tą wiedzę tutaj właśnie, która mówi o tym, w jaki sposób pomagać, w jaki sposób robić to dobrze, profesjonalnie, co zrobić w sytuacji kryzysowej, czego możemy oczekiwać najpierw od siebie w sytuacji stresowej, a później czego możemy wymagać od współspołeczności i jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację, co zapakować do plecaka ewakuacyjnego, jak ewakuować się w razie zagrożenia w domu. To wszystko znajdzie tutaj dzisiaj, myślę, naprawdę dobre, solidne podstawy we współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami.
2: Nigdy takiej wiedzy nie jest za dużo. Marcin Sański, jestem kierownikiem transportu sanitarnego w szpitalu Kędzierzyn-Koźle. Dla nas priorytetem jest najbardziej niebezpieczna postać zagrożenia życia ludzkiego, czyli NZK, czyli nagłe zatrzymanie krążenia. W związku z powyższym taka tutaj duża ilość fantomów do nabierania umiejętności właśnie RKO, czyli reanimacji krążeniowo-oddechowej, bezoprzyrządowej oczywiście, więc to jest najważniejsze. Natomiast, że tak powiem, różnego rodzaju krwotoki, obojętnie czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, myślę, że z takimi rzeczami nasze społeczeństwo już jest w stanie sobie radzić.
3: Nieraz jestem wykorzystywany, właściwie proszony do pomocy w na przykład poszukiwaniach, w rozpoznaniu pożarów, w rozpoznaniu różnych zagrożeń, właśnie dzięki dronom. Rafał Pulkowski, film, fotografia, specjalizacja dronowa. Chociażby pożary w środku lasu. Straż podjeżdża do miejsca zdarzenia i tak naprawdę stoimy na rozdrożu, nie wie, gdzie ma jechać, więc dzięki dronowi można mniej więcej określić, w którym miejscu jest ten pożar. Poszukiwanie osób. Można z góry zobaczyć wydeptaną ścieżkę. Drony to jest tak jak z samochodami. Trzeba mieć na nie uprawnienia i robi się praktycznie dokładnie tak samo jak prawo jazdy, czyli badania techniczne, badania zdrowotne u lekarza, później teoria i praktyka.
4: Straż pożarna pełni też jedną z głównych ról w zakresie ochrony ludności mieszkańców powiatu kędzierzysko-kozielskiego. Starszy kapitan Piotr Krog, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. To, co widzimy na tych rozłożonych stanowiskach, są stacje do udzielania pierwszej pomocy, czyli podstawowe czynności, jakie może każdy obywatel i nawet nie może, tylko powinien wręcz wykonać wobec osób poszkodowanych w celu ratowania zdrowia, życia osoby zagrożonej, która jest w stanie zagrożenia życia. Możemy też zapoznać się w ramach tej kampanii informującej o ochronie ludności. To są nasze takie jakby stałe punkty, czyli czujka na Straży Bezpieczeństwa, czujki dymu, czujki czadu. Informujemy o tym, prowadzimy kampanię, zresztą cały rok to się dzieje, ta kampania informacyjna.
5: Przede wszystkim dzisiaj kładziemy główny nacisk na pierwszą pomoc przedmedyczną. Koordynator oddziału Kędzierzyńsko-Kozielskiego Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Opolsar Katarzyna Walerowicz. Temat, który tak naprawdę nie da się go wyczerpać, zawsze jest ten niedosyt wiedzy, więc znajomość pierwszej pomocy przedmedycznej to jest taki temat, który każdy z nas, każdy mieszkaniec powinien choć trochę zaczerpnąć i który powinien sobie co jakiś czas odświeżać, spróbować pouciskać tego fantoma i nie bać się pytać.
6: Trening czyni mistrza, jednym słowem.
5: Zgadza się. Dzisiaj też na naszym punkcie dość nietypowo nie tylko pierwsza pomoc przedmedyczna, ale również przedweterynaryjna, więc fantom pieska można spróbować, oby nie, ale w przyszłości, gdyby była taka potrzeba, uratować swojego pupila.
7: W wydarzeniu wzięli udział strażacy, ratownicy, policjanci i młodzież z klas mundurowych, która na co dzień zdobywa umiejętności związane z ratownictwem i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wśród nich były uczennice pierwszego ELO w Kędzierzynie-Koźlu.
8: Będziemy szkolić z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wykonywać uciśnięcia i trochę teorii oczywiście z praktyką.
6: No to jak te uciśnięcia powinny w praktyce bardzo dobrze wyglądać, tak żebyśmy nie zaszkodzili, a pomogli?
8: To zależy też od tego, komu robimy. Dla dorosłej osoby to jest 30 uciśnięć na 2 wdechy. U dziecka to wygląda inaczej, ale wszystko pokażemy akurat teraz, tutaj. Jak się wszystko zacznie.
7: Dodajmy, że organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Grzegorz Frankowski, Radio Pole.
0: Dziękujemy Grzegorzowi za tę relację. Wydarzenie to potrwa do godziny 17.30, a dla odmiany nasz program dotarł do mety. Dziękujemy za obecność, za to, co działo się przez ostatnią godzinę. Odpowiadali Dariusz Kuzera i Cezary Puzyna.
9: Reporterski obraz dnia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenc. Dzień dobry panie rektorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie rektorze, mamy dziś uczelnię z nowymi laboratoriami, dużymi inwestycjami, no, coraz bardziej zaawansowanymi projektami technologicznymi. Ale czy za 10 lat będzie miał kto w tych laboratoriach studiować i pracować?
2: Zdecydowanie uważam, że zdecydowanie tak. To jest wszystko zależy od tego, jaką ofertę zbudujemy, jak będziemy się rozwijać my jako uczelnia, jak będziemy się zmieniać i dostosowywać do zachodzących zmian w otoczeniu. I to jest rzecz kluczowa. Uważam, patrząc na Politechnikę Opolską, patrząc na koleżanki i kolegów, patrząc na środki, które zyskujemy, uważam, że Politechnika Opolska zdecydowanie ma taki potencjał. Sam przejdźmy do faktów. Fakty są takie, że my w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach otworzyliśmy 19 nowych kierunków studiów. To i dlaczego to było możliwe? Po pierwsze finansowanie, mieliśmy na to środki, aby zbudować odpowiednie laboratoria, ale z drugiej strony postawiliśmy mocno na rozwój kadry i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. I to właśnie chcemy w ten sposób rozwijać, bo rolą Politechniki Opolskiej w oporu w regionie jest, abyśmy tutaj wspierali ten nasz lokalny przemysł. I to robimy.
1: No właśnie, ale niedawno odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych województwa opolskiego. To spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele 5 działających w naszym województwie uczelni wyższych. No i tam jednym z takich tematów, który został poruszony, to właśnie była ta niekorzystna demografia, te zjawiska powodujące, że no, coraz mniej mieszkańców ma województwo, ale czy to odnosi się również do liczby studentów i jak wyglądają perspektywy na kolejne lata, jeżeli chodzi o polskie uczelnie?
2: Tak, bardzo dobra inicjatywa, bardzo ważna inicjatywa, bo rzeczywiście w takim gronie nie spotkaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim i to była bardzo ważna inicjatywa i życzę sobie tego i wierzę w to, że nie zakończymy tylko na tym spotkaniu. Natomiast my jako Politechnika Opolska, również koleżanki i koledzy z innych uczelni, przedstawiliśmy konkretne propozycje, konkretne rozwiązania. Odwołam się do przykładu Politechniki Opolskiej, kiedy ostatnie 3 lata, pomimo niżu demograficznego, Politechnika Opolska zyskała ponad 10% studentów, czyli mamy wzrost liczby studentów po latach spadku, 10% wzrost liczby studentów, czyli mamy w tej chwili blisko 10 tysięcy. Oczywiście przed nami ten rok i kolejny rok to jest fala większa, ponieważ mamy tutaj reformę związaną z gimnazjum, więc tutaj ta fala rzeczywiście przypływa do wszystkich i ona jest większa i jak zwykł mawiać Jack Welch, kiedy jest przypływ, podnosi wszystkie okręty i tutaj my też zyskujemy, ale uważam, że Politechnika Opolska na tej fali zyska dużo większą liczbę kolejnych studentów. Natomiast i tutaj analiza tego, skąd ten wynik. Co zmieniliśmy, bo to analizujemy. Zmieniliśmy po pierwsze, tak jak już powiedziałem, poprawiamy, jeśli chodzi, zmieniamy, dopasowujemy nasze programy studiów. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, inwestycja w infrastrukturę, budynki, nowe laboratoria i wreszcie rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo jeżeli ma się u nas przemysł rozwijać, to ten przemysł powinien współpracować z uczelniami wyższymi, a w szczególności, jeżeli mówimy to z Politechniką Opolską, ponieważ no, my kształcimy tutaj te kadry. I to jest ten efekt. Więc jeżeli my dzisiaj to wyskalujemy, przeniesiemy na inne uczelnie, pod jednym wspólnym mianownikiem marszałka województwa, połączymy to jeszcze z potencjałem, jaki zaproponował pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, jeśli chodzi o dopłaty do akademików dla studentek i studentów. A wiemy, że te koszty utrzymania rosną, niestety nasze zarobki tak nie rosną, więc to Opole i województwo polskie staje się miejscem, gdzie można naprawdę dobrze studiować.
1: Tylko pytanie, panie rektorze, no bo tutaj grono 5 uczelni wyższych, ale czy wy nie jesteście dla siebie konkurencją? Również w rywalizacji o studenta?
2: Zdecydowanie nie. Oczywiście może w jakimś tam zakresie się pokrywamy z kierunkami studiów, ale co do zasady każdy z nas ma swój profil. No zupełnie inny profil ma Uniwersytet Opolski, a zupełnie inny profil ma Politechnika Opolska i to są zupełnie różne rzeczy. Natomiast koordynując, współdziałając, tu nie jest gra o sumie zerowej. to, że jeżeli ja ściągnę studenta, to tego studenta nie będzie na Uniwersytecie Opolskim. Ja się odwołam znowu do danych, które mamy w Politechnice Opolskiej. Kiedy mamy ten wzrost liczby studentów w Politechnice Opolskiej, ale warto zwrócić uwagę, że 1/3 studentek i studentów w Politechnice Opolskiej to są osoby spoza województwa opolskiego. I ten procent nam z roku na rok rośnie, co oznacza, że w tej chwili ten wzrost, który mamy, tych 10% liczby studentów, 4/5 to jest spoza województwa opolskiego. Czyli potrafimy zachęcić osoby spoza województwa do tego, żeby studiowały. Z drugiej strony nasze dane pokazują, że ponad 90% absolwentek i absolwentów zostaje w Opolu bądź w województwie opolskim. Czyli jest to klucz do tego, aby tą demografię w bardzo krótkim czasie w województwie i w Opolu poprawić. I warto inwestować tutaj w tym przypadku w każdą uczelnię, jaka jest w województwie opolskim.
1: A jakich form wsparcia ze strony władz województwa uczelnie oczekują?
2: Po pierwsze koordynacji pewnych działań i tutaj zaproponowaliśmy, jako nasza uczelnia, zaproponowaliśmy powołanie takiej rady do spraw kompetencji przyszłości, abyśmy tutaj wspólnie z uczelniami, ale nie tylko, właśnie z marszałkiem województwa, z Opolską Izbą Gospodarczą, z urzędami pracy, połączyli te potrzeby i z przedsiębiorcami. No przede wszystkim tutaj mówimy o konkretnych przedsiębiorcach, abyśmy analizowali, co się dzieje na rynku i co roku przygotowali raport dla marszałka województwa po to, aby z kolei te raporty były uwzględnione w takich działaniach operacyjnych, ale też w strategii, która ma być budowana, kolejna strategia od 2030 roku dla województwa opolskiego, więc chcemy tutaj partycypować w budowaniu tej strategii i też być istotnym elementem tej przyszłej strategii.
1: No rozumiem, że mamy 5 uczelni. Czy to jest taka liczba docelowa? Czy przewiduje pan, że w najbliższych latach zajdzie potrzeba integracji, łączenia, jakbyśmy tego nie nazwali?
2: Akurat jeżeli mówimy o łączeniu, nie jestem zwolennikiem łączenia. Uważam, że połączenie to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli zaczną działać zasady rynkowe, a patrząc z perspektywy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gdzie mamy sposób finansowania, który opiera się o algorytm i ten algorytm, on może być zmienny w przedziale co roku, z przedziale od -2% do 6% w odniesieniu do poprzedniego roku, wystarczy, uważam, ten algorytm uruchomić i wtedy będziemy widzieli, która uczelnia sobie radzi, a która sobie po prostu zwyczajnie nie radzi, bo w uczelniach trzeba wprowadzać zmiany. Są często skostniałe struktury. My mamy to szczęście, że Politechnika Opolska jest uczelnią, której da się bardzo szybko wprowadzić zmiany. Nie jesteśmy dużą jednostką, jesteśmy średnią, ale dzisiaj widać, że nie wielkie tankowce, tylko szybko dopasowujące się do zmian w otoczeniu rynkowym okręty są w stanie podołać tym zmianom, które następują, a nawet je wytyczać.
1: I to w ten sposób zamierzacie konkurować na przykład z uczelniami z Wrocławia, z Katowic, no, które w rankingach plasują się wprawdzie wyżej, ale też i studiowanie w takich dużych miastach wiąże się chociażby z większymi obciążeniami finansowymi.
2: To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, co już nasi studenci, bo przecież mamy studentki i studentów nie tylko, tak jak powiedziałem, z Opola i województwa, ale spoza. Przyjeżdżają do nas studenci z Wrocławia, przyjeżdżają do nas studenci nawet z Warszawy, mamy takich i podkreślają bardzo ważną rzecz, którą też chcemy akcentować, że w Politechnice Opolskiej ci studenci nie są numerami indeksów, nie są komórkami w Excelu, tylko są Jasiem, Stasiem, Małgosią, Marysią. My znamy nasze studentki, naszych studentów, a to jest bardzo duża wartość dla tych naszych studentów.
1: Podczas tej dyskusji w gronie przedstawicieli szkół wyższych i przedstawicieli samorządu pojawił się taki temat: walka z dropoutem, czyli studenci zaczynają i przerywają studia. To rzeczywiście jest poważny problem?
2: Jest to poważny problem, rzeczywiście, szczególnie na pierwszych latach, ale na studiach drugiego stopnia, czyli nie ma tej kontynuacji drugiego stopnia. Rzeczywiście widzimy, mamy na poziomie studentów, którzy przyszli spoza uczelni, czyli nie kontynuują drugiego stopnia, nie są absolwentami pierwszego stopnia Politechniki Opolskiej, tylko przypłynęli z zewnątrz, to jest ponad 50% na drugim stopniu, studiach stacjonarnych, niestacjonarnych. Też warto zwrócić uwagę, że w tych cyfrach jest jedna rzecz, ona jest istotna, szczególnie na studiach niestacjonarnych, że kandydaci zapisują się tylko i wyłącznie po to, aby mieć legitymację studenta i korzystać z ulg. I to też powinno być rozwiązane przez ministerstwo. Można to rozwiązać na przykład, nie wiem, podnosząc opłaty rekrutacyjne, a później zwalniając jakiś opłat, czy w jakiś inny sposób. Natomiast są niestety też takie osoby i to nam istotnie wpływa. Ale sam fakt dropoutu jest rzeczywiście istotny. No tutaj pokazałem taką skrajność. Natomiast jest rzeczywiście istotny i warto nad tym pracować.
1: Profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej Radio Opole.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Gonna start the rebellion, I know.

0: Aga Wawer, Krajewska, jest z nami. Cześć, Aga.
1: Tak mi się wydaje, że jestem, bo coś słuchawki szwankują.
0: A działają czy nie działają?
1: Tak jedna delikatnie, ale nie, już jest lepiej.
0: A to musisz wpiąć ten dżingiel do
1: Mówisz?
0: Końca.
1: Mówisz? Tak, że, tak. Że nie wpięty gorzej działa?
0: Tak, bo ja cię znam widzisz. Już troszkę.
1: Tak?
0: Widzisz? Jest?
1: Dokręciłam i jest okej. Okay.
0: No i elegancko, popatrz, jak ci zdalnie to naprawiłem. To jest jak włącz i wyłącz komputer.
1: Kacper, co ja bez ciebie zrobię?
0: Z wiadomości. I to już
1: I to
0: za
1: już
0: chwilę.
1: Za chwilkę.
0: Jak tam trasa? Szybciutko, powiedz mi.
1: Przyzwoicie, ale mokra droga, więc proszę uważać.
0: No to uważamy między innymi na trasie Strzelce Opolskie Opole, a teraz mamy szóstą.
1: Nie trzeba będzie jeździć podwójnym rondem w Czarnowąsach. Za moment ma ruszyć przebudowa. Sezon infekcyjny się rozkręca. Coraz więcej osób choruje. W Łambinowicach wspólnie porządkowali groby żołnierze polscy i niemieccy.
2: Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami.
1: Minęła godzina szósta.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Koniec drogowego absurdu w Czarnowąsach. Coraz bliżej rondo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 do końca roku.

0: plany wykonane przez ZDW. Mieszkańcy od lat zabiegali o jego przebudowę.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Sezon infekcyjny się rozkręca, coraz więcej osób choruje, a w przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnego rodzaju infekcjami sezonowymi. Więcej Joanna Stankiewicz.
2: Sezon infekcyjny powoli rusza, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Widzimy zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Powoli zaczyna się koło naszego kraju już formułować fala.
2: W gabinetach lekarskich przybywa pacjentów, dodaje dr Michał Słutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
4: To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też.
2: Szczepionki przeciw grypie i COVID są już w aptekach.
0: I zmieniamy temat. Ukrainiec podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławieckiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Przez 2 tygodnie polscy i niemieccy żołnierze porządkowali groby na jenieckim cmentarzu w Łambinowicach. To kolejna edycja akcji Praca dla Pokoju, w ramach której mundurowi naprawiali i czyścili miejsca pamięci dawnego stalagu Lambsdorff. To bardzo ważna inicjatywa, podkreśla w Łambinowicach niemiecka konsul Marlene Sulzer.
5: Tutaj widzimy wyraźnie, że między nami jest przyjaźń, co nie zawsze było tak zrozumiałe, że polscy i niemieccy żołnierze mogą razem dbać o mogiły. Każdy z nas Niemców wie, kto zaczął II wojnę światową. Dlatego współpraca żołnierzy polskich i niemieckich ma tak ogromne znaczenie.
6: Szef sztabu 10. Polskiej Brygady Logistycznej, podpułkownik Marek Król. No ten przykład właśnie pokazuje, jak kultywujemy tą pamięć, jak staramy się pokazać, szczególnie tym młodym ludziom, w jaki sposób należy pamiętać.
0: Z mikrofonem Radio Opole w Łambinowicach był Adam Wołek.
1: Światowe agencje informują.
0: Ceny ropy ponownie gwałtownie rosną. To efekt braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ostatnich godzinach odnotowano gwałtowny wzrost światowych cen ropy naftowej. Ropa Brent podrożała o 3%. Za moment więcej informacji ekonomicznych, ale zanim... Papież Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę we Francji. Będzie to pierwsza od 3 dekad tak ważną podróż głowy Kościoła do tego kraju. W ciągu 4 dni Leon XIV odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz, a na spotkania z nim wybierają się setki tysięcy osób.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 6.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację w ramach nowego funduszu. Jego pula to 800 milionów złotych. Wnioski będzie można składać prawdopodobnie od października. Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec powiedział, że cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obecnych czasach, to sprawy kluczowe.
8: Kluczowe dla polskich firm, dla polskiej przedsiębiorczości, a pamiętajmy, że sektor małych, mikro i średnich przedsiębiorstw wytwarza prawie połowę polskiego produktu krajowego brutto, a dynamika jest tak duża, że sama skala incydentów, na przykład ataków cyfrowych, jest porażająca i rośnie.
7: Wielkopolska Solidarność przeciwko zwolnieniom w poznańskim GSK. Brytyjski koncern farmaceutyczny zapowiedział redukcję 500 miejsc pracy w polskim dziale IT. Przewodniczący Regionalnej Solidarności alarmuje, że taka skala zwolnień rzadko zdarza się w Wielkopolsce. A w Zabrzu otwarto nowoczesny terminal intermodalny, który umożliwia szybkie przeładunki kontenerów i naczep między różnymi środkami transportu. Inwestycja powstała na terenach związanych z kopalnią Makoszowy. Prezeska spółki Klip Agnieszka Hipsi mówi, że terminal ma służyć przede wszystkim mieszkańcom regionu.
9: Tak naprawdę jesteśmy tylko obsługującym potoki, które się dzieją. Czyli wszystko to, co Śląsk potrzebuje, będzie chciało się dekarbonizować w transporcie, czyli zniknie jako dalekosiężne ciężarówki z drogi, a pojawi się na pociągu, który sobie po cichutku wjedzie, elektryczny i dowiezie, jak również wywieziemy stąd wszystko to, co się w konwersji Śląska w takie industrialne serce Polski wyprodukuje.
7: Wartość tej inwestycji to prawie 500 000 000 zł.
1: Pogoda.
10: Jak zerkniemy sobie teraz na termometry, to nam wyjdzie, że mamy 11 stopni, natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 15 stopni, ale w sobotę będziemy mieli 21 stopni, w niedzielę 22 stopnie, w poniedziałek 23 stopnie, to będzie absolutne szaleństwo.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Najlepsza muzyka.
1: No to zaczynamy piątek, piąteczek, piątunio i mamy już 6 minut po godzinie 6. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, a ten program zrealizuje dla nas Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry, o poranku.

0: w Radio Pole. Mamy już 12 minut po godzinie 6, no to zerkamy sobie do kalendarza. Co to się dzisiaj wydarzyło? To tak, po pierwsze, to jest 25 dzień września i to jest piątek. No a jeżeli zerkniemy na tych, którzy mogą świętować, to mamy Dzień Budowlańca. To święto z długimi tradycjami, wywodzące się jeszcze z czasów przedwojennych. A do tego mamy też Światowy Dzień Farmaceuty. Więc jak nas łupie w krzyżu, no to często idziemy potem po jakieś pleki przeciwbólowe, a można to lepiej rozwiązać. A nie wiem, tak mi się nawiązało od razu do tych budowlańców, którzy dzisiaj świętują. No to jeszcze zerknijmy, kto to może dzisiaj świętować poza budowlańcami i farmaceutami. Na pewno Aurelia i Kleofas, ale też jak dołączy do nich Kamil, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława czy Wincenty, no to się zrobi solidna impreza. No ale w końcu mamy piątek. Przysłowie na dzisiaj: gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle rodzi. Mgły nie ma, no to Kleofas nie będzie chodził po mokrym, czy jakoś tak.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Dasza i jej 82 Chevy w Radio Pole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 19 minut mamy już po godzinie 6. To 268 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzejdzie za 6 minut mniej więcej, zajdzie o 18.28. Dzień coraz krótszy, 12 godzin i 2 minuty. To już 4 godziny, czy prawie 5 godzin krótszy niż ten najdłuższy, który mieliśmy w roku. Co to się wydarzyło kupę lat temu? Właśnie 25 września w 1943 Krzysztof Kolumb podjął drugą wyprawę przez Ocean Atlantycki. Podczas rocznej podróży odkrył takie wyspy jak Dominika, Guadalupa i Puerto Rico. Nie Dominikana, tylko Dominika, tak? Tu jest podkreślone. Dotarł też ponownie na Haiti, a płynąc wzdłuż Kuby odkrył Jamajkę. Proszę bardzo, jak sobie popływał. Natomiast w 1901 roku urodził się Robert Bresson, francuski reżyser i scenarzysta filmowy. Natomiast w 1949 roku urodził się Pedro Almodóvar, hiszpański reżyser, producent i scenarzysta, autor m.in. filmów Kwiat mego sekretu czy Drżące ciało. Złe wychowanie również stworzył. Zdobył Oscara za film Wszystko mojej matce. Natomiast w 1951 roku urodził się Mark Richard Hamill, amerykański aktor, scenarzysta, producent filmowy i reżyser. No ale zdecydowanie najbardziej znany jest z roli Luke'a Skywalkera w Gwiezdnych Wojnach George'a Lucasa. Podkładał też głos w filmach i serialach animowanych. Natomiast w 1976 roku w Dublinie założono irlandzki zespół rockowy U2. Do połowy lat 80. zespół zyskał międzynarodowy rozgłos przede wszystkim za sprawą pełnego pasji wokalu Bono, oryginalnego stylu gitarowego i repertuaru składającego się głównie z melodyjnych, chwytliwych, a jednocześnie przepełnionych emocjami utworów. No i oni wczoraj z okazji 50 lat od powstania mieli taki utwór, który wydali, a który my jako pierwsi zagraliśmy w Polsce. Także mamy się czym pochwalić.
0: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
16: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
15: A dziś?
17: Jestem zadowolona, że żyję.
18: Kawka to jest powód do zadowolenia.
19: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
4: Po reklamie.

0: Snap, Rhythm is Dancer, czyli rytm jest tańczącym, czy jakoś tak. Kuba Biel teraz tańczy, ale zaraz opowie nam o tym, co tam na opolskich drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry. W związku z kolejnym etapem prac nie mam dobrych informacji. Praca oczywiście przy centrum przesiadkowym. Zamknięty zostanie wlot od ulicy Armii Krajowej przy dworcu PKP. Nie będzie dziś też możliwości wjazdu na wiadukt żołnierzy wyklętych od strony dworca. Dojazd do dworca będzie możliwy od placu dworcowego wzdłuż Poczty Polskiej, a także od strony ulicy Dibuła. Jeżeli jeszcze mogę o czymś powiedzieć w tym miejscu, no to jedna mała uwaga, sygnalizacja będzie wyłączona, a ruchem pokierują pracownicy wykonawcy. Jeżeli chodzi o pierwsze zagęszczenia, to już widać. Zatrzymujemy się przed skrzyżowaniami z sygnalizacją. No i więcej samochodów już na braci Kowalczyków do Mieszka I, Plebiscytowej z 1 Maja i Ozimską, no i na Ozimskiej w kilku punktach.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: W Opolu rozstrzygnięto konkurs Opolska Niezapominajka 2025. To nagroda dla tych, którzy aktywizują mieszkańców, pomagają, wspierają w profilaktyce zdrowotnej czy też na rynku pracy. W tym roku łącznie wpłynęło 71 zgłoszeń. Nagroda Super Niezapominajki dla organizacji pozarządowej trafiła do Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Dziś trzeci dzień wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Drugi dzień z rzędu spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Wraz z małżonkami wezmą udział w ceremonii parzenia herbaty. Potem przywódcy USA i państwa środka odwiedzą archiwa narodowe w Waszyngtonie.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Dzisiaj mają być przeprowadzone czynności z 33-latkiem, który wczoraj w Kraśniku w powiecie bolesławieckim postrzelił policjanta w tył głowy. Mężczyzna został zatrzymany po pościgu. Ranny policjant trafił do szpitala. A w wiadomościach o 7:00 trzeba przygotować się na utrudnienia w ruchu w stolicy regionu. W niedzielę w mieście organizowany będzie półmaraton opolski. A ponadto na początku października ma ruszyć gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 11 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 15 stopni w sobotę, od 7 do 21 w niedzielę, 22 w przyszłym tygodniu, to będzie taka przepiękna wiosna, 23-21 stopni, tak maksymalnie, no idealnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I tak to utrzyma się mniej więcej do piątku, można powiedzieć, kiedy to będziemy mieli 21 stopni na termometrach. No, pięknie to wygląda. Za 28 minut będzie godzina 7:00.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radio Opole za 23 minuty będziemy mieć godzinę 7. Opolskie niezapominajki to jest temat, który poruszyliśmy w wiadomościach, ale to jest temat, który bardzo chętnie komentujecie w naszych mediach społecznościowych. Nagrodzono społeczników i organizacje pozarządowe. Aktywizują mieszkańców, pomagają, dają nowe możliwości rozwoju, wspierają w profilaktyce zdrowotnej, czy też na rynku pracy najbardziej aktywni społecznicy, organizacje pozarządowe oraz samorządy z całego województwa spotkali się na gali Opolszczyzna aktywna społecznie. No jak wejdziemy do sekcji komentarzy, to jest tak pięknie, że tu można czytać. Teresa napisała: super ludzie, wspaniałe osiągnięcia, gratulacje. Tadeusz gratuluje również, tak samo jak Artur. Grzegorz również dołącza do tej gratulacji. Było cudownie, dziękuję za wyróżnienie, mówi Marzanna. Gratulujemy Marzanno, że otrzymałaś takie wyróżnienie. Edek, wielkie gratulacje. Janna gratuluje również. Jelżbieta, jedna Jelżbieta druga też złożyła gratulacje. No pięknie. Słuchajcie, tutaj akurat pod tym postem wszyscy są zgodni. Wszyscy się uśmiechają i wszyscy się cieszą. Oby tak zawsze było w internecie. No to teraz jeszcze dla was mamy taką piękną muzyczną niespodziankę. Taylor Swift i Patient Zero. Jeszcze tego nie słyszeliście.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem. A Agnieszka Wawer-Krajewska, czego chciała?
1: Pospać dzisiaj dłużej.
0: No nie udało się.
1: Wiesz co, ten budzik 3:50 to jest lekka przesada.
0: Bo ty o 3:50 musisz wstawać.
1: Ale
0: dzięki temu jesteś jedyną osobą w radiu, którą tak mogę regularnie pytać, jak tam trasa DK94 Strzelce Opolskie.
1: Słuchaj,
0: Opole.
1: Wszystko dla słuchaczy, nawet budzik na 3:50 nastawię.
0: Jasny gwint. No ale to jak ta trasa? No mokro jest dzisiaj, nie?
1: Tak, dzisiaj jest mokro, trzeba uważać. No jak ja jechałam rano, to faktycznie ten ruch był minimalny. Tylko przede mną jechała taka półciężarówka rozwożąca chlebek świeży do piekarni, a tak to było naprawdę spokojnie. Myślę, że teraz już ten ruch jest większy, więc naprawdę...
0: A macie tam remonty
1: ktoś chce, jakieś? Nie, jeśli ktoś, za chwilkę ci powiem, wyprzedzać, proszę naprawdę uważać, bo to jest tak złudne, ta droga aż tak delikatnie lśniła. Remonty w Opolu samym już przy wjeździe, tam lekkie remonty, delikatne remonty, no i rzecz jasna pod PKP w Opolu, to był dramat. Wjechałam trochę na ślepo, musiałam cofać, kombinować, objeżdżać, żeby do radia podjechać.
0: To ja sobie to wyobrażam. Coś ty tam narobiła.
1: Ale nikt nie widział, wiesz, przed piątą...
0: Już koparką wyjechała stamtąd.
1: Prawie. Wiesz, to łatwiej byłoby koparką wyjechać niż moim samochodem. Takie tam są teraz warunki, więc tak, proszę nie dać się wpuścić w maliny i nie wjechać tak jak ja.
0: Tutaj chodzi przy dworcu PKP, tam faktycznie jest wszystko rozkopane teraz.
1: Absolutnie, no trzeba tak w 1 maja wcześniej wjechać, a nie tak jak ja kombinować i cofać i zakręcać. No cóż, było wesoło.
0: No to opowiadaj, co tam jeszcze w wiadomościach chcę tam powiedzieć.
1: Będziesz biegł w półmaratonie?
0: A będę.
1: A widzisz.
0: Będę,
1: no
0: tak.
1: I przez ciebie będą utrudnienia w ruchu i o tym będziemy mówić między innymi w wiadomościach. To ten maraton w niedzielę, ale też będziemy mówić o tym, że od dzisiaj Dni Czeskie w Opolu, no fantastyczna impreza, właściwie szereg imprez, co się będzie działo w ramach Dni Czeskich, o tym też rzecz jasna w wiadomościach. O polskie wydarzenie sportowe, to spotkanie również dzisiaj będzie o pieniądzach dla sportowców, ale też przeniesiemy się między innymi do Kędzierzyna-Koźla. Tam trwają przygotowania do otwarcia klubu Pozytywka. To jest klub dla młodzieży, zresztą sama nazwa też od młodzieży pochodzi. Zajrzymy również do powiatu głubczyckiego, z kolei tam Stowarzyszenie dla Pokoleń rusza z projektem Senior na Czasie. O co chodzi? Wszystko w wiadomościach.
0: A ja wiem, o co chodzi. Mogę ci powiedzieć.
1: Proszę bardzo, mów.
0: Żeby senior był na czasie.
1: No i ba. No i wszystko jasne.
0: I już musisz usunąć tę wiadomość.
1: No nie, no już o tym nie będziemy mówić.
0: To nie ma sensu.
1: No bo nie ma sensu.
0: Jak zamknąłem temat, to...
1: Nie.
0: No to posłuchajmy sobie...
1: Nieelegancko z twojej strony.
0: Przepraszam. To posłuchajmy sobie Phila Collinsa i Two Hearts.
1: Zachowuj się, byle jak, ale się zachowuj.
0: Będę robił, co mogę. Agnieszka Wawer-Krajewska, muchas gracias.
1: Proszę bardzo.

0: Radio Pole. Zerkamy na zegarek i już z niego wiemy, że za 2 minuty najnowsze wiadomości. Przed nimi jeszcze wyjedziemy na opolskie drogi, także myślę, że warto z nami zostać.
1: Radio Opole.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz 2 głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Ja mam nadzieję, że są kierowcy, którzy słuchali nas mniej więcej 30 minut temu i ominęli ulicę Armii Krajowej, ponieważ w związku z kolejnym etapem prac zamknięty jest wlot właśnie od ulicy Armii Krajowej przy dworcu PKP. No ale żeby wybrzmiało jasno, jadąc od strony na przykład Strzelec Opolskich, nie wjedziemy ulicą Armii Krajowej na 1 maja przy dworcu. Nie ma też możliwości wjazdu na wiadukt żołnierzy wyklętych od strony dworca. No i jeszcze jedna ważna informacja. Sygnalizacja jest wyłączona, ruchem kierują pracownicy wykonawcy. I to już widać w tym miejscu, bo ruch naprawdę spory. Jeżeli chodzi o inne zagęszczenia, to już je widać cały czas w tych samych punktach, czyli między innymi na Ozimskiej w kilku miejscach, głównie przy sygnalizacji świetlnej.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Aurelia i Kleofas dzisiaj świętują, ale też budowlańcy, bo mamy Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty, 25 dzień września, piątek i siódma.
7: Za kilka dni rusza remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Dyrektorzy szpitali o zmianach umów z lekarzami, a ponadto trzeba przygotować się na utrudnienia w ruchu w stolicy regionu w niedzielę w mieście. Półmaraton opolski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Na początku października ma ruszyć gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą i przekazany plac budowy. W pierwszej kolejności prace obejmą nowszą część obiektu, mówi Aleksander Cyganiuk, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich w opolskim ratuszu.
8: Harmonogram przeprowadzki, gdzie, kiedy i tak dalej. To sobie uzgodnimy z dyrekcją MDK-u i wykonawcą na takim wspólnym spotkaniu. Jeżeli chodzi o starą część, wykonawca najpierw musi nam dać do zaakceptowania projekt budowlany i wykonawczy.

0: o pracę, czy to są umowy o pracę, czy to są umowy kontraktowe, czyli B2B, do nowych zasad. Co do czasu, maksymalnego czasu pracy, co do wynagrodzenia oczywiście, do tych wszystkich rzeczy związanych z tym informowaniem, uzyskiwaniem zgody na pracę i tak dalej. To jest pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów.
1: Marcin Karolewski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów, uważa, że szpitale powiatowe będą miały duży problem z zatrudnieniem lekarzy na nowych warunkach.
2: Które zatrudniały lekarzy do poradni przyszpitalnych, które nie potrzebowały lekarza na całe pół etatu, ale na kilka godzin dziennie, bo takie było zapotrzebowanie w danym powiecie. Dzisiaj ci pacjenci, którzy korzystali z usług takich poradni przyszpitalnych, zwłaszcza w małych powiatach, będą musieli jeździć do dużego miasta, tam gdzie lekarz będzie miał zatrudnienie na minimum pół etatu.
1: I zmieniamy temat. Los ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w rękach prezydenta. Senat przyjął ją wczoraj bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: W związku z półmaratonem opolskim pojutrze w Opolu utrudnienia dla kierowców i pasażerów MZK. Od 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkniętych zostanie kilka ulic, m.in. Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulic w centrum. Zmiany obejmą również komunikację miejską, mówi Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
4: Dotyczy to 15 linii i są to linie 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Również część przystanków na trasach tych linii będzie wyłączona z użytkowania.
1: A dzisiaj piątek to 25 dzień września.
3: To przyniesie dzień.
1: W przychodni przy ulicy Waryńskiego w Opolu o 11 konferencja prasowa dotycząca szczegółów akcji poświęconej zdrowiu kobiet. Włączają się w nią Centrum Zdrowia w Opolu, Miasto Opole i Unia Opole. O 12.30 na Politechnice Opolskiej podpisanie porozumienia współpracy przy budowie bezzałogowego pojazdu nawodnego z napędem wodorowo-elektrycznym. W przedsięwzięciu wezmą udział 3 uczelnie techniczne, Instytut Badawczy, 2 firmy przemysłowe oraz organizacja wodorowa. O 14 z kolei w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego oficjalne rozpoczęcie Dni Czeskich w Opolu, które potrwają do niedzieli, a ich celem jest zacieśnienie relacji mieszkańców Opolszczyzny z obywatelami Czech poprzez promocję kultury naszych południowych sąsiadów.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach mamy 11 stopni, maksymalnie 15. Możemy się spodziewać w sobotę 21, w niedzielę 22. W przyszłym tygodniu w ogóle będzie grzało, będzie idealnie. 23 stopnie poniedziałek, wtorek. W ogóle dajcie mi znać pod 774-541-541, czy te grzyby są, bo w internecie jakaś pani znalazła grzyby.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No bo ja jestem średnim grzybiarzem, muszę przyznać, ale Sorry Boys za to ładnie śpiewa. Nie wiedziałem, jak to połączyć, ale proszę bardzo, Sorry Boys z Robertem Gawlińskim. Dzień dobry, Kacper Śnigurski, Paweł Oliwa, 5 po 7.

0: W Radio Opole mamy 11, a nawet 12 minut po godzinie 7 i ja się nie mogę doczekać tego przyszłego tygodnia pod względem pogody, bo dzisiaj w całej Polsce sporo chmur, przelotnych opadów, w wyższych partiach gór możliwe nawet opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna, tak jak na Opolszczyźnie, to jakieś takie 15-17 stopni. Anna Gryczman, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powiedziała jednak, że chłodniej może być w kotlinach i dolinach. Lepszej pogody możemy za to, uwaga, spodziewać się w sobotę.
1: Chłodniej będzie w kotlinach i dolinach karpackich, około 11 stopni. Wiatr nad morzem porywisty. W sobotę zacznie się poprawa pogody. Więcej słońca pojawi się na zachodzie i południu, a przelotnie popada jeszcze głównie na północnym wschodzie i nad morzem. Temperatura będzie wynosić zwykle od 14 do 18 stopni.
0: W niedzielę to już w ogóle ma być szaleństwo.
1: Jeszcze miejscami na wschodzie, północnym wschodzie może słabo popadać, ale będzie coraz więcej słońca i zrobi się cieplej do około 18-20 stopni. Początek i właściwie do połowy kolejnego tygodnia zapowiada się nam sytuacja bardzo słoneczna, spokojna i bez opadów.
0: Ale ja to podbijam, co mówiła pani synoptyk, bo w województwie opolskim to możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu nawet 23 stopni.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Yearbox w Radiopole. Specjalnie dla was.

0: Radio Opole. 18 minut mamy już po godzinie 7. No i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o infekcję, no to teraz co drugi mój znajomy coś narzeka, że go gardło boli, że już go tutaj łupie w krzyżu. No ale taka jest prawda. Sezon infekcyjny się rozkręca. Coraz więcej osób choruje, a w przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnego rodzaju infekcjami sezonowymi. Więcej o tym Joanna Stankiewicz.
1: Początek jesieni jest chłodny i deszczowy, a taka pogoda sprzyja przeziębieniom. Sezon infekcyjny powoli rusza, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Widzimy zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Powoli zaczyna się go u naszego kraju, że już formułować fala. Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie zarówno zachorowań i hospitalizacji.
1: W gabinetach lekarskich przybywa pacjentów, dodaje dr Michał Słutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
3: To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa, no trochę mamy COVID-u też.
1: Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobom są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już w aptekach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: No a jeżeli macie swoje sposoby, jak wyjść z takiej infekcji bez tabletek, to dzwońcie pod 774-541-541.
4: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Cześć, sąsiad. Jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ ZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
15: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy? Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity. Where Do You Go? Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
11: Po reklamie.

0: 7:30 niemal na zegarze. Kuba Biel zabiera nas na opolskie drogi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Przed godziną 7:30 kotłuje się przy skrzyżowaniu Armii Krajowej z 1 maja. Przypominam, dzisiaj tamtędy nie przejedziecie. Część z was próbuje zawracać i ucieka w ulicę Reymonta, tylko że tam mamy nakaz w prawo, więc bezpieczniej będzie poszukać dojazdu do 1 maja zdecydowanie wcześniej, na przykład od ulicy Dibuła. Te utrudnienia związane są z kolejnym etapem prac gwarancyjnych przy centrum przesiadkowym w Opole Głównej. Tam rzeczywiście w tej chwili już naprawdę sporo samochodów. Wydłuża się oczekiwanie przy wlotówkach do Opola, w szczególności od Zawady i Lędzin, jeżeli jedziecie poza region A4 w porządku.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Park na osiedlu Dambonia w Opolu będzie nosił imię Jacka Kasprzyka. Decyzję w tej sprawie opolscy radni podjęli wczoraj jednogłośnie podczas sesji Rady Miasta. Jacek Kasprzyk, wieloletni radny Opola, zmarł 10 września w wieku 46 lat. Był działaczem, społecznikiem i prowadził klub osiedlowy Feniks.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
4: Organizacje polonijne w Holandii chcą, aby w szkołach średnich uczono języka polskiego jako obcego. Projekt Polski w Twojej Szkole chcą zrealizować w ciągu 5 lat. Szacuje się, że w Holandii mieszka około 50 tysięcy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Ceny ropy ponownie gwałtownie rosną. To efekt braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ostatnich godzinach odnotowano gwałtowny wzrost światowych cen ropy naftowej. A w wiadomościach o 8:00. Siatkarki Unii Opole gotowy na nowy ligowy sezon. A ponadto budynek po starym DPS-ie przy Chmielowickiej w Opolu zostanie wyburzone.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni mamy na termometrach, dzisiaj maksymalnie 15 i będzie tak deszczowo, tak licho. No dobra, trudno. Natomiast jutro rewelacja, 21 stopni, w niedzielę 22, w poniedziałek 23 stopnie, wtorek taki sam, środa 22, pięknie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W ogóle w przyszłym tygodniu jeszcze pełne słońce będzie. Ja tu przeżywam ekscytację pogodową. Mam nadzieję, że wy razem z nami w Radio Opole.

0: Weronika Juszczak zostawiam, no i przy tym utworze naprawdę bardzo przyjemnie się do pracy wszystkie Anie, Kasie, Marki, które podróżują teraz, żeby rozpocząć swoją pracę, to od razu się lepiej bawią. No ale to słuchajcie, ja mam dla was też bardzo dobre informacje, bo będziemy bardzo dobrze się bawić o godzinie 20:45. Przynajmniej mam takie nadzieje. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu na zapleczu elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach. No i selekcjoner Jan Urban podkreśla, że celem jest zwycięstwo, ale również to, by wypróbować nowych piłkarzy.
1: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
0: Rywalami biało-czerwonych w grupie B4 będą również Szwecja i Rumunia, ale początek tego spotkania o godzinie 20:45. I czy wy już macie przygotowane przyśpiewki na to spotkanie? Bo ja coś czuję w kościach, że nie zaśpiewamy tym razem, Polacy. Nic się nie stało.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole zerkniemy sobie jeszcze raz do kalendarza, tak na 13 minut przed godziną 7, bo się okazuje, że 60 lat temu, 25 września 1966 roku, Telewizja Polska rozpoczęła nadawanie serialu Czterej Pancerni i Pies, nakręconego na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego pod tym samym tytułem. Przygodowa wojenna produkcja z lat 1966-1970 ukazuje nie tylko sceny balistyczne, ale przede wszystkim historię przyjaźni, odwagi i poświęcenia. No i rzecz jasna, psa. Tylko jaka była czołówka z tego serialu? Słuchajcie, ja mogę to zagrać, bo tam znajdę gdzieś to nagranie, ale lepiej jak wy byście to zrobili. Własnym organizmem. 774-5-41-541. Czekam na wasze telefony, bo na was to ja zawsze mogę liczyć. 12 minut brakuje nam do godziny 8, a teraz Echo Smith, Cool Kids w Radio Opole.

0: Radio Opole. Za 4 minuty będziemy mieli godzinę 8, wtedy startujemy z najnowszymi wiadomościami, ale jeszcze wcześniej zerkniemy na opolskie drogi, bo tam jak zawsze się dzieje.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W fundacji dzieciom zdążyć z pomocą codziennie.

0: Zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
1: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
2: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
3: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
2: A dziś?
4: Jestem zadowolona, że żyję.
5: Kawka to jest powód do zadowolenia.
6: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
16: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
18: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
19: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
18: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
19: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
18: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
20: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
21: Po reklamie.
22: Autopilot Radia Opole.
23: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
24: Tuż przed godziną 8 spoglądamy na sytuację drogową i zacznijmy sobie tym razem od Nysy, bo tam kotłuje się na wjeździe do centrum od strony ulicy Grodkowskiej. Mocno jest ta ulica zapchana. W Kędzierzynie Koźród dojazd do ronda milenijnego. Jeżeli chodzi o Opole, to Budowlanych do centrum, a także w lotówki od strony Zawady i Lędzin. Przypominam, że dziś problemy duże na styku ulicy Armii Krajowej i 1 Maja. Kolejna część prac naprawczych. No i nie wiedziecie od Armii Krajowej w 1 Maja, więc spodziewajmy się dziś naprawdę sporych korków.
23: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
25: A dzisiaj mamy 25 dzień września, to piątek, Dzień Budowlańca, Światowy Dzień Farmaceuty i godzina 8 na zegarach.
26: W Opolu przy Chmielowickiej powstaną mieszkania dla seniorów. Najpierw jednak wyburzony będzie stary DPS. Ustawa o nadmiarowych zyskach jest w rękach prezydenta. Ponadto siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon.
27: Wiadomości Radia Opole.
25: Szczegóły tych wiadomości prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
26: Budynek po starym DPS-ie przy Chmielowickiej w Opolu zostanie wyburzony. Powstanie tu nowy obiekt, a w nim mieszkania dla seniorów, przychodnia i oddział środowiskowego domu samopomocy dla osób z Alzheimerem. Przystępujemy do prac koncepcyjnych nad zupełnie nową bryłą, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
28: Głównym założeniem to są jednak mieszkania dla seniorów, natomiast w części parterowej lub w części jakiegoś segmentu tego budynku chcielibyśmy zabezpieczyć przestrzeń pod naszą przychodnię Centrum Zdrowia. Ona w tej chwili korzysta z 3 gabinetów w nowym DPS-ie, natomiast no, liczba pacjentów tam nam rośnie.
26: A trzeci moduł ma być przeznaczony właśnie dla osób z chorobami otępiennymi. Koncepcja nowego budynku ma być gotowa wiosną przyszłego roku.
27: Nowy dzień, nowe wiadomości.
26: Los ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w rękach prezydenta. Senat przyjął ją wczoraj bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Więcej Małgorzata Naukowicz.
0: Rządzący liczą, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze.
1: Niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
0: Mówi wicemarszałkini

0: przestrzeń. Na razie jest duże zmęczenie, ciężko trenujemy, ale nikt nie narzeka, bo chcemy być najlepiej przygotowane, mówi Katarzyna Połeć, środkowa Unii.
1: Duże zmęczenie, są nowe zawodniczki w klubie, nowe zawodniczki są gdzieś tam w innych drużynach i każdy się zastanawia, kto jak będzie grać. No i ta Liga Mistrzyń oczywiście jest też taką naszą perełką.
0: A pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego zaplanowana na drugi dzień października, na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police. A teraz przypominamy, od 1 października nie będzie opłat przy Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. To na czas rozbudowy galerii. Przypomnijmy, rozbudowa ruszyła z początkiem września, a wiąże się to ze zmniejszeniem liczby miejsc postojowych i nową organizacją ruchu. Natomiast po przebudowie galeria zwiększy się o ponad 8000 m2, pojawią się nowe sklepy, a także podziemny parking.
2: Światowe agencje informują.
0: Biały Dom przywrócił akredytację dziennikarzom CNN, MS Now i Politico. Stało się to po decyzji Sądu Federalnego, który uznał, że wprowadzony przez prezydenta Donalda Trumpa zakaz wstępu dla przedstawicieli tych mediów jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją. Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan zorganizują pilne spotkanie szefów sztabów, aby omówić sposoby wsparcia Rijadu w walce z jemeńskimi rebeliantami Huti. Poinformował o tym saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały porozumienie obronne.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 11 stopni mamy teraz na termometrach, maksymalnie dzisiaj 15 stopni, w sobotę 21 stopni, możemy się spodziewać w niedzielę 22 stopnie, a w przyszłym tygodniu to tak 23 nawet i ma być bardzo dużo słońca. Ja trzymam kciuki mocno za synoptyków, żeby nie zmienili zdania w tej kwestii.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ja wiem, ja też to widzę, że te chmury wyglądają na takie deszczowe, ale nie będzie padać. Według synoptyków szansa na opady naprawdę niewielka.

0: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: I reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miśni, a nas przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
5: Po reklamie.

0: Radio Opole, kwadrans po godzinie 8. Przenosimy się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś europoseł Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie pośle, nie zadrżała panu ręka, gdy przyszło do głosowania o pozbawieniu immunitetu Grzegorza Brauna?
3: No nie, zupełnie mi nie zadrżała. Ja w Parlamencie Europejskim pracuję w Komisji Prawnej. Jestem osobą odpowiedzialną za tematykę immunitetu w tej komisji, więc absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko nie zadrżała moja ręka, ale także nie zadrżały ręce właściwie nikogo w Parlamencie Europejskim, bo nikt nie miał wątpliwości co do charakteru zarzucanych czynów Grzegorzowi Braunowi. To są haniebne czyny, to są haniebne zachowania, jak negowanie Holokaustu, czy negowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Nikt przytomny w Europie nie uważa, że tego typu stwierdzenia mieszczą się w jakkolwiek nawet najbardziej szeroko pojmowanej wolności słowa, więc...
2: No ale są też inne ugrupowania skrajne w Parlamencie Europejskim, że ich przedstawiciele też wygłaszają czasami kontrowersyjne tezy, ale to się nie kończy odebraniem immunitetu.
3: Tak, Parlament Europejski, tak jak Parlament Polski, jest przestrzenią wolności słowa i sami jesteśmy świadkami tego, co wygadują ci nasi posłowie i nikt ich po sądach nie ciąga. W Parlamencie Europejskim również mamy bardzo, bardzo szeroko przesuniętą granicę tego, co można powiedzieć z mównicy, jakie się ma poglądy, jak je głosić, w jaki sposób. Natomiast nawet najbardziej skrajne prawicowe grupy, taka jak na przykład ta neofaszystowska AfD czy inne ugrupowania głosują za odbieraniem immunitetu w takich sprawach. Tak naprawdę niestety, no mamy się czego wstydzić jako Polacy w tym przypadku, bo akurat ten towar eksportowy, jakim jest Grzegorz Braun w Europarlamencie, powoduje ciągłe zajmowanie się jego sprawami. Ja przypomnę, że moja komisja prawna zajmowała się po raz szósty jego immunitetem, więc mam nadzieję, że tego cokolwiek nauczy. Widzę, że im więcej dostaje tych kar, tym bardziej jest aktywny, więc może ciszej nad tą osobą, nie dawajmy mu jakiejś przestrzeni, nie dawajmy mu fal radiowych i telewizyjnych. Natomiast jedno jest pewne, każdy, kto głosi haniebne hasła, kto używa do tego typu rzeczy do robienia polityki codziennej, na pewno nie będzie miał błogosławieństwa ze strony Parlamentu Europejskiego i Parlament Europejski w tych kwestiach jest niezwykle restrykcyjny.
2: Czyli wyznaczona jest pewna granica, nieprzekraczalna.
3: Wyznaczają prawo, panie redaktorze. Polskie prawo, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, mówi jednoznacznie. Nie ma możliwości negowania tego, co wydarzyło się na ziemiach Polski.
2: Zresztą to było na wniosek IPN-u, prawda?
3: To było na wniosek prokuratury z IPN-u. Nie ma możliwości negowania tego typu rzeczy. Polska przeszła przez piekło II wojny światowej w sposób koszmarny i nie chcemy, żeby ktokolwiek posługiwał się w sposób haniebny historią Polski, Polaków, naszych rodaków.
2: Panie pośle, a co pan sądzi o takiej wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówi tak, nie można wykluczyć, że prawo będzie przywracane za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne. Czy to jest zapowiedź jakichś zdecydowanych działań wobec Trybunału Konstytucyjnego na przykład?
3: Po pierwsze, mamy Trybunał Konstytucyjny, który jest dysfunkcjonalny. To znaczy mamy na czele osobę Trybunału Konstytucyjnego, która nie potrafi doprowadzić do porządku tej instytucji. Od 3 lat naprawiamy praworządność w Polsce. Sam jako wiceminister sprawiedliwości przez jakiś czas też tym się zajmowałem. Mamy dobrze funkcjonującą Krajową Radę Sądownictwa. Mamy kolejne sądy, czy instytucje, które działają zgodnie z prawem. No został ten Trybunał Konstytucyjny. Ten Trybunał Konstytucyjny, ja tak patrzę na ten Trybunał Konstytucyjny w dzisiejszym kształcie, jako taki ostatni bastion upchany prominentnymi politykami czy nominatami PiS-u. Tylko kończy się, no każda historia się jakoś kończy, panie redaktorze. Przyszła kryska na matyska, mamy 15 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, 8 jest już nominowanych wybranych przez nową władzę demokratyczną. W styczniu będzie kolejny sędzia wybrany w miejsce odchodzącego po 9-letniej kadencji. Mamy także sygnały z wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, że kolejni sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość się łamią i nie chcą być takimi wiernymi żołnierzami pana Święczkowskiego. Więc ja mam takie odczucie i takie wrażenie, że to jest kwestia najdalej dni czy tygodni, kiedy ta sytuacja po prostu się uspokoi. Dlaczego? Dlatego, że Polacy, nasi rodacy potrzebują Trybunału Konstytucyjnego. To jest organ, który czuwa nad naszymi wolnościami, prawami obywatelskimi i nie może być sytuacja jakby ciągnięta w nieskończoność, kiedy ten Trybunał nie potrafi rozwiązać sam z siebie tego problemu. To, że prezydent nie odbierał ślubowania od części sędziów, nie zmienia faktu, że jedynym organem, który miał prawo wybrać tych sędziów, to był Sejm. Sędziowie powinni zostać dopuszczeni do orzekania. Panie redaktorze,
2: ale
3: na
2: powinni,
3: koniec,
2: ale nie zostali.
3: I na koniec właśnie do tego chciałbym nawiązać w tej sprawie. Państwo jako jedyny podmiot ma monopol na używanie siły i jeżeli jakiś przedstawiciel jakiegoś organu nie wykonuje swoich konstytucyjnych, ustawowych zadań, od tego mamy służby porządkowe. Panie redaktorze, jak to by było, gdybym ja sobie siadł dzisiaj na pana miejscu i udawał, że jestem redaktorem prowadzącym różne audycje? No pewnie po kilku prośbach wezwalibyście państwo policję i by mnie stąd wyprowadzono i słusznie, bo nie mam uprawnienia do prowadzenia tutaj audycji. Podobnie jest z Trybunałem Konstytucyjnym. No jeśli ktoś nie wykonuje swoich zadań, nie dopuszcza sędziów do ich orzekania, no to mamy ruchy już prokuratury, przecież zajęła się prokuratura szefem ochrony Trybunału Konstytucyjnego, który wbrew przepisom nie wpuszcza sędziów do budynku, a wobec Święczkowskiego także będą zastosowane
2: zostanie takie... wyprowadzony siłą z Trybunału?
3: Wie pan, ja bym tego nie chciał, ponieważ jestem państwowcem, jestem prawnikiem, byłem wiceministrem sprawiedliwości i tego typu sceny uważam są, mogłyby być gorsze dla obywateli. Niemniej jednak na końcu musi zatriumfować siła prawa i ktoś, kto sobie wyobraża, że może nie dopuszczać do pracy legalnie wybranych sędziów, po prostu łamie przepisy polskiego prawa.
2: To porządkowanie sytuacji to też odbywa się w pana ocenie pod naporem sondaży no i zbliżających się wyborów, no bo przecież to już rok.
3: Panie, oczywiście rok został do wyborów, natomiast my idąc do, czy prosząc Polaków o głos w kampanii wyborczej 2023 roku, obiecywaliśmy jedno, że praworządność zostanie przywrócona, także w Trybunale Konstytucyjnym. Praworządność została w dużej mierze przywrócona, zostały odblokowane środki z Unii Europejskiej, zostały odblokowane pieniądze także dla samorządów, także dla przedsiębiorców, z uwagi na fakt progresu, jeśli chodzi o te sprawy praworządnościowe i bardzo podobnie jest sytuacja, ma się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wyobrażam sobie, panie redaktorze, sytuacji, w której jakiś organ nagle odmawia posłuszeństwa państwu i nie spełnia swojej ustawowej roli, nie wykonując swojej roli na rzecz obywateli.
2: A załatwienie tej sprawy pomoże wam w tych wyborach, które nachodzą?
3: Ja powiedziałem, panie redaktorze, że dla mnie to rozwiązanie ostateczne może być gorszące po prostu z uwagi na spadek zaufania do państwa, bo jak wygląda państwo, właśnie, które musi za pomocą policji wkraczać do szanowanej instytucji. Natomiast ta instytucja jest w rozkładzie i nie możemy patrzeć na to kolejny rok, jak ta instytucja właściwie stała się taką wielką pieczątką, która tylko podbija ważność różnych wymogów, decyzji czy życzeń Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji, musi się do tego przyzwyczaić, a nowy stary parlament, no my jesteśmy już 3 lata pod rządami nowej koalicji, musi doprowadzić do porządku tę sytuację.
2: A do tych wyborów w 2027 pójdziecie osobno, czy z Koalicją Obywatelską?
3: Ja jako przedstawiciel Nowej Lewicy uważam, że Nowa Lewica powinna iść osobno, dlatego że obsługujemy, mówiąc brzydko, trochę inny elektorat i tak naprawdę na jednej liście, kiedy byłby Krzysztof Śmiszek i Roman Giertych, myślę, że wielu wyborców, którzy chcieliby zagłosować na mnie albo na Romana Giertycha, no byłoby dosyć skonfundowanych i miałoby pewien dylemat. Więc ja uważam, jestem zwolennikiem przede wszystkim jednej listy Lewicy. Lewicy, która pomieści na swoich listach i Nową Lewicę, i Partię Razem, i wszystkie inne pomniejsze partie lewicowe, lewicowo-socjaldemokratyczne, także organizacje społeczne, które mają serce po lewej stronie, uważam, że taka lista powinna powstać i byłaby dobrym, dobrym takim uzupełnieniem demokratycznego zestawu kandydatów.
2: Bo to śledząc sondaże, można odnieść takie wrażenie, że to kształt przyszłego rządu w dużej mierze będzie zależał od wyniku.
3: To prawda
2: lewicy.
3: I dziękuję o tym, że pan mówi, panie redaktorze, ponieważ uważam, że ci wszyscy, którzy ciągle się jeszcze wahają, zagłosować na Platformę Obywatelską czy na Lewicę, Platforma sobie poradzi, ma dobre sondaże. To od nas będzie zależało, od kondycji Lewicy, czy te 2, 3, 4 mandaty wyrwiemy z rąk tych, czy wyrwiemy po to, żeby mieć bezpieczną większość w parlamencie. Zatem jeśli ktoś ma dylemat i będzie się z tym dylematem mierzył przez kolejne miesiące, zachęcam do głosowania na Lewicę. To daje większą gwarancję zwycięstwa sił demokratycznych.
2: A wyobraziłby sobie pan taki rząd, w którym no, byłby pan wspólnie na przykład z przedstawicielami Konfederacji?
3: Absolutnie nie. Ja i Konfederacja stoimy na antypodach. Konfederacja chce rozwalenia Unii Europejskiej, Konfederacja chce współpracy z Rosją, Konfederacja nie chce bronić Polski, osłabiając nasz sojusz z Ukrainą. No cóż, dlatego po to mamy kampanię wyborczą, żeby bić się o każdy głos. Bije się także o głos tych sceptycznych, którzy być może się wahają. Natomiast dzisiaj, patrząc na ten dorobek już Konfederacji, tej drugiej Konfederacji, już nazwy której nie wspomnę, tego całego nacjonalistycznego, naprawdę odrzucającego bloku, myślę, że to będą bardzo ciemne dni i lata dla Polski, gdyby to się zdarzyło. Ja jestem przekonany, że w pierwszych tygodniach rządów Konfederacji z PiS-em i z Braunem przestaniemy pomagać Ukrainie, zaczniemy szczuć jeszcze bardziej na Ukraińców, zaczniemy wychodzić tyłem raczkując z Unii Europejskiej, a to są czasy, kiedy trzeba się jednoczyć wokół pozytywnych kwestii, wokół bezpieczeństwa, wokół wspólnoty, wokół jedności, wokół współpracy z tymi wszystkimi, którzy widzą, że czasy nie są łatwe. Naprawdę za wschodnią naszą granicą szaleje wojna. Wcale różowo nie przedstawiają się kolejne miesiące, w moim przekonaniu, jeśli chodzi o rozwój sytuacji geopolitycznej, więc dzisiaj stawianie na takie partie jak nasze gwarantuje większe bezpieczeństwo i naszą po prostu spokojną noc, spokojne kolejne miesiące i kolejne lata.
2: Europoseł Krzysztof Śmiszek jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8:29 i 5 sekund. Więc wyjeżdżamy na opolskie drogi z Kubą Bielem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nie mam informacji od służb o zdarzeniach na drogach. To dobre informacje na początek. W kwestii utrudnień i spowolnień to, szczerze mówiąc, no tragedii nie ma. Jest dość spokojnie. Tak płynnie przebiega nam ten piątkowy poranek. Jeżeli stoicie, to na skrzyżowaniach, gdzie sygnalizacja świetlna, poza tym raczej spokojnie. Największe problemy to niestety nieszczęsne skrzyżowanie Armii Krajowej i 1 Maja przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Przypominam, tamtędy dzisiaj nie przejedziecie od strony Armii Krajowej. To wszystko w związku z pracami gwarancyjnymi. No i trzeba się przygotować na utrudnienia po południu, więc bądźcie na to gotowi, bardzo proszę.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: W porannej rozmowie Radio Opole komentarz do pozbawienia Grzegorza Brauna immunitetu w Parlamencie Europejskim. Ireneusz Prochera rozmawiał z europosłem Krzysztofem Śmiszkiem z Nowej Lewicy.
4: Nie zadrżała panu ręka, gdy przyszło do głosowania o pozbawieniu immunitetu Grzegorza Brauna?
5: Absolutnie nie. Nie tylko nie zadrżała moja ręka, ale także nie zadrżały ręce właściwie nikogo w Parlamencie Europejskim.
3: Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna w związku z zarzutami dotyczącymi negowania Holokaustu.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: Kolejna wymiana ciosów na froncie. Rosja zaatakowała Ukrainę prawie 300 dronami. Większość udało się zneutralizować. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie. Ukraińcy z kolei uderzyli w rafinerię naftową w obwodzie rostowskim, w wyniku czego tymczasowo zawiesiła ona działalność, przekazały lokalne władze.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Polscy siatkarze przed półfinałem Mistrzostw Europy. Po południu w Mediolanie zmierzą się ze Słoweńcami. Mecz ten o godzinie 17. W drugim piątkowym półfinale Finlandia zagra z Francją. A w wiadomościach o 9:00 do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatel, a ponadto we wrześniu i październiku w lasach więcej strażników leśnych. To w ramach prewencyjnej akcji jesień.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Popatrzmy sobie teraz na termometry. 12 stopni mamy, maksymalnie 15 możemy się spodziewać w sobotę, 21 w niedzielę, 22 w poniedziałek, 23 i tak się będziemy rozkręcać właśnie do 23 stopni w przyszłym tygodniu. Bo dzisiaj tam minie ten dzień.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzień budowlańca. Dzisiaj mamy, przypominam, Światowy Dzień Farmaceuty. 25 dzień września i za 28 minut 9:00.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Tyle o tej piłce nożnej mówiliśmy, ale przecież dzisiaj też nasi siatkarze grają. Siatkarze Polski i Słowenii odbyli w czwartek w hali Unipol Forum w Asago pod Mediolanem treningi przed piątkowym półfinałem Mistrzostw Europy. Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale, a przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni na drodze do złota, którego bronią teraz. Kapitan drużyny Słowenii, środkowy Alen Pajenk, który 4 sezony spędził w polskiej lidze, wie, że trudno czymś zaskoczyć rywala. Mamy pewne pomysły, ale obecnie nie ma między topowymi zespołami żadnych sekretów. Wszyscy muszą być gotowi na wszystko, zdecyduje dyspozycja dnia. Polska od kilku lat jest na szczycie, zatem mecze z tą drużyną są zawsze trudne. Musisz dać z siebie nie 100, lecz 200%. Mam wielu polskich przyjaciół, więc może nie tyle gra mi się łatwiej, co czuję większą motywację.
2: Not 100%, but maybe 200%. I have a lot of friends from Poland, so it's not say easier to play, but more motivated.
1: No ale to my też powinniśmy poczuć odpowiednią motywację przed dzisiejszymi meczami, bo polska reprezentacja w piłce nożnej zagra o 20:45 w takiej lidze ogórkowej i to jeszcze na poziomie drugim. Natomiast polscy siatkarze grają w półfinale Mistrzostw Europy o 17:00, także wybierzmy mądrze.

0: Radio Opole. Dużo się będzie działo już za chwilę, za 2,5 minuty wiadomości. Przed nimi wyjedziemy na opolskie drogi, a po nich jeszcze zerkniemy, co tam w sporcie słychać. Zostańcie z nami.
1: Radio Opole.
2: W twoim samochodzie i w twoim domu.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
3: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Spoglądam na ulicę Opola tuż przed godziną 9 i jest raczej okej. Już dojechaliście do pracy, więc i na drogach nieco swobodniej, chociaż jest jeden punkt, który zwraca naszą uwagę w szczególności. To oczywiście okolice Centrum Przesiadkowego Opole Główne, ulica 1 Maja, ulica Armii Krajowej. To skrzyżowanie dziś niedostępne dla kierowców, więc Armii Krajowej nie wjedziecie w 1 Maja, trzeba szukać alternatyw. No i teraz widać chociażby po ulicy Korfantego w kierunku właśnie 1 Maja, że już się mocno kotłuje. To jest taki newralgiczny punkt przed godziną 9 i tam tracimy naprawdę dużo cennych sekund.
7: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
0: A dziś mamy 25 dzień września. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata, punktualnie o godzinie 9.
9: We wrześniu i październiku w opolskich lasach więcej strażników leśnych. To w ramach prewencyjnej akcji Jesień. Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatela. W sporcie polscy siatkarze przed półfinałem Mistrzostw Europy.
7: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Ale na początek poranna rozmowa Radia Opole, a w niej komentarz do pozbawienia Grzegorza Brauna immunitetu w Parlamencie Europejskim. Ireneusz Prochera rozmawiał z europosłem Krzysztofem Śmiszkiem z Nowej Lewicy.
10: Nie zadrżała panu ręka, gdy przyszło do głosowania o pozbawieniu immunitetu Grzegorza Brauna?
11: Absolutnie nie. Nie tylko nie zadrżała moja ręka, ale także nie zadrżały ręce właściwie nikogo w Parlamencie Europejskim, bo nikt nie miał wątpliwości co do charakteru zarzucanych czynów Grzegorzowi Braunowi. To są haniebne czyny, jak negowanie Holokaustu, czy negowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz.
9: Na pewno ktoś, kto będzie głosił tak haniebne hasła i będzie chciał wykorzystywać je do polityki, nie będzie miał błogosławieństwa w tych kwestiach Parlamentu Europejskiego, dodawał gość Radia Opole.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatel. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski informuje, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone testy nowej funkcji, która pozwoli ostrzegać przed zagrożeniem w inny sposób niż do tej pory.
12: Tak jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze, a tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami.
7: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: Jesienią w lasach rozpoczyna się sezon grzybowy, pojawia się więcej spacerowiczów, rowerzystów, stąd większa potrzeba działań prewencyjnych i w lasach akcja Jesień, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
13: Jeżeli idziemy do lasu, to najważniejsze, żeby kogoś z bliskich poinformować, że do tego lasu w ogóle idziemy, że idziemy zbierać grzyby. Z osobami starszymi jest problem, często są takie zaginięcia, te osoby nie mają telefonów. To jest klasyk taki coroczny.
14: Po pierwsze,

0: Anginy, anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa, no trochę mamy COVID-u też.
1: A dodajmy, szczepionki przeciw grypie i COVID-owi są już dostępne w aptekach.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Konsultacje lekarskie dla setek tysięcy osób, protezy dla dzieci rannych w wybuchach i dostawy czystej wody to część pakietu pomocy ogłoszonego przez Wielką Brytanię. Londyn przeznaczy w bieżącym roku budżetowym ponad 88 milionów funtów na pomoc humanitarną i wczesną odbudowę w Strefie Gazy oraz na zachodnim brzegu. Incydent nad Zatoką Fińską. Szwecja i Finlandia poderwały myśliwce w celu przechwycenia rosyjskich samolotów wojskowych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. O zdarzeniu, do którego doszło wczoraj, poinformowały siły powietrzne Finlandii. I jeszcze na koniec Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Singapurze. W ćwierćfinałowym pojedynku reprezentantka Polski pokonała wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. A teraz więcej informacji ze świata sportu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Holandia zremisowała z Niemcami 1-1 w meczu grupy A2 najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. W innym spotkaniu tej grupy Serbia przegrała z Grecją 1-2. W grupie A4 Portugalia wygrała z Walią 1-0, a Norwegia pokonała Danię 3-2. Dzisiaj na drugim poziomie Ligi Narodów swój pierwszy mecz rozegrają Polacy. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban przyznał, że nie miał dużo czasu na treningi z drużyną, ale jest dobrej myśli.
4: W tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
3: Mecze Polska-Bośnia i Hercegowina na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20.45. Hokejści STS-u Sanok przegrali z JKH GKS Jastrzębie 1-2 w meczu czwartej kolejki Ekstraligi. W tabeli prowadzi GKS Tychy. Teraz siatkówka. Reprezentacja Polski zagra dziś ze Słowenią o awans do finału Mistrzostw Europy. Rozgrywający Marcin Komenda jest pewny siebie.
5: Do tej pory pokazujemy, że te mecze o stawkę, te mecze, które mają wysoką rangę, dźwigamy i w tym sezonie wygrywamy. Także mam nadzieję, że będzie podobnie.
3: Mecz Polska-Słowenia o godzinie 17. Pozostajemy przy siatkówce. Zespół Unii Opole gotowy na nowy ligowy sezon. Wilczyce zaprezentowały skład drużyny, który będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i reprezentować nasz kraj. W Lidze Mistrzyń w najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji Vakıfbank'iem Stambuł. Wiemy, że oczekiwania wobec nas po ostatnim sezonie są bardzo duże, mówi szkoleniowiec o polskiej drużyny.
6: Natomiast też stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy i wiem, jak budujemy nasz zespół, jak klub jest budowany od wielu, wielu lat. Także ja do tego podchodzę z dystansem, natomiast rozumiem, że kibice i dziennikarze macie oczekiwania bardzo wysokie i my zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
3: Czujemy już powoli ekscytację zbliżającymi się meczami w Lidze Mistrzyń, dodaje Klaudia Łyduch, libero Opolanek.
7: Ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się one od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
3: Pierwsza kolejka nowego sezonu zaplanowana została na 2 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police.
2: Pogoda.
8: Na termometrach mamy w tym momencie już jakieś 12 stopni, maksymalnie 15. Możemy się spodziewać w sobotę 21, w niedzielę 22. W przyszłym tygodniu cieplutko i słonecznie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 7 minut po godzinie 9:00. No to zerkniemy za chwilę w Radio Opole, co tam w prawie słychać, bo bardzo dużo się dzieje. Zostańcie z nami. Kacper Śnigurski, Paweł Oliwa, program realizuje.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Jak zawsze, pod koniec miesiąca wpada do nas Paulina Dogoda, radca prawny. Cześć, Paulina.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I porozmawiamy sobie o różnych rzeczach ważnych pod kątem prawnym, a teraz na pewno interesuje to studentów. Ale nie tylko studentów, ale również tych, którzy wynajmują mieszkania, no bo jeżeli chodzi o najem, no to tutaj warto się prawnie zabezpieczyć, bo może być kuku.
2: Tak, jak najbardziej. No, umowa to jest taka najbardziej istotny dokument. Nie polecam wchodzenia w stosunku najmu na zasadzie umowy ustnej, bo potem jest bardzo dużo problemów. Już i tak czasami są problemy, nawet jeżeli mamy spisaną umowę, a jest ona spisana w sposób zły, tak? Więc tutaj...
1: Lub nienotarialny nawet.
2: Znaczy tu notarialnie to mówisz już o najmie okazjonalnym. To jest jakby odrębna jeszcze rodzaj najmu, tak? Tu, najem okazjonalny bardziej zabezpiecza osoby, które wynajmują mieszkanie, bo daje im możliwość szybszej eksmisji osoby, która zajmuje lokal, a już nie powinna, tak? Natomiast taka stricte umowa najmu zawarta w formie pisemnej też musi mieć odpowiednie zapisy, żeby była potem dla obu stron dobra i egzekwowalna, jeżeli dojdzie do czegoś, co będziemy chcieli egzekwować.
1: To na co ty byś zwróciła uwagę w szczególności?
2: No przede wszystkim z perspektywy studentów patrząc, no to ważne jest rozróżnienie odstępnego i opłat, które mamy płacić. Tak, odstępne to jest to, co płacimy wynajmującemu, a opłaty to są dodatkowe opłaty z tytułu zużycia prądu, gazu, etc. Tak? Dodatkowo bardzo istotne jest wskazanie, w jakich sytuacjach my możemy ten najem wypowiedzieć, ponieważ kodeksowo, jeżeli mamy umowę na czas określony, a mówiąc o studentach, najczęściej jest to umowa najmu na czas określony, kodeksowo nie można jej wypowiedzieć w każdej sytuacji. To nie jest tak, że zapiszemy sobie, że możemy wypowiedzieć z terminem jednomiesięcznym i tyle. My musimy w umowie wskazać, jaki dopuszczamy powód wypowiedzenia tej umowy najmu. Jeżeli tam w umowie tego nie będzie, to będzie nam bardzo ciężko ją wypowiedzieć.
1: No i to jest bardzo ważny temat, do którego wracamy już za chwilę w Radiu Opole. Paulina Dogoda cały czas w naszym studiu.

0: 22 minuty mamy po godzinie 9. Paulina Dogoda, radca prawny, jest cały czas w naszym studiu. I rozmawialiśmy o tych studentach bidnych, którzy teraz szukają mieszkania. Na co tam trzeba zwrócić uwagę, zarówno jak wynajmujemy, ale również w przypadku, jak jesteśmy osobą wynajmującą. I tak, ważne są zapisy o wypowiedzeniu, o odstępnym, o opłatach. I co jeszcze?
1: Ważna też jest kwestia kaucji, bo ona też się bardzo często pojawia. Kaucja, którą musimy wpłacić na poczet.
0: Zwrotna, bezzwrotna, o co to tam chodzi?
1: Kaucja co do zasady jest zwrotna, ale ona jest zabezpieczeniem na poczet szkód, które ewentualnie powstały podczas użytkowania przez nas tego lokalu mieszkalnego. I tutaj w kontekście tej kaucji bardzo ważne jest, aby podczas zawierania umowy najmu sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, żeby mieć informację, w jakim stanie my to mieszkanie przyjmujemy do najmu, a w jakim stanie będziemy oddawać, tak? Bo to jest jedyny dokument, który potwierdza, czy na przykład jeżeli wynajmujący nam powie, że jest jakaś usterka w drzwiach, czy ona istniała już na dzień, kiedy my w ten najem wchodziliśmy, tak? Więc protokół zdawczo-odbiorczy przy zawieraniu umowy, protokół zdawczo-odbiorczy przy oddawaniu mieszkania i wtedy możemy mówić o kaucji i ewentualnie pobrania z tych kaucji kwoty na potencjalne szkody.
0: No ale wtedy właściciel powie, że gdzie to się tym będziemy przejmować, to tam będę pamiętać.
1: Nie, to właśnie z naszej strony, to jest nasze zabezpieczenie, więc warto sobie o to zadbać. Jeżeli już na przykład faktycznie nie spiszemy tego protokołu zdawczo-odbiorczego, warto chociażby porobić w pierwszy dzień zdjęcia mieszkania i zapisać je sobie w swoim telefonie, trzymać na wypadek właśnie takich sytuacji.
0: A to jest
1: sytuacji.
0: Jakiś dowód? To jest realny dowód, tak?
1: Tak, jak najbardziej. No teraz dokumentacja fotograficzna czy też nagrania są jednym z najbardziej popularnych dowodów w sądach.
0: Więc do tej rozmowy powrócimy już za chwilę, bo naprawdę warto.
2: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
3: Reklama.
4: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Po reklamie.

0: James Blunt w Radio Pole. Za 25 minut będzie godzina 10. W studiu Radio Pole Paulina Dogoda, czyli radca prawny. Chciałem powiedzieć rzecznik prasowy, ale tak, radca prawny. Paulina, my rozmawiamy dzisiaj o najmie, czyli przychodzą ci biedni studenci przed studiami, no i muszą gdzieś mieszkać. I mi na przykład znajomi wielokrotnie mówili, że to musi być rozwiązane notarialnie, bo jak nie notarialnie, to potem jest bardzo duży problem. Jeżeli nie płacą ci, to będą i tak tam mogli mieszkać. Ile jest w tym prawdy, ile jest mitów?
1: Oczywiście jest to prawda, patrząc z perspektywy osoby, która ten lokal wynajmuje. Najem okazjonalny, czyli zawarty w formie aktu notarialnego, jest dużo bardziej bezpieczniejszy, ponieważ podpisując umowę najmu okazjonalnego, potencjalny najemca podpisuje też oświadczenie, że w razie problemów z wykonywaniem najmu, czyli na przykład właśnie nieuiszczaniem opłat, on ma gdzie mieszkać i wskazuje konkretny adres, pod którym osoba, która tam zamieszkuje, go przyjmie, i ta osoba też takie oświadczenie podpisuje. I to nam znacząco skraca drogę potencjalnej eksmisji takiego lokatora.
0: Skraca o ile?
1: Tak, no myślę, że o dobre kilka miesięcy, ponieważ unikamy całego postępowania sądowego wszczynanego na podstawie pozwu o eksmisję. Tylko jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to zwracamy się do sądu o klauzulę wykonalności na dany akt i od razu możemy przejść do komornika, który wykona eksmisję. I ta eksmisja też jest wtedy szybsza, bo komornik już wie, gdzie ta osoba ma być eksmitowana, tak? Pod jaki adres. Bo jeżeli mamy zwykłą umowę, no to my musimy złożyć pozew o eksmisję, jest całe postępowanie przeprowadzone. I jeżeli już się zakończy eksmisją i udamy się z tym do komornika, to komornik też nie wie od razu, gdzie taką osobę eksmitować. Tak? I tu się zaczynają kolejne problemy, które wydłużają czas tej eksmisji. Więc dla osoby wynajmującej w kontekście przyspieszenia potencjalnej eksmisji jest to dużo bezpieczniejsza i lepsza forma.
0: Paulina Dogoda w studiu Radio Opole. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Radca prawny Paulina Dogoda w naszym studiu. Rozmawiamy o najmie, bo teraz studenci są zainteresowani na pewno tym tematem, ale też osoby wynajmujące. No i padł temat kilkanaście minut temu tych dowodów, że jeżeli już mamy tę umowę, już mamy wszystko przygotowane, to warto wyciągnąć naszego smartfona i kręcić filmy, prawda?
1: Można, tak? Można nagrywać, jest to dla nas potencjalne dodatkowe zabezpieczenie, choć jak już mamy jakby wszystko zawarte w umowie i mamy te protokoły zdawczo-odbiorcze, to nie jest to aż takie potrzebne. Natomiast jeżeli by tutaj osoba, od której wynajmujemy, nie chciała z nami podpisać chociażby tego protokołu zdawczo-odbiorczego, to tak jak wspomniałam wcześniej, warto zrobić zdjęcia. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania, już nawet nie w kontekście tutaj spraw o najem, ale nawet i innych spraw rodzinnych, pracowniczych, karnych. Te dowody teraz w postaci nagrań są dopuszczalne przez sąd i są czasami jedynymi dowodami, które są w stanie wykazać, jak rzeczywiście dana sytuacja wyglądała i nie można się bać nagrywania, ponieważ dopóki my uczestniczymy w tym nagrywaniu, nie jest to dowód zdobyty nielegalnie. Nielegalnie zdobyty dowód to jest posłuch, czyli że kładziemy smartfona, wychodzimy z pomieszczenia i nas tam nie ma. Natomiast jeżeli nagrywamy sytuację, w której uczestniczymy, jest to normalnie dopuszczalny dowód w sądzie, z którego teraz, no, w obecnych czasach tak naprawdę w zdecydowanej większości się korzysta.
0: No i to jest bardzo ważny wątek, bo tak, podsłuch, to żeby to podsumować, to jest moment, w którym nie ma nas w pomieszczeniu, nie uczestniczymy w rozmowie i kogoś podsłuchujemy. Natomiast jeżeli uczestniczymy w tej rozmowie, to musimy informować o tym, że nagrywamy, czy nie?
1: Nawet nie musimy.
0: No i to są bardzo ważne wątki, o których my dzisiaj opowiadaliśmy w Radiu Opole. Moim gościem była Paulina Dogoda, radca prawny. No to specjalnie dla ciebie Portugal The Man. Pamiętasz tego artystę?
1: Pamiętam.
0: Dziękuję bardzo. Sądową zabrzmiało to. No to on nagrał nowy utwór Some Kind of High.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: 10 powoli się zbliża. To oznacza, że poranny program w Radiu Opole powoli dobiega końca. I teraz Iwona Tokarska i Krzysztof Rau.
1: Cześć, dzień witam dobry, serdecznie. Dzień dobry.
0: Co tam u was?
1: A szykujemy się dzisiaj na sportowe emocje, bo Polska-Słowenia, ten mecz ja będę oglądać o godzinie 17, a tego drugiego nie będę oglądać.
2: No to ja obejrzę ten drugi, żeby było jakiś stereo.
0: No to ja, dobra, to ja ten...
1: A z kim grają?
2: Czekaj, a o którym meczu to mówimy teraz?
1: O 20:45.
2: A, ta piłka nożna, to ja nawet dzisiaj dźwięk już przygotowałem na to.
1: Z
2: Bosnią i Hercegowiną, wiem, przejechałem cały na motorze.
0: Ty go popatrz, to
2: ja
0: mnie
2: nie wiem, kto tu jest faworytem, ja mam pewne obawy.
0: No właśnie. No. Nieważne, z kim byśmy grali, to można mieć pewne obawy. Ale warto obejrzeć i jeden, i drugi mecz.
1: Tak, tak, tak. I oczywiście warto też posłuchać Radia Opole, dlatego że będziemy, mam nadzieję, że umilać wam dzisiaj piątek. Spotkamy się też z Jaśkiem Piewowarczykiem, który szykuje dla nas premierową piosenkę. Nawet się z nim połączymy, może coś wesołego powie. Także warto zostać z Radiem Opole.
0: Kacper Śniegórski, dziękuję za dzisiaj. Paweł Oliwa program zrealizował. Do usłyszenia. Radio Opole, tak się gra. Radio Opole,
3: tak się gra. Radio Opole. Reklama. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Po reklamie.
1: Już prawie 10, słuchacie Radio Opole w piątek, to 25 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
5: Uwaga, w niedzielę w Opolu nie pojedziemy niektórymi ulicami. To w związku z półmaratonem. Nie trzeba będzie jeździć podwójnym rondem w Czarnowąsach. Za moment ma ruszyć jego przebudowa. Śledczy przesłuchują nożownika z opactwa w Jarosławiu.
3: Wiadomości Radio Opole.
2: Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: W związku z półmaratonem opolskim pojutrze w Opolu utrudnienia dla kierowców i pasażerów MZK. Od 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkniętych zostanie kilka ulic, m.in. Chabrów, Loboszycka, Wiejska, Rejtana, Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulicy w centrum. Zmiany obejmą również komunikację miejską, mówi Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
6: Dotyczy to 15 linii i są to linie 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Również część przystanków na trasach tych linii będzie wyłączona z użytkowania.
5: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie mzkopole.pl.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Koniec drogowego absurdu w Czarnowąsach. Rondo wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 454 do końca roku zostanie przebudowane, to za 200 tysięcy złotych. Wykonawca zatwierdza projekt organizacji ruchu, więc mam nadzieję, że lada moment rozpoczną się prace, wyjaśnia Teresa Sobel-Wiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
7: Wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane, wykonawca również je przyjął do realizacji. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa.
5: Przypomnijmy, rondo zostało wykonane przez ZDW. Mieszkańcy od lat zabiegali o jego przebudowę.
3: Wiadomości Radio Opole.
5: Podejrzewany o brutalny atak nożem na duchownych w Jarosławiu, 31-letni Ukrainiec nadal nie jest przesłuchany. Mężczyzna czeka na czynności z jego udziałem. Do tragedii doszło wczoraj rano. 31-latek wtargnął na teren klasztoru, zaatakował 5 osób w tym trzech księży. Jeden duchowny zmarł, drugi przeszedł operację. Trzeci z najlżejszymi obrażeniami wieczorem wrócił na teren opactwa.
4: Te dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i też wczoraj już tłumaczyła, skąd wynika opóźnienie, jeżeli chodzi o przesłuchanie 31-latka.
8: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
5: A relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Polscy siatkarze powołali.

0: Radia Opole.
1: Ceny paliw w Rumunii biją kolejne rekordy. Wpływ na podwyżki ma nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale również pogłębiający się kryzys rządowy w tym kraju. Rano litr oleju napędowego na stacjach jednej z największych sieci kosztował po kolejnej podwyżce już ponad 11 lei, czyli w przeliczeniu 9 zł i 20 groszy. Papież Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę we Francji. Będzie to pierwsza od 3 dekad tak ważna podróż głowy Kościoła do tego kraju. W ciągu 4 dni Leon XIV odwiedzi Paryż, Lourdes, Metz, a na spotkanie z nim wybierają się setki tysięcy osób.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka. Dziś w Opolu gościć będzie Ludwika Włodek, publicystka, dziennikarka, socjolożka. To także specjalistka od Azji Środkowej i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie będzie poświęcone książce buntowniczki z Afganistanu, która opowiada o walce Afganek o niezależność. Organizatorami są Monika Ostrowska i Dom Sztuki Żar, a spotkanie w Domu Sztuki Żar przy Małym Rynku w Opolu dzisiaj o godzinie 18. Dzisiaj także spotkanie pod tytułem Irlandia, Szmaragdowa Wyspa. To z kolei propozycja filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich. Prelegentem będzie Mateusz Świstak, znany jako Gadający Świstak, edukator, pisarz, podcaster. Początek dzisiaj o godzinie 18, filii numer 4 MBP w Opolu. Przed nami też premiera w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, Dźwiękoznaki Literki. To spektakl adresowany do dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Jego scenariusz opiera się na metodzie Skuteczne zdziwienie, wyzwalamy myślenie. Prapremiera w sobotę o godzinie 17. Kolejne spektakle będą pokazywane od 27 do 30 września i później od 1 do 3 października. Dzisiaj także startują 4 dni czeskie w Opolu. Oficjalne otwarcie zaplanowano o godzinie 14 w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego. Sporo wydarzeń zaplanowano też na opolskim rynku, w tym koncert i prezentację czeskich miast i regionów partnerskich. Szczegóły w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole.
0: Pogoda.
3: Nadal szaro buro za oknem, chociaż ten czwartek mocno dał nam popalić. Dzisiaj od 14 do 16 stopni spodziewamy się słabych przelotnych opadów deszczu, ale procent ich wystąpienia jest znacznie niższy niż to było wczoraj. W drugiej połowie nocy silne zamglenia, a jeśli chodzi o temperaturę, od 8 do 10 stopni. Jutro w końcu ma być lepiej, w końcu ma być trochę więcej słońca. Od 17 do 19 stopni, w niedzielę 23.
4: No i cały przyszły tydzień, z tego co widzę, taki totalnie nudny i beznamiętny, ciągle po 21 stopni i słońce.
3: Elegant.
4: Jakoś to wytrzymamy. Tak, a jeśli chodzi o to, co tu i teraz, no to upewniam się, sprawdzam różne urządzenia pomiarowe, no i ewidentnie mamy w Opolu 13 stopni na termometrach i taka 13 także jeszcze w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku, a po 12 stopni mamy w Namysłowie Brzegu i Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mamy już 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu duet na fali, który rozpoczyna swój dyżur w piątek, piąteczek, piątunie. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Paweł Oliwa ten program realizuje. A ja na początek trochę prywaty. Dziękuję wszystkim tym, którzy odpalili mi wreszcie kaloryfery. Po odpowietrzeniu po prostu jest jak w innej, nie wiem, galaktyce. Fantastycznie, naprawdę.
3: Może jak na Majorce.
4: Jak na Majorce, niech będzie.
3: Ach, ta moc Radia Opole.
4: Nie, ja myślę, że to było zaplanowane po prostu, ale...
3: Wywróżyłeś to sobie, Krzysiu.
4: Ale sobie to wywróżyłem. Świetnie.
3: Iwona Tokarska.
4: Tak, to już wiemy. Cześć.
3: A ty jak masz na imię?
4: Ja też już się przedstawiam. I Pawła Oliwę też przedstawiam, ale mogę to zrobić trzeci raz, jeśli chcesz.
3: A utwór też zapowiesz?
4: Pewnie, Tasty or Not, ale nie widzę, kto tam dokładnie śpiewa. A, to jest tytuł artysty. No to też widzę, kto śpiewa. Reason. Znaczy, to jest tytuł. Piątek jest, no to piątek jest, no.

0: Radio Opole.
1: Z nami się nie rozstajesz.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Po reklamie.
5: Mówiłem ci to już. On był jak śnieg. Gdy chciał.

0: Duet na fali.
1: Mamy prawie 17 minut po godzinie 10. Za nami Artur Rojek, mówiłem ci to już, a przed nami rozmowa, a jeszcze przed nią zaproszenie. Zaproszenie dla was wszyscy słuchacze, żeby pojawić się w sobotę o godzinie 11 na placu Jana Pawła II w Opolu i wziąć udział w festynie charytatywnym Sportowe, kolorowe i magiczne Opole dla Emilki. A dlaczego warto, to już teraz będzie tłumaczyć Justyna Sendecka-Święciak ze Stowarzyszenia Kobieto Jowo Opole. To stowarzyszenie organizuje ten festyn. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego warto przyjść właśnie na tą imprezę?
2: No przede wszystkim po to, żeby wesprzeć Emilkę w jej walce z ostrą białaczką. Emilka jest Opolanką, ma 7 lat, powinna chodzić do szkoły, a musi walczyć z czymś, z czym i dorośli sobie ciężko radzą. Także to jest taki główny cel. Natomiast będzie bardzo dużo się działo i dla starszych, i dla młodszych, bo będzie studio cyrkowe Fenix, będą pokazy tańca Salsa Fuerte, no i takie główne nasze wydarzenie w tym, czyli bicie rekordu Guinnessa w ilości ludzi skaczących na skakance.
1: Wow.
2: Z Olga Jumps. Także jeśli się wybieracie i macie skakankę w domu, to koniecznie weźcie. Natomiast jeśli nie macie, to też będzie możliwość wypożyczenia skakanki, także niech to was nie powstrzyma. A nawet jeśli ktoś nie skacze, to będą też inne rzeczy się równocześnie działy.
1: Ja tylko dopytam, no, bo ja myślałem, że to będzie taka jedna wielgachna, długa lina i tam te dwie osoby albo cztery będą machać, a będzie w środku, nie wiem, 100 osób skakać. Nie, to każdy na swoim.
2: Nie, nie, to indywidualne skakanie będzie. Natomiast lina będzie do przeciągania w ramach animacji dla dzieci, bo dla dzieci właśnie też się będą różne rzeczy działy. Będzie też możliwość za wrzutkę do zbiórki pójścia na masaż na miejscu. Będzie możliwość spa dla dłoni. Także naprawdę różnorodnie będzie.
3: Czyli jak na wakacjach w Turcji.
2: Nawet też jedzenie będzie, bo będzie można za wrzutkę do puszki zjeść sobie pierogi albo ciasto. No i ogólnie dużo różnych innych rzeczy też będzie można za taką wrzutkę do puszki uzyskać.
3: Pani Justyno, w jakich godzinach w ogóle możemy przyjść? Bo to startuje wszystko o 11, a do której będziecie?
2: Do 15, tak planujemy. No, może trochę się przedłuży, ale tak planujemy od 11 do 15. W międzyczasie, między tymi różnymi atrakcjami jeszcze będą licytacje. Też bardzo różnorodne. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Będzie od wieczoru w restauracji po wyjazd do parku linowego, także albo bon na kawę. Także bardzo różnorodnie. Cóż tam jeszcze będziemy mieć? Będziemy jeszcze mieć trenera personalnego, Milenę Stocką, która poprowadzi challenge trenera. Takie 6 będzie elementów tego challenge'u. Będzie jeszcze magik.
1: No proszę bardzo.
2: Magik Markus ze swoją asystentką Arashi będą
1: na koniec piłą, czy wyciągał zające z kapelusza?
2: No nie wiem, zobaczymy.
1: To jego słodka tajemnica. Nie, no to pytam,
2: no, bo miało być magiczne.
1: Dużo tego wszystkiego, rzeczywiście. Słuchajcie, zostańcie z nami, bo rozmawiamy sobie o bardzo ciekawym festynie. Sportowe, kolorowe i magiczne Opole dla Emilki. Sobota, 11 plac Jana Pawła II w Opolu. Nie może was tam nie być, a za chwilę jeszcze do rozmowy o tej imprezie wrócimy. We'll be right back.

0: Pixie Lot w Radio Polet na zegarze prawie 10.30, a wy słuchacie oczywiście duetu na fali, a my z kolei zapraszamy was na sportowe, kolorowe i magiczne Opole dla Emilki, na wydarzenie, które odbędzie się już jutro o 11.00 na placu Jana Pawła II, czyli przed Teatrem imienia Jana Kochanowskiego, a w naszym studiu niezmiennie gości Justyna Sendecka-Święciak ze Stowarzyszenia Kobieto i Owo. Aha. Dzień dobry raz jeszcze, pani Justyno. Żeby padł rekord Guinnessa na tych skakankach, to ile nas tam musi być z tymi skakankami swoimi?
1: Nie jest łatwa liczba, ja tylko powiem, bo ja już wiem.
2: No, ponad 9 tysięcy.
0: Ojojojoj, to wszystkie Opolanki muszą się zmobilizować.
2: Tak jest.
1: To musimy gorąco będziemy zaapelować. Walczyć. To jest wyzwanie rzeczywiście.
0: Ale, no, ale to jest do zrobienia. Duży, to jest do zrobienia.
1: Pogoda ma być. Puścicie jakąś fajną muzę i będzie, no. Skakanki będzie, nawet macie. Będzie. No może nie, tak. Nie wiem, czy macie 9 tysięcy.
0: O której godzinie konkretnie chcemy bić ten rekord?
2: To znaczy ogólnie skakanie na skakance będzie od 12, więc ja myślę, że bicie rekordu będzie gdzieś koło 13.
0: Powtarzamy w takim razie, wbijemy jutro o 13 rekord Guinnessa w skakaniu, tak, na skakance.
1: Tak.
0: I zachęcamy wszystkich. Potrzebujemy przynajmniej...
2: Musicie się pojawić.
0: Potrzebujemy ponad 9 tysięcy osób. To mogą być albo, panie, to mogą być panowie.
1: Albo jednej wielgachnej, długaśnej skakanki. Ile tam by ty miałaś dane, ile na jednej skakance osób musi jednocześnie skakać? Ponad chyba 300.
0: 302 osoby.
1: O, to jest dużo mniejsza liczba osób, tylko za to potrzebujemy gigantycznej skakanki jakiejś, nie wiem, i taboretów. No ale jest też jeszcze taka opcja, jakby co? Podpowiadam.
0: Ale przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, tak? W szczytnym celu, bo zbieramy pieniądze dla potrzebującej Emilki, której nie będzie na wydarzeniu, prawda? Bo ona jest aktualnie w szpitalu.
2: Tak. Jest w szpitalu, przyjmuje teraz chemię, walczy.
1: No tak, niestety. Właśnie Emilka Grzesiek, przypominamy, to jest ta dziewczynka, mieszkanka Opola. 7-latka, która zamiast do szkoły, no, spędza czas w szpitalu, a jutro cały dochód z tej imprezy, o której tutaj mówimy, właśnie pójdzie na jej leczenie. Będą licytacje, będą zbiórki do puszek prowadzone przez Fundację na ratunek dzieciom. Tak? To wszystko prawda jest.
2: Tak jest. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. I właśnie wszystkie te dodatkowe rzeczy, które się będą działy, usługi, czy też rzeczy do wzięcia, dosłownie będą właśnie za wymianę zadatek do puszki, także też coś przy okazji dla siebie można
0: zyskać, prawda?
2: Tak, tak.
0: Rozumiem, że pogoda jest zamówiona, bo tak się akurat składa, że na tę sobotę prognozy są bardzo dobre.
2: No i trzymamy za to bardzo kciuki, chociaż byliśmy gdzieś tam gotowi na to, że może być różnie, bo ta pogoda nas ostatnio nie rozwieszczała, ale ma być jutro pięknie, słonecznie i cieplutko. Także tym bardziej zapraszamy do takiego aktywnego, sportowego, zdrowego wykorzystania czasu właśnie i tej pięknej pogody.
1: A przy okazji do pięknej pomocy właśnie potrzebującej dziewczynce.
2: Tak,
1: a zapraszała na to wydarzenie Justyna Sendecka-Święciak, Stowarzyszenie Kobieto i Owo Opole. Radio Opole objęło tę imprezę patronatem medialnym, więc nas nie zawiedźcie. Bądźcie tam po prostu i poskaczcie sobie trochę. Pojedzcie dobrych rzeczy, podajcie się pomasować. Tam będzie dużo różnych opcji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki pięknej. Dziękuję. Zapraszamy jutro.
0: A już teraz na naszej antenie Kamila Cabello i Young Tank. Havana na.

0: energetyczny Phil na antenie Radio Pole. Ze mną bądź. Bądźcie z nami cały czas. Za kwadrans będzie godzina 11, a teraz do świata filmu się przeniesiemy, bo dziś mamy przedostatni dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. obraz zatytułowany Przez ścianę.
1: To najnowszy film Macieja Sobieszczańskiego, który bierze udział w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy. Opowiada o narodzinach miłości w stalinowskim więzieniu.
0: Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku właśnie w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając, uwaga, za pomocą alfabetu Morsa.
2: Maciej Sobieszczański wyjaśnia, że jego film to opowieść o sile miłości.
3: Miłości, która daje nam taką szansę na przetrwanie. O takiej miłości opowiadamy. Oczywiście to jest skontrowane z tymi strasznymi czasami, że to jest Polska Ludowa, to są czasy stalinowskie.
2: Główną bohaterką filmu jest Wiesia i to przez pryzmat jej osoby obserwujemy rodzącą się miłość. W jej postać wcieliła się Maria Dębska, która podkreśla, że była to niezwykle wymagająca rola.
4: Po raz pierwszy tak silnie jakby wewnętrzna praca nad skupieniem, praca nad jakąś taką przestrzenią wewnętrzną, żeby sobie dać możliwość opowiedzenia historii tylko w samotności, żeby widza bez słów zabrać w tę podróż.
2: W ramach pokazów konkursu głównego będzie można zobaczyć dziś na festiwalu także polskiego kandydata do Oscara, czyli film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także pełnometrażowy debiut reżyserski Marii Wider pod tytułem Fluidy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: A laureatów tegorocznego festiwalu w Gdyni poznamy w sobotę. Cały program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl.

0: Radio Opole. Ciszy nie będzie.
1: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. To jest 25 dzień września, dzień budowlańca między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie się wydarzyło? Sprawdźmy.
2: 33-latek na 3 lata może trafić do więzienia. Policja Skarbkowic zatrzymała go podczas interwencji domowej. Ponad 8 milionów złotych na działania w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Ponadto prokuratura sformułowała zarzuty wobec nożownika z Jarosławia.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Awantura domowa w gminie Strzeleczki zakończyła się ujawnieniem narkotyków. Podczas interwencji policjanci z Krapkowic zastali w domu wyraźnie pobudzonego 33-latka. Mężczyzna przyznał się funkcjonariuszom, że jest pod wpływem amfetaminy. Ujawnili przy nim właśnie amfetaminę, ale też ponad 60 gramów marihuany. Mężczyzna został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Można wybierać spośród 31 projektów ogólnomiejskich i 40 dzielnicowych. Głosowanie potrwa do 13 października, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
4: Ponad 8 600 000 przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale takim też klasycznym, jak w zeszłym roku 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe.
2: Nie ma obowiązku głosowania na projekt dzielnicowy, w której się mieszka, dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
5: W każdej dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców. Te dzielnice też się różnią pod kątem liczby projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do głosowania. No w dużej mierze oczywiście ma to związek z pulą środków, ona też jest inna w poszczególnych dzielnicach.
2: Głosować można za pośrednictwem strony bo.opole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale też w innych jednostkach miejskich.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, informuje prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni obywatel Ukrainy zabił wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby.
6: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty powodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
2: Jeśli sprawcy nie uda się postawić dziś zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Ihor M. przebywa w szpitalu. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie. I wracamy do regionu. O 12.30 na Politechnice Opolskiej podpisane zostanie porozumienie o współpracy przy budowie bezzałogowego pojazdu nawodnego z napędem wodorowo-elektrycznym. W przedsięwzięciu wezmą udział 3 uczelnie techniczne, Instytut Badawczy, 2 firmy przemysłowe oraz organizacja wodorowa. I jeszcze o 14 tu w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego oficjalne rozpoczęcie Dni Czeskich w Opolu, które potrwają do niedzieli. Ich celem jest zacieśnienie relacji mieszkańców opolszczyzny z obywatelami Czech poprzez promocję kultury naszych południowych sąsiadów.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Wciąż iskrzy na linii Teheran-Waszyngton. Irański prezydent Masud Pezeszkian w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że to Stany Zjednoczone muszą zdecydować, czy zakończyć wojnę z jego krajem. Zaznaczył, że Iran nie ulegnie presji i nie

0: Pogoda.
1: No cóż, niebo dziś pochmurne i tak będzie raczej już do końca dnia, choć mogą się pojawiać jakieś przejaśnienia, ale niestety mogą się też pojawiać słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury od 14 do 16 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, choć także z przejaśnieniami. Uważajmy wciąż w nocy możliwe mgły i zamglenia. No i noc nie za ciepła, od 8 do 10 stopni.
2: To znowu kropi w stolicy regionu. 13 stopni w Namysłowie, w Brzegu, w Kluczborku, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu po 14.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Paweł podpowiedział, że Paweł Oliwa, nasz realizator, że będą grzyby. Ja mówię, gdzie? Na Krakowskiej w Opolu? Może, jak tak dalej będzie padać, to i tamte grzyby wyrosną.
2: Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rabcześ i czołem, a Paweł Oliwa.
2: Program realizuje.
1: Program, tak jest.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Cześć sąsiad, jak firma?
21: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
20: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
21: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
20: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
21: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
22: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
19: Po reklamie.

0: ABC Look of Love w Radio Pole. Mamy 17 minut po godzinie 11. Jeszcze niedawno siedział tutaj ze mną w studiu i śpiewał nawet piosenki, a teraz połączymy się z nim telefonicznie. Jasiek Piwowarczyk przy telefonie Radio Pole, czyli wokalista, zwycięzca 16 edycji The Voice of Poland. Cześć Jaśku, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
0: Pamiętasz, jak tu fajnie było w Radio Pole?
2: No pewnie, no super było, w ogóle było fajnie. Śpiewaliśmy Pszczółkę Maję dla Maji Chwalińskiej.
0: Tak, jak ty to pamiętasz doskonale.
1: Fajnie, no Maciej, ja chyba musiał wtedy nie być, bo tak coś czuję, że chyba coś mi ominęło. I właśnie jestem już teraz pewien, że niestety wtedy mnie nie było. No trudno,
2: było świetnie.
1: Cieszę się, że jestem teraz. Dobrze, a drogi Jaśków, to w takim razie powiedz, bo ty, no, rozhulałeś na dobre nasze uszy w tej 16 edycji. Jesteś znany, popularny i sławny. Jak się z tym czujesz? Czy to jeszcze ciągle trwa i płynie?
0: I czy mamy powiedzieć Halo Houston, czy Halo Warszawa?
1: O właśnie.
2: Halo Warszawa. Bardzo, słuchajcie, bardzo się cieszę. No dobrze mi jest, bo mogę wypuszczać swoją własną muzykę. Mamy drugą premierę na antenie Radia Opole. Zresztą i to była też taka mała umowa, którą żeśmy zawarli na antenie.
0: Tak.
2: Czy może to już będzie jakaś taka tradycja? No nie wiem, słuchajcie, może tak.
0: Jak
2: może
0: będziesz piękne piosenki nagrywał, to czemu nie?
2: No właśnie. Muszę obiecać, że będę pisać piękne piosenki.
0: Otóż to, słuchaj, 6 minut po północy, jako pierwsi w kraju zagraliśmy twoją piosenkę Obłoki. Byliśmy pierwsi.
2: Jeju, fajnie. Bardzo się cieszę.
0: Opowiadaj,
1: jak powstała.
0: Skąd pomysł?
2: Skąd pomysł na piosenkę? To jest utwór, który opowiada o takim stanie emocjonalnym, kiedy jesteśmy zawieszeni pomiędzy tym, co sobie zaplanowaliśmy, a na przykład rzeczywistością, w której się znajdujemy, prawda? Bo często mamy taki moment w życiu, że jesteśmy już bardzo blisko realizacji jakiegoś celu, ale mamy takie głupie poczucie, że stoimy ciągle w miejscu, nie? Więc to jest taki utwór po prostu o zawieszeniu, więc tak wypatrujemy sobie tych obłoków, takie trochę bardziej nostalgiczne. No ja lubię pisać o takich stanach emocjonalnych. Tak samo Halo Houston też było o jakiejś takiej ucieczce i tym stanie właśnie, kiedy mamy ochotę w ogóle gdzieś zupełnie sobie uciec. Więc tak, obłoki też są jakąś taką może małą kontynuacją tej emocjonalnej opowieści.
1: Bardzo spokojny, stonowany, tak musiałeś chyba faktycznie jakoś bujać trochę w tych obłokach, tak się uspokoiłeś i ten spokój próbowałeś przelać na nas też chyba w tym.
2: A że w piosence, tak? Że w piosence.
1: No w piosence, tak. Nie wiem, jak tam prywatnie, czy jesteś, wiesz, szalonym ADHD-owcem, czy po prostu
2: tu miałeś akurat taki nastrój.
1: Tak? No proszę.
2: Ale muszę przyznać, że jak śpiewam ballady spokojne, to potrafię się uspokoić. To jest chyba jeden z takich momentów, w których naprawdę potrafię się wyciszyć. No.
0: Jaśku, kto ci pomagał przy tej piosence? Jakie są kulisy jej powstania?
2: Kulisy powstania tej piosenki są takie, że spotkaliśmy się z Michałem Pietrzakiem, który jest producentem, który jest z Poznania, i napisaliśmy sobie razem tą piosenkę. Ja pojechałem do niego do Poznania na łonie natury, w pięknym lesie nagraliśmy tą piosenkę.
1: O, no i ciekawe.
2: I tak się zdarzyło, że właśnie. Więc mieliśmy obłoki za oknem, o może tak powiem. Dlatego te obłoki się
1: jedni
2: tutaj znalazły.
1: W lesie nagrywają, jedni w szafach, jak wczoraj mieliśmy przykład tutaj też, także naprawdę.
0: Wiktor Dyduła, to się okazało, że w szafie nagrywa.
2: Że
0: tak.
2: W szafie.
0: Tak.
2: Oj tak, ja wiem. No znany jest to temat. Ja też niekiedy zdarzało się.
0: Dobrze, Jasiek, to zaproś proszę teraz na twój najnowszy utwór, na twoją najnowszą piosenkę, której właśnie ogólnopolska premiera nie miała miejsca na antenie Radio Opole.
2: Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania mojego najnowszego utworu Obłoki. Już teraz w Radiu Opole zapraszam, Janek Piwowarczyk.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Coldplay na antenie Radio Pole, Viva la Vida i mamy minutę po wpół do 12, a wcześniej przypomnę, dla formalności, graliśmy utwór Obłoki, Jasiek Piwowarczyk, który ten utwór skomponował, czy też właściwie jest jego autorem, no to właściwie cały czas jest na naszych łączach telefonicznych, porozmawialiśmy tak sobie trochę w przerwie i co się, słuchajcie, okazało? I okazało się, że Jasiek, oprócz tego, że świetnie śpiewa, wygrał 16 edycję The Voice of Poland, zna język węgierski. No musimy to wykorzystać, to jest niesamowita informacja, która zmieniła moje życie. Jasiek, jak to się w ogóle stało, że nie dość, że ty znasz ten węgierski, to jeszcze nawet na swój utwór nagrałeś w tym języku.
1: Tak, zgadza się. W zeszłym tygodniu ukazała się węgierska wersja mojego utworu Halo Houston, która nazywa się po węgiersku Servus Houston. To było takie moje małe marzenie, ponieważ ja jestem zakochany w kulturze węgierskiej i w ogóle w Węgrzech tak naprawdę już od kilku dobrych lat. W czasach licealnych zacząłem jeździć na wymiany, no i tak zaprzyjaźniłem się z taką pewną rodziną. Zacząłem tam jeździć na wakacje i takim sposobem już prawie 10 lat co roku, czy kilka razy do roku tam jeżdżę. Pięknie. Nauczyłem się języka, nawet byłem na rok na filologii węgierskiej w Krakowie.
0: Balaton przepłynąłeś pewnie?
1: Balaton przepłynąłem, wszystkie gulasze zjadłem.
2: No właśnie chciałam zapytać, czy ty gulasz węgierski potrafisz gotować?
1: Oje, no umiem. O, przyjedźcie, zapraszam. Przyjedźcie do Krakowa, zrobię wam taki gulasz.
0: No to jesteś mówiony.
1: To jest moje danie specjalne. Słuchajcie, powiedziałbym nawet, że ja nic innego nie umiem, niż gulasz.
0: A, no to tak, no to trudno, żebyś nie był fanem węgier.
1: Nie, ale... nie.
2: A powiedz, jak w ogóle to zostało przyjęte przez Węgrów, ta wersja twojej piosenki?
0: Właśnie.
2: To, że Jasiek Piwowarczyk jakiś z Polski nagle śpiewa
0: po
2: węgiersku.
0: Czy tam jesteś gwiazdą tam?
1: Słuchajcie, wiecie co, nie wiem, bo tak naprawdę mam odzew od grupy TikTokowej, bo w ogóle tak się okazało, że TikTok, którego wypuściłem po węgiersku, stał się jakimś takim małym wiralem na Węgrzech. Ma tam ileś tam set tysięcy wyświetleń i trochę komentarzy. I komentarze są bardzo pozytywne. Wszyscy piszą, że fajnie, no oczywiście wiadomo, no też ta przyjaźń polsko-węgierska, ona jest na Węgrzech bardzo, bardzo mocna i oni zawsze to podkreślają. Ja się tam spotykałem z bardzo takim ciepłym przyjęciem, ale wydaje mi się, że podoba im się ten utwór. Ludzie też piszą, że jakaś dobra wymowa.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, czyli zrozumieli, co ty śpiewasz, czyli jest dobrze, rzeczywiście znasz węgierski.
1: Tak, chyba nie jest tak źle.
2: Jasiek,
1: nie jest tak źle.
2: To ja cię muszę poprosić, zaśpiewaj nam chociaż fragment po węgiersku.
1: O Jezus,
2: Servus Houston.
1: Dobra,
0: jest
1: słuchajcie, jestem trochę nieraz śpiewany, bo ja spałem bardzo mało dzisiaj.
2: My też.
1: To może zaśpiewam wam, dobra, to zwrotkę wam, refren wam zaśpiewam.
0: Po tym na pewno już nikt nie zaśnie.
1: Refren,
0: ja się dajesz.
1: Houston, Houston, van egy kis gond, nem érdekel már, hogy mit mond a földi irányítás.
0: Wow. Nie zrozumiem ani słowa. Nie zrozumiem ani słowa. To znaczy, że chyba
2: nie,
0: było po węgiersku.
2: Houston zrozumiałeś.
1: Houston. Panet Kiszgond. Niektórzy mówią, że coś tam śpiewam o kiszce, ale to nie. Kiszgond, czyli mały problem.
2: Jasieńko drogi, jesteś przewspaniały. A czy możesz nam po prostu pożyczyć po węgiersku teraz jeszcze miłego weekendu?
1: Tak, to ja może powiem, ale słuchaczom, wszystkim.
2: Tak, wszystkim
0: a co? A może jacyś Węgrowie są też tutaj, wiesz, Węgrzy w Opolu? Czekasz, Fejerwar to jest nasze miasto partnerskie Opola.
1: O proszę.
0: Tak, właśnie.
1: O proszę. Fajnie. Słuchajcie, no to w takim razie Ödvözölök, János vagyok, és azt akarok mondani, hogy szép napot és szép weekendet kívánok nektek.
0: Nektek. No, na końcu.
2: Zamurowało nas,
0: serio.
2: Jasiek Piwowarczyk ze swoją premierą dzisiaj w Radio Opole. Oczywiście premierowo zagraliśmy utwór Obłoki, a przy okazji Jasiek porozmawiał z nami po węgiersku. Dziękujemy ci pięknie, powodzenia. Niech twoja kariera dalej się fantastycznie rozwija.
0: Pewnie,
2: trzymamy
0: tak
2: mocno za ciebie kciuki i niezmiennie zapraszamy do Opola.
0: I czekamy na
1: dziękuję
0: płytę,
1: bardzo.
0: Słuchaj.
1: Pozdrawiam tak wszystkich.
0: Dzięki,
2: a my już teraz gramy Halo Houston, ale w tej tradycyjnej wersji. Po polsku.
0: Będzie po polsku tym
2: tak
0: razem.
2: Tak jest, a nie po węgiersku. Jasiek Piwowarczyk.
0: Dzięki.
2: Pa.

0: Daria Zawiało w Balladonii. Uwielbiam tę piosenkę w Radiu Opole. Za kwadrans będzie samo południe, a jesień nadeszła, to może by tak rzucić wszystko i wyjechać w te Bieszczady.
1: O, właśnie, właśnie. Ale wiesz co? A może by tak nad Balaton?
0: Balaton? Czemu Balaton?
1: A jakoś tak Jasiek Piwowarczyk mnie przez chwilę zachęcił do odwiedzenia Węgier. No a poza tym, jak się okazuje, coraz więcej Polaków wybiera wypoczynek właśnie nad tym węgierskim jeziorem Balatonem. No, nie tylko Jasiek, tylko w lipcu odpoczywało tam, według takich oficjalnych statystyk, uwaga, około 30 tysięcy naszych rodaków. Dyrektorka Polonijnego Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowego Mazurek w Balaton Boglar, uwaga, Weronika Piętka wyjaśnia przyczyny takiego właśnie zjawiska.
2: Z mojego doświadczenia wynika, że jest dużo więcej Polaków niż do tej pory. Coraz więcej Polaków też pyta, interesuje się tym jeziorem. Być może dlatego, że teraz Węgry promują Balaton w Polsce. Którzy mogli nawet nie wiedzieć albo nie znać tego miejsca, być może dowiedzieli się, jak atrakcyjnym miejscem jest Balaton.
0: Według rozmówczyni Polskiego Radia tylko w ośrodku kierowanym przez nią Polacy stanowią niemal 1/4 gości. To jednak tylko część turystycznego krajobrazu jeziora nazywanego Węgierskim Morzem. Generalnie bowiem z roku na rok sytuacja tamtejszych usługodawców się pogarsza. W statystykach gości ubywa niewiele, ale zmienia się charakter i przede wszystkim długość pobytów turystów nad Balatonem.
2: W ogóle Balaton jest sezonowy, więc dość krótki jest ten sezon. Dodatkowo obserwujemy tendencję, że na jedną noc, na kilka nocy przyjeżdżają goście, co jest dużą zmianą, bo do tej pory były turnusy 7-dniowe. Oczywiście, że to jest gorsze, ponieważ koszty są dużo większe przy jednej nocy, gdyż tak samo trzeba zmienić pościel, czy tak samo trzeba posprzątać.
1: Węgierska Izba Turystyczna próbuje przekonywać teraz zagranicznych turystów, by odwiedzali rejon jeziora Balaton także jesienią. A Węgry są popularne przez cały rok, owszem, ale poza sezonem letnim turyści odwiedzają niemal wyłącznie sam Budapeszt.
0: No może byłoby trochę łatwiej, gdyby nie bariera językowa, bo choć Polak-Węgier, dwa bratanki, to jednak czasem trudno nam się dogadać.
3: Ja chciałem telefon do Warszawy.
4: Wihar volt, to ja. Wihar. Warszawa nincsen. Nincsen Warszu. Warszawa nie ma.
3: Co zburzona?
4: Igen, igen.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
3: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radia Opole w piątek. To 25 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe wiadomości na naszej antenie.
4: Ciężki stan policjanta postrzelonego pod Bolesławcem. Praca młodych tematem dyskusji w Opolu.
5: Co prawda chcemy nauczyć tego doświadczenia, ale pracodawcy nie dają nam szansy.
4: Prezydent Ukrainy apeluje o pieniądze na drony i pociski.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Stan 28-letniego policjanta postrzelonego wczoraj w Kraśniku w powiecie bolesławieckim jest ciężki. Dowiedział się nieoficjalnie reporter Polskiego Radia. Dziś mają zostać przeprowadzone czynności z udziałem sprawcy, czyli zatrzymanego 33-latka. A do strzelaniny doszło wczoraj podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Funkcjonariusze sprawdzali informacje o tym, że mogą się tam znajdować przedmioty pochodzące z kradzieży. Podczas tych czynności na miejsce powrócił 33-latek, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
7: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji, została ujęta natychmiastowo przez policję. Mężczyzna również oddał kilka strzałów.
4: Mężczyzna próbował uciekać, ale został zatrzymany. Podczas ucieczki wyrzucił broń, którą zabezpieczyli śledczy.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Pary po transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa będą miały takie same prawa podatkowe jak osoby po ślubie w Polsce. Dotyczy to także par jednopłciowych. Taką interpretację przepisów zatwierdził minister finansów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że to kolejny krok, który nie byłby możliwy, gdyby nie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów.
8: Zmierzamy do uregulowania kwestii, które wchodzą w prawa Unii Europejskiej, ponieważ wolność przekraczania granicy dotyczy również aspektów prawnych i to zostało w tej chwili również wypełnione, nie tylko zgodnie z wyrokami sądów unijnych, ale również zgodnie z wyrokami Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
4: Dodajmy, że po decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ZUS zaczął wypłacać zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym po transkrypcji. Czy młodzi ludzie są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy i czego oczekują od nich pracodawcy? O tym rozmawiano dziś w Urban Lab Opole. Wśród tematów spotkania pod nazwą Tajemnice rynku pracy była rozmowa rekrutacyjna, poszukiwanie zatrudnienia czy sztuczna inteligencja. Niemal każdy z nas po skończonej szkole i otrzymaniu zawodu chciałby znaleźć pracę, ale niestety różnie z tym bywa, mówią uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.
5: Wakacje często osoby w naszym wieku próbują znaleźć pracę, jest to bardzo utrudnione. Myślę, że też przez to, że jesteśmy młodymi ludźmi, którzy mogą nie mieć zbyt dużego doświadczenia. Myślę, co prawda chcemy nauczyć tego doświadczenia, ale pracodawcy nie dają nam szansy.
9: Od pracodawcy oczekujemy przede wszystkim miłej atmosfery, myślę, żeby się miło pracowało, dobrych zarobków, wiadomo, żeby chodzić z chęcią, a nie niechęcią.
4: A więcej na ten temat w programie Reporterski Obraz Dnia po godzinie 14. Pozytywka. Tak będzie się nazywać nowy klub młodzieżowy w Kędzierzynie-Koźlu. Nazwę wybrali sami nastolatkowie, którzy będą również mieli wpływ na wygląd tego miejsca. W internetowej ankiecie pomysł uzyskał aż 70% głosów. W tej chwili trwają przygotowania do otwarcia klubu, mówi Piotr Pękala, rzecznik Kędzierzyńsko-Kozielskiego Magistratu.
10: Co ważne, to właśnie młodzi ludzie mają mieć największy wpływ na urządzenie lokalu. Sami zdecydują o meblach, dekoracjach, aranżacji czy kolorach ścian. Ma to być przestrzeń, gdzie będzie można wpaść po lekcjach, spotkać się ze znajomymi, pograć w gry, odpocząć albo rozwijać swoje pasje. Bez sztywnego planu i bez nudy. po prostu po swojemu.
4: A nowy klub powstanie w Śródmieściu, w dobrze skomunikowanej części Kędzierzyna-Koźla. Projekt jest dofinansowany przez fundusze szwajcarskie oraz budżet państwa. Ukraina pilnie potrzebuje pieniędzy na drony i pociski. Chodzi o 27 miliardów dolarów. O pomoc w tej sprawie apeluje Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wezwał

0: stopni. Jutro od 17 do 19 i ci, którzy tęsknią za słońcem, w końcu będą zadowoleni.
1: A w niedzielę to chyba jeszcze bardziej będą zadowoleni. Przyszły tydzień. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz na Opolu, mamy 14 stopni, no i jeśli tak dobrze się przyjrzeć, to 14 wszędzie. Kędzierzyn, Koźle, Nysa, Brzeg, Namysłów, Kluczbork. Szukam jak zwykle jakiegoś wyjątku. Proszę bardzo, Paczków musi się wybić. Tam już 15 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 12:05. Dzień dobry, tu duet na fali w piątek, piąteczek, piątunio. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab niezmiennie, no a za to zmienił się nam realizator. Dołączył do nas Darek Kuzera, który teraz właśnie program realizuje.
0: A jeszcze Mrozu do nas wpadł i zaśpiewa Naturalny High.
1: No i pięknie.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: 3,17,40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: R.E.M. Shiny Happy People w Radiu Opole. 17 minut mamy po godzinie 12. No to jest najwyższa pora, żeby połączyć się z naszym kolarzem, Łukaszem Mularzem, który cały czas, mimo różnych przeciwności losu, próbuje dostać się do Lizie. A nie wiem jeszcze, czy dalej aktualne Mont Saint-Michel, ale generalnie chodzi o pielgrzymkę rowerową dla malutkiej Agnes. Cześć, witamy cię serdecznie.
2: Cześć.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: A witamy cię, ty jesteś gdzie w tym miejscu? Teraz, w jakim miejscu ty jesteś, powiedz?
3: Od Holandii jakieś, nie wiem, 60 kilometrów, miejsce dokładnie, bo dzisiaj tutaj przyjechałem w nocy autobusem.
1: I jesteś na rehabilitacji właściwie oficjalnie, możemy tak, to powiedzieć, tak?
3: Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Tak się to wszystko potoczyło.
3: Wczoraj były zakładane akurat taśmy na nogę, były masaże, były okłady i no zobaczymy. Na razie noga, zamiast się uspokoić, to puchnie. Czyli no na razie wszystko teraz stanęło pod znakiem zapytania, ale dziś jestem akurat u bardzo takiego mojego serdecznego przyjaciela, który też bardzo dużo jeździ. Może tutaj będziemy dzisiaj coś mogli zaradzić w Münster. No ja jeszcze odpocznę dzień, dwa i zobaczymy, może ruszę w niedzielę.
2: Ale to też jest tak, że jak się ruszy, prawda, ten mięsień, no to on musi też swoje, że tak powiem, teraz odpocząć, prawda, nie można tego forsować, tak żebyś ty przypadkiem swojego zdrowia też sobie nie naruszył za mocno.
3: Dlatego mówię, czekam. Czekam, zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj jakiś tam, czy masaż, czy jeszcze ewentualnie jakiś tam masz jakiś przeciwzapalny, cokolwiek. Czy da radę, czy ta opuchlizna też zejdzie z tej nogi. Jeśli no nie zejdzie, no to będę musiał to po prostu przerwać, bo i dokończyć w przyszłym roku. Bardzo bym nie chciał, no do Lidzie zostało stąd 600 kilometrów, ale mam nadzieję, że jednak przez te teraz dwa dni, jak tutaj będę tego znajomego, który jest jeszcze, no w ogóle już maniakiem rowerowym, że uda nam się tutaj jeszcze doprowadzić jednak tego Achillesa do ładu i składy, żebym mógł chociaż to mówię 50 dziennie pojechać.
1: No właśnie, niech ci ten maniak rowerowy sprzeda jakiś dobry patent na ścięgna Achillesa, jeśli on nie ma kontuzji, no bo faktycznie, no to pal 6 tą pogodę i ten deszcz i ten wiatr w oczy przez cały tydzień, przebitą oponę, no ale właśnie faktycznie, chyba to ścięgna Achillesa teraz cię najbardziej rozkłada, prawda? To jest problem.
3: Pogoda zrobiła się wyborna.
1: Jest
3: wyborna. 25 stopni w Münster w tej chwili. No do jedzenia i jeszcze na dodatek powiem szczerze, że płakać się chce, bo wiaterek w plecy.
1: Ajajaj.
3: Także no mówię, no...
1: Anuszka chora.
2: Ale dobra informacja jest taka, że w skarbonce przybyło sporo pieniędzy.
1: Oj, to sporo.
2: 4105 zł aktualnie na zbiórce dla malutkiej Agnes. Przypominam to informacje ze strony siapomaga.pl. Ukośnik rowerem do Mont Saint-Michel dla malutkiej Agnes. Pięknie ludzie wpłacają i też chyba motywują cię, Łukasz, żebyś jeszcze nie poddawał się i walczył.
3: Dlatego mówię, cały czas z tyłu głowy jest ta zbiórka, ta pomoc dla malutkiej Agnes, bo mówię, dwie ostatnie zbiórki zakończyły się no naprawdę wybornymi sukcesami, przepięknymi wręcz w ogóle i to też mnie motywuje do tego, żeby tą pielgrzymkę dokończyć. Może ją dokończyć, tylko zobaczymy w jakiej już teraz ewentualnie konfiguracji, bo mówię, no niestety, no noga puchnie i muszę no niestety patrzeć na to, żebym nie zerwał tego do końca i później nie było
1: tak. Nie, no oczywiście, że tak, no zerwana Achilles, to już byś nie wsiadł na rower, no przez ładnych parę miesięcy pewnie.
3: Dokładnie, ale myślę, że coś się tutaj poukłada, jeszcze jakieś tam modlitwy dzisiejsze do polskiego kościoła w Münster, także...
1: Fajnie, że trafiasz na takich ludzi dobrej woli, że ty na przykład teraz masz azyl, tak, u Polaków tam gdzieś pod tą granicą z Holandią, no właśnie, goszczą cię i pomagają rehabilitować, świetna sprawa.
3: Dokładnie, no mówię, tak jak wczoraj Justyna razem z mężem zadbali o to też, żebym ja właśnie pojechał dalej, pozałatwiali no, masaże, pozałatwiali te taśmy, wszystko naprawdę, rolowanie, przeciwzapalne leki, to nie mógłbym powiedzieć nawet, żebym, nie wiem, śnił o takich rzeczach w ogóle teraz, w tej chwili, co się dzieje tutaj, mówię, no w tej mojej już można powiedzieć drodze krzyżowej.
1: No dobra, słuchaj, przed nami weekend, my sobie odpoczniemy, ty sobie zdecydowanie odpocznij, łączymy się w takim razie w poniedziałek i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda. Pamiętaj, że i tak wszyscy ci dopingują, wszyscy ci dziękują za to, co robisz, a rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze. Łukasz Mularz, strażak ochotnik, który no w swoją pielgrzymkę rowerową się wybrał, ale wszystko troszeczkę tutaj się przeciwko niemu sprzysięga. No i kibicujemy mu po prostu, żeby to jakoś wszystko się ułożyło. Dzięki.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Zdrówka życzę.
2: Dużo zdrowia. Do usłyszenia, Łukasz.
3: Pa, pa.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: A już teraz specjalnie dla Was nowość w Radiopole: Charlie Gere i Jennifer. Zostańcie koniecznie z nami i wsłuchujemy się właśnie w tę piosenkę.

0: Słuchacie Radio Opole, mamy punktualnie w 14:30, a teraz kibice niech dadzą głośniej. Siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon. Wczoraj w Studenckim Centrum Kultury zaprezentowano skład drużyny, która będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet, no i reprezentować nasz kraj w Lidze Mistrzyń.
1: W najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji Wakif Bankiem Stambuł.
2: Stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy i wiem, jak budujemy nasz zespół, jak klub jest budowany od wielu, wielu lat. Także ja do tego podchodzę z dystansem, natomiast rozumiem, że kibice i dziennikarze macie oczekiwania bardzo wysokie i my zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
0: Zawodniczki ostro trenują, nikt nie dostaje taryfy ulgowej, ale nikt nie narzeka. Tak z kolei mówi Katarzyna Połeć, to ośrodkowa Unii.
3: Są nowe zawodniczki w klubie, nowe zawodniczki są gdzieś tam w innych drużynach i każdy się zastanawia, kto jak będzie grać. No i ta Liga Mistrzyni oczywiście jest też taką naszą perełką.
1: Po ostatnim sezonie klub z Opola opuściły wszystkie zagraniczne zawodniczki. W ich miejsca do zespołu przyszły następne przyjmujące: Sidney Palazzo, Adriana Pawlik, Daria Wieczorek oraz środkowa Wasja Filipowicz.
0: A pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego zaplanowana została na 2 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police.

0: Ignacy w utworze Niepewność. 20 minut pozostało nam do godziny 13. Jaka tam niepewność? Myślę, że wielu kibiców jest pewnych, co to będzie dziś wieczorem. A konkretnie chodzi oczywiście o to, że polscy siatkarze powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Europy.
1: Kto?
0: Siatkarze polscy.
1: O, dobrze.
0: Tak, bo to jest też ważne, ale to za chwilę. Na razie tak, siatkarze i rywalem biało-czerwonych będzie w Mediolanie niewygodna reprezentacja Słowenii. Środkowy bloku Mateusz Bieniek, który z powodów zdrowotnych jest w tym sezonie poza kadrą, jest pewny awansu polskiej drużyny.
2: Myślę, że awansujemy na pewno do finału. Gdybym miał obstawiać wynik, to myślę, że 3-1. Słowenia może tam jakiegoś seta uda im się skubnąć, ale po prostu gramy za dobrze w tym momencie. Naprawdę reprezentacja jest mega mocna i chłopaki widać po nich tą pewność siebie. Ciężko będzie ich złamać.
1: Jak zagramy tak jak w meczu z Niemcami, to ja też będę spokojna. Były rozgrywający polskiej reprezentacji Fabian Drzyzga też uważa, że awans wywalczą Polacy.
3: Nie wiem, czy pewny, bo to jest sport, ale trzymam za chłopaków kciuki i liczę na to, że będą w finale. Grają dobrą siatkówkę, są pewni siebie, więc myślę, że Słowenia tym razem im jakby żadnej nogi nie podłoży.
0: A co ciekawe, Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu.
1: W 2019 i w 2021 roku górą byli rywale, a przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni. Na drodze do złota, którego bronią właśnie teraz. Półfinał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Słowenia rozpocznie się równo o 17, a wy już teraz możecie do nas dzwonić pod 774-541-541 i typować, jaki będzie wynik meczu Polska-Słowenia i Polska i Bośnia i Hercegowina.

0: Lil Nas X, That's What I Want w Radio Polec. 10 minut będzie godzina 13, a ja wiem, czego wy chcecie. Świeżych wiadomości równo o 13.
1: No to chwileczkę trzeba poczekać. Tak, Joanna Matlak już nad nimi pracuje, a w tych wiadomościach ja zdradzę. Powiemy m.in. o rządowej instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Można w niej znaleźć instrukcje, jak oznaczone są na przykład miejsca schronienia albo czym jest zasada dwóch ścian. Ta broszura ma być udostępniana przez samorządy, a od dziś już można się z nią zapoznać na stronach MSWiA. Natomiast miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu będziemy zapraszać do Branic na sobotni bieg o puchar burmistrza miasta. Tam do wyboru dwa dystanse, 5-10 km, ale także marsz Nordic Walking. Wszystkie szczegóły oczywiście punktualnie o 13 w wiadomościach Radia Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy piątek, 25 dzień września, Dzień Budowlańca, Światowy Dzień Farmaceuty. A co ważnego w wiadomościach?
5: Finisz kampanii w Krakowie. Od północy cisza wyborcza. Zasada dwóch ścian i atak z powietrza. MSWiA wydało instrukcję reagowania.
6: Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
5: Eksplozja w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A przed mikrofonem Joanna Matlak.
5: Od wczesnego poranka 7 kandydatów i kandydatek na prezydenta Krakowa walczy o głosy mieszkańców. O północy zacznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Na placu Ibramowskim z mieszkańcami spotkała się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
8: Robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów. Ciężko pracuję do ostatniej godziny, żeby w tej drugiej turze się znaleźć.
5: Kraków potrzebuje śmiałych inwestycji i wizji, tak mówił na rynku głównym kandydat PiS Michał Drewnicki.
9: By skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje. A z drugiej strony to jest Kraków bliski ludziom, szanowni państwo, gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy.
5: A według ostatniego sondażu, przygotowanego przez ogólnopolską grupę badawczą dla portalu Love Kraków, pierwszą turę wyborów wygrałby Łukasz Gibała z poparciem prawie 33%. Drugie miejsce zajęła w sondażu Monika Piątkowska, a trzecie Michał Drewnicki.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniana przez samorządy, a od dziś można się z nią zapoznać na stronach MSWiA. Wiceszefowa resortu Magdalena Roguska podkreśla, że warto na przykład sprawdzić, jak chronić się w budynku mieszkalnym.
10: Przede wszystkim wybieramy kondygnację, która jest najniżej położona. Jeśli mamy piwnicę, która już jest przygotowana do tego, by tam się schronić, wybieramy takie miejsce, jeśli ona jest bezpieczna. Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
5: Instrukcje reagowania można pobrać bezpośrednio ze strony www.gov.pl. Biegi na 5 i 10 km to dystanse, które będą mieli do pokonania uczestnicy sobotniego 13. biegu branickiego o Puchar Burmistrza Miasta. W programie imprezy jest także marsz Nordic Walking, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
11: Dwa dystanse, 5 km, 10 km, ale również Nordic Walking dla chętnych, a wiem, że niektórzy po prostu asekurują biegaczy również rowerami, szczególnie ci, którzy mają już problemy z tym, żeby samemu przebiec ten dystans, czy przejść na kijkach, asekurują jeżdżąc na rowerze. Dystans w okresie budowy, którą mamy w Branicach, tych ostatnio mamy sporo, w związku z tym Michałkowice i z powrotem do Branic to mamy 5 km, a dwukrotność tego dystansu to jest 10 km.
5: Start i meta usytuowana będzie na miejscowym stadionie sportowym. Rozpoczęcie rywalizacji zaplanowano na godzinę 11. Organizatorem biegu jest Branickie Towarzystwo Sportowe. Sobotnie wydarzenie odbędzie się w ramach programu Aktywność dla Każdego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: 3 osoby zostały ranne w eksplozji w dwupiętrowym budynku w centrum Aten. Uszkodzone zostały też pobliskie domy, sklepy i samochody. Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu, a do zdarzenia doszło niedaleko najpopularniejszych atrakcji Aten, takich jak Akropol i Świątynia Zeusa.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
4: O, jak było pochmurno, tak jest pochmurno, ale dobra wiadomość to jest chyba taka, że nie pada, ale nie wiem, wolę jak Iwona sprawdzi swoim sokolim wzrokiem. Popatrz, tam pada czy nie pada, żeby mnie nie wprowadzał w błąd.
7: Nie pada.
4: No i dobrze
7: brudne.
4: Widziałem. Natomiast słabe opady deszczu jeszcze dziś możliwe. Uważajmy na to, od 14 do 16 stopni maksymalnie wiatr, słaby, umiarkowany zachodni, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, no i w nocy może i nie popada, ale za to uważajmy na mgły. No i noc taka nie za ciepła, od 8 do 10 stopni.
7: A powolutku wzrasta nam temperatura w regionie. 13 stopni mamy w Nysie, po 14 w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu, w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu. W Paczkowie najcieplej, tam 15.

0: Radio Opole.
1: Muzyka i to, co ważne.
2: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę.

0: za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: A to przed chwileczką to Rose miała dla was
2: Rose.
1: Taki nowy trik. Rose, ale new trick to nowy trik.
2: Tak.
1: Czy jeszcze się w czymś mylę?
2: Nie, to dobrze powiedziałeś. Dobrze. A jeszcze też dobre rzeczy powiedz.
1: Powiem teraz, no ja wiem, czy dobre rzeczy kierowcy to się średnio będą cieszyć. Uwaga, kierowcy.
2: Nic nowego.
1: W niedzielę czekają was w Opolu spore utrudnienia w ruchu, a to wszystko oczywiście za sprawą półmaratonu opolskiego. Ten wystartuje właśnie w tym dniu, no a to oczywiście oznacza, że na trasie biegu od 8 rano do 14 będzie taka tymczasowa organizacja ruchu, czyli te utrudnienia wyżej wspomniane.
2: Za to biegacze będą zadowoleni, bo będą mieli puste ulice i do tego będzie świecić im słońce. Natomiast co do kierowców, to zamkniętych będzie kilka ulic, m.in. Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Pileckiego, Bohaterów, Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulic w centrum.
1: No i utrudnienia czekają nie tylko kierowców, ale też pasażerów komunikacji miejskiej w Opolu. Mówi Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
3: Dotyczy to 15 linii i są to linie 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Również część przystanków na trasach tych linii będzie wyłączona z użytkowania.
2: Trasy objazdowe zostały poprowadzone w taki sposób, aby jak najdogodniej umożliwić połączenia na danych liniach, dodaje Ewelina Laksy.
3: Niemniej pasażerowie naprawdę muszą uzbroić się w cierpliwość, bo przejazd po prostu przez miasto będzie bardzo trudny. Najwięcej zmian wprowadzonych będzie na trasach linii 10, 17, 18, 21 i 28. Po otwarciu ulic, czyli około godziny 14, wszystkie nasze autobusy wrócą na swoje standardowe trasy.
2: A szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mzkopole.pl.
1: A już teraz kolejna ogólnopolska premiera na antenie Radia Opole. Uwaga, dajcie głośniej, bo nadchodzi Desideryj, ruchy pełne dźwięku.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Wiktor wali górę. Nie umiem kochać w Radio Opole. Mamy 25 minut po godzinie 13 i w związku z tym, że my was kochamy, to też kochamy was rozśmieszać i mam nadzieję, że to nam się czasami udaje tymi nagłówkami, które znajdujemy właśnie w internecie. I już teraz przechodzimy do tego, jakie łupy dzisiaj dla was wyłowiliśmy.
1: Dawaj.
0: Najpierw kruszę fetę na patelnię, dopiero potem wbijam jajka. Ser tworzy chrupiącą obwódkę. Takie intrygujące, prawda?
1: To ja przechodzę do świata celebrytów, na razie polskich. Uwaga. Sandra Drzymalska, odziana w zeberkę, posyła uśmiechy, wymachując widelcem.
0: O.
1: Takie rzeczy. I to nie jest scena z filmu, to jest scena z życia.
0: Rozpoczyna się taniec ze storczykiem. Stosuj ten nawóz przez cały październik, a nie nadążysz z zaliczeniem nowych pąków. Ale nie wiem, co tańczysz przed...
1: Ze zliczeniem czy zaliczeniem ty powiedziałaś tych pąków? Bo ja tak źle coś zrozumiałem.
0: Zaliczeniem nowych
1: jednak
0: pąków.
1: Przestałem rozumieć ten tytuł.
0: Ja też.
1: Kompletnie nie wiem, o co chodzi.
0: To trzeba tańczyć przed storczykiem i nie będzie rósł?
1: Nie wiem. I zaliczać pąki? Dziwne. Mhm. Dziwne. To ja już wolę takie prostsze konstrukcje. Skąpana w dubajskim zachodzie słońca Lil Masti dzieli się złotymi myślami. Bogate kobiety mają niezwykłą aurę.
0: Tak? No, to już ten Dubaj skromnie. Jej za mocno w głowie tam zaszumiał.
1: Wszedł mocno, na złoto.
0: Sensacja w stołecznym zoo. Urodziły się trzy małe duchy gór. Pracownicy mówią o wielkim sukcesie.
1: O, ciekawe.
0: Takie przepiękne trzy kociaki.
1: A co musisz zdradzić? Dobra.
0: Kociaki takie ładne.
1: Kociaki, okej. To ja już teraz do branży beauty przechodzę. Uwaga, te cztery trwałe perfumy to sztos. Pachną tak smacznie, że chcesz schrupać osobę, która je nosi. No
0: wiesz
1: i pięknie.
0: To mi się kojarzy z takim filmem Pachnidło i tam faktycznie tak. Doszło do skonsumowania głównego bohatera.
1: Tak, ale nie, to chyba nie o to chodziło. Chociaż.
0: Ładuj trzy łyżki do bębna pralki i nastawiaj pranie kurtki puchowej. Będzie czysta, pachnąca i nie zbije się podczas prania.
1: Ja bym proponował jednak piłeczkę tenisową. Nie wrzucajcie łyżek do bębna i nic tam nie pieszcie. Bo
0: oj,
1: będzie
0: tak.
1: Zdziwienie.
0: Tak, masz coś jeszcze?
1: Nie, ja już.
0: To ja na koniec, coś mocnego jeszcze.
1: Na dziś.
0: Filip Heiser i 20-letnia Bianka o krok od odwołania ślubu. Zbladłem. Wszystko zmienił jeden telefon od pani z warzywniaka.
1: Bardzo ciekawe.
0: Wiedziałeś, jakie panie z warzywniaka mają moc?
1: No, ciekawe. No dobra, nieważne. Okej, tam jeszcze będzie dużo tytułów o tej parze, zdaje się. Są teraz na świeczniku.
0: Oj, tak.
2: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.

0: Ale że ja uwielbiam tę piosenkę Rihanna i Jay-Z, Umbrella. No dzisiaj Umbrella jeszcze się nam może przydać, dlatego że po południu niejednej Eli może też skapnąć coś na głowę, dlatego pamiętajcie o parasolkach i pamiętajcie, że dzisiaj o 17:00 polscy siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy w meczu ze Słoweńcami, a o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski meczem z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie zmagania w Lidze Narodów.
1: Dużo się rzeczywiście dzisiaj dzieje, już nie wiadomo komu kibicować, jak to nie wiadomo, wiadomo, jednym i drugim.
0: Polsce.
1: A to spotkanie piłkarskie, o którym teraz mówimy, to odbędzie się, uwaga, na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i więcej szczegółów przedstawi teraz Tomasz Kowalczyk.
2: 4 mecze w zaledwie 11 dni. Reprezentację Polski czeka ultramaraton w błyskawicznym tempie. Ważne, żeby dobrze dziś zacząć z Bośnią i Hercegowiną, ale równie istotne będzie odpowiednie rozłożenie sił, zaznacza selekcjoner Jan Urban.
3: Jest to wyzwanie oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest starszy, kto jest młodszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o to, czy wszyscy będą do dyspozycji, bo dla mnie to jest logiczne. Jeśli grasz tyle spotkań, w którymś momencie jeden, drugi, trzeci może wypaść.
2: A piłkarze wypadali jeszcze przed pierwszym meczem. Kamil Grabara, Filip Rózga, Adrian Benedyczak i Bartłomiej Drągowski. Selekcjoner może mieć spory ból głowy z zestawieniem składu, ale nie musi martwić się o Kacpra Potulskiego, który pali się do gry.
4: Fajnie by było na pewno. Chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
2: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45. Warszawa, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: No proszę, proszę, Miley Cyrus szykuje się najwyraźniej już do zimy, bo nagrała piosenkę o takim, a nie innym tytule. Jaki to tytuł, pytacie? Śpieszę odpowiedzieć, ten tytuł brzmi Snow.
0: Ona o Tatrach naszych chyba myślała.
1: Chyba tak. Posłuchajcie tego.

0: Za 8 minut będzie 14. Ja obstawiam, że siatkarze 3 do 1 dzisiaj rozgromią jednak Słoweńców.
1: To jest akurat realny prognostyk,
0: a
1: proszę.
0: A piłkarze wygrają 1 do 0.
1: O, nie. To bardzo optymistycznie.
0: Za Polską jestem.
1: Jasne,
0: nie
1: oczywiście.
0: Nie mam wątpliwości, komu kibicować.
1: No dobrze,
0: Polakom
1: dobrze.
0: Kibicuję.
1: Nie rozliczę się z tego niestety w poniedziałek, ale zapamiętam sobie.
0: No i elegancko. Bardzo pięknie Wam dziękujemy za ostatnie 4 godziny naszego programu. Pamiętajcie, że dzisiaj po południu piękne sportowe emocje przed nami. Przed nami również reporterski opers dnia.
1: Bogusław Kalisz zapewne już w blokach startowych i za chwilę pojawi się w tym studiu. No cóż, no to my się powolutku będziemy żegnać. Dzięki za ostatnie 4 godziny. Było bardzo miło, mam nadzieję, że Wam też. A dziękuję.
0: Mi było bardzo miło. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, dzięki. Do usłyszenia w poniedziałek. A z Iwoną to niekoniecznie. Trochę sobie pourlopuje się, a
0: tak
1: później
0: jest.
1: Wróci wypoczęta.
0: Tak jest. Do usłyszenia w październiku.
1: No to pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach prawie 14, w Radio Pole już za chwilę wiadomości.
7: Minister energii apeluje do prezydenta. Chodzi o ceny paliw. Strażacy mają pomagać szkołom przygotować się na nowe zagrożenia.
8: Jesteśmy przed ogromnym etapem edukacji, nie tylko dzieci, ale również i nauczycieli.
7: Prudnik i Bruntal formalizują partnerstwo.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
7: Minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne podpisanie ustawy umożliwiającej obniżenie cen paliw tuż po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych. A chodzi o ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Brak podpisu obciąży prezydenta odpowiedzialnością za wysokie ceny paliw w Polsce. Tak mówił w Choczewie minister energii Miłosz Motyka.
9: My mamy wskazane źródło finansowania pakietu, który się sprawdził. Ci, którzy go dzisiaj krytykują ze strony Pałacu Prezydenckiego, głosowali za takim samym rozwiązaniem. W 2023 roku, lipiec-sierpień, to jest przyjęcie ustawy o podatku nadzwyczajnych zysków. Jastrzębska Spółka Węglowa ją zapłaciła, podatek wszedł za 2022 rok. Nie było żadnych wątpliwości ze strony ówczesnej większości.
7: Poprzednią wersję regulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego i jego zdaniem łamała zasady niedziałania prawa wstecz. MSWiA we współpracy z ekspertami Straży Pożarnej przygotowała instrukcje dla szkół i innych placówek edukacyjnych na wypadek ataku z powietrza. Pierwsze konsultacje jesienią, mówi komendant główny PSP Wojciech Kruczek.
8: Ja podjąłem już decyzję i przekazałem komendantom wojewódzkim, by osoby, które idą i udają się do szkół w ramach instrukcji, która jest przeprowadzana zawsze we wrześniu i w październiku związanej z próbnym ewakuacyjnym alarmem przeciwpożarowym, przekazywali też tą wiedzę związaną właśnie z tymi alarmami związanymi z atakiem z powietrza.
7: Szef PSP zwrócił uwagę, że ćwiczona w szkołach ewakuacja przeciwpożarowa jest zupełnie inna niż w sytuacji zagrożenia z powietrza.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Prudnik i Bruntal będą miastami partnerskimi. Samorządy podpisały memorandum, które otwiera drogę do zawarcia oficjalnego partnerstwa miast, które współpracują ze sobą już od 2 dekad. Zrealizowaliśmy bardzo dużo wspólnych projektów, mówi starosta Bruntala Marcin Hench.
10: To nie są jedynie projekty, ale jest to i przyjacielstwo z miastem Prudnik.
11: Nie są to tylko projekty, ale przyjaźń z Prudnikiem. Chciałbym, abyśmy byli nie tylko zaprzyjaźnionymi miastami, ale także partnerskimi. Jesteśmy blisko, znamy się, często się spotykamy. Kolejnym krokiem byłoby przypieczętowanie tej wspaniałej współpracy. Będę się cieszył, gdy dojdzie do podpisania umowy o partnerstwie.
7: Bruntal to nie partnerzy przy projektach, ale przyjaciele, wskazuje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
12: 20 lat bardzo dobrej współpracy. Ja od 7 lat, jak jestem burmistrzem, namawiam w końcu tą współpracę. Ugruntujmy, podpiszmy partnerstwo, bo to partnerstwo jest najbardziej wypracowane ze wszystkich partnerów, których mamy. Oczywiście bardzo dobra współpraca z Krnowem. Bruntal jest na tym samym samym poziomie. Dużo pomysłów takich samych na rozwój naszych miast. To partnerstwo na pewno będzie służyło kolejnym pokoleniom i kolejnym samorządowcom.
7: Dodajmy, że Prudnik ma już umowy o partnerstwie z dwoma czeskimi miastami. Intensywne są przygraniczne kontakty z Krnowem, natomiast od wielu lat nie ma współpracy z Bochuminem. Unia Europejska coraz bliżej porozumienia w sprawie funduszu na dozbrajanie Ukrainy. W poniedziałek mogą zapaść ostateczne decyzje w tej sprawie. O szczegółach Beata Płomecka.
13: Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Od początku napaści Rosji na Ukrainę był finansowany z wpłat unijnych krajów i później europejskie rządy otrzymywały zwrot za przekazywaną broń władzom w Kijowie. Fundusz przez kilka lat był blokowany przez Viktora Orbana, kiedy był premierem Węgier. Po zmianie rządów Budapeszt zniósł weto. Ale zaczęły się spory między państwami, ile pieniędzy mają prawo odzyskać. Większość krajów jest gotowa na kompromis, w tym Polska, która nieco zeszła ze swoich oczekiwań i w przyszłym roku ma otrzymać 400 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Po południu wieczorem dużo chmur i przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie nocy lokalnie silne zamglenia, temperatura od 7 do 9 stopni. W sobotę pogoda podobna i ciepło od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. W niedzielę także jak w sobotę, ale mogą pojawić się nad ranem silne zamglenia. Temperatura maksymalna w niedzielę do 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Autopromocja.
0: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Pole, 13 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj dużo sportu, ekonomia, nauka i zdrowie. Przed nami m.in. popołudnie pełne emocji sportowych. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną, a za niecałe dwie godziny Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Trener Nikola Grbicz wierzy w naszą drużynę.
2: Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie. Jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać.
1: Nie zapominamy też o opolskiej siatkówce. Drużyna Unii Opole jest już gotowa do nowego sezonu.
3: Stąpam dość twardo po ziemi, bo wiem, w jakim budżecie operujemy.
4: Duże zmęczenie, są nowe zawodniczki w klubie.
3: My zrobimy wszystko, żeby oczekiwania sprostać.
1: W magazynie powiemy także o zmieniającym się rynku pracy w regionie. Duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają młodzi ludzie.
5: Rozmijają się oczekiwania pracodawców i pracowników.
6: Ktoś, kto jest dopiero po studiach, no nie może wykazać się tym doświadczeniem kilkuletnim.
1: Powiemy także o niezwykłym projekcie, jaki będzie realizować Politechnika Opolska. Grupa naukowców i firm chce zaprojektować i zbudować katamarana o napędzie wodorowym. Do czego będzie służył? O tym w relacji naszego reportera. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.
0: Reporterski

0: Ponownie Słowenia staje nam na drodze w walce o złoty medal. Polacy i Słoweńcy zmierzą się dzisiaj po południu za niecałe 2 godziny o 17:00 w walce o finał Mistrzostw Europy po raz 4 z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale, ale przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni. Trener Nikola Grbicz przyznał, że sam fakt, iż jego zespół walczy ponownie o medale dużej imprezy, napawa go dumą.
1: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są 2 najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie, jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny. Oczywiście nie jest jedna rzecz, którą my musimy robić dobrze, żeby wygrali. Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy, bo czasami mi robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje i może być zagrywa w linię na 120. I to są rzeczy i momenty, które my musimy mieć cierpliwości, oczekiwać, że oni mogą grać na tym poziomie i czekać na nasz moment, który wcześniej albo później będzie.
0: Początek półfinału Polska-Słowenia o godzinie 17:00. Tymczasem wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu na zapleczu elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach. Selekcjoner Jan Urban podkreślił, że celem jest zwycięstwo, ale również to, by wypróbować nowych piłkarzy.
2: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych 4 spotkaniach 2 właśnie z nimi. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
0: Dodajmy, że rywalami biało-czerwonych w grupie B4 będą również Szwecja i Rumunia, a za kilka minut powiemy o opolskim sporcie. Będziemy na prezentacji drużyny Unii Opole przed nowym sezonem.

0: Reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: W magazynie ponownie o sporcie. Siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon. Wilczyce zaprezentowały skład drużyny, który będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i reprezentować nasz kraj w Lidze Mistrzyń. W najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji Wakif Bankiem Stambuł. Szczegóły Grzegorz Frankowski.
2: Najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi, a reszta krok po kroku będzie przychodzić, forma też będzie rosnąć. Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii Opole. Na razie jeszcze dreszczyku emocji nie ma, ale on na pewno przyjdzie za moment.
3: Dwa zdania na temat kadry. Parę zmian nastąpiło, odeszły czołowe zawodniczki, czy kluczowe dla drużyny. Doszło też kilka dziewczyn, cztery dokładnie. Może pan powiedzieć, jak pan to widzi? To jest taki sam zespół, mocniejszy? Czy to wszystko wyjdzie w praniu? Po kilku spotkaniach już o stawkę będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
2: Myślę, że to wyjdzie w praniu, zobaczymy. Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn, też na razie z bardzo małym doświadczeniem, także to one muszą budować swoje doświadczenie, musimy pracować, musimy być cierpliwi. Też potrzebują dużego wsparcia, jestem przekonany, że z meczu na mecz będą się prezentować coraz lepiej. Ciężko mi w tym momencie oceniać, jeżeli chodzi o poziom, ponieważ zaczynając okres przygotowawczy sezon temu, też nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie to wyglądało. Natomiast nasza forma rosła, dziewczyny się bardzo szybko rozwijały i wierzę, że w tym przypadku będzie podobnie.
3: Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Są niespodzianki, to duże. Finowie pokonują Włochów. Dlaczego na przykład nie w Lidze Mistrzyń pokonać triumfatora ostatniej edycji?
2: Dokładnie. Tak właśnie do tego należy podchodzić. Fajne jest to, że sport daje szansę zawsze i to myślę, że jest taka dziedzina życia, gdzie pomimo tego, że czy jesteś faworytem czy nie, to zawsze masz szansę, więc wierzę w to bardzo mocno, że pokażemy się z bardzo dobrej strony, a celem będzie zwycięstwo, bo to w sporcie chodzi.
4: Póki co bardzo ciężko i bardzo dobrze trenuję. I bardzo fajnie to też wygląda na treningach. Katarzyna Połec, Środkowa Bloku. Nie wiem, jak wyglądają inne zespoły, bo przyznam szczerze, że się zbytnio tym nie interesowałam.
3: Jeżeli chodzi o Unii, zeszły sezon fantastyczny, no ale już w zeszłym sezonie wszyscy od pewnego czasu zaczęli na was zwracać uwagę. Teraz te zwracanie uwagi będzie chyba jeszcze mocniejsze.
4: Tak, no myślę, że teraz będą zwracać na nas uwagę i patrzeć, czy dalej tak będziemy grać dobrze, jak grałyśmy w zeszłym sezonie, więc na pewno mamy tą poprzeczkę wyżej postawioną niż w zeszłym roku. Może być ciekawie.
3: Od strony organizacyjnej jesteśmy już przygotowani. Mam nadzieję, że sportowo również poradzimy sobie w nadchodzącym sezonie, mówi Maciej Kochański, prezes klubu.
5: Jest to wielkie wyzwanie dla nas jako akademickiego klubu. Na pewno logistyka, przeloty, hotele i wszystko to, co nas czeka, jest dla nas dużym wyzwaniem, aczkolwiek myślę, że podołamy. Tak jak przez ostatnie 10 lat pokonywaliśmy kolejne etapy funkcjonowania tego klubu, podchodzimy do tego, jak do kolejnego etapu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc miasta, województwa, uczelni, gdyby nie zaangażowanie innych mniejszych podmiotów w sektorze niepublicznym, jakie wspomagały nas od lat, jakie są nas pomóc w tym związanym z Ligą Mistrzyń, nie zapraszając sezonie.
3: Sponsor tytularny, trwają jakieś rozmowy, coś jest już na rzeczy, coś się wydarzy niebawem?
5: Na chwilę obecną nie ma na tyle zaawansowanych dyskusji, abyśmy mogli coś więcej powiedzieć, ale oczywiście jesteśmy przygotowani finansowo na wyzwania związane z Ligą Mistrzyń. Podobnie jak przed zeszłym sezonem, ja wyznaję zasadę, że nie jesteśmy klubem typowanym do medali, ale jak pokazaliśmy w zeszłym sezonie, jesteśmy w stanie te medale zdobywać, więc stać nas na wszystko, a jak to się skończy, skończy się na pewno dobrze.
3: Za chwilę rusza Liga, potem dojdzie Liga Mistrzyń. Jesteście już gotowe na to wyzwanie, zmiany też w kadrze, trenujecie troszeczkę inaczej, ciężej. Jak to wygląda z perspektywy szatni?
6: Na pewno mamy gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń. Claudia Wydych Libero, ale na najbliższe spotkania się szukujemy tak naprawdę. Na razie na polską ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
3: Jest jakiś stresik, czy zawodowe sportsmenki podchodzą do tego zadaniowo? Najpierw jeden mecz, drugi, Liga Mistrzów i tak dalej po kolei.
6: Myślę, że raczej zadaniowo. Na pewno jest to ogromna ekscytacja, że będziemy mogły wziąć udział w prestiżowych rozgrywkach, ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się one od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
3: Pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego zaplanowana została na 2 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.

0: Radio Opole za 25 minut, godzina 15. Czy młodzi ludzie są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy? Czy udaje im się szybko znaleźć zatrudnienie? A także czego oczekują od nich pracodawcy? O tym rozmawiano dziś w Urban Labie Opole w ramach spotkania Tajemnice Rynku Pracy. Okazuje się, że około 30% zarejestrowanych bezrobotnych w pośredniakach to osoby do 30 roku życia. Tym tematem zajęła się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy. I pytanie, czego wy oczekujecie od pracodawców?
2: Pracodawcy oczekujemy przede wszystkim miłej atmosfery, myślę. Jasmina Tarara, Zespół Szkół Zawodowych numer 4. Żeby się miło pracowało, dobrych zarobków, wiadomo. Coś przyjemnego do pracowania, żeby chodzić z chęcią, a nie niechęcią.
1: A czy rynek jest dla Was łaskawy, czy nie bardzo?
3: Ja myślę, że nie bardzo, ponieważ w wakacje często osoby w naszym wieku próbują znaleźć pracę. Jest to bardzo utrudnione. Barbara Turek. Myślę, że też przez to, że jesteśmy młodymi ludźmi, którzy mogą nie mieć zbyt dużego doświadczenia, myślę, co prawda chcemy nauczyć tego doświadczenia, ale pracodawcy nie dają nam szans.
1: Jak zachęcić młodych do wejścia na ten rynek pracy?
4: Jak zachęcić? To jest dobre pytanie. Marek Kaliczak, firma Delta Robots. Na pewno patrząc na przekrój naszej firmy Delta Robot, czyli robotki humanoidalnej, można ich zachęcić pomocą, którą jednak ta cały wpływ AI może im zaproponować. Tutaj same modele językowe, to jak agenci AI wspomagają również młodych ludzi i to już nie tylko wchodząc na rynek pracy, ale można zobaczyć, jak zmieniło się podejście do edukacji. W tym momencie studenci nie wyobrażają sobie napisania pracy bez pomocy agenta AI. Więc tutaj wydaje mi się, że sam ten przeskok technologiczny jest bardzo dużą zachętą i pomocą w rozpoczęciu i wejściu na rynek pracy.
1: Czy młodzi ludzie są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
5: Uważam, że są gotowi. Lidia Pietrukaniec, jestem dyrektorem Agencji Pracy APN i współwłaścicielem APN Centium. Rozmijają się oczekiwania pracodawców i pracowników, ale myślę, że my jako pracodawcy szukamy dzisiaj kompetencji, wartości, to co młodzi ludzie sobą reprezentują, więc ja myślę, że to jest tutaj kwestia odpowiedniego przygotowania ludzi właśnie do podjęcia pracy w firmach. Niekoniecznie dobre CV, bardzo długie, rozłożyste, tylko tak naprawdę jak człowiek podchodzi do tego, jak potrafi współpracować, jak podchodzi do wyzwań, czy poddaje się szybko, czy jednak próbuje w jakiś sposób gdzieś tam zawsze znaleźć rozwiązanie.
1: Czy do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zgłaszają się młodzi ludzie, czy nie bardzo?
6: Oczywiście, że się zgłaszają. Tomasz Kwiatek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Nawet to jest osób do 30 roku życia, to około 30% wszystkich naszych zarejestrowanych klientów, ale też to są osoby, które na przykład otwierają działalności gospodarcze. Najbardziej, najczęściej z tych wszystkich dotacyjnych ofert to właśnie młodzi ludzie korzystają. Druga rzecz, badania takie London School of Economics z maja tego roku pokazują, że pracodawcy obecnie szukają niby na młodsze stanowiska, na takie proste, pierwsze, to takie nazywają się to kompetencje seniora, a wiek juniora. Ktoś, kto jest dopiero po studiach, nie może wykazać się tym doświadczeniem kilkuletnim i doświadczeniem w programach i tych wszystkich innych. Nie ma gdzie tego zdobyć. W kolei pracodawca nie chce zaryzykować, zatrudnić taką osobę, żeby ją wdrożyć, bo to czas, czas to pieniądz. Chciałby, żeby od razu, z rozpędu, więc są zakładnikami tego właśnie myślenia pracodawców, którzy właśnie by chcieli takiego już wykształconego, najlepiej w tym samym programie, w tym wszystkim, co dokładnie robi. To się tak nie da po prostu. Więc taka młoda osoba ma problem i albo sama sobie podejmuje tą decyzję, okej, to ja siebie nauczę tego na własnej działalności.
1: To jak to się zmieniło na przestrzeni lat? Jak było kiedyś, a jak jest teraz?
6: 10 lat temu, w 2016 roku, patrzyłem na ten barometr zawodów, tam pisało, że mamy nadwyżkę psychologów. Dzisiaj okazuje się, jest to deficyt bardzo duży, więc to pokazuje, jak się zmienia rynek pracy. Po prostu w ciągu 10 lat może coś, co wydaje się, że jest nadwyżkowe, staje się deficytowe.

0: październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Walkę o zdrowie kobiet włączają się m.in. siatkarki Unii Opole, które wspólnie z Centrum Zdrowia będą zachęcać panie do skorzystania z bezpłatnych badań. Najbliższą okazją ku temu będzie mecz na otwarcie sezonu.
1: Niestety rak piersi jest chorobą nowotworową, nowotworem złośliwym, na który kobiety zapadają najczęściej.
2: Mówi Martyna Klimek, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia.
1: Cały czas niestety w statystykach umieralności również jest bardzo wysoko, ponieważ jest na drugim miejscu pod względem umieralności. Badania profilaktyczne, takie jak USG bądź mammografia dla kobiet powyżej 45 roku życia, są niezwykle ważne. Takie badania, takie jak USG, powinno być wykonywane raz w roku bądź raz na dwa lata u kobiet młodszych, raz na dwa lata.
3: Sport ma niesamowitą siłę oddziaływania na ludzi i wpływania na nich. Dzisiaj chcemy tą siłę wykorzystać w słusznym celu, w celu najważniejszym, ponieważ nie ma nic ważniejszego niż dbanie o własne zdrowie i o własne życie.
2: Dodaje Anna Monkiewicz, wiceprezes Unii Opole.
3: Różowy październik to akcja na całym świecie znana jako miesiąc świadomości raka piersi, więc kto lepiej jak nie kobiety mogą nawoływać, zachęcać do tych wszystkich absolutnie dostępnych, nowoczesnych metod diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki, samobadania piersi. Chcemy ten przekaz nieść.
4: W akcji, którą tutaj Państwu proponujemy, to, że podczas właśnie inauguracyjnego meczu będą jak gdyby dwa stanowiska.
2: Wyjaśnia Tomasz Halski, to prezes Centrum Zdrowia w Opolu.
4: Badanie USG piersi i tu pani doktor będzie te badania wykonywać, a drugie stanowisko to jest stanowisko prowadzone przez panią położną, która będzie edukować, pokazywać różne materiały związane właśnie z profilaktyką szeroko rozumianego zdrowia kobiet.
5: Jest to mój czwarty sezon i powiem szczerze, że ta akcja Różowego Października jest dla mnie najważniejszą akcją jak dotychczas, tym bardziej, że u mnie w rodzinie był przypadek raka piersi.
2: Mówi Katarzyna Zaroślińska-Król, kapitan i atakująca w zespole Unii Opole.
5: Ja co roku za podpowiedzią lekarza badam się, robię USG piersi, samokontrola w domu tak samo i bardzo się cieszę, że my jako siatkarki będziemy mogły pokazać kobietom, że warto się badać, tak jak wczoraj na inauguracji sezonu z kibicami podchodziły do nas młode zawodniczki i mówiły, że chciałyby być takie jak my. Chciałabym, żeby po tej akcji kobiety powiedziały, że chciałyby badać się tak właśnie jak my, kontrolować swoje zdrowie.
0: Inauguracyjny mecz Unii Opole w Tauron Lidze kobiet odbędzie się 2 października o godzinie 20.30. Siatkarki podejmą w Stegu Arenie rywalki z Chemika Police. Natomiast od godziny 19.00 zainteresowane panie będą mogły odebrać darmowe wejściówki na bezpłatne badania. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoni.

0: Artyst, reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: Naukowcy Politechniki Opolskiej stanęli na czele grupy, która postawiła sobie za cel zaprojektowanie i zbudowanie bezzałogowego pojazdu nawodnego z napędem wodorowo-elektrycznym. Multifunkcyjny katamaran ma znaleźć zastosowanie w monitoringu wody, mapowaniu dna zbiorników czy działaniach podczas powodzi. Szczegóły Kuba Biel.
2: Bardzo mnie cieszy fakt, że przede wszystkim Politechnika Opolska jest tutaj liderem. Nasi koledzy tutaj stoją za tym projektem. Marcin Lorenz, Politechnika Opolska, rektor. Jest zbudowany zespół składający się z trzech uczelni, z instytutów badawczych, z przemysłu przede wszystkim i jeszcze z organizacji wspierających organizacji wodorowych. Jest to dla nas duży sukces i dla nas duże wyróżnienie. Wierzę, że podołamy.
3: Grzegorz Bialic, adiunkt na Politechnice Opolskiej. Budujemy pojazd tak zwany USV, czyli bezzałogowy pływający statek. Ten bezzałogowy pływający statek będzie przeznaczony do zastosowań na wszystkich akwenach wodnych, czyli akwenach morskich, oczywiście nie pełny oceaniczny i pełnomorskich, tylko zawsze w pewnym przybliżeniu jakiejś infrastruktury. Głównie nam chodzi tu o infrastrukturę krytyczną oraz wszelkiego rodzaju akwenach śródlądowych. On będzie badał jakość wody i wiele innych parametrów wody. Będzie robił pełną batymetrię, czyli takie mapy 3D wszystkich akwenów wodnych. Będziemy wiedzieli, co w tych akwenach się znajduje. No i będzie nam generował pewnego rodzaju wskazówki, co możemy zrobić z tym akwenem, żeby poprawić jego jakość. Zasilanie jego będzie bardzo ciekawe, bo zasilanie będzie hybrydowe i będzie sobie łączyć wszystkie technologie zielone. Czyli oczywiście napęd będzie elektryczny, jeśli mówimy o silnik, który będzie napędzał ten obiekt, więc musimy mieć baterię kondensatorów. Natomiast nie będzie to podstawową jednostką zasilającą. Podstawowym zasilaniem będzie wodór i za pomocą ogniwa wodorowego będziemy zasilać ten układ. Dodatkowo zastosujemy jeszcze tak zwane superkondensatory, które na krótki czas gromadzą bardzo dużą energię i w krótkim czasie potrafią oddać dużą energię, co nam ułatwi w optymalizacji tego napędu.
4: Mariusz Koba, wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Dzień dobry. Jako członek konsorcjum spinamy, że tak powiem, i pracujemy tutaj już z Politechniką od kilkunastu, można powiedzieć, miesięcy, tworząc spotkania, tworząc grono, które stworzyło na tą chwilę to konsorcjum i cieszymy się, że doszliśmy w końcu do tego dnia. Jako Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa jesteśmy tutaj, no powiedzmy, blisko przepisów, blisko legislacji i no również zwracamy tutaj cały czas uwagę, że tego typu rozwiązanie, które tutaj będzie przedmiotem konstrukcji, no również da się wykorzystać jako podwójnego przeznaczenia, bo to w tym momencie to ta infrastruktura krytyczna, czy to są patrole, czy to są wykrywanie podwodnych obiektów, czy to jest wykrywanie nawodnych. Ważna jest emisja, załóżmy, widma, jak bardzo będzie to widoczne, czyli tutaj te baterie elektryczne, wodorowe i tak dalej. To są takie drobne rzeczy w projekcie, które będą mogły później otworzyć mu zdecydowanie zaskakujące furtki.
2: Pamiętajmy, że my chcemy od prototypu przejść do badań takich testowych, żeby już na konkretnych rozwiązaniach, no to gdzie będziemy testować, jak nie na Opolszczyźnie.
5: Myśli pan, że będzie seryjna produkcja tych katamaranów, dronów?
2: To już od nas nie będzie zależało. Jeżeli przemysł będzie chciał w to zainwestować, a są inwestorzy, którzy szukają właśnie takich rzeczy, które, no po prostu tych jednorożców, które będą budowały ich te biznesy.
3: Pierwsze założenie to jest wybudowanie demonstratora, natomiast założenie docelowe to jest osiągnięcie 9 stopnia TRL, czyli wdrożenie do konkretnej produkcji. Ja zakładam, że takich obiektów przy dzisiejszym zapotrzebowaniu może być nawet do 100 rocznie zapotrzebowanie.
5: A kiedy będziemy mogli spodziewać się tego produktu, tego katamaranu?
3: My zakładamy, że za 18-24 miesiące.
1: I tym materiałem kończymy popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
1: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miśni, Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
4: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: Dramat. Tak w skrócie można określić to, co obserwujemy na drogach Opola. Od Nysy Łużyckiej przez Wrocławską bardzo wolniutko. Piastowska stoi zarówno w kierunku Zaodrza, jak i w kierunku Korfantego. A tutaj pojawia się problem, czyli kolejny etap prac gwarancyjnych przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Mamy zamknięty wlot od ulicy Armii Krajowej przy dworcu PKP. Nie ma też możliwości wjazdu na wiadukt żołnierzy wyklętych od strony dworca. Sygnalizacja jest wyłączona, ruchem kierują pracownicy wykonawcy robót, więc w skrócie jest ciężko. Jeżeli chodzi o wylotówki, jeszcze w miarę okej, a czwórka w porządku.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: O tym, że teraz jest ciężko, Kuba już mówił, a jak będzie za pół godziny, no wtedy kolejny autopilot. Na zegarach godzina 15.
7: Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty. Cyberatak na lecznicę w Inowrocławiu. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwrotów za wycieczki szkolne.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Joanna Matlak.
7: Prokuratura Krajowa poinformowała, że wpłynęło do niej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horne-Cieślak. Rzeczniczka odpiera te zarzuty.
8: Rzeczniczka praw dziecka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy słyszała i widziała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim, trzymając za bark.
9: To była sytuacja stricte przemocowa. Po prostu to była przemoc wobec dzieci.
8: Policja ujawniła, że rodzina jest znana służbom, ma założoną niebieską kartę, jest pod opieką instytucji pomocowych, a w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dwójki małych dzieci były już podejmowane interwencje w przeszłości. Obecnie dzieci przebywają poza środowiskiem domowym i jak zapewnia Monika Horna-Cieślak, są bezpieczne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
7: Do wycieku danych około 5 milionów osób doszło w wyniku cyberataku na firmę tworzącą oprogramowanie zarządzające dokumentacją medyczną. To incydent, o którym informował wczoraj odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Działania związane ze zdarzeniem prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Grupa tancerzy i muzyków z Ingolstadt opanowała dziś w samo południe stolicę naszego regionu. Artyści zaprezentowali swój tradycyjny taniec bednarzy Schäfflertanz. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej barwnych tradycji rzemieślniczych Europy. Taniec wykonywany jest raz na 7 lat. Fajne jest to, że reprezentanci naszego partnerskiego miasta realizują tak wspaniałą inicjatywę, podkreśla Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
10: Cieszymy się, że właśnie w tym takim wytężonym czasie znaleźli moment, żeby przyjechać do nas, podzielić się tą swoją kulturą.
11: A jak się tańczyło?
10: A, dziękuję, próbowałem złapać, o co chodzi. Nie jest to specjalnie skomplikowane, natomiast jest to dość długi taniec, więc trzeba wiedzieć, co kiedy i po czym następuje.
12: Also es ist ein Tanz, der in Bayern entstanden ist, in Altbayern, den gibt's nirgends.
13: Bawarska tradycja, na dobrą sprawę, tylko w regionie Bawarii, pielęgnowana z XVI wieku. Ona jest związana z zarazą, która wtedy panowała w Monachium. Wiele osób wtedy bało się wyjść na dwór i właśnie ci szeflerzy byli tymi pierwszymi osobami, którzy mieli tą odwagę wyjść na dwór, się zaprezentować, dlatego ten taniec też powstał. Bawarski wtedy zdecydował, żeby ta grupa taneczna występowali, ale co 7 lat.
14: Wieder auf die Straßen gelockt.
7: Dodaje Thomas Dieser, zastępca kierownika Bractwa Szaflerów z Ingolstadt. Dodajmy, że artystów będzie można zobaczyć jeszcze dziś na opolskim rynku o godzinie 17.20 i o 18.15. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zapłaty dla nauczycieli za wyjazdy na wycieczki szkolne. Wzburzenie nasiliło się po przyjęciu przez Sejm przepisów o obowiązkowych wycieczkach patriotycznych, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
4: W każdym zakładzie pracy w momencie zwiększania zadań, obowiązków, obciążeń pracownika ze strony pracodawcy obowiązuje także dyskusja o tym, jak te obciążenia będą rekompensowane i o jakich pieniądzach mówimy. Tutaj muszą być rozwiązania na poziomie ogólnopolskim.
7: Wycieczki patriotyczne to pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł PSL-u Krzysztof Paszyk mówi, że wycieczki to małe obciążenie, ale duże korzyści dla uczniów.
11: To jest jedna wycieczka na cały cykl szkoleniowy, od pierwszej klasy podstawówki do ósmej, więc to nie jest jakieś coś nadzwyczajnego, ale dzięki tej ustawie nie będzie takich sytuacji, że ktoś kończy ósmą klasę i nie widział pomnika nieznanego żołnierza, nie widział parlamentu, nie widział pałacu prezydenckiego w swoim życiu na własne oczy.
7: I jeszcze na koniec zagranica. O 17 eurocentów na litrze potanieje od października paliwo na stacjach w Niemczech. Niemiecki parlament zaakceptował rządową propozycję mimo krytyki ekonomistów. Rząd Niemiec długo wstrzymywał się przed takim wsparciem. Tamtejsze Ministerstwo Gospodarki ma też dopracować inne rozwiązanie, czyli odgórne ograniczenie cen paliw. Ma działać od stycznia przyszłego roku.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Cezary Puzyna, zapraszam. Ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat. Mówił o tym w Polskim Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego. A tymczasem ceny paliw w Rumunii biją kolejne rekordy. Wpływ na podwyżki ma nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale również pogłębiający się kryzys rządowy w tym kraju. Dzisiaj litr oleju napędowego kosztował w przeliczeniu 9 zł i 20 groszy. Drożej także w całej Unii Europejskiej. Nowe rekordy odnotowano w 19 państwach. Średnia cena diesla osiągnęła 2,23 euro za litr. Wzrost jest związany z utrzymującymi się wysokimi notowaniami paliw na rynkach międzynarodowych. A z zestawienia ekspertów ePetrol.pl wynika, że Opolszczyzna w drugiej połowie września ma najdroższą benzynę 95. Średnia cena to 7,98. Jesteśmy cenowym liderem razem z Dolnym Śląskiem, Małopolską i województwem zachodnim.

0: jasne, raczej opady deszczu. Tak było prognozowane, jak na razie chyba się sprawdza. Temperatura maksymalna od 14 do 16 było zapowiadana, ale nawet 17 mamy. Tyle w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu, 16 w Opolu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Namysłowie, 15 na termometrach w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No, jeśli chodzi o tę godzinę, no to mamy teraz 7 minut po godzinie 15, czyli twoje Radio Opole między 15 a 19 zapraszamy. Dziś w składzie Dariusz Kuzera, za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
15: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
14: A dziś?
16: Jestem zadowolona, że żyję.
17: Kawka to jest powód do zadowolenia.
18: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ale wczoraj się działo, mówię o koncercie, na który do Studia M zaprosiliśmy miłośników jazzowych klimatów, ale wszyscy słuchacze mogli też zobaczyć, co działo się na scenie, bo była transmisja wideo. Można było też posłuchać transmisji na falach Radia Opole. Omasta wystąpiła na naszej scenie. A też był to dla zespołu wyjątkowy wieczór, bo tu u nas, na scenie Studia M w Radiu Opole, członkowie zespołu odebrali z rąk naszych dziennikarzy złote płyty. Dla tych, którzy byli na koncercie, no mogło być zaskoczeniem, że nagle na scenę wskoczył nasz redakcyjny kolega Tomek Wojtyłko, ale miał w tym konkretny cel i nie chodziło o śpiewanie.
2: Szanowni Państwo, ja bardzo nie lubię przeszkadzać w koncercie, nie znoszę tego momentu, kiedy ktoś chce konferansjerzyć i przeszkadza zespołowi, ale dzisiaj są wyjątkowe okoliczności, dlatego że dzisiejszy wieczór jest zdominowany przez repertuar z płyty Jazz Report from the Hood zespołu Omasta. Na ten album święci ogromne sukcesy, o czym dzisiaj mówiliśmy. Pięknie się to wszystko zbiegło i chcemy uhonorować wyjątkowy status, który osiągnęła ta płyta.
3: Tak jest, proszę Państwa. Apel jest do muzyków, żeby odłożyli instrumenty, bo będą potrzebowali obu rąk przez chwilę. Do Państwa, żeby Państwo kupowali płyty, słuchali muzyki na żywo, a teraz bili brawo.
2: Mamy złote płyty, które zdobył zespół za Jazz Report from the Hood. Zaczynamy od Bruna Sikorskiego, który gra na fortepianie, instrumentach klawiszowych.
3: Antoni Blumhoff. Sopran, flet i Roland Aerofon.
2: Na trąbce gra z kolei Paweł Kowalik. Też brawa ogromne. Dla
3: wszystkich. Wojciech Roman na gitarze basowej.
2: No i oczywiście bijące serce zespołu Nikodem Wikieł, czyli perkusista.
4: Dziękujemy bardzo.
1: No, podziękowali i dalej grali. A mamy też dobrą informację dla naszych słuchaczy, bo szykuje się kolejny wspaniały koncert w Studiu M. Ale jeśli chcecie wiedzieć, kto zagra i kiedy zagra, no to koniecznie proszę pozostać z nami. Na pewno dziś jeszcze o tym powiemy.

0: Twoje Radio Pole i piątkowe popołudnie. Zbliża się godzina 15.30. W studiu już Kuba Bielcza za informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: No i kolejny wyjazd na opolskie drogi. Szczerze mówiąc, nie jest lepiej, bo sytuacja nam się wręcz pogorszyła. Patrzę na Nesy Łużyckiej w kierunku ulicy Wrocławskiej. Tutaj długi sznur samochodów, ale uwaga, uwaga, bo na Nesy Łużyckiej w kierunku Opola Wschodniego również się zrobiło gęsto. Podobnie też na Domańskiego. Obwodnica mocno zatłoczona, jeżeli chodzi o wylotówki. To nie jest źle jeszcze, chociaż na Oleskiej widzę, że już się kumulujecie. Podobnie też na ulicy Luboszyckiej. Niełatwiej też jest na Częstochowskiej. W ogóle cała Ozimska to jakiś delikatny dramat, bo tam co chwilę musimy się zatrzymywać na światłach. Jeżeli chodzi o Armii Krajowej, w kierunku Mieszka I tu również dość gęsto. Przypominam o utrudnieniach w ścisłym centrum, a właściwie obok centrum przesiadkowego Opole Główne. Tutaj zamknięta ulica Armii Krajowej i to przekłada się m.in. na Korfantego, ale także m.in. na ulicę Hugona Kołłątaja. Jest ciężko, postoicie.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Kościół reaguje na rosnącą w Polsce nienawiść wobec Ukraińców. Jest to szczególnie ważne w związku z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił tam księdza oraz ranił 4 osoby. Kościół apeluje, aby to morderstwo nie zrodziło nienawiści wobec Ukraińców.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Śnieg w wyższych partiach Tatr utrzyma się przez weekend, przypominają ratownicy Topr. Wyżej w górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu dzisiaj rano było 15 cm śniegu. A zapowiadane ocieplenie wcale nie oznacza końca zagrożeń. Topniejący śnieg może bowiem zsuwać się po stromych stokach, a mokre skały dodatkowo utrudnią przejście.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Krakowianie w niedzielę wybiorą nowego prezydenta miasta. Wybory w Krakowie to ważny test dla dużych partii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, twierdzi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym tygodniu do Krakowa swoich kandydatów przyjechali wspierać czołowi polscy politycy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na bieżąco sprawdzamy też, czy coś zmienia się w pogodzie. No, jeśli już, to najprędzej temperatury. 16 niemal w całym regionie, 17 stopni tylko na termometrach w Nysie. I to są te najwyższe temperatury, właściwie jakie dzisiaj miały być notowane. Powoli będą chyba spadać. To o tym też mówić będziemy. W całym regionie sporo chmur na niebie i miejscami słabe, przelotne opady deszczu one ze sobą przynoszą.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodajmy jeszcze, że wiatr, on jest słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu dziś nam wieje. Twoje Radio Opole i już 15.32 na zegarach.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Tina Turner. No ciekaw jestem, przy jakich dźwiękach, przy jakiej muzyce rozgrzewają się nasi siatkarze. Polscy siatkarze już chyba minutę odliczają do półfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Dziś biało-czerwoni zagrają ze Słoweńcami. W ostatnich dwóch meczach z tym rywalem reprezentacja Polski była górą. Ostatnio w memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a wcześniej w Lidze Narodów w Ningbo. Trener reprezentacji Polski, Nikola Grbić, spodziewa się, że w półfinale Mistrzostw Europy będzie trudniej.
2: Oczekuję absolutnie inny mecz niż ten, który mieliśmy w Ningbu. Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi. Być faworytem nie jest łatwe. Oczekiwania są rzeczy, które nie pomagają. Bardzo łatwo jest być komentatorem rzeczy, o których nie masz pojęcia, ale nie masz dużo informacji. Oglądać to poza zespołem i mówić, a my jesteśmy najlepsi na świecie i kiedy wygramy, co, oczywiście. Wygraliśmy, bo jesteśmy najlepsi, a jeśli przegramy, a ja mam teraz powód i mam możliwość powiedz, jak zrobić jakieś komentarzów, które nie są piękne. Ta sytuacja jest bardzo łatwa. Ja nie mogę kontrolować oczekiwania innych ludzi. To, co ja mogę kontrolować, jest jak gra mój zespół, jak moi zawodnicy się przygotują. Każde rozwiązanie dla nas nie zmieni nic, teraz nie ma wloch, a teraz będę łatwy. Oczywiście, że nie będę łatwy. Mam jednego bardzo trudnego przeciwnika półfinału i nasza energia i koncentracja i fokus musi być tylko na tym meczu.
1: Mecz Polska-Słowenia rozpocznie się dziś o godzinie 17. W drugim półfinale Finlandia zagra z Francją. To o godzinie 21. No, ciekaw jestem, czy będzie tutaj też jakaś niespodzianka.

0: Twoje Radio Pole i co w naszym programie teraz? Oczywiście czekamy na kolejne dziś wiadomości Radio Pole. Chwilę przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców, którzy obecnie na drogach naszego regionu, a po godzinie 16, jak zwykle w piątki, informacje o nowościach, które w kinie. Dla naszych słuchaczy też będziemy mieli zaproszenia do kin. Będzie można o nie zawalczyć, ale to dopiero po godzinie 16. Zostańcie z nami z Radiem Opole. A teraz? Teraz mamy coś, czego jeszcze u nas nie słyszeliście, bo nie było takiej możliwości. Gramy po raz pierwszy. Teraz nowy singiel Taylor Swift, Pink Cloudy.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: A my po raz kolejny spoglądamy na sytuację na opolskich drogach i szczerze mówiąc trochę wam współczuję. Bo jak tak spoglądam na mapę, to Nysy Łużyckiej w kierunku ulicy Wrocławskiej, właściwie do skrzyżowania z Domańskiego i Partyzancką, ma ogromne problemy w poruszaniu. Piastowska też nie lepiej, w szczególności, i to zaskoczenie może, odcinek w stronę Korfantego i 1 Maja, ale też nie ma się co dziwić, no bo tam właśnie przebiegają prace gwarancyjne cały czas i zamknięte jest ulica Armii Krajowej. To powoduje ogromne, ogromne korki także na ulicy Damrota i Kołłątaja. W centrum bardzo gęsto, jeżeli chodzi o obwodnicę, to również się ruszacie. Coraz więcej samochodów widzę także na wylotówkach. Cierpliwości życzę.
7: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Kierowcy powoli, miejscami właśnie z akcentem na powoli, wjeżdżają w weekend, a my wkraczamy w kolejną godzinę, 16 i czas na wiadomości.
10: Burza po decyzji ministra finansów w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zabójca z Jarosławia jest niepoczytalny. Dziś wniosek o areszt. Będzie też zaproszenie do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Zapraszam, Joanna Matlak.
10: Polityczna burza po decyzji ministra Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów podpisał interpretację podatkową, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie. Politycy w ocenie decyzji ministra Domańskiego są podzieleni.
11: Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
12: Wracamy do tego grona tych naprawdę europejskich krajów i nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje między innymi ustawę o związkach partnerskich, to mamy ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę.

0: szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
1: Minister finansów łamie konstytucję, odpowiada Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem byłego premiera w kwestiach światopoglądowych nie mogą się wypowiadać za nas europejskie instytucje.
2: Wszyscy ministrowie czy urzędnicy urzędów stanu cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności.
1: Interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: A temat ten wróci w programie Niedzielna Loża Radiowa. Skomentują go polscy politycy. Start o godzinie 11. Jeszcze dziś można się spodziewać wniosku o areszt podejrzanego o zabicie księdza w opactwie w Jarosławiu. Ihor M. może odbyć karę w warunkach szpitalnych, bo biegli stwierdzili, że jest niepoczytalny. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Psychiatrzy stwierdzili, że aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
3: A wniosek w sprawie aresztu ma trafić do sądu w Jarosławiu. Sprawcy grozi dożywocie.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: 300 tysięcy złotych na sportowe wydarzenia w regionie. 12 organizacji otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu Opolskie Wydarzenia Sportowe 2026. Do konkursu zgłoszono 20 ofert, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa.
6: To drugie 300 tysięcy, bo ten konkurs akurat mamy podzielony na pół. Pierwsza połowa i druga połowa, czyli w sumie 600 tysięcy na najważniejsze wydarzenia sportowe. Ten konkurs jest najświeższym konkursem sportowym. Zależało nam na tym, aby przyciągnąć do regionu jak najwięcej mistrzostw rangi ogólnopolskiej i to się udało.
3: A najwyższa dotacja, 80 tysięcy złotych, trafiła do Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Jak zostaną wykorzystane te pieniądze? Mówi Gerard Halama, prezes tego zrzeszenia.
7: Na przykład już we wtorek teraz mamy imprezę bez barier dla osób niepełnosprawnych. Mamy imprezy lekkoatletyczne w planie jeszcze. Piłkarskie, czyli w sumie do tego momentu, jak jesteśmy, zorganizowaliśmy my jako Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 83 imprezy. Będą kolejne, będą to podsumowania. Wiele różnych rzeczy się dzieje i będzie działo.
3: A wśród dofinansowanych są m.in. kluby i związki zajmujące się karate, pływaniem, judo, hokejem czy kolarstwem.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Honorata Mierzejewska-Mikosza przygotowała dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora przedstawienie zatytułowane Dźwiękoznaki literaki. Spektakl powstał z inspiracji metodą nauczania Skuteczne zdziwienie, wyzwalamy myślenie, opracowaną na Uniwersytecie Łódzkim przez profesor Monikę Wiśniewską-Kin oraz magister Weronikę Kisiel. Istotą tej metody jest nauka poprzez mówienie, działanie i doświadczanie. I my to pokazujemy w naszym spektaklu, mówi reżyserka.
8: Proponujemy zabawę, ale nie do końca. Jest to propozycja wejścia w świat liter, ale taki nieoczywisty świat. Trzeba troszeczkę pogłówkować, trochę twórczości własnej dołożyć, trochę wyobraźni, żeby te światy zaczynały rozkwitać.
3: Prapremiera na małej scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu w sobotę o godzinie 17. Przedstawienie jest skierowane do widzów od 4 roku życia.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No to zacznę może od dobrych informacji, że reszta weekendu ma być trochę lepsza w pogodzie w porównaniu z tym, co dziś. Tyle na razie, więcej szczegółów potem, a teraz właśnie wracamy do piątku, który jest pochmurny. Zachmurzenie w wielu miejscach duże i przelotny deszcz jeszcze dzisiaj też może nam towarzyszyć. A na termometrach 17 w Opolu i w Nysie, reszta regionu to 16 stopni Celsjusza.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No zgoda, w nocy będą jednocyfrowe wartości na termometrach, ale sobota, niedziela, no to już nawet pod 20 temperatura będzie nam dochodzić. O szczegółach, tak jak wspomniałem, mówić jeszcze będziemy teraz na zegarach 6 minut po godzinie 16. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, a przed mikrofonem Dawid Rajwa. Na antenie Ladypunk.

0: reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych produktów.

0: Producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Przesiądź się na oszczędności.
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
4: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
6: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Po reklamie.
8: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg. Gdy chciał

0: Twoje Radio Opole.
1: To był Artur Rojek, mówiłem ci to już, tak brzmi tytuł tego utworu. Ja też wcześniej mówiłem, przypominałem o tym, że w piątkowe popołudnie, mniej więcej o tej porze, czas w Radiu Opole na informacje o nowościach na kinowych ekranach naszego regionu. Potem będzie też możliwość zdobycia zaproszeń do kina. Ale od informacji zaczynamy i od filmu, który również, a może przede wszystkim do młodych widzów jest adresowany, Luna i rozgadana świnka. To film animowany, w którym 12-letnia Luna, fanka książek, serii książek o superbohaterach walczących o środowisko, otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Ten zaczarowany przedmiot sprawia, że wszystko, co napisze, staje się rzeczywistością. Dziewczynka odkrywa, jak potężna jest jego moc i rusza w niebezpieczną wyprawę, by naprawić szkody wyrządzone środowisku i ocalić planetę przed nadciągającą katastrofą. Towarzyszy jej Airbag, ukochana świnka morska, która dzięki użyciu pióra nieoczekiwanie zaczyna mówić, ale jest też bohater negatywny. Niezwykle nikczemny twórca czarodziejskiego przedmiotu zrobi wszystko, aby ich misja skończyła się niepowodzeniem. Luna i rozgadana świnka to pełna serca i humoru opowieść o dojrzewaniu, wyobraźni i odpowiedzialności, która od dziś w kinach naszego regionu. Jeszcze jeden premierowy tytuł mamy w tym tygodniu, to film W sercu dziczy. Po katastrofie lotniczej w samym sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych James Belmont, w tej roli Brad Pitt i jego pies bojowy Odyn. Zostają oni odcięci od świata i zdani są wyłącznie na własne umiejętności. Razem muszą stoczyć walkę o przetrwanie w obliczu brutalnych sił natury. To taki film, który ukazuje nierozerwalną więź między człowiekiem a jego najlepszym przyjacielem w obliczu ich największej jak dotąd bitwy. Tak jest opisywany film, którego tytuł, przypomnę, W sercu dziczy. Brad Pitt w roli głównej. I tyle, jeśli chodzi o informacje o nowościach na kinowych ekranach w naszym regionie, a za chwilę będzie konkurs i możliwość zdobycia zaproszeń do kin.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: I zgodnie z obietnicą czas na konkursy, w którym dziś do zdobycia będą 3 podwójne zaproszenia do Kina Helios. Można je wykorzystać na dowolnie wybrany seans z aktualnego repertuaru, czy też w przyszłości. Ja przypomnę, że na przykład przed nami premiera Lalki. Ale wracamy do zasad konkursu. Za chwilę zaprezentujemy piosenkę, która pochodzi z jednego z filmów, w których główną rolę zagrał Brad Pitt. A zadanie dla słuchaczy jest następujące. Proszę podać tytuł filmu, z którego pochodzi ten utwór, który za chwilę zaprezentujemy. Jak brzmi tytuł filmu? Nagroda podwójne zaproszenie do Kina Helios przewidziana jest dla drugiej, czwartej i szóstej osoby, która na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541 pozostawią prawidłowe odpowiedzi na to nasze muzyczne pytanie, zadanie konkursowe. Z jakiego filmu, w którym zagrał Brad Pitt, pochodzi ten właśnie utwór, który wybrzmi za chwilę? Ja może taką małą podpowiedź tutaj dam. W filmie tym Brad Pitt zagrał ze swoją późniejszą żoną, która wystąpiła w głównej roli żeńskiej w tym właśnie filmie. Razem wystąpili. Jak brzmi tytuł tego filmu? 774-541-541. Czekamy. Czekają zaproszenia do Kina Helios. A teraz gramy.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: To była piosenka z filmu, w którym przed laty zagrał Brad Pitt. Występował w głównej roli męskiej, a w głównej żeńskiej. Wystąpiła też wielka gwiazda Hollywood. Pani, która potem też była jego żoną przez kilka lat. Ale o jaki to film chodzi? Jak brzmi tytuł tego filmu? To było nasze pytanie konkursowe, a właściwie nadal jest. 774-541-541. Czekamy na odpowiedzi. A teraz czekamy na informacje z dróg regionu. Więcej o tym Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Spoglądamy na drogi, oczywiście jasne. Uważajcie na ulicy Niemodlińskiej. Jeszcze nie zdiagnozowane, co to jest, natomiast otrzymuję sygnał na mapie satelitarnej, że mamy tam zdarzenie drogowe, więc zachęcam do ostrożności na skrzyżowaniu Niemodlińskiej i Halera. Co słychać w mieście? Ano, jest trochę lepiej, niewiele lepiej, ale jednak lepiej. Wrocławska cały czas w kierunku Partyzanckiej, tu dość spore problemy, podobnie też na Domańskiego. No i ten punkt newralgiczny, czyli Wojciecha Korfantego w kierunku 1 Maja, przypomnę, dzisiaj tam zamknięty fragment dojazdówki od strony Armii Krajowej. Nie pojedziecie w Armii Krajowej, trzeba przebijać się przez 1 Maja, to generuje korki. Jeżeli chodzi o wylotówki, no to w tych standardowych punktach, czyli Luboszycka, czyli Oleska w kierunku Kluczborka, najlepiej w tej chwili prezentuje się ulica Częstochowska na Lędzinę. Na drodze krajowej 45 wahadła między Węgrami a Jełową, ale do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Amerykańskie stałe bazy w Polsce będą elementem odstraszania, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski. O tym trwają rozmowy w Waszyngtonie z amerykańską administracją. Decyzję w sprawie stałych baz Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży powstało w Cholewiance pod Kazimierzem Dolnym. Lubelski Szpital Neuropsychiatryczny tworzy takie ośrodki także w Lublinie, Chełmie, Radeczynie i Suchowoli. Regionalne centra we wszystkich lokalizacjach mają ruszyć 11 października.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Awantura domowa w gminie Strzeleczki zakończyła się ujawnieniem narkotyków. Podczas interwencji policjanci z Krapkowic zastali w domu wyraźnie pobudzonego 33-latka. Mężczyzna sam poinformował funkcjonariuszy, że znajduje się pod wpływem amfetaminy. Policjanci ujawnili przy nim ponad 60 gramów marihuany oraz amfetaminę. Mężczyzna został zatrzymany, a za posiadanie narkotyków grozi mu teraz do 3 lat więzienia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 na termometrach to niemal wszędzie w naszym regionie, za wyjątkiem Nysy, tam stopni mamy 17. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to zbyt wiele się nie zmienia. Ciągle w naszym regionie to zachmurzenie jest duże i przelotny deszcz miejscami może nam jeszcze towarzyszyć.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No sporo tutaj odpowiedzi na naszą konkursową skrzynkę wpadło. W tej sprawie proszę już nie dzwonić. A kto wygrał, o tym powiemy za chwilę.

0: Twoje radio opore.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
2: Ta Madonna i Beautiful Stranger to utwór, który też z filmu pochodzi. Znalazł się na ścieżce dźwiękowej, a wszystkiego może nie będę mówił. Może niektórzy będą chcieli sobie sprawdzić, a może niektórzy wiedzą. Natomiast wielu słuchaczy Radia Opole wiedziało, z jakiego filmu pochodził ten konkursowy utwór, który zaprezentowaliśmy wcześniej. Dzwoniliście, walczyliście o zaproszenia do kina Helios. Trzy takie podwójne zaproszenia dzisiaj mamy do przekazania. A Tainted Love i Soft Soul, z jakiego filmu pochodził ten utwór? No teraz wszystko się wyjaśni, łącznie z tym, że już będziemy wiedzieli też, kto wygrał.
3: Odpowiedź na pytanie konkursowe Mr. and Mrs. Smith.
4: Witam. Odpowiedź to Pan i Pani Smith. W tym filmie właśnie grał Brad Pitt i była ta piosenka oraz jego przyszła żona. Dziękuję.
5: Dzień dobry, ta piosenka pochodzi z filmu Pan i Pani Smith. Pozdrawiam.
2: No my również pozdrawiamy te osoby, które swój głos już tutaj przed chwilą usłyszały. No to mogą być pewne zdobycia podwójnych zaproszeń do kina Helios. Gratulujemy wiedzy. No i podpowiadamy, że gdybyście mieli chrapkę na kolejne zaproszenia, no to w przyszłym tygodniu, w piątek, takowe rozdawać będziemy. I wtedy też mówić będziemy o kolejnych premierach kinowych. A z tego, co kojarzę, w przyszłym tygodniu będzie jedna z długo wyczekiwanych i głośnych premier. Też może niektórzy kojarzą, o jaką chodzi, a jeśli nie, no to w przyszłym tygodniu wszystko się wyjaśni.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Już za chwileczkę, już za momencik zacznie się wielkie kibicowanie polskim siatkarzom. I raz jeszcze na naszej antenie trener Nikola Grbić, który przyznał, że sam fakt, iż jego zespół walczy ponownie o medale dużej imprezy, napawa go dumą.
1: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie, jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny. Oczywiście nie jest jedna rzecz, którą my musimy robić dobrze, żeby wygrali. Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami my robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje i może być, zagrywa w linię na 120. I to są rzeczy i momenty, które my musimy mieć cierpliwości, oczekiwać, że oni mogą grać na tym poziomie i czekać na nasz moment, który wcześniej albo później będzie.
0: Grbić odniósł się też do niespodziewanego rozstrzygnięcia w ćwierćfinale, w którym Finlandia sensacyjnie wyrzuciła z turnieju gospodarzy Włochów.
1: To jest duża niespodzianka, naprawdę dla mnie, bo ja nie pamiętam, kiedy był ostatni raz, kiedy Włochy nie zagrali półfinał Mistrza Europy. To naprawdę nie pamiętam, kiedy był ostatni raz, kiedy przegrali w ćwierćfinał i w domu. Finlandia, która oczywiście zagrała fantastyczny mecz, ale nie jest jak siatkarska siła. Niespodzianka jest, ale to też to dla nas, co to zmieni. To nie jest jak, mi teraz wszystko będzie łatwiej. Absolutnie nie, bo my gramy Słowenią, musimy się starać, myśleć o tym, jak my gramy i co musimy robić, żeby wygrali Słowenię.
0: Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale, a przed trzema laty zwyciężyli biało-czerwoni na drodze do złota, którego bronią teraz. Początek półfinału. Polska, Słowenia. To już za 9 minut.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: I po raz ostatni po południu spoglądamy na polskie drogi. Cały czas na ulicy Wrocławskiej do Partyzanckiej mamy pewne problemy. Ale poza tym, jak tak spoglądam na te główne, najważniejsze trakty Opola, to jest raczej okej. Okay. Oprócz jednego punktu, czyli Wojciecha Korfantego w stronę 1 Maja i skrzyżowania z Armii Krajowej. Ulica Armii Krajowej została wyłączona z ruchu. To w związku z pracami gwarancyjnymi właśnie w okolicach centrum przesiadkowego Opole Główne. Utrudnienia na trasie do Kluczborka, tutaj wahadła, do tego się przyzwyczailiśmy. No i spoglądam jeszcze na brzeg, bo tam cały czas duże utrudnienia na 3 maja i Armii Krajowej. A czwórka w porządku.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Spoglądał na brzeg i do brzegu już dotarł, bo to był ostatni autopilot. Kuba Biel dziś prowadził kierowców po drogach regionu. Dziękujemy bardzo. 17 na zegarach.
10: Prezydent Nawrocki chce dyskusji o dostępie do broni. Mnóstwo atrakcji i wspólne świętowanie. W Opolu rozpoczęły się Dni Czeskie, a za 2 godziny koncert otwarcia sezonu w Filharmonii Opolskiej.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Wiadomości tę przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
10: Prezydent Karol Nawrocki chce dyskusji o dostępie do broni palnej w Polsce. Prezydent uważa, że obecnie Polska jest pod tym względem na szarym końcu w Unii Europejskiej.
11: Zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni. Ja szczęśliwie jestem w tym 1%. Przechodziłem całą procedurę dostępu do broni, ale gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni.
10: O tym dostępie prezydent mówił w Bogutach Piankach w województwie mazowieckim przy okazji otwarcia strzelnicy sportowej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zdarzenie w Woli Krobowskiej było wynikiem podpalenia. Śledztwo toczy się w sprawie działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledztwo poprowadzą ABW oraz CBŚP. Opole.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Koncerty, prezentacja miast i regionów partnerskich z Czech, konkurs plastyczny oraz quiz wiedzy o naszych południowych sąsiadach. To tylko część atrakcji, które czekają na Opolan w ten weekend. W stolicy regionu rozpoczęły się czwarte dni czeskie, a potrwają do niedzieli, 27 września. Wydarzenie zainaugurowano spotkaniem na Uniwersytecie Opolskim i wykładem poświęconym relacjom polsko-czeskim. To bardzo ważne, aby pokazywać swoją kulturę, obyczajowość i siebie nawzajem w tych przygranicznych regionach, mówi Szymon Ogłaza, marszałek regionu.
12: My jako województwo opolskie współpracujemy aż z trzema krajami, czyli odpowiednikami naszych województw w Republice Czeskiej. Muszę powiedzieć, że z tej współpracy naprawdę wiele wynika, bo mamy wspólne drogi, wspólne powietrze, wspólne rzeki.
13: Czesi, Polacy razem świętują zmiany po 89, rozwój gospodarczy, współpracę. Mamy tego samego nieprzyjaciela na wschodzie, bardzo dobrze się rozumiemy, czego dokładem jest między innym udział żołnierzy czeskich w obronie wschodniej granicy polskiej.
10: Podkreśla Brzetisław Danczak, ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie. A szczegółowy program czwartych dni czeskich można znaleźć na naszej stronie internetowej. Radio Opole wydarzenie to objęło patronatem medialnym.
14: Zaczynamy wielką gwiazdą, Jakubem Jakowiczem, jednym z najlepszych polskich skrzypków, który wykona koncert Sibeliusa. Połączymy to z czwartą symfonią Brahmsa i wstępem do Tristana. To będzie taka wielka muzyczna uczta. I potem ten sezon już ruszy i będą wspaniali dyrygenci, będą wspaniali soliści, będą w tym 75. sezonie będą tak wielkie dzieła jak Pasja Mateuszowa w ramach cyklu Jana Sebastiana Bacha.
10: A to już mówił maestro Jakub Chrenowicz, ponieważ Filharmonia Opolska uroczyście otwiera 75. sezon artystyczny koncertem symfonicznym. Ze względu na trwającą modernizację w sali koncertowej Filharmonii, sezon rozpocznie się w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, a koncert dziś o godzinie 19 przy ulicy Strzelców Bytomskich 18 w Opolu. I to wszystkie informacje, jakie miałam Państwu do przekazania. Za godzinę spotka się z Państwem Katarzyna Plewnia. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Do 15 stopni spadła temperatura w Kluczborku, reszta regionu to jeszcze 16, ale temperatury będą spadać, a w nocy ma być od 7 do 9 stopni. I tak jak w ciągu dnia zachmurzenie duże i przelotny deszcz, tak w nocy też duże, ale już z większymi przejaśnieniami. O deszczu meteorolodzy nie wspominają, za to o mgłach tutaj wyczytać możemy. Silne zamglenia lokalnie w nocy mogą występować.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No, jeśli chodzi o sobotę, jeśli chodzi o niedzielę, no to tutaj poprawa pogody. Więcej o tym mówić będziemy trochę później. Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić w momentach końca świata?

0: pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
1: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
0: Jeszcze chciałabym pożyć.
2: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Reklama społeczna.
2: Reklama.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada 500-600-044.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wcześniej w naszym programie obiecałem, że będzie informacja o koncercie, który jako kolejny na scenie naszego radiowego studia M. Wczoraj była Omasta, a za tydzień w piątek niezwykła uczta dla tych, którzy cenią piękny wokal, którzy czekają na niesamowity dźwięk różnych instrumentów, nawet harfy. I którzy oprócz muzyki, oprócz wokalu cenią też to, o czym artyści nam śpiewają, bo dobry tekst jest równie ważny. Już za tydzień zagościł nas zespół Ars La Trans Orchestra. Jeśli macie chrapkę na wejściówki na ten koncert, to jak najszybciej piszcie na adres koncert@radio.opole.pl. Napiszcie, że ustawiacie się w kolejce po bilet, a że warto to, no to posłuchajcie sami. Już teraz Ars La Trans Orchestra i utwór, który mam nadzieję wybrzmi także za tydzień w ramach koncertu. Utwór zatytułowany Ślady.

Mars, La Trans Orchestra i Ślad to już za tydzień. Na koniec tylko dodam jeszcze, że koncert, który za tydzień w Studiu M, będzie można go również wysłuchać i zobaczyć na naszej stronie www.radioopole.pl. Już teraz podpowiadam tym, którzy niestety na wejściówki tym razem się nie załapią. Przypomnę, wejściówki czekają pod adresem koncert@radio.opole.pl. A my czekamy na zwycięstwo Polaków w meczu Polska-Słowenia. W pierwszym secie prowadzimy 15-13.

0: Marzena Śmierciak razem ze mną teraz w studiu. Cześć Marzeno.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Naszym słuchaczom służymy podpowiedzią. Podpowiedzią związaną z tym, co w kolejnej audycji ze zdrowiem ci do twarzy, to będzie jutro po 13.
1: Tak jest, po 13 i zaproponuję Państwu kawę. Dobrą kawę. Będę rozmawiać na temat właściwości zdrowotnych kawy, ale będę także pytać o to, jak ją zaparzyć, jak mocno, intensywnie, jak bardzo zmielić, bo to też ma tutaj istotne znaczenie dla smaku kawy, jak z tymi dodatkami jest. No i przede wszystkim, czy kawa jest zdrowa, czy też nie jest zdrowa, czy można ją pić, kiedy ma się na przykład nadciśnienie albo jakieś problemy żołądkowe. O to wszystko będę pytać dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, profesora tejże uczelni, Przemysława Domaszewskiego, który, jak się okazuje, jest ekspertem od kawy i nawet popełnił habilitację w związku z kawą. Napisał specjalistyczną pracę badawczą, ale jak się z nim umawiałam, to mówi, że o kawie można rozmawiać bez końca. Jest bardzo dużo tematów i badań już opracowanych na temat kawy, ale cały czas kolejne są opracowywane i ta kawa jest ciągle taka tajemnicza. Jeśli chodzi o drugi temat, bo zazwyczaj są to dwa tematy w programie, to w drugiej części naszego spotkania będę rozmawiała z lekarzem dermatologiem o atopowym zapaleniu skóry. To taka przewlekła, nawrotowa choroba zapalna naszej skóry. Myślę, że większość osób słyszała o atopowym zapaleniu skóry. Wystarczy pójść do apteki, do jakiegoś sklepu z kosmetykami i tam zobaczymy półkę z kosmetykami do atopowego zapalenia skóry. Jak wygląda życie z atopowym zapaleniem skóry? O to będę między innymi pytała lekarka, ale że to lekarka, to będę też pytać o objawy, o przyczyny, o diagnozowanie, o leczenie, a naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, dokładnie z Klinicznego Oddziału Dermatologii, gdzie jest zastępczynią ordynatora. Także takie dwa tematy mam dla Państwa.
0: Jutro między godziną 13 a 15. Zachęcamy do tego, by sobie taką kawę zaparzyć do tej audycji.
1: Nawet dwie.
0: Właśnie nie. Ja bym zrobił tak, że przed audycją zaparzył jedną, a po audycji drugą. Okaże się, że ta druga może być zupełnie inna niż ta pierwsza.
1: Po wysłuchaniu
0: tych informacji, które będziesz miała do przekazania. Marzena Śmierciak zaprasza jutro.
1: Dziękuję.
0: Po godzinie 13. Dziękujemy.

0: aby posługiwać się poprawną polszczyzną, warto słuchać Radia Opole. U nas programów, w których pomocą służymy, nie brakuje. No, jak choćby ten, na który zapraszają Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Słuchaczka zwraca nam uwagę, że coraz częściej słyszy zwrot najbardziej optymalny i pyta, czy w tym przypadku stopniowanie przymiotnika jest dopuszczalne i wskazane. Optymalny należy bowiem do grupy tych przymiotników, przy których nasza intuicja językowa zderza się z logiką. Problem nie sprowadza się bowiem wyłącznie do pytania, czy wolno powiedzieć bardziej optymalny albo najbardziej optymalny, no bo istotne jest też wskazanie, co właściwie znaczy samo słowo optymalny. Można je usłyszeć w telewizji, radiu, urzędzie czy podczas różnego rodzaju spotkań oficjalnych. Brzmi fachowo, a nawet bardzo profesjonalnie. Jest jednak oczywiście w tym pewien językowy zgrzyt. Skoro coś jest optymalne, no to czy może być jeszcze bardziej optymalne?
3: Tak jak idealne, czy może coś być bardziej idealne? Ale obawiam się, że optymalne podzielił losy priorytetu. Bo co to jest priorytet? To jest najwyższy cel. Ale mamy kilka priorytetów. Jest najważniejszy priorytet i to samo dzieje się z optymalnym.
2: Chociaż z drugiej strony mamy słowo dobry. Coś jest dobre.
3: Ale coś
2: ale
3: jest
2: może
3: lepsze.
2: Być lepsze.
3: I może być najlepsze. Nie ma czwartego stopnia tego jeszcze wyższego, bo co, bardziej najlepsze? Najlepsze. Tak, najbardziej swojsze.
2: Słowo optymalny pochodzi od łacińskiego optimus, czyli właśnie najlepszy. W polszczyźnie oznacza coś najlepszego lub najbardziej korzystnego z punktu widzenia określonych kryteriów i w określonych warunkach. Możemy więc powiedzieć, to jest optymalne rozwiązanie. Temperatura przechowywania wynosi 5 stopni, to optymalne warunki dla tego produktu. No, możemy też powiedzieć, wybrano optymalną trasę. W każdym z tych zdań chodzi po prostu o rozwiązanie, warunki lub trasę uznane za najlepsze z określonego punktu widzenia. I właśnie dlatego optymalny jest szczególnym przymiotnikiem. Nie oznacza po prostu dobry, oznacza najkorzystniejszy spośród rozważanych wariantów. A skoro tak, to nie może być bardziej najkorzystniejszy, bo to przeczy logice, od której zacząłem.
3: Ale ten brak logiki występuje w ogóle, jeżeli chodzi o stopniowanie. Nie wiem, czy zauważyłeś, że my lubimy dodawać słowa, które mają wzmocnić treść i na przykład stopniowanie przymiotników mamy dwa rodzaje, prawda? Czyli takie, które tworzymy poprzez dodanie końcówki szy, czyli dobry, lepszy, najlepszy, ale też możemy poprzez dodanie bardzo, bardziej, najbardziej. I niektórzy robią taką kombinację. Bardziej słodszy.
2: Tak, to częsty błąd, z którym, no właśnie już się wygadałem, błąd, no bo trudno to uznać za poprawną formę.
3: Tak, bo to jest kontaminacja dwóch sposobów stopniowania przymiotników.
2: Chociaż trzeba poczynić pewne zastrzeżenie. Są takie sytuacje, które mogłyby dopuszczać stwierdzenie, że coś jest bardziej optymalne. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację w firmie. Ktoś mówi, to rozwiązanie jest bardziej optymalne dla naszej firmy. Czyli rozważa tutaj, że spośród dwóch najlepszych możliwych rozwiązań trzeba wybrać jedno. Tylko pytanie, czy one rzeczywiście będą najlepsze, skoro mają konkurenta, prawda? Miejsce na podium jest tylko jedno.
3: Tylko dlaczego wstydzimy się tego naszego dobry, lepszy, najlepszy? A jakbyśmy widzieli, że to jest najlepsze rozwiązanie? O. Czy ono osłabia dobroć tego rozwiązania?
2: No i to jest, proszę Państwa, najlepsze podsumowanie tego tematu.
1: Na końcu języka.

0: Supergirl, a teraz o super chłopakach powiemy, bo nasi siatkarze, przypominamy, grają o finał. To w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. O wyniku to za chwilę jeszcze powiemy, ale wcześniej o tym, co później. Bo dziś, ale dopiero przed 21:00 z Bośnią i Hercegowiną zagrają też nasi piłkarze i miejmy nadzieję, że na miano super chłopaków też będą zasługiwać. Bośniackie media z dużą uwagą śledziły przygotowania reprezentacji do meczu Ligi Narodów z Polską. Bośniacy zwracają przede wszystkim uwagę na Roberta Lewandowskiego, który pozostaje jedną z największych gwiazd polskiej reprezentacji. Relacja korespondenta Polskiego Radia na Bałkanach, Piotra Piętki.
1: Gazeta o Slobodzie nie podkreśla, że biało-czerwoni mogą zaskoczyć składem. Jan Urban zapowiedział bowiem kilka niespodzianek w wyjściowej jedenastce. Jednocześnie media w Sarajewie zauważają, że Polska miała mniej czasu na wspólne przygotowania niż Bośnia. Sam Urban przyznał, że pod tym względem rywale mają przewagę. Selekcjoner Bośni i Hercegowiny, Sergej Barbares, zachowuje jednak ostrożność i podkreśla duży szacunek dla Polaków. Bośniacy przystępują do spotkania osłabieni. Z powodu kontuzji nie zagra podstawowy bramkarz Nikola Vasil, którego zastąpić może Mladen Jurkas. Dodatkowym problemem będzie brak bośniackich kibiców na trybunach. To efekt kary UEFA. Mimo tego Barbares mówił o ambicji walki o dwa pierwsze miejsca w grupie. Zmajewi, czyli Smoki, przyjechali do Warszawy z przekonaniem, że mogą powalczyć o dobry wynik. Początek meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45.
0: No, czym przypominał Piotr Piętka, a my teraz powracamy do tych, którzy na miano super chłopaków jak najbardziej zasługują. Jaki wynik w meczu Polska-Słowenia na siatkarskich Mistrzostwach Europy? Pierwszy set wygraliśmy 25-23, a co dzieje się w drugim secie? Też mamy dwupunktowe prowadzenie na razie 11-9. Obecnie taki właśnie wynik.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Mieszkasz w województwie polskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
6: Po reklamie.
7: Pierwszy set na naszą korzyść, w drugim secie teraz mamy remis. Mowa oczywiście o naszych siatkarzach. Na zegarach godzina 18.
8: Podpalenie miało być przyczyną pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Reporterka i socjolożka Ludwika Włodek w Opolu trwa spotkanie w ramach cyklu Zuchwały wychodzące z kręgu. W tym serwisie więcej kultury w programie Stricte Kulturalny, m.in. o sobotnim filmowym pożegnaniu lata w Rogowie Opolskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia.
8: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zdarzenie we Woli Krobowskiej było wynikiem podpalenia. Śledztwo toczy się w sprawie działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Jak czytamy w komunikacie Mazowieckiego Oddziału Prokuratury Krajowej, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Celem było zakłócenie łączności internetowej systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli powołani przez prokuraturę. O tym, co dalej planuje śledczy, Agnieszka Drążkiewicz.
9: Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
10: Stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
9: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, grozi mu nawet dożywocie.
0: To dzieje się teraz w regionie.
8: W Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu powinno właśnie rozpoczynać się spotkanie z reporterką i socjolożką Ludwiką Włodek w ramach cyklu Zuchwałe wychodzące z kręgu. Spotkanie z czytelnikami dotyczy praw kobiet i wpisuje się w projekt przygotowany przez Monikę Ostrowską.
11: Wysoko na mojej liście było to spotkanie i wiedziałam, że to spotkanie musi się odbyć, ponieważ o bohaterkach książki, o której będziemy rozmawiać, ich mama powiedziała: dziewczyny, które wydałam na świat, są silniejsze niż całe zło tego świata. I to zdanie bardzo mi grało w głowie, gdy wymyślałyśmy i układałyśmy ten projekt. Mowa oczywiście o Ludwice Włodek i jej książce Buntowniczki z Afganistanu.
8: A mówiła Monika Ostrowska. W niedzielę w stolicy regionu półmaraton opolski, a także bieg Family Run na czas imprezy w mieście obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu od godziny 9 do 13, przy czym ruch ma być przywracany zaraz po ostatnim zawodniku. Ulice całkowicie wyłączone z ruchu na czas biegu to Chabrów, Luboszycka, Lipowa, Wiejska, Tysiąclecia, Rejtana, Odcinkowo, Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, od wyjazdu z garażu podziemnego do Ozimskiej, Rynek, Książąt Opolskich, od rynku do ulicy Kominka, Harcerska, Narcyzów, Kusocińskiego, Oleska na odcinku od Rataja do Okulickiego. Częściowo wyłączone z użytku będą natomiast ulice równocześnie udostępnione dla pojazdów i biegnących, czyli Witosa, Wschodnia, Ozimska, od Plebiscytowej do Placu Wolności, Książąt Opolskich, na odcinku od Kominka do Ronda i Budowlanych, od Ronda do ulicy Harcerskiej. Od godziny 8 do mniej więcej godziny 10 wprowadzone będą też zmiany w ruchu w związku z biegiem Family Run, czyli na ulicach Okulickiego, Chabrów, Narcyzów, Kusocińskiego i Oleskiej.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
8: Polscy siatkarze w Mediolanie walczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalami, przypomnijmy, są reprezentanci Słowenii. Pierwszy set tego półfinałowego meczu dla biało-czerwonych wygrali go do 23. W tej chwili w drugim secie remis 20-20. Przypomnijmy, że Polacy i Słoweńcy mierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale. Przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni na drodze do złota, którego teraz bronią, a w tej chwili 21-20 dla biało-czerwonych. O 20.45 za to reprezentacja Polski w piłce nożnej przystąpi do meczu z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów. To będzie spotkanie w grupie B4. Naszymi rywalami w tej grupie będą również Szwecja i Rumunia.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
8: 4,5 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. Już jutro pożegnanie lata na Zamku w Rogowie Opolskim. Z tej okazji będzie można tam zobaczyć filmy prezentowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Human Dog, Festiwal Ludzi Ciekawych Świata. Na uczestników całego wydarzenia czekają także warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania i warsztat fotograficzny z Pawłem Szpalą, Człowiekiem Przygodą, rodzinne warsztaty muzyczne, recital Agaty Konior oraz kreatywna strefa gier i zabaw. Zaś pokazy filmowe w ramach festiwalu Human Dog rozpoczną się w sali balowej Rogowskiego Zamku o godzinie 17.30. To jutro wstęp wolny. Przed nami koncert premierowy albumu Opole Rezonans. Jego autorem jest laureat stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki Bartek Presich, który stworzył kompozycje inspirowane wybranymi miejscami w mieście. Częścią utworów są także dźwięki zarejestrowane w przestrzeni Opola oraz jego rozmowy z mieszkańcami. Początek koncertu jutro o godzinie 20 w klubokawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. Moje praskie impresje, miasto wyobrażone, taka wystawa fotograficzna Marzeny Ewy Krajewskiej zostanie otwarta za godzinę w galerii na poddaszu Prudnickiego Ośrodka Kultury. Autorka jest bohemistką, filolożką, dyplomatką. Przedstawi także swój dwujęzyczny polsko-czeski tom poetycki. Początek dziś o godzinie 19 w galerii na poddaszu w Prudniku.
0: Pogoda.
7: W naszym regionie zachmurzenie ciągle jeszcze duże, no i niewykluczone, że przelotny deszcz miejscami też się jeszcze może pojawi. Temperatury, one takie niezdecydowane. Raz w dół, raz w górę. Obecnie nawet 16 stopni mamy w Kędzierzynie-Koźlu, 15 w Opolu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu, Nysie i w Namysłowie, a 14 stopni Celsjusza w Kluczborku. W nocy będzie od 7 do 9 i zachmurzenie w nocy duże, ale większe przejaśnienia. No i uwaga, w nocy silne zamglenia. Przed nimi ostrzegamy. Jutro temperatura od 17 do 19, trochę cieplej niż dziś, i zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a w niedzielę też małe i umiarkowane. No i na termometrach jeszcze więcej, od 18 do 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Aha. Take On Me, ten przebój na dobry muzyczny początek tej godziny. Marcin Głowinkowski zasiadł za konsoletą realizatora przed mikrofonem Dawid Rajwa i z przyjemnością i z radością informuję, że jeśli chodzi o drugi set ze Słowenią, to prowadzimy w nim 23-21. Pierwszy, przypomnę, był wygrany przez Polaków. Oby tak dalej. Trzymamy kciuki, będziemy kibicować. A co w tej godzinie? No między innymi o dobrych filmach.

0: Autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja.

0: To jest kino bardzo ambitne, wręcz powiedziałbym europejskie, mimo że jego akcja rozgrywa się na zapyziałej amerykańskiej prowincji, gdzie żyje pewien outsider, muzyk, ale postać na tyle charyzmatyczna, że przewodzi lokalnej społeczności. No i ma jeszcze jedną wielką pasję. Hoduje pszczoły. Hoduje pszczoły i z tego żyje. I gdy pewnego dnia spotyka po wielu, wielu latach niegdyś przybraną córkę, postanawia niejako przekazać jej tę swoją pasję, to swoje dziedzictwo i założyć z nią dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, spółkę, licząc na naprawę relacji ojca i córki, ale na przeszkodzie staje konkurencja. Konkurencja, która zrobi wszystko, aby ten plan się nie powiódł. I zaczyna się walka. Walka o siebie, o rodzinną miłość i także o rodzinny biznes. Ten film to prawdziwy koncert gry aktorskiej. Matthew McConaughey już wielokrotnie udowodnił, że jest jednym z najwybitniejszych współczesnych aktorów. Natomiast ciekawostką jest udział w drugim planie dawno niewidzianego na dużym ekranie gwiazdora lat 80., 90. przede wszystkim Kurta Russella. To, co ci dwaj panowie tworzą tym razem, myślę, że będzie zachętą, aby pojawić się w kinie. Bardzo gorąco ten film polecam. Wszyscy moi wrogowie. Mieszanka z jednej strony rodzinnego dramatu, z drugiej kryminału, z trzeciej filmu sensacyjnego, ale zawierającego w sobie także dużo dobrej muzyki, no i pokłady ciepłego humoru. Wszyscy moi wrogowie, reżyseria Andrew Patterson, gorąco polecam.
1: Pokłady dobrego humoru, ale i takiego czasem bardzo specyficznego.
0: Oj,
1: to
0: bardzo,
1: jest taki humor, który myślę niektórzy próżno mogą szukać w innych filmach. Tutaj mogą ten film,
0: ale mam
1: ten
0: nadzieję,
1: humor odnaleźć.
0: Że ten rodzaj humoru także docenią.
1: Dariusz Romanowski o filmie nam opowiadał. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu razem ze mną już teraz Dariusz Romanowski. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witaj.
1: No właściwie już prawie tak dobry wieczór, bo to taka pora, że te granice coraz bardziej się przesuwają. Bez względu na to, o której porze, ty o filmie zawsze możesz opowiadać i o tych dobrych filmach, o kinie dla konesera przeznaczonym naszym słuchaczom. Mówimy o jakim filmie tym razem?
2: Tym razem chciałbym polecić film nietypowy, bo niby to produkcja amerykańska. Jak wiadomo, filmy z tamtego regionu geograficznego kojarzą nam się jednak z komercją.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór i ze mną teraz już na łączach, co zresztą zapowiadaliśmy we wtorek wieczorem. Aleksandra Piasta, witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, witam państwa serdecznie. Tak, jestem na Ukrainie, więc łączymy się.
1: Tak jest, łączymy się z Ukrainą. Mam nadzieję, że bez żadnych przeszkód dzisiaj będziemy mogli porozmawiać, ale naszą rozmowę zaczniemy od tragicznych zdarzeń, które miały miejsce w Jarosławiu, za którymi stoi obywatel Ukrainy. Przypomnijmy, mężczyzna zaatakował w klasztorze. Są tutaj ofiary, także ofiara śmiertelna. No to jest przykre wydarzenie, tragedia, o której też na Ukrainie, myślę, wiele zostało powiedziane. Rozmowy z tego, co gdzieś tam wcześniej mi przekazałaś, też toczyły się wszędzie właściwie.
2: Tak, wiesz co, wczoraj przeczytałam tą wiadomość właśnie w mediach ukraińskich, potem zaczęła już szukać w mediach polskich, bo tam było więcej informacji, że takie zdarzenie, że obywatel Ukrainy, 31-letni, ranił nożem 4 mężczyzn, 1 kobietę, ksiądz zmarł w szpitalu i to wszystko odbyło się w klasztorze. W tym miejscu, gdzie każdy z nas oczekuje, że będzie bezpieczniej, szuka bezpieczeństwa, nie? No i potem tak, wiesz, poszłam do sklepa, słyszę, że ludzie o tym rozmawiają. No i każdy jest taki jakby i oburzony, że no tu chodzi o obywatela Ukrainy. I wszyscy współczują ofiarom. Też słyszałam takie wyrazy współczucia Ukraińcom mieszkającym w Polsce, bo takich wydarzeniach, no, o Ukraińcach, którzy uczciwie pracują i żyją, że po takich wydarzeniach też to odbije się na wszystkich Ukraińcach, że jedna osoba zrobiła coś takiego. No i powiem, że społeczeństwo też chce, no, żeby było śledztwo i żeby on otrzymał zgodnie z prawem największą karę.
1: Takie jest stanowisko tych, którzy, to znaczy powiem inaczej, tej ukraińskiej ulicy. Jeśli chodzi o władzę, no to władze też potępiły ten atak i to zachowanie swojego obywatela. Natomiast co wiemy, że to jest człowiek, który z zachodu Europy, z Niemiec tutaj dotarł aż pod granicę, natomiast z granicy został cofnięty, na granicy został zatrzymany, bo on chyba chciał jechać na Ukrainę, ale został zatrzymany, tam pewne procedury jakieś zadziałały, tak?
2: Wiesz co, no chodzi z tego, co publikują w mediach i służby, że podobnie nie miał jakiegoś ubezpieczenia na samochód, dlatego nie został wypuszczony z kraju. Przyjechał tak, nocą jechał przez Niemcy, przez Polskę na granicę. No i tu mnie, wiesz, dziwi ten fakt, że no jest taka zasada, że zawsze obywatel kraju może wrócić do swojego kraju. Dlaczego nie wrócił, dlaczego z tym samochodem został w Jarosławiu, chociaż mógł, no, chyba na piechotę przejść. Też, no, jest w wieku poborowym. Raczej mężczyźni w wieku poborowym, znajdujący się na terenie Unii, nie za bardzo chcą wrócić. To dlaczego wracał? To pytanie, bo teraz jest tak, i jak on w ogóle znalazł się w Unii, bo, no, chyba że wyjechał przed wojną lub, no, może w jakiś nielegalny sposób, bo mężczyznom nie wolno wyjeżdżać z Ukrainy. No więc wiele pytań, nie mamy jeszcze odpowiedzi. No i po tym, tak jak został tam na granicy zatrzymany i niewypuszczony, no to potem poszedł do tego klasztoru, gdzie wziął nóż i po prostu ten atak był. Wiesz, jak przeczytałam, pierwsza myśl była, że no chyba jakiś może chory umysłowo, czy miał jakieś psychiczne załamanie, czy ma jakąś schizofrenię. No ale chyba takie osoby nie mogą prowadzić samochody.
1: To będzie przedmiotem śledztwa zapewne, jest przedmiotem śledztwa już na pewno i być może jeszcze do tych informacji, jakie są wyniki tego śledztwa, będziemy jeszcze powracać. A teraz jeszcze krótko powiedzmy o spotkaniu, z którego, no właśnie, wynika coś, czy nic nie wynika, czy to było takie spotkanie dla spotkania. Mówię o spotkaniu Zełenski-Trump.
2: No wiesz, jak zawsze dużo głośnych słów, że to było owocne spotkanie, że wszystko dogadaliśmy się, ale no, Ukraińcy to odbierają po prostu jak kolejne spotkanie, z którego nic nie wynika. Spotkał się Trump z Zełenskim, jak zawsze powiedział, że ma tam takie dobre relacje z Ukrainą, że chce skończyć tą wojnę, że Путін теж хоче закінчення війни. Всі хочемо, але ніц не діяло. Не, ну, єдине, що дійсно підтвердив теж Зеленський, що догадали ще врешті о тій ліцензії на продукції патріотів, потисків для систем патріот, щоб Україна вже могла самодільно продукувати, ну і застрілювати тим балістики, яка лече з Росії.
1: Чи є якийсь позитивний вимір, не тільки квестія поклепання ще по плецах, може та ранга ОНЗ теж тут трохи допомогла. До нашої розмови за хвилю ще повернемося.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta na naszych łączach obecnie przebywa na Ukrainie i o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, też rozmawiamy. Powiedzmy może więcej o tym, jak obecnie wygląda wymiana, jeśli chodzi o ataki strony rosyjskiej na ukraińską i oczywiście w drugim kierunku.
2: No, ataki trwają. Właśnie najbardziej cierpi stolica Kijów, także Odessa. No, wszystkie te miasta wielkie, gdzie infrastruktura, gdzie dużo mieszkańców, gdzie łatwo trafić w te obiekty, które po prostu odpowiadają za życie. В Києві знищено в останніх обстрілах бюро операторів інтернетових. Użytkownicy mają problem z dostępem do internetu, a to też problem, że bez internetu nie zawsze wiesz, że jest alarm, czy tam jest zagrożenie dronowe, czy rakietowe, czy gdzie leci ten dron, czy pocisk. Także została zaatakowana Rada Sądownictwa Najwyższa, budynek ten został uszkodzony. Potem wczoraj szpital położniczy. I w momencie ataku na szczęście pacjenci, matki z dziećmi były w schronie, ale w moment ataku urodził się chłopczyk mały. Więc no, tam też, jak podaje Ministerstwo Ochrony Zdrowia, że zniszczone okna, tam wszystko rozwalone. No i w takich warunkach rodzą się dzieci na Ukrainie.
1: Jeśli chodzi o te ataki, to tutaj na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Władimir Zełenski powiedział dość istotną rzecz, bo no, przyznał, że ma świadomość tego, że Ukrainę czeka trudny czas. To będzie ciężka zima, okres zimowy, biorąc pod uwagę, zakładając, że też ta infrastruktura krytyczna będzie przez Rosjan tutaj niszczona, ale powiedział jednocześnie, zapowiedział właściwie to, że Rosjanie też mogą się tego spodziewać. Ukraina nie pozostanie dłużna i to, czy to będzie pierwsza zima, kiedy Rosjanie rzeczywiście odczują skutki tej wojny, odczują też zimno, które będzie im dokuczać.
2: No, tak zapowiadają nasze wojskowie, bo mamy takie informacje wywiadowcze, że oczywiście Rosja chce atakować wodociągi, ciepłownie, elektrownie, żeby no, pogorszyć warunki tak zimą. Ale co mówią wojskowie, że my mamy klimat no, mniej więcej łagodny, ale Rosjanie to tego już nie mają. Jak my mamy tam może no, plus 4 czy 0, oni już mają tam minus 15, 20 i oni to odczują, jeżeli Ukraina zacznie atakować ciepłownie czy elektrownie. No ale czy będą te ataki skuteczne, no to zobaczymy zimą.
1: Chyba że do zimy coś się zmieni i konflikt no, zostanie rozwiązany, chociaż no, chcielibyśmy z taką nadzieją na to patrzeć. Powiedzmy teraz jeszcze, bo czas nam ucieka, o ekshumacjach we Lwowie.
2: Tak, za nami już czwarty tydzień pracy ekshumacyjnych we Lwowie na cmentarzu Holośko. Tam, przypomnę, trwają ekshumacje żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa podczas walek z Niemcami. I już podjęto ponad 100 ciał. 110 ciał to żołnierzy Wojska Polskiego, mają przy sobie tam ubiory, jakieś rzeczy osobiste i również 11 ciał żołnierzy Wehrmachtu. Od wszystkich pobrane próbki DNA, no i badacze już robią analizę, badania różne, żeby ustalić tożsamości.
1: To jest ta informacja, którą dzisiaj nasze spotkanie kończymy, zapraszając tym samym na kolejne. We wtorek wieczorem usłyszymy się ponownie. Czy już tutaj w studiu, czy jeszcze na Ukrainie będziesz?
2: Już w studiu. Pojutro wyjeżdżam już do Polski.
1: No to życzymy szczęśliwego powrotu tutaj do kraju. Aleksandra dziękuję. Piasta, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole, nasze piątkowe spotkanie już dobiega końca. Zanim się pożegnam, to jeszcze krótkie podpowiedzi związane z tym, co w najbliższym czasie w naszym programie. O 19 oczywiście wiadomości, potem audiokracja po godzinie 19, po 20 natomiast audycja Więcej Kultury, w której przywita Was Witek Słek. Natomiast po 21, dobry wieczór, tu Opole, przywita się z Wami Katarzyna Zawadzka i w programie m.in. będzie o przeciwdziałaniu i leczeniu zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży. O tym mówić będzie psycholog, dietetyk, ale również osoba, która stoi na czele Fundacji Kobiety bez Diety, Agata Ziemnicka. To po godzinie 21. Dziękując za wspólnie spędzony czas, dziękując za uwagę, już teraz się żegnam. Marcin Głowinkowski jeszcze za konsoletą realizatora tutaj z Wami pozostaje, a my słyszymy się ponownie w poniedziałek po godzinie 15. Teraz udanego, dobrego weekendu życzę. Dawid Rajwa. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Polscy siatkarze już w finale Mistrzostw Europy. Za to siatkarki Unii Opole na inaugurację ligi będą zachęcać kobiety do badań profilaktycznych.
5: Ja co roku za podpowiedzią lekarza badam się.
6: Podczas właśnie inauguracyjnego meczu badanie USG piersi.
4: Nowy system ostrzegania o zagrożeniach testowany ruszyć ma za rok.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
4: Polscy siatkarze już w finale Mistrzostw Europy w Mediolanie pokonali właśnie 3-0 reprezentację Słowenii. Pierwsze dwa sety biało-czerwoni wygrali do 23, a trzecią partię do 18. Polacy i Słoweńcy, przypomnijmy, po raz czwarty z rzędu rywalizowali ze sobą o finał Mistrzostw Europy w 2019 i 2021 roku. Górą byli właśnie rywale. Przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni na drodze do złota, którego teraz bronią, i tym razem nasi siatkarze znów pokonali Słoweńców i znów zagrają o złoto. Z kim? Okaże się po drugiej półfinałowej rywalizacji między Francuzami a Finami. Ci ostatni w ćwierćfinale sensacyjnie pokonali Włochów. Mecz Francja-Finlandia rozpocznie się o godzinie 21, a finał Mistrzostw Europy Siatkarzy, a także mecz o brąz jutro.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Siatkarki ekstraklasowego Unii Opole wspólnie z personelem Centrum Zdrowia w Opolu będą zachęcać kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań. Najbliższa okazja podczas meczu na otwarcie sezonu. Specjaliści przypominają, że rak piersi to nowotwór złośliwy, na który kobiety zapadają najczęściej, mówi Martyna Klimek, lekarka rodzinna.
7: Jest na drugim miejscu pod względem umieralności. Badania profilaktyczne, takie jak USG bądź mammografia dla kobiet powyżej 45 roku życia, są niezwykle ważne. Takie badania, takie jak USG, powinno być wykonywane raz w roku bądź raz na 2 lata u kobiet młodszych.
4: Katarzyna Zaroślińska-Król, kapitan i atakująca w zespole Unii Opole, podkreśla, że choć to jej czwarty sezon gry, to różowy październik jest dotychczas najważniejszą akcją.
5: U mnie w rodzinie był przypadek raka piersi. Tym bardziej dla mnie jest to bardzo czuły element życia. Ja co roku za podpowiedzią lekarza badam się, robię USG piersi, samokontrola w domu tak samo.
6: Podczas właśnie inauguracyjnego meczu będą jak gdyby 2 stanowiska. Badanie USG piersi, tu pani doktor będzie te badania wykonywać, a drugie stanowisko to jest stanowisko prowadzone przez panią położną, która będzie edukować, pokazywać różne materiały związane właśnie z profilaktyką.
4: Dodaje Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Inauguracyjny mecz Unii Opole w Tauron Lidze Kobiet za tydzień, w piątek 2 października o godzinie 20.30. Siatkarki podejmą w Stegu Arenie rywalki z Chemika Police, natomiast od godziny 19 panie będą mogły odbierać darmowe wejściówki na bezpłatne badania profilaktyczne.
0: Region, kraj, świat. Wiadomościach Radia Opole.
4: We wrześniu przyszłego roku w Polsce ma być uruchomiony jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania cell broadcast. System jest obecnie w fazie testów.
8: Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów w zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców. Rozpoczęły się pierwsze testy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
9: W momencie, kiedy będzie sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, każdy telefon, gdziekolwiek by nie był, w jakimkolwiek zasięgu i nawet w trybie wyłączonym, da pilny, mocny alarm o tym, że jest stan zagrożenia. Wrzesień przyszłego roku, ze względu na to, że to są bardzo poważne prace koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe i infrastruktura, która jest dedykowana dla poszczególnych rządów, ale już prace trwają.
8: Marcin Doliński.
4: Obecnie o zagrożeniach informują nas m.in. alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysyłane w formie SMS-ów. Tysiące osób powitały papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Pierwszą okazją dla wiernych, by zobaczyć papieża, był jego przejazd przejazd Papa Mobile ulicami francuskiej stolicy po wizycie w Pałacu Elizejskim i siedzibie UNESCO. Leon XIV przejechał Papa Mobile z dzielnicy Montparnasse przez południową część miasta. Na liczącej niemal 3 km trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, które witały papieża śpiewem, okrzykami i modlitwą. Papież zakończył przejazd przed katedrą Notre Dame, który odprawił nieszpory. Była to pierwsza od czasu zakończenia odbudowy kościoła wizyta głowy kościoła katolickiego w tej świątyni. Papież dzień zakończy czuwaniem na Stade de France, na którym czeka na niego ponad 80 tysięcy młodych Francuzów. A ilu kibiców czeka na Stadionie Narodowym w Warszawie na mecz o 20:45, w którym reprezentacja Polski w piłce nożnej przystąpi do spotkania z Bośnią i Hercegowiną? To się okaże. To mecz w ramach rozgrywek Ligi Narodów. To spotkanie w grupie B4.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 13 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a od jutra powinno się rozpogodzić. W sobotę nawet 21 stopni i słońce. Natomiast w przyszłym tygodniu temperatura może przekroczyć 23 stopnie i nic nie wskazuje na to, żeby od poniedziałku miało padać.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Zespół U2 świętuje swoje 50-lecie. No my świętujemy razem z zespołem U2. Tak właśnie zaczynamy audiokrację i zachęcamy, żeby z nami zostać na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: YouTube to bezsprzecznie weterani. Mimo że już dawno można było ich uznać za legendarny zespół, to jednak gdzieś tak wydawali się, jeżeli chodzi o staż, zespołem tej kolejnej fali grania gitarowego, nowej fali Nomen Omen. Natomiast skoro zespół świętuje półwiecze, to już spokojnie możemy zaliczyć ich do tych pozytywnych dinozaurów. Wróciliśmy do płyty The Unforgettable Fire, bardzo ważnej, bo grupa nawiązała na tym albumie współpracę z Brianem Eno i Danielem Lanois, no i dodali do swojego brzmienia bardzo kunsztowną produkcję, dużo takich wręcz ambientowych elementów i nawet jeżeli ktoś nie jest przesadnym entuzjastą YouTube, to prawdopodobnie uważa, że właśnie ten etap twórczości grupy, też później płyta choćby The Joshua Tree, to był taki ich artystyczny peak, kluczowy moment. YouTube postanowili uczcić swoje 50-lecie, wracając do kolebki, czyli do Mount Temple Comprehensive School w Dublinie, no i Bono, Diecz, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. zagrali na szkolnym dziedzińcu. Było tam 1000 uczniów i pracowników, dokładnie 50 lat po tym, jak Mullen Jr., czyli oczywiście perkusista U2, wywiesił w szkolnym korytarzu ogłoszenie o poszukiwaniach muzyków do zespołu. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o długowieczne grupy, bardzo ważny jest element interakcji, koleżeństwa, kumpelstwa. I a propos wczorajszego niezwykle udanego koncertu zespołu Omasta, który odbył się w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia, współorganizowaliśmy ten koncert z Radiową Dwójką, no to grupa Omasta przyznawała, że nagrywanie ich dwóch dotychczasowych płyt, a jeżeli chodzi o tę drugą, to ona się jeszcze nie ukazała, no ale to był czas nie tylko szlifowania brzmienia, no ale też zdobywania wspólnych doświadczeń, pogłębiania relacji. Panowie podkreślali, że to jest dla nich bardzo ważne. Wydaje mi się, a propos Omasty, że temat nie jest jeszcze wyczerpany, możemy do niego wrócić w tym tygodniu, no bo jak sugerowałem, grupa niebawem wyda nowy album, który nazywa się Hits Different i ukaże się 16 października. Na pewno ta płyta wtedy pojawi się w większej objętości na naszej antenie. Na teraz wracamy do utworów promujących to wydawnictwo, czyli do Pillow Talk i Honda del Sol.

To była Honda del Sol, czyli singiel zwiastujący nową płytę grupy Omasta. Zespół zresztą tę nadchodzącą płytę też wliczył w swoją setlistę, uwzględnił w spisie utworów, z tym, że jeden z numerów In Your Face, który grupa zagrała, znamy już, ukazał się w wersji studyjnej, natomiast drugi z utworów z nadchodzącej płyty to była nowość, taka przedpremiera na antenie Radio Opole. Kiedy album Hits Different ukaże się, czyli po 16 października, płyta ukazuje się dokładnie 16 października, z tym, że po 16 października pojawi się w większej objętości na antenie Radia Opole. Wracam z dużą radością do koncertu Omasty w Radio Opole, ale nie zwalniamy obrotów. Zazwyczaj pozwalamy słuchaczom Radia Opole troszeczkę odetchnąć. Nasz kalendarz koncertowy rzadko jest bardzo nabity, natomiast tym razem troszeczkę wyłamaliśmy się od tej reguły, dlatego że kolejny koncert w Studiu M imienia SBB już za tydzień. No i będziemy zdecydowanie gubić tropy, zmienimy klimat, bo tym razem wystąpi u nas Ars Latrans Orchestra. Wydaje mi się, że wszystkim entuzjastom takiego grania na pograniczy brzmień popowych, rockowych, soulujących, czasami elektronicznych, w takim alternatywnym sosie tego kolektywu nie trzeba przedstawiać. Natomiast jeżeli ktoś nie zna Ars Latrans, to spieszę z wyjaśnieniem, że liderem przedsięwzięcia jest Piotr Wykusz, który kojarzony jest przede wszystkim z występów z Clock Machine, z całym kolektywem, który stworzył się, powstał wokół Clock Machine, czyli współpracował też z Bass Astralem i Ego w ich ensemble, w tym powiększonym zespole koncertowym. Natomiast ostatnimi laty koncentruje się przede wszystkim na Ars Latrans, a czymś ciekawym, jeżeli chodzi o Ars Latrans, jest to, że zespół za każdym razem, przy każdej takiej inkarnacji, wcieleniu, swoją muzykę nagrywa w innym składzie. Jeżeli chodzi o ten aktualny, to występują razem z Piotrem wokalistka Iris, Kuba Folwarczny, który śpiewa i gra na gitarze, Michał Zachariasz, znany lepiej jako Zachar, który odpowiada za produkcję, instrumenty klawiszowe i gitarę, Alina Łapińska z kolei gra na harfie, Maciej Leśniak na trąbce, no a na gitarze basowej gra Paweł Królikowski, który, co ciekawe, już u nas się pojawił razem z zespołem Popkultura. No ale jak widać, muzycy z bardzo różnym backgroundem, doświadczeniem, grający na co dzień różną muzykę, także zdecydowanie jest to ciekawy zbiór osobowości. Ich nowy album powstał podczas kompozycyjnego obozu twórczego w rodzinnym domu Piotra Wykusza i jak to zazwyczaj w przypadku Ars Latrans bywa, ekipa postanawia tak konceptualnie podejść do pracy i tym razem wzięli na warsztat termin, z którym zdaniem zespołu każdy może się utożsamić, czyli katarzis, i wokół tego tworzyli piosenki, wokół tego pojęcia, wokół tego motywu. Ars Latrans wystąpi 2 października w Studiu M. Tradycyjnie koncert będzie transmitowany na naszej antenie. Pojawi się też stream na stronie internetowej Radia Opole i naszym YouTube'owym profilu. O godzinie 19 zespół odwiedzi Audiokrację, co nieco o swojej twórczości opowie. To wszystko 2 października, czyli w piątek za tydzień. A jeżeli ktoś chciałby osobiście uczestniczyć w koncercie, to zachęcam, żeby rezerwować zaproszenia, pisząc na adres koncert@radio.opole.pl.
Sugerowałem, że zespół będzie promował swoją nową płytę. No i sobie jej teraz posłuchamy na antenie Radia Opole. Na naszej playliście jest utwór Choćby to miało zabić.

to był pierwszy singiel Arsla Trans Orchestra, który pojawił się na antenie Radia Opole w 2020 roku. Utwór nazywa się Tokio, a jeżeli tytuł Państwu tego nie zdradził, to na pewno sam klimat muzyki, te wszystkie orientalizmy, że motywem przewodnim tamtego spotkania Arsla Trans była Japonia, fascynacja krajem kwitnącej wiśni. Bo Arsla Trans jako zespół zrodził się właśnie z takich festiwali, gdzie muzycy spotykali się i starali w interdyscyplinarny sposób zajmować danym zagadnieniem. Kolejne inkarnacje Arsla Trans wydawały płyty. Najnowsza z nich będzie nazywać się Katarzys i zespół będzie ją promował w Studiu M imienia SBB już 2 października. Cofnęliśmy się do roku 2020, natomiast rok później stało się coś bardzo tragicznego, czego nikt się nie spodziewał, dlatego że 5 lat temu pożegnaliśmy Barta Sosnowskiego i wytwórnia Mystic postanowiła przypomnieć tego niezwykle charakterystycznego, zdolnego, twórczego artystę w 5. rocznicę jego śmierci, dlatego że pojawił się w sieci i w eterze utwór Rusty Waltz, który był bardzo ważnym punktem koncertów Barta Sosnowskiego, natomiast nie doczekał się za życia artysty wersji studyjnej. Jak przyznaje Aleksandra Górecka, czyli żona Barta i współproducentka utworu, to była jedna z pierwszych kompozycji, którą Bart napisał z myślą o sobie i powstała z prawdziwej miłości do żywej muzyki i saksofonu barytonowego. Chciał mieć przestrzeń do bawienia się głosem, do nawiązywania relacji z widownią, do improwizowania. Za każdym razem śpiewał ją inaczej i za każdym razem wywoływała podobny piorunujący efekt. Przekonywała do niego nawet zatwardziałych sceptyków. Razem z Robertem Szczytowiczem staraliśmy się uchwycić okruch tej koncertowej magii. Dla mnie to jak las w słoiku. Uruchamia wyobraźnię. Liczę na to, że ci, którzy nigdy nie mieli możliwości doświadczyć koncertu Sosnowskiego, dzięki tej piosence będą mogli poczuć choć odrobinę tej atmosfery, którą my, szczęśliwcy, możemy wspominać. Tak o utworze mówi Ola Górecka. No i warto podkreślić, że Rusty Waltz jako pierwszy zapowiada wyjątkowe wznowienie płyty Tylko się nie denerwuj. To wznowienie będzie zawierać dodatkowo 4 niepublikowane dotąd utwory. Przypominam, nowy, choć nie do końca nowy singiel Sosnowskiego nazywa się Rusty Waltz. Can't stand the pain down no more.

Od 5 lat nie ma z nami Barta Sosnowskiego, no ale do jego twórczości i fenomenalnego głosu wraca się z przyjemnością. To był utwór Posłuchaj z drugiej solowej płyty Roberta Cichego, czyli Dirty Sun. Robert do tego utworu zaprosił właśnie Barta, a panowie później wykonali ten utwór podczas takiej live sesji. Zresztą pamiętam, jak rozmawiałem z Robertem o utworze Posłuchaj i przyznawał Robert, że gdzieś ten gościnny udział Barta mu tu bardzo pasował, no ale też taki klimat lekko w stylu Ennio Morricone. Utwór miał roboczy tytuł Bart Morricone, jeżeli dobrze pamiętam, także bardzo ładnie te głosy ze sobą zabrzmiały. Na koniec audiokracji wracamy do muzyki instrumentalnej, do jazzu za sprawą Mietka Kosza. Jest to pianista, którego twórczość, ale też samą postać przypomniał film biograficzny z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. Takim kuratorem muzycznym tego filmu był Leszek Możdżer. Natomiast jeżeli chodzi o samego Kosza, to nawet bez jakiejś takiej popkulturowej pamiątki jest postacią bardzo mocno kojarzoną. Niektórzy go porównywali do Billa Evansa, jeżeli chodzi o styl, o elegancję gry, i szczęśliwie Polskie Radio w swojej fonotece skrywa skarby, którymi może dzielić się na bieżąco. Te skarby później trafiają na płyty i jest w tym duża konsekwencja, dlatego że przed nami piąty i niestety ostatni album z niepublikowanymi do tej pory nagraniami Mietka Kosza. Tym razem będzie to płyta, na której znajdą się utwory, w których Mieczysław Kosz występował w roli muzyka sesyjnego, takiego wirtuoza do wynajęcia. Trzy z utworów, które trafią na płytę, to orkiestrowe ballady, na trzy to utwory nagrane w kwartecie saksofonisty i flecisty Remigiusza Filipowicza. Płyta będzie nazywać się Zanim zaśniesz i tak nazywa się też singiel, którego premiera ma miejsce dzisiaj. Jest to kolejny efekt współpracy Mieczysława Kosza z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Jeżeli chodzi o Zanim zaśniesz, jest to zarejestrowana w 1968 roku kompozycja. Jan Ptaszyn Wróblewski był wtedy dyrygentem orkiestry Studio M2. No, mówiłem o tym, że to kolejna współpraca, bo Kolasz, czyli jedna z płyt, która się wcześniej ukazały, to był z kolei efekt współpracy Mieczysława Kosza z kwartetem Ptaszyna Wróblewskiego. Te wszystkie albumy, które się ukażą, później będą zebrane w formie takiego ekskluzywnego boksu. Na koniec audiokracji Zanim zaśniesz. Oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Program zrealizował Marcin Głowienkowski.

0: A właśnie teraz słuchają Państwo Radia Opole, a że na zegarach godzina 20 to pora na wiadomości. ZUS ostrzega przed płatnym pośrednictwem w staraniach o świadczenie wspierające. W Krakowie ostatnie godziny kampanii wyborczej. 45 minut do meczu piłkarskiego Polska, Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. ZUS ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do ZUS-u zgłaszają się osoby, które otrzymały listy z gotowymi umowami i pełnomocnictwami. Ubiegając się o świadczenie wspierające, nie trzeba korzystać z usług kancelarii czy pośredników, podkreśla Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u.
2: Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, jak najbardziej może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, i taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców i konsultantów.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, by w razie wątpliwości kontaktować się z najbliższą placówką zakładu lub infolinią pod numerem telefonu 22 560 16 00 albo z policją.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Tylko do północy kandydaci i kandydatki na prezydenta Krakowa mają czas na prowadzenie kampanii po tym, jak w majowym referendum mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego pod Wawelem w niedzielę przedterminowe wybory. Dla największych partii głosowanie będzie testem przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu. Na czele sondaży w Krakowie jest Łukasz Gibała, tuż za nim senator Monika Piątkowska.
3: Łukasz Gibała może liczyć na 27% poparcie, z kolei Monika Piątkowska na ponad 23% głosów. Trzeci w sondażach jest kandydat PiS Michał Drewnicki, za nim z około 10% poparciem dwie kandydatki, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca z Razem. Ostatniego dnia kampanii niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Wszyscy jak jeden mąż deklarowali walkę o każdy głos do ostatniej minuty kampanii. Niezdecydowanych może być nawet 15% wyborców.
0: A o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Tysiące osób powitały papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji dla wiernych. Pierwszą okazją, by zobaczyć papieża, był jego przejazd Papa Mobile ulicami francuskiej stolicy.
4: Na liczącej niemal 3 km trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób. To wielka radość. Od tygodnia moja córka mówi mi, że nie może się doczekać. Opuściła szkołę po południu, żeby tutaj być. Papież zakończył przejazd przed katedrą Notre-Dame, gdzie odprawił nieszpory. Była to pierwsza wizyta głowy kościoła w świątyni od czasu zakończenia jej odbudowy. 7 lat minęło, odkąd cały świat wstrzymał oddech, patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre-Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji. Powiedział Leon XIV.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Piłkarscy kibice są pełni entuzjazmu i wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Polska na PGE Narodowym za 45 minut przystąpi do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA w dywizji B. Po drodze na stadion z kibicami rozmawiał Przemysław Lis.
5: 2-1 dla naszych?
6: No, mamy nadzieję na wygraną.
5: Wygramy to, damy radę. Lewandowski 2, a Świderski poprawi na 3. Może jedną stracimy. Jest bułka w bramce? Powinno być dobrze.
7: Gorący doping będzie i wygrana oczywiście.
8: 2-1 albo dla nich, albo dla nas. Wierzę, że dla nas.
0: A mecz Polska-Bośnia i Hercegowina przypomnijmy o 20.45. Za to polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie pokonali Słoweńców 3-0. Pierwszego i drugiego seta Polacy wygrali do 23, a trzecią partię do 18. W drugiej półfinałowej parze rywalizować będą dziś jeszcze Francuzi i Finowie. Ten mecz rozpocznie się za godzinę, a finał Mistrzostw Europy oraz mecz o brąz jutro. Za to w niedzielę w stolicy regionu półmaraton opolski, a także bieg Family Run. Na czas imprezy w mieście obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu od godziny 9 do 13, przy czym ruch ma być przywracany zaraz po ostatnim zawodniku. I tak część ulic w mieście będzie całkowicie wyłączona z ruchu, to m.in. ulice Chabrów, Luboszycka, Tysiąclecia, Rejtana, Pileckiego, Rejmonta czy Oleska. Niektóre ulice wyłączone będą z użytku częściowo. Z kolei od godziny 8 do mniej więcej godziny 10 wprowadzone będą zmiany w ruchu w związku z biegiem Family Run.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciekawe, czy ciepło będzie w niedzielę na ten bieg. Teraz termometry pokazują około 12 stopni w centrum województwa, prawie 14 stopni na południu regionu. Możliwe są jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Na barometrach 1022 hektopaskale, ale ciśnienie rośnie. Wiatr jest słaby i umiarkowany w centrum zachodniej, a na południu regionu wieje ze wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierki.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
22: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
23: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
22: A dziś?
24: Jestem zadowolona, że żyję.
25: Kawka to jest powód do zadowolenia.
26: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułak, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a razem ze mną w studiu jest Agnieszka Della Kropiowska. Cześć Agnieszko.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i porozmawiamy o kilku rzeczach, ale wszystkie one są wokół projektu dwóch rzek. Dwie rzeki, Odra i Wisła. W poprzednich latach mieliśmy tylko Odrę, teraz dołączyła Wisła. No i będą przede wszystkim rezydencje artystyczne, a później jeszcze spotkania. Chronologicznie to sobie ułożymy. Najważniejsze są rezydencje, bo i to wszystko, co później się wydarzy, będzie ich konsekwencją też w dużym stopniu, prawda?
2: To prawda. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w tym roku dostała dofinansowanie dwuletnie na projekt Krajobraz Wisła-Odra. To finansowanie otrzymaliśmy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i dzięki temu możemy zbudować taki ciekawy projekt, który dotyka kwestii związanych ze sztuką, ale również ze środowiskiem, z przyrodą, bo wspólnie z artystkami, artystami z całej Polski chcemy zastanowić się nad nową definicją pejzażu, bo jak Państwo wiecie, wszyscy tego doświadczamy, zmiany klimatyczne wpływają na nas bardzo mocno. Artyści również to zauważają i wielu z nich właśnie tworzy wokół tego swoje projekty. I nasz projekt związany właśnie z badaniem tych dwóch rzek ma jeszcze bardziej jakby eksplorować ten temat między nauką a sztuką. I chcemy przyjrzeć się tym tradycyjnym mediom, tym tradycyjnym tematom związanym z pejzażem, jak one mają się w XXI wieku. Czy o pejzażu nadal mówimy o jako takim malowniczym, trochę nawet pocztówkowym obrazie rzeczywistości z piękną rzeką, łąką czy lasem, czy raczej ten pejzaż powinien być bardziej krytyczny, pokazujący taką rzeczywistość naznaczoną przez rozwój cywilizacji, przez przemysł, przez to, jak my ludzie zmieniliśmy przyrodę.
1: No to ja od razu pozwolę sobie na marginesie, bo niedawno przejeżdżałem przez piękne już takie pogórze, góry w tle, no tylko, że głównie pejzaż, gdybym ustawił tam sztalugi i chciał namalować, to większość pejzażu zajmowałyby wiatraki, i wielkie pole takie wyłożone tymi panelami fotowoltaicznymi, więc to już jest przykład na to, że się zmienia. No mi się właśnie często wydaje, że przecież artysta idzie, właśnie piękna rzeka, góry, jakieś drzewo samotne. No tak, tylko że obok kilka wiatraków jeszcze na przykład. I to już pokazuje zmianę, nie żebym był przeciwko wiatrakom koniecznie jakoś szczególnie, bo rozumiem rozwój cywilizacji. Natomiast jeżeli ktoś się dziwi, bo czasami się pojawiają takie głosy, że no, co ta galeria i co ci artyści z tą naturą i ekologią już, no to całe szczęście ministerstwo też to rozumie i jest projekt na to i jest dofinansowanie, co mnie bardzo cieszy. W związku z tym przyjadą też konkretne artystki, bo już część była, a teraz będzie w Opolu kilka artystek, prawda?
2: Tak, bo naszym głównym tematem jest Wisła i Odra. Część nad Wisłą zakończyła się w sierpniu tego roku, a teraz zapraszamy trzy artystki do Opola, aby przyjrzeć się rzece Odrze i wszystkiemu temu, co ona ze sobą niesie, bo ta rzeka również ma taką warstwę historyczną. Odra jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o te nasze stosunki transgraniczne. Mówimy o tych stosunkach z Niemcami, ale również z Czechami, bo ta rzeka łączy te trzy kraje. Tak więc

0: rzeczywiście będziemy skupiać się na tych elementach pejzażu, krajobrazu, przyrody, ale również ta warstwa historyczna jest dla nas istotna. I te trzy artystki to wspaniałe twórczynie Gosia Kępa, Izabela Żółcińska i Elżbieta Jabłońska, które przyjadą do nas 28 września i przez tydzień będą spacerować, doświadczać tego krajobrazu, poznawać Opole, bo dla niektórych z nich to też będzie taka pierwsza wizyta w naszym mieście. A nasze miasto właśnie zdefiniowane jest przez rzekę, przez to, co ona przez wieki nam dawała, bo to też był po prostu, pamiętajmy, zawsze ważny kanał transportowy umożliwiający rozwój naszego miasta. Tak więc i przyjrzymy się tym historycznym elementom i przyrodniczym oczywiście. I w ramach tego pobytu artystki będą szukały inspiracji, będą szukały tematów, które później w 2027 roku rozwiną w formie prac na wystawę, bo w 2027 roku przygotujemy taką bardzo dużą ogólnopolską wystawę pokazującą pracę artystów w nawiązaniu do pejzażu współczesnego, definiowanego poprzez rzeki, ich historię, ich zmagania ze zmianami klimatycznymi, tak bym to może uprościła. Tak więc ten rok to taki etap przygotowań, researchu, ale też po prostu szukania inspiracji przez artystki.
1: Ale to nie oznacza, że z artystkami nie będzie można się spotkać. Tak. Będzie można, mało tego, będzie więcej wydarzeń towarzyszących i o nich za chwilę wam opowiemy. Zostańcie z nami.

0: Więcej kultury.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Agnieszka Dela-Kropiowska. Rozmawiamy o projekcie Dwie Rzeki. Mówiłem, że chociaż wystawa, tak jak Agnieszka mówiła, w pierwszej części będzie w przyszłym roku taka duża ogólnopolska, no to z artystkami będzie można spotkać się wcześniej, czyli jak zakończą rezydencję w Opolu, będzie można się spotkać i porozmawiać już o tych pierwszych wrażeniach. O tym. Ja bardzo się cieszę też, że artyści przyjeżdżają i artystki spoza Opolszczyzny, bo to będzie takie świeże, niczym nie obarczone spojrzenie na Odrę, na Opole, na tą rzekę. I tego jestem też bardzo ciekaw. I będzie jeszcze spacer. Nie wiem, co w której kolejności, więc możesz powiedzieć, czy najpierw spacer, a później spotkanie. Proszę bardzo.
2: Jasne. W naszym projekcie założyliśmy, że artystki powinny spotkać się z ekspertami, ekspertkami, którzy zajmują się Odrą od strony takiej ekologicznej, ale również historycznej. Stąd zaprosimy nasze twórczynie do udziału w spacerze, ale też w wykładzie, ale te działania są otwarte dla publiczności, tak więc w tych działaniach możecie wziąć Państwo wszyscy udział. Zapraszamy serdecznie. Pierwszy z nich 29 września o godzinie 16:30 spotykamy się pod mostem kolejowym na wyspie Pasiece. Tam znajduje się Odra. I wspólnie z doktorem Grzegorzem Hebdą z Uniwersytetu Opolskiego, z biologiem, ekologiem, przejdziemy wzdłuż Odry, zaczynając od tej bardziej industrialnej części w centrum miasta, idąc w te bardziej dzikie zakątki i dowiemy się, czym ta rzeka jest, bo pan doktor postawił takie pytanie, które jest tytułem tego spaceru. Odra w Opolu, rzeka czy już kanał? Czyli no gdzieś będziemy tutaj rozpatrywać te kwestie przyrodniczo, takie industrialne, co wpływa na kształt obecnej rzeki, na ile ona jeszcze jest dzikim organizmem. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie i tylko dodam, że to spotkanie jest również będzie tłumaczone na polski język migowy, więc również zapraszam osoby, które są w ten sposób zainteresowane tematem. Chcemy ułatwić zrozumienie tego spaceru.
1: A ja mogę od razu, tak, bo też mam od razu pierwsze skojarzenie. Przypomniało mi się z książką już dawną i klasyczną, Trzech Panów było kiedyś w Łódce, później Trzech Panów na rowerach wybrało się do Niemiec na wycieczkę i byli przerażeni, opisywali dosyć złośliwie, że co to w ogóle za rzeki? To właśnie nie rzeki, tylko kanały. Rzeki to my mamy w Anglii, prawda? Mhm. Dzikie, pełne przyrody, natury, zarośli i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ci, którzy uprawiają kajakarstwo, wiedzą, dlaczego nie pływamy. No, staramy się właśnie po tych dzikich. Najbliżej po Małej Panwi chociażby widuję z tego zdjęcia, zresztą nad tą rzeką, no, nachodziłem się, przyznaję. Naprawdę czasami jak Amazonka prawie, więc niektórzy mówią. No inne regulujemy, prawda? Mhm. Wiadomo, na potrzeby żeglugi, ktoś powie i tak dalej. Czasami z powodów różnego rodzaju powodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale, no właśnie, czy one jeszcze są rzeką, czy już są kanałem? Bardzo mi się ten temat podoba, więc tak dołożyłem od siebie, bo przyznaję, że będzie o czym rozmawiać. Nam się wydaje, że rzeka to po prostu rzeka, bo obok są jakieś trawy i chaszcze. No niekoniecznie.
2: No właśnie, chcemy zadać takie pytanie, tak naprawdę czym jest rzeka? Bo to troszeczkę się zmieniło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Na pewno już nie jest to takim idealnym środowiskiem z naszych wyobrażeń właśnie o dzikości. Tak więc tutaj będzie okazja, żeby przyjrzeć się temu kanałowi, czy też rzece w Opolu. Zapraszam 29 września, to jest wtorek, 16:30 pod mostem kolejowym na wyspie Pasiece. A kolejne spotkanie to 3 października, to jest sobota. I tutaj dzięki uprzejmości wspaniałej kawiarni Laba na wyspie Bolko możemy spędzić cały dzień z tematyką Odry. I serdecznie Państwa zapraszam do Laby. Zaczynamy w sobotę 3 października o godzinie 16:00. Otwartym dla wszystkich wykładem pani doktor Bogny Szafraniec, która jest w Opolu znaną kuratorką, również historyczką.
1: Z Muzeum Śląsko-Opolskiego, głównie zawodowo związana, ale te współprace, jak widać, galerii, wielu instytucji i uniwersytetu są bardzo ścisłe, coraz bardziej, co uważam, że jest bardzo cenne.
2: Oczywiście. Mhm. I Bogna Szafraniec opowie właśnie historycznie o tej relacji rzeka-miasto, jak ona kształtowała się w XIX i w XX wieku. To będzie taki wykład bardziej historyczny, osadzający nasze miasto właśnie w kontekście rzeki i co ona dawała społeczeństwu, więc myślę sobie, że to też będzie ciekawe i tam pewnie dowiemy się bardziej o potrzebie tych przebudów rzeki, o jazach, o tym, dlaczego ludzie tak bardzo ingerowali w tą rzekę, jak im się to po prostu opłacało na przestrzeni dwóch wieków. To jest takie inne spojrzenie, mniej ekologiczne, bardziej historyczne, industrialne, polecam, bo Bogna jest ekspertką w takim zakresie badania historii naszego miasta, więc myślę sobie, że to będzie ciekawe doświadczenie. I zaraz po tym wykładzie będą właśnie wspomniane spotkania z artystkami, które już po tych 6 dniach pobytu w Opolu, pobytu nad Odrą, będą mogły podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat właśnie rzeki, krajobrazu, współczesnego jakby postrzegania takiej przestrzeni otwartej, dzikiej, czym ona jest dla nich i jak ją odczytały w naszym regionie. I tu po kolei od 17.30 do 19.00 spotkamy się właśnie z Izabelą Żółcińską. Ja tylko wspomnę, że to jest polska artystka, ale ona na co dzień mieszka w Norwegii, więc jej doświadczenie przyrody jest jeszcze jakby bardziej inne, być może bardziej ciekawe niż to, którego doświadczamy w Polsce, no bo doświadcza tych pięknych, monumentalnych krajobrazów skandynawskich. Jestem bardzo ciekawa tego zderzenia krajobrazu właśnie płaskiej opolszczyzny z jej doświadczeniem życia właśnie w Norwegii. Kolejną osobą będzie Elżbieta Jabłońska, która na co dzień mieszka bezpośrednio nad brzegiem Wisły. U nas będzie przez tydzień nad Odrą, więc tutaj będzie bardzo takie ciekawe zestawienie jej doświadczeń osobistych, tego codziennego od kilkunastu lat życia w małym domku nad Wisłą, a tego doświadczenia miejskiej rzeki Odry. I ostatnia artystka to Gosia Kępa, która jest artystką z młodego pokolenia, która w swojej praktyce artystycznej stara się nagrywać dźwięki rzek, rozmawia z rzekami, ale też bardzo interesuje się właśnie ekologią i przyrodą, jak ona wpływa na nasze codzienne życie. Myślę sobie, że to będą bardzo ciekawe trzy perspektywy takiego doświadczania Opola poprzez rzekę, właśnie przez trzy bardzo odmienne artystki.
1: No tak, nie poprzez sztukę oczywiście, bo każda z nich też tworzy zupełnie inaczej i pewnie już to będzie ciekawe, że są trzy, no i nie sądzę, żeby to były trzy identyczne spojrzenia. Zresztą każdy, dla każdego to jest zawsze rzecz bardzo indywidualna. Agnieszka, ja ci bardzo dziękuję. Wygląda ten program imponująco. Ja od razu od siebie dodam, że jak będziecie państwo szli, bo spotkanie w Labie, no i najczęściej większość wchodzi przez most albo od drugiej strony, najczęściej przez most, no i idzie prosto, prawda, obok ogrodu zoologicznego. Tymczasem można zaraz za mostem skręcić w lewo i obejść wyspę. I to naprawdę jest niesamowite. Tam są momenty naprawdę dzikie, piękne, wspaniałe. Ja nie wiem, czy powinienem to polecać, bo do tej pory tam głównie rowerzyści, czasami rzadko mało kto chodzi i jest fajnie, pusto i cicho. Jak zaczną ludzie tamtędy chodzić, to zrobi się tłocznie i może już nie tak magicznie. Ale zachęcam, bo to już będzie inne doświadczenie. Niby to jest na tej mapce, niby wiadomo, że można. Być może niektórych zniechęca to, że tam zaraz są jakieś budynki, parking po tej lewej stronie. Nic nie zapowiada tego, co dzieje się później. A naprawdę po 200-300 metrach, jak miniemy te budynki z parkingiem, zaczyna się po prostu piękna przyroda, zupełnie inna wyspa niż to, co jest w jej środku. Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję i zapraszam na nasze.
1: Ja mam nadzieję, że artystki być może uda się, że niektóre też podzielą się swoimi wrażeniami z państwem, ze słuchaczami, może uda się zaprosić się, spotkać i będziecie mieli okazję też posłuchać o tym więcej w radiu. Żegnam się z Agnieszką, ale nie żegnam się z wami i też nie żegnamy się z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, dlatego że za chwilę posłuchacie rozmowy, którą przeprowadziłem przy okazji otwarcia nowej wystawy w Biurze Wycieczek Artystycznych Kreską. Naprawdę wyjątkowa wystawa, ale o tym wszystkim za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadziłem z panią Pauliną Celińską, kuratorką wystawy zatytułowanej Kreską i mamą artystki Aleksandry Rogali, bowiem to jest wystawa Aleksandry Rogali. Do 28 października można ją oglądać i za córkę opowiadała o niej pani Marta Sierocka-Rogala, dlatego że sama artystka znajduje się w spektrum autyzmu. No i to one dwie opowiedziały o tejże wystawie, a więc zapraszam do wysłuchania rozmowy.
2: W tym opisie między innymi zaznaczyłaś bardzo wyraźnie, że jest to styl oryginalny, niepowtarzalny, niepodrabialny i oczywiście to, że artystka jest w spektrum autyzmu, jest też widoczne, jest zaznaczone, prawda? Ale myślę, że to chyba nie tylko tutaj tkwi ta niepowtarzalność i oryginalność, bo wtedy każdy, kto znajduje się w spektrum, tworzyłby oryginalne dzieła. Tu jednak chyba są też inne, myślę, powody, inne jakby cechy tej jej twórczości, że nie można ich upatrywać tylko i wyłącznie w spektrum. Tak myślę, ale nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
3: No, oczywiście. Aleksandra po prostu jest uważną obserwatorką i artystką, która ma swój własny język bardzo charakterystyczny i w ten sposób po prostu pokazuje i reaguje na świat i jednocześnie to jest jej język, tak? To jest język i pasja, bo to jest chyba też bardzo ważne, że Aleksandra po prostu czerpie ogromną przyjemność z twórczości, bardzo intensywnej twórczości i no tak jak mówię, to czyni ją po prostu oryginalną, wyjątkową artystką.
2: Ja oczywiście mogę dodać od siebie i pozwolę sobie dodać, bo zajrzałem też na stronę oczywiście, jest udostępniony profil, że ktoś, kto nie wie i w życiu nie przeczytał tej informacji o tym, że jest w spektrum, w życiu by się nie domyślił, a to, że jest to oryginalne, to bez wątpienia. To oczywiście przekonacie się Państwo, jeżeli przyjdziecie na wystawę, bo to jest najlepiej po prostu przyjść i zobaczyć. A dostępne jest to całą dobę, właściwie tak jak czynne jest Centrum Przesiadkowe, bo przypomnę, że Biuro Wycieczek Artystycznych mieści się w Centrum Przesiadkowym w Opolu. Natomiast zastanawiałem się i tu zapytam mamy, bo dzieci w naturalny sposób rysują. To jest jedna z takich form ekspresji, wyrażania siebie. Zresztą też uczymy je, prawda? Dostają te kredki, mazaczki i inne. Najczęściej staramy się je kontrolować, uczyć, podsuwać tematy i tak dalej. A jak wyglądało to w przypadku pani córki? Kiedy zaczęło to być rzeczywiście, pani zdaniem, taki moment, kiedy to było zdecydowanie coś innego niż po prostu rysowanie, malowanie takie dziecinne, a zaczęło to być coś, co stało się nie tyle dziełem sztuki, ale sposobem komunikowania się, wyrażania siebie.
4: To znaczy ja się muszę przyznać, że ja dojrzałam dopiero do tego, żeby zobaczyć artystkę w Aleksandrze, a nie po prostu właśnie patrzeć na to, że dziecko lubi rysować po konkursie w Zachęcie, gdzie zapytano mnie po konkursie w Zachęcie, czy Aleksandra myśli o sobie jako o artystce. I to było dla mnie takie pytanie, które mnie kazało w ogóle przewartościować to, jak ja patrzę na jej rysowanie, bo wcześniej traktowałam to jako, po prostu ona lubiła rysować, a ja lubiłam, jak ona rysuje. I mnie się bardzo podobało to, jak ona rysuje, ale w ogóle nie myślałam o tym, że komukolwiek poza mną się to również może podobać, że to może mieć jakiś wymiar artystyczny, taki uniwersalny, artystyczny, prawda? I tak naprawdę to myślę sobie, że od historii o jedynce to się jakoś tam zaczęło, że ona zaczęła jej rysować mając chyba lat 12, skończyła chyba, kiedy miała 17 gdzieś tam, to już wtedy historyjki o jedynce się skończyły i inne tematy się zaczęły. Nie, ale te historyjki o jedynce były dla mnie takie, których powstało bardzo dużo. Tutaj na filmie jest zobrazowanych kilka zaledwie, zanimowanych zostało kilka, ale właśnie mnie zafascynowały one bardziej pod kątem historii niż pod kątem rysunku, co też było jakoś tam pewnie, no właśnie tym, że ja musiałam dojrzeć do tego, żeby zobaczyć w niej tę artystkę, tak? Bo myślę sobie, że taki stereotyp patrzenia na nią przez pryzmat autyzmu mnie również dotknął, tak? Więc to dla mnie była taka duża zmiana. Bo teraz już zdecydowanie przede wszystkim, kiedy myślę o tej wyjątkowej kresce, to raczej myślę sobie o tym, jak ona w ogóle do tego doszła. bo tak naprawdę nigdy nie odbierała żadnych, nie miała takich profesjonalnych lekcji rysunku, prawda? A tę kreskę jakoś sobie wytworzyła sama i rzeczywiście jest ona rozpoznawalna, że w zasadzie jak gdzieś tam nawet znajomi mówią, że gdzieś widzieli jakieś prace i to chyba musiały być prace Oli, bo wprawdzie nie widzieli podpisu, ale i ja mówię, tak, rzeczywiście gdzieś tam wisiały na przykład, prawda? Więc no, jakoś tam wytworzyła sobie swój własny styl, tak? Przez pewien czas, to śmialiśmy się, że ten, bo przez pewien czas nazywała te swoje prace Ory. To się już trochę skończyło, już teraz nie mówi o nich Ory, ale kiedyś było, mówiła, że rysuje Ory.
1: No ja myślę, ja powiem sobie tak, już za chwilę zapytam też o animacji, bo to jest bardzo ciekawe, że mimo wszystko przyczyniła się do tego, że będziemy patrzeć na osoby w spektrum autyzmu zupełnie inaczej, bo taki sposób ekspresji, taki język indywidualny pokazuje, że my ciągle niewiele wiemy. Oczywiście są terapeuci, pracujemy, robi się bardzo, bardzo dużo, a ja myślę, że ona swoimi pracami i swoją osobowością, tym jaka jest, pokazuje nam jeszcze nie wszystko wiecie, co tak naprawdę może nas tkwić. To taka moja osobista uwaga na marginesie. Natomiast intryguje mnie to animowanie. Kto podjął się animowania niektórych rysunków?
4: To znaczy, ja miałam pomysł, że sama to zrobię, ale znajomy, który trochę się bardziej na tym znał, mówił, że to w ogóle jest zypowa praca, gdybym to miała sama zrobić i to po prostu Danuta Mirosław, znajoma znajomego, tak, powiedziała, ja jej pokazałam te rysunki i poprosiłam, czy ona mogłaby stworzyć na podstawie tych rysunków jakąś taką króciutką animację i jej się też tak spodobały te rysunki, że powiedziała, że jak najbardziej, że będzie się starała maksymalnie oddać tą kreską te właściwe rysunki, tak jak one wyglądały, tak, te proporcje, prawda, że ta mama jest taka wysoka i ma takie małe nóżki, ale na obcasach i tak dalej, prawda, nie, więc to bardzo podążało za książką, bo też wyszła książka na podstawie historii jego obrazkowych i animacja tak naprawdę odzwierciedlała dokładnie to, co jest w książce, tak.
1: No i myślę, że tutaj też jeszcze, bo zwrócę się teraz do fachowca, jakby nie było, bo to, że świat ten zawodowy, profesjonalny, artystyczny zwrócił uwagę na te prace, to wynika po prostu z nich samych, prawda? Nigdy się nie robi tak, że to nie jest jak, przepraszam za jakby takie porównanie, które może być koślawe, ale to nie sprawia to, że prace tutaj mają wystawy w całej Polsce i są cenione ze względu na spektrum. To jest po prostu oryginalna, ciekawa sztuka, która myślę, że jest także dla świata profesjonalnych kuratorów, wystawców, artystów, a wielu artystów wypowiedziało się i są cytowani też w opisie kuratorskim naprawdę w sposób zachwycający, nawet z zazdrością. Myślę, że ta zazdrość dotyczy chyba takiej absolutnej swobody twórczej.
3: Tak. Odwołuje się pan do tego cytatu właśnie i wypowiedzi Pameli Bożek, która jest sama artystką wizualną i rzeczywiście też bardzo mnie ujęły te jej słowa, bo myślę, że oddają właśnie to, jak można i należy patrzeć na sztukę Aleksandry, że wypracowała po prostu taki język, tak bardzo tożsamy z nią i że tak jak właśnie zostało powiedziane, no można tylko pozazdrościć tak bardzo charakterystycznej i właściwej i takiej no sztuki, która tak bardzo z nas wypływa, no tej swobody tworzenia, ale jednocześnie tego, co jest po prostu, moim zdaniem, no takim odzwierciedleniem też takiego wnętrza, no.
1: Też dla tego świata sztuki, o którym wspominamy, jest to też może takie lekkie potrząśnięcie nim, że może mniej zaczniecie kombinować, a po prostu zaczniecie tworzyć gdzieś z głębi właśnie siebie. Coś, co powinno, wydaje się być naturalne, prawda?
3: To ja może docenię też ten intelektualizm, bo to jest bardzo ważna sztuka, bardzo też często zaangażowana, wchodzi też w dialog z rzeczywistością, bardzo różnymi sytuacjami i w naszym otoczeniu, czy w relacjach, czy i też na poziomach politycznych i światopoglądowych, ale właśnie też relacji, a no, Aleksandra tworzy ten własny świat, ale tak jak to pan powiedział, to nie chodzi o to, że to jest taki własny świat zamknięty w spektrum, tylko to jest forma rozmowy z nami, tak przynajmniej ja to odbieram.
1: Ja nawet myślę, że to jest forma, tak, ja też jestem za tym, że to nie jest absolutnie hermetyczna sztuka, którą my musimy sobie wymyślać, tylko my widzimy, jak ona widzi nas, jak ona widzi świat.
2: co czuję. I no, jedna z wystaw była Muzeum Karykatury, bo czasami niektóre rzeczywiście mogą, ale na czym polega fenomen, genialna karykatura, żeby uchwycić istotę, sedno, jakąś cechę, a to już jest bardzo duża praca intelektualna, trzeba do tego spostrzegawczości, wielkiej uważności, żeby to złapać.
3: No i to jest właśnie to, że to jest uważność, czasem ta uważność ucieka, jest zmienna i to jest taka dynamika, bo jest bardzo dużo portretów, tu Marta, mama na pewno potwierdzi, tych samych osób znanych, ale nie tylko, ale najłatwiej jest to obserwować, jeśli patrzymy na Gustawa Hołoubka na przykład, który bardzo się zmienia i bardzo różnie może wyglądać, ale jednocześnie w większości tych prac po prostu jest ten Gustaw Hołoubek. Niezależnie od tego, czy on naprawdę wygląda zupełnie inaczej. I to jest właśnie to, co też podkreślam, że bardzo dużo zależy, tak jak ja to widzę, mama pewnie powie tu więcej, zależy od takiego momentu, w którym Aleksandra jest. I to, co ja na przykład lubię obserwować w pracach, to to, że czasem one są właśnie takie bardzo proste, linearne. Jest to ta kreska, tak jak napisałam, nie jedna, taka właśnie jak filibrystyka i popis. Jest ich kilka, ale bardzo jest to oszczędne, a czasem jest takie nagromadzenie, taka nerwowość, jakieś zupełnie inne napięcie. I nie chodzi o to, że ja bym chciała się doszukiwać tutaj, interpretować pracę i twórczość Aleksandry, ale to jest coś, co mnie też bardzo wciąga, że to nie zawsze jest ta sama kreska, ale jednocześnie zawsze jest kreska, której nie można pomylić z nikim innym.
2: To prawda, ja przyznaję, że osobiście chciałbym zostać narysowany przez Aleksandrę. Bardzo byłbym ciekaw, może by jedna kreska niestety wystarczyła, ale oby nie. Zbyt wiele galimatiasów też chyba by świadczyło o jakimś pewnym pokomplikowaniu mojego charakteru. Niemniej jednak na pewno chciałbym, żeby tak było. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Drodzy Państwo, po prostu przyjdźcie na wystawę, bo choćbyśmy nie wiem ile opowiadali, to nic Wam nie zastąpi kontaktu z rysunkami, z twórczością Aleksandry Rogali. Dziękuję Wam ślicznie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: No i Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach godzina 21 pora, więc na wiadomości. Politechnika Opolska pracuje nad bezzałogowym katamaranem. Ma być napędzany wodorem. Strażacy mają pomagać szkołom przygotować się na nowe zagrożenia. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o meczu polskich siatkarzy ze Słoweńcami na wagę finału Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ma pływać bez załogi, badać jakość wody, a napędzany ma być wodorem. Politechnika Opolska wraz z partnerami chce zbudować bezzałogowy katamaran. Właśnie podpisano umowę rozpoczynającą realizację projektu, za którym stoi konsorcjum. Tworzą je m.in. Politechnika Opolska Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza.
2: Bardzo mnie cieszy fakt, że przede wszystkim Politechnika Opolska jest tutaj liderem. Nasi koledzy tutaj stoją za tym projektem. Jest zbudowany zespół składający się z trzech uczelni, z instytutów badawczych, z przemysłu przede wszystkim.
0: Podkreśla profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej. Najpierw zbudowany ma być prototyp. Jednostka będzie przypominać katamaran, ale nie będzie służyć do transportu ludzi, wyjaśnia Grzegorz Bialic, adiunkt na Politechnice Opolskiej.
3: On będzie badał jakość wody i wiele innych parametrów wody. Będzie robił pełną batymetrię, czyli takie mapy 3D wszystkich akwenów wodnych. Będziemy wiedzieli, co w tych akwenach się znajduje. No i będzie nam generował pewnego rodzaju wskazówki, co możemy zrobić z tym akwenem, żeby poprawić jego jakość.
0: Zasilanie ma być hybrydowe, ale podstawowym źródłem energii ma być wodór. Prototyp ma powstać w ciągu 18 do 24 miesięcy. Prudnik i Bruntal będą miastami partnerskimi. Samorządowcy z polsko-czeskiego pogranicza chcą sformalizować rozwijającą się od dwóch dekad współpracę kulturalną, sportową, turystyczną i edukacyjną. W prudnickim magistracie podpisano memorandum, które otwiera drogę do zawarcia oficjalnego partnerstwa miast. Zrealizowaliśmy bardzo dużo wspólnych projektów, mówi starosta Bruntala Martin Hench.
4: To nie są jedyne projekty.
5: Nie są to tylko projekty, ale przyjaźń z Prudnikiem. Chciałbym, abyśmy byli nie tylko zaprzyjaźnionymi miastami, ale także partnerskimi.
6: 20 lat bardzo dobrej współpracy. Ja od 7 lat, jak jestem burmistrzem, namawiam w końcu tą współpracę. Ugruntujmy, podpiszmy partnerstwo. Bruntal jest na tym samym poziomie. Dużo pomysłów takich samych na rozwój naszych miast.
0: Dodaje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Prudnik ma już umowę o partnerstwie z dwoma innymi czeskimi miastami, z Krnowem i Bochuminem.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: MSWiA we współpracy z ekspertami Straży Pożarnej przygotowała instrukcje dla szkół oraz innych placówek edukacyjnych. Określa w nich sposób przygotowania i reakcji na nowe zagrożenia jak nalot czy obce drony. Wkrótce dokument ma trafić do dyrektorów szkół.
7: To sygnał alarmowy. Ewakuujemy się.
8: W szkołach co roku jesienią przeprowadzane są szkolenia z ewakuacji, ale taka zwykła ewakuacja na zewnątrz szkoły podczas zagrożenia z nieba na nic się nie zda. I dlatego MSWiA w kolejnych dniach przekaże samorządom i szkołom instrukcję, co robić, a strażacy już teraz mają pomagać dyrektorom szkół, mówi szef PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Przekazałem komendantom wojewódzkim, by w ramach instrukcji związanej z próbnym ewakuacyjnym alarmem przeciwpożarowym przekazywali też tą wiedzę związaną właśnie z tymi alarmami związanymi z atakiem z powietrza.
8: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dziś MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniana przez samorządy, ale jest też dostępna na stronach internetowych ministerstwa. Piłkarska reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie rozgrywa właśnie mecze z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni przystąpili do tego spotkania w następującym składzie: Marcin Bułka, Kasper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Mati Kesz, Bartosz Ślisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś, Jakub Kamiński, Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Jest 17. minuta tego spotkania, jego wynik na razie to 0-0. A już teraz więcej sportowych doniesień.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
10: Kuba Biel, dobry wieczór. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. W drugiej półfinałowej parze rywalizują Francuzi i Finowie. Ci ostatni w ćwierćfinale sensacyjnie pokonali Włochów. Finał i mecz o brąz jutro. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa był najszybszy w kwalifikacjach do sobotniego wyścigu Grand Prix Azerbejdżanu. 15 rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Na torze w Baku drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Sobotnia rywalizacja rozpocznie się o 13 czasu w Polsce. Czeskie tenisistki awansowały do finału tenisowego turnieju Billie Jean King Cup w Shenzhen w Chinach. W półfinale wygrały z Hiszpankami 2-0, w sobotę odbędzie się drugi półfinałowy mecz. Włoszki zagrają z Ukrainkami. Klaudia Zwolińska zdobyła we włoskiej Iverii złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim K1, powtarzając sukces sprzed 2 lat z Lublany. 27-letnia wicemistrzyni olimpijska z Paryża i mistrzyni świata z Penrith wyprzedziła we Włoszech Lucie Pistoni o 99 setnych sekundy oraz Emily Appel o sekundę i 21 setnych. Na koniec dobre informacje z kortów tenisowych. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Singapurze. W ćwierćfinałowym pojedynku reprezentantka Polski pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-2. 6-2.
4: Jestem zadowolona z tego, jak dzisiaj zagrało. Elis jest świetną zawodniczką, jest bardzo doświadczona. Więcej działań, że potrzebuje zagrać w sumie na przykład, żeby dać sobie szansę na to, żeby wydać ten mecz i cieszę się, że mi się to udało. Ale cieszę się, że już wezmę na dobre tory. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby skupić się po prostu na nadchodzącym meczu, bo kobiety z tenis uważam, że stoi na bardzo wysokim poziomie teraz i po prostu każdy mecz jest dużym wyzwaniem.
10: Polka od początku kontrolowała przebieg spotkania, pewnie wygrywając kolejne gemy i nie dając swojej przeciwniczce większych szans. Dla Chwalińskiej to drugie bezpośrednie zwycięstwo nad wyżej notowaną Belgijką w tym sezonie.
1: Pogoda.
0: Zanim temperatura i ciśnienie, to jeszcze w uzupełnieniu tych wiadomości sportowych w drugim półfinałowym meczu na Mistrzostwach Świata siatkarzy Francuzi mierzą się już z Finami. Trwa pierwszy set 3-3. A jeśli chodzi o temperaturę, to spadła w centrum województwa do 10,5 stopnia. Na południu regionu nieco cieplej, bo tam termometry pokazują 13,5 stopnia. Możliwe są jeszcze słabe przelotne opady deszczu. Wzrosło ciśnienie na barometrach 1023 hektopaskale. Wiatr jest teraz słaby, wieje ze wschodu, a w centrum regionu w ogóle nie wieje.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
16: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Piątkowe audycje Dobry Wieczór Tu Opole dotyczą tematów zdrowotnych. Kształtujemy postawy prozdrowotne. Dzisiaj będzie sporo zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży, w tym między innymi bardzo dużo o anoreksji, o przeciwdziałaniu zaburzeniom odżywiania, o tym, jak mądrze wspierać młodzież i dzieci. Agata Ziemnicka, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła, która podzieli się swoim bogatym doświadczeniem, jest psycholożką i dietetyczką. Napisała też wspólnie z Katarzyną Błażejewską-Sztur książkę pod tytułem Znikam, zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Za moment więcej o tym, jak dostrzec problem, jak wspierać, dlaczego warto zmierzyć się z tym bardzo trudnym tematem, jeśli się pojawi, dlaczego warto to zrobić wnikliwie, uważnie, jak ważna jest też czułość i wsparcie. O tym wszystkim będziemy rozmawiać za chwilę.
1: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży. Naszym gościem jest Agata Ziemnicka, która jest psycholożką i dietetyczką, jest także prezeską Fundacji Kobiety bez Diety. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A ja jeszcze dodam, że Opole odwiedziła na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w ramach cyklu, który dotyczy zdrowia psychicznego strona po stronie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak swoje ciało postrzegają i czują młodzi ludzie. Ja myślę, że to jest w ogóle szczególnie trudny czas, kiedy na to ciało jest się bardzo sfokusowanym, wrażliwym, przejętym i zagubionym jednocześnie, tak sobie myślę.
2: Wiesz, myślę, że trzeba trochę rozszerzyć, bo bardzo chętnie odpowiem na twoje pytanie, ale rozszerzasz to, że to jest chyba bardziej o tym, że bardzo potrzebujemy być zauważeni i zaopiekowani jako młodzi, to znaczy my już nie, ale oni, i że ciało jest najprostszym sposobem na to, żeby spróbować zwrócić na siebie uwagę, i brzydki jest ten czasownik, ale on jest taki w głowach młodzieży, zasłużyć. Bo tak naprawdę to nie do końca chodzi o ciało, tylko chodzi o to, żeby mieć uwagę. No a ciało jest po prostu do tego używane, więc myślę, że bardziej to jest rozmowa o potrzebie bliskości i akceptacji, a mniej o ciele, ale w efekcie kończy się tak, że to ciało jakby jest narzędziem.
0: No tak, bardzo często słyszałam od osób, które zajmują się terapią właśnie na przykład anoreksji albo bulimi, że na terapiach w zasadzie nie rozmawia się o tym, jakie jest ciało, tylko o tych wszystkich pewnie głębszych sprawach, o których teraz wspomniałaś. Myślę sobie, że to też jest trochę trudne, to poczucie akceptacji, uwagi, bycia w kontakcie z dorosłymi w czasach, które są bardzo rozpraszające, fokusujące na sukces, no i trochę nas odrywające od takich głębokich relacji.
2: Wiesz co, no myślę, że w ogóle to pokolenie młodzieży, które teraz jest młodzieżą, to są, no ja pozwolę sobie tak powiedzieć, mam 43 lata, nasze dzieci, czyli my, to pokolenie tam 80-tych, 70-tych lat, no to jest pokolenie bardzo odchudzających się, też już kombinujących diety tam, nie wiem, ja akurat nie miałam w ogóle siły tego robić, ale no tam był taki, wiesz, że jajko i listek szpinaku i kawa, nie? W sensie, że my już się wychowałyśmy i wychowaliśmy, ci dorośli, którzy teraz jesteśmy rodzicami nastolatków, na kulturze diet, i bardzo dużo ludzi ma historię zaburzeń odżywiania, więc no my też nie do końca mamy dobre relacje z ciałem, więc my nie do końca możemy tym dzieciom te dobre relacje przekazać. Plus, no, nasz język żywieniowy bardzo się zmienia względem tego, jaki był wobec nas, no ale jeżeli całe życie my słyszeliśmy, jeżeli nie zjesz, to nie wstaniesz, nie możesz jeść tak dużo albo nie możesz jeść tak mało, i jednak było bardzo dużo opresji wokół jedzenia, no to jakby się nie starać, nasze pokolenie robi naprawdę zwrotkę absolutną, ale to jest takie trudne, jakby wymazać te komunikaty przemocowe wręcz, nawet myślę, i wejść taką, wiesz, akceptacją, uważność na dziecko żywieniowe, no bo my tego po prostu nie umiemy. Nawet jeżeli ktoś czyta i jest

0: świadomy, no to i tak się frustruje, więc myślę też, że te biedne dzieci, one mają, nie chcę też generalizować, bo mamy też bardzo fajnych rodziców, uważam, i moje pokolenie miało fajnych, i te nasze dzieciaki mają fajnych rodziców, ale jednak jest rzeczywiście tak, że my jesteśmy wszyscy mocno rozproszeni, a jak już się spotkamy przy tym stole, no to tam też różnie się te rozmowy toczą, nie?
1: Myślę sobie też o mediach społecznościowych, z którymi myślę, że też dorośli mają wyzwanie. Dzisiaj mamy już taki rozwój w ogóle różnych funkcji w telefonie, które to ciało mogą zmieniać, upiększać, wyszczuplać. Nawet sztuczna inteligencja już to wszystko zaczyna ingerować, więc tak naprawdę czujemy jeszcze większą presję wraz z rozwojem technologii na to, jak wyglądamy. Tak sobie myślę.
0: Nie do opisania to jest. I teraz odpowiem na twoje pierwsze pytanie, czyli dzieci. Z tym wszystkim, co powiedziałyśmy, z tymi trochę kulejącymi rodzicami i trochę z tą potrzebą bliskości niespełnioną, mają strasznie. Dlatego, że faktycznie jest tak, że media społecznościowe, no głównie Instagram, pokazuje jeden rodzaj ciała. Jeden. Wszystkie osoby, jak sobie idziesz ulicą, to wszystkie dziewczynki i wszyscy chłopcy są identycznie ubrani, identycznie wystylizowani i mają identyczne cele. Wszyscy mają być szczupli, mieć długie włosy i mieć jakiś tam konkretny sposób ubierania, nie? Takie tam spodnie luźne. I jeżeli widzisz obrazek ciała takiej na przykład nastolatki, w ciągu dnia dziecko zakładam ma limit 30 minut na tego Instagrama i jeżeli przez te 30 minut widzisz 600 zdjęć dziewczyny, która wygląda przefiltrowana, ma przefiltrowaną twarz i przefiltrowane ciało i ma jakąś specyficzną proporcję. I jeżeli widzisz to kilkaset razy w ciągu dnia, no to nie ma takiej szansy, żeby ten obrazek nie stał się twoją matrycą do porównywania siebie.
1: No zwłaszcza, że Instagram czy inne media społecznościowe mają też serduszka, lajki i tak dalej, więc generalnie bierzemy udział w nieustannym konkursie piękności.
0: I to jest tak, że to ciało ma być, teraz jest ta moda na kosmetyki, na wymalowanie u dziewczynek, u chłopców, jednak też już trzeba o tym mówić, no po prostu jest obsesja na punkcie dobrze zbudowanego ciała, wiesz, to już jest realny problem. I to mówimy o dzieciach, które mają lat 12, 13, 14, bo kiedyś to było tak, że tam my 17, 18 zaczynaliśmy coś kombinować, więc jest to taka potworna presja i wiesz, ja mam dwie nastolatki w domu, więc ja też to obserwuję no tak naprawdę z podwórka, już abstrahując od pacjentek i pacjentów i to jest nie chcę powiedzieć przerażające, ale to jest taka skala, że trudno bardzo ją, tę falę zatrzymać.
1: No właśnie, no to jak uczyć, wspierać dzieci, młodzież w tym, żeby swoje ciało akceptowały, żeby nie były tak sfokusowane na jakieś wyśrubowane trendy, normy, skoro kultura tak mocno implikuje właśnie to porównywanie się i tak bardzo tę cielesność akcentuje.
0: Wiesz, no pierwsza sprawa, jaka przychodzi mi do głowy, to to, żeby w ogóle sprawdzić, jak my mamy ze sobą, jak my mamy z ciałem i jak my mamy z jedzeniem. Bo może tak się zdarzyć, że no to jest takie, wiesz, przechodzi taka historia, że mama albo tata cały czas się odchudzają. Albo mama albo tata mają jednak bardzo dużą uważność na ciało, nawet jeśli nie mówią o tym dużo, no to dużo jest o tym. Spodnie są za małe, ja źle wyglądam, nie wyjdę, albo muszę schudnąć, albo jaka ja jestem, albo jaki ja jestem. Więc trzeba sprawdzić w ogóle, jakie są komunikaty w domu i najpierw trzeba zawsze zacząć od siebie. I sobie tak z czułością poprzyglądać się, jak ja mam z ciałem. Czy ja szanuję to moje ciało, czy ja je lubię, albo czy przynajmniej nie deprecjonuję go, tylko jakby jestem w uznaniu, że ono mi do czegoś służy i że jest domem, a nie, że jest obiektem do oceniania, szczególnie u kobiet. No i jeśli jest tak, że na przykład masz okej z ciałem i że jakoś nie jest to kłopot, jakoś się dobrze dogadujecie i ten tata też ma tak, że jest okej, no to myślę, że to, co chyba jakoś najbardziej myślę, że jest pomocne, to sprawdzić język. Jak się mówi o jedzeniu i jak się mówi o ciele dziecka, nie? Czy w ogóle się kontroluje, nawet na poziomie załóż kurtkę, czy wziąłeś czapkę, że w ogóle jakby na przykład takie hasła standardowe, że trzeba zrobić siku przed podróżą. Wszystkie kontrolujące życie dziecka, takiego, co już wie, że jest mu zimno, albo wie, że jest mu ciepło, to w ogóle takie koncentrowanie się na tych sygnałach i takie zdejmowanie z dziecka jakby prawdy, czyli ja lepiej wiem, czy tobie jest zimno, czy ciepło, ja lepiej wiem, czy jesteś głodny, czy nie. I trzeba też poobserwować to, na ile my się tak czepiamy, a na ile pozwalamy temu dziecku po prostu decydować o tym, jak będzie reagowało na własne sygnały. A trzecia rzecz, która jest w ogóle świetna, to jest jedzenie wspólnych posiłków przy stole. Badania pokazują, że wspólne jedzenie posiłków zmniejsza ryzyko zaburzeń odżywiania. Zmniejsza ryzyko tendencji depresyjnych i lękowych i dzieci mają lepsze wyniki w nauce. W sensie to jest ta więź, która się wydarza przy stole i to, że posiłek jest tylko jednym z elementów wspólnego bycia ze sobą, a nie jest jedzeniem, bo trzeba zjeść, bo dużo białka, mało kalorii czy dużo kalorii, powoduje coś najlepszego. Więc jeśli byłaby szansa, żeby sobie tak zrewidować, jak to w ogóle u nas jest. Czy stół to jest miejsce jedzenia, czy tam trzymamy gazety, bądź teraz już, nie wiem, pudełka od kuriera. Czy to dziecko jest samo w pokoju, czy każdy o innej godzinie, to warto zaprosić rodzinę i powiedzieć, słuchajcie, bo tak fajnie byłoby, gdybyśmy jedli razem. Co wy na to, który posiłek byłby najlepszy, czy śniadanie, czy kolacja, no bo obiad zazwyczaj wszyscy osobno. I też te dzieci zaprosić, a co by mogło być na takie śniadanie, a jak to by było, to czy może byśmy się umówili i spróbowali w sobotę. I te wspólne posiłki są naprawdę jednym z najsilniejszych takich sposobów na to, żeby unormalniać to jedzenie. Natomiast jeżeli chodzi o social media, słuchaj, no to jest taka, to jest pytanie do nie wiem do kogo, chyba do Boga jakiegoś social mediowego, bo tak naprawdę rozmowa o tym, żeby dziecko dystansowało się do tego, co jest w sieci, żeby uczyć takiego nieufania, żeby poszerzać perspektywę, żeby jednak chodzić z dzieckiem na basen, gdzie w przybieralni są kobiety albo mężczyźni, którzy wyglądają tak jak my, normalni ludzie, mają takie biodra, takie skóry, takie piersi, takie pośladki i owłosienie, żeby, jeżeli już dziecko jest starsze, chodzić do sauny, żeby po prostu też pokazywać dzieciom, no nie chcę powiedzieć nagość, no bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko pokazywać to ciało, że ono jest normalne takie i rozmawiać i pytać, i co ci się tutaj podoba, a co tutaj ci się podoba, a dlaczego ta, nie wiem, aktorka czy ta bohaterka tam filmu czy serialu jest okej, i nie, że jakby poszerzać perspektywę, nie wygłaszając oczywiście co jest dobre, co złe, tylko pytać to dziecko. I wiesz, myślę, że jednak też taka jakaś autentyczność i transparentność, nie? Żeby powiedzieć, że właśnie tak mam z ciałem, albo że tak miałam, nie? Że też tak miałam, a teraz mam taką wolność, bo jestem już starsza i już nie muszę się podobać nie? Kanonowi. Teraz już żyję tak, żeby było mi wygodniej. Noszę wygodne spodnie, a nie wciskające. I takie komunikaty, które naprawdę są przetrawione i które no to dziecko może ci uwierzyć, że tak rzeczywiście jest, no. No to takie mam.
1: Mm-hmm. No to bardzo ciekawe. Tak sobie pomyślałam, że ważne jest to, żeby zastanowić się, jak same traktujemy swoje ciało, jak rodzice sami je traktują, bo ta relacja to też jest jakiś wzór, który dziecko obserwuje i naśladuje, a jeżeli dorosły nie lubi swojego ciała, no to jest ogrom pracy, co on ma zrobić w takim razie.
0: No wiesz co, ogrom. Bardzo dużo dorosłych nie lubi swoich ciał i myślę, że jeżeli jest tak, że nielubienie tego ciała doprowadza do zaburzeń odżywiania, albo do depresji, albo do otyłości, albo do tego, że się wycofujesz z różnych rzeczy, bo tak nie chcesz być widziana, rezygnujesz ze związku, rezygnujesz z randek, no to myślę, że warto jednak zacząć od tego, żeby w ogóle sobie sprawdzić, jak ja mam i jak ja chcę mieć. I poszukać jakiejś fajnej książki mądrej, która by mówiła o tym, jak budować, bo to w ogóle czasem jest tak, że nie ma relacji z ciałem. To nie jest tak, że ona ma być dobra albo jest zła. Czasem w ogóle jej nie ma. Czasem jesteśmy tak odcięci, że ciało sobie żyje swoim życiem, a głowa swoim. I czasem to jest, wiesz, adaptacyjne. Na przykład ciało doświadczyło czegoś tak trudnego, ocen, albo jakiegoś takiego nadużycia, nawet słownego, albo na przykład było inne. Bardzo niskie dziecko, bardzo wysokie dziecko na tle klasy, odróżniające się kolorem włosów, bardzo szczupłe, starsze, bo było za granicą i przyjechało. I ta inność powoduje, że jakoś potrzebujesz się na przykład jakoś schować, albo potrzebujesz się ukryć, albo mieć kontrolę. I taka super wysoka dziewczynka w klasie zupełnie przeciętnie wysokich dzieci, ona coś musi ze sobą zrobić, no więc na przykład nie je, albo na przykład je. No i jeżeli się nie lubi tego ciała, no to często za tym stoi jakaś duża historia. Nie? I zaopiekowanie, żeby w ogóle spróbować sobie zobaczyć, gdzie ja jestem i gdzie chcę być i co by było, gdybym zaczęła budować te relacje. Jest naprawdę dużo mądrych książek. Nie chcę tutaj powiedzieć, że cała populacja, bo naprawdę dużo osób ma tak niemiło z ciałem, żeby wszyscy powinni iść na psychoterapię, bo uważam, że jest naprawdę bardzo dużo dostępnych, bezpłatnych źródeł, dobrych podcastów, przepięknych, z mądrymi terapeutkami. Są książki, wspaniałe. Teraz wyszła cudowna książka, nie wiem, czy mogę promować.
1: Tak, jasne.
0: Ciało to dom, Marzeny Barszcz, która zajmuje się pracą z ciałem. Wspaniała, piękna książka. I część tych rzeczy może być trochę trudnych, bo to wiadomo, jest psychologiczne, ale można sobie tak, nawet Natalii de Barbaro, książka przejścia, można sobie tak przynajmniej tak zaplanować tę drogę do siebie i z czasem to może wrócić, ale w ogóle uznanie tego, że ja mam niemiło z ciałem, abym na przykład chciała mieć miło, no bo ona jednak mnie tutaj trzyma i urodziły się te dzieci, albo nie wiem, mam miło, mam, nie wiem, dobre, przyjemne jedzenie, albo nie wiem, uprawiam ogródek i to ciało mi to umożliwia, no to warto by było jednak mu, bo ciało zawsze chce dobrze, nie? Zawsze. Nawet jak tyje albo chudnie, to ono zawsze chce dla nas dobrze i takie pochylenie się tylko wystarczy, nie trzeba lubić w ogóle, to do lubienia to jest naprawdę dużo pracy terapeutycznej.
1: Mhm. A jak z jakimi problemami konkretnie przychodzą właśnie młodzi ludzie, którzy mają problemy z ciałem, z bulimią, z anoreksją, nie wiem, może są jeszcze jakieś inne zaburzenia?
0: Wiesz co, no tak naprawdę to zazwyczaj jest tak, że jeżeli przychodzi dziecko chorujące na anoreksję, to jest przysłane przez rodziców, nigdy nie przychodzi samo, bo ono nie chce się leczyć, bo się potwornie boi. Jest ten chory taki kawałek, który jest tak przerażony, że nie chce pomocy. Rzadko się zdarza, że dziecko przychodzi samo i mówi, że chce wsparcia. Bulimia pojawia się dość rzadko, co paradoksalnie, i to jest absolutnie tylko moja teoria, i może być nieprawdziwa, ale pozwolę sobie na nią, bo już tak długo pracuję, że zaryzykuję, że wiesz, a propos tej obsesji takiej idealnego ciała, że ta bulimia jest nieładna. Są brzydkie zęby, żółte, zniszczona skóra na rękach od wywoływania wymiotów i że mało osób decyduje się na korzystanie z tego sposobu regulacji napięcia i odchudzania niejako, bo to nie jest ładne. I wydaje mi się, że w ogóle będzie coraz mniej bulimii, paradoksalnie, a coraz więcej zaburzeń anorektycznych, ale zostawiam to tylko jako taki w nawiasie, bo to nie wynika z badań, tylko z moich obserwacji, bo ja w ogóle nie mam pacjentek, które wymiotują, a jeśli wymiotują, to są pacjentki, które są chore na anoreksję i to jest taki typ z wymiotami i to są wymioty, które są rzadko i one są tak jakby nie z przejedzenia. Natomiast najczęściej przychodzą do mnie dzieci wysłane przez rodziców chorujące na anoreksję i w ogóle tam nie ma tematu, że dziecko jest chore, tylko zazwyczaj diagnoza rodzica. Moja córka zaczęła ograniczać mięso, chcielibyśmy porozmawiać o diecie wegetariańskiej, żeby ją dobrze ustawić i okazuje się, że dziecko jest potwornie chore, bo w rodzinie, gdzie pojawia się anoreksja, nie widać. Jakby ta choroba polega na tym, że cały system tego nie widzi. Więc często jest tak, że to w ogóle jest przykrywka. Jakiś super mądry rodzic myśli, dobra, to ustawmy tę wegetariańską dietę tej córce albo temu synowi, no i potem dopiero jest wielki szok i psychiatra i tak dalej. Druga grupa, właśnie w ogóle nie mam w tej chwili, w ogóle od, nie wiem, chyba 5 lat pacjentów, którzy chorują na bulimię. Miałam jedną pacjentkę taką, która skończyła pracę niedawno, ale no nie mam nowych. No i przychodzą dzieci z nadwagą, kompulsywnym jedzeniem. Mhm. Mam też pacjentów z takim syndromem nocnego podjadania i to jest często tak, że zaburzenia anorektyczne i ograniczanie jedzenia potem objawiają się w nocy. Czyli jakby dziecko już trochę więcej je i w nocy jest ten wilczy apetyt, ale on zazwyczaj też mija, on się dość łatwo leczy. To trochę trwa, ale się ciało wysyci, takie niedojedzone, i się potem to uspokaja. Natomiast no, 80% to jest anoreksja, a 20% to jest nadmierne jedzenie.
1: No dobrze, to jak się powoli, a w ogóle kiedy się diagnozuje, że to już jest ten problem, że to jedzenie już jest kompulsywne, albo że ta kontrola właśnie niejedzenia staje się niezdrowa?
0: No wiesz, w anoreksji, no to zalecenia są takie, że tam kilka tygodni, jeżeli tam ograniczasz. No jest tak, że jeżeli ta masa ciała spadnie, ona wcale nie musi być z BMI poniżej normy, bo jeżeli na przykład, bardzo często jest w ogóle tak, że na anoreksję chorują osoby, które miały nadwagę, dzieciaki, które miały nadwagę, albo miały po prostu taką masywną budowę ciała. No więc jeżeli takie dziecko jest na granicy nadwagi i normowagi, albo wręcz na granicy nadwagi i otyłości, to ono bardzo może dużo schudnąć, a to BMI jest dobre. Więc bardziej chodzi o to, że jeżeli zauważamy, że jest bardzo duża sztywność w jedzeniu, czyli są bardzo konkretne produkty, zaczyna się to delikatnie. Dziecko przestaje jeść słodycze, przestaje jeść pieczywo, węglowodany, to trwa tydzień, dwa, miesiąc, trzy. Często dzieciaki właśnie przestają jeść mięso, bo to jest taki, coś trzeba kontrolować i różne dzieci idą w różne rzeczy. Część na przykład bardzo ogranicza kalorie, ale jest słodycze. A część w ogóle nie jest słodyczy, tylko je bardzo sycące, białkowe produkty. Ale jeżeli dziecko przestaje chcieć jeść, dobrze powiedziałam, jedzenie, które gotują rodzice, albo nie chce jeść z rodzicami, zmniejsza porcje, albo jest bardzo selektywne właśnie, wybiera same warzywa, wielkie michy warzyw tylko i tam nic więcej nie ma. Bardzo dużo pije nagle, albo nagle w ogóle przestaje pić. I zaczyna się ubierać w takie obszerne ubrania, żeby nie było widać, że chudnie. Nie chce jeść w restauracjach, nie chce chodzić do restauracji, unika przyjęć rodzinnych. No i zaczyna się w ogóle takie napięcie wokół tego jedzenia. To wtedy trzeba się zainteresować. U dziewczyn może być też z powodu straty kilokalorii zatrzymanie miesiączki. No a u chłopców w ogóle też jest tak, że część chłopców po prostu się odchudza, tak samo jak dziewczynki, a część bardzo silnie buduje masę mięśniową. Dziewczynki też bardzo dużo sportu. To wszystko jest anoreksja. Nagle 5 treningów w tygodniu. I w badaniach nic nie widać. Bo ciało jest po prostu fenomenalne, ono się tak adaptuje, że z miesiącami jesteś niedożywiona, a tam wyniki są, no jakby, jak każdy by takie, o takich marzył, nie? Żelazo świetne, hemoglobina świetna, erytrocyty, leukocyty. I potem jest wielkie boom i w ciągu 2 miesięcy po prostu pada wszystko. Więc objawy są takie, jeżeli dziecko ma jakiś sposób odżywiania i nagle go zmienia. I teraz, jeżeli dziecko jest takim dzieckiem jedzącym słodycze i cały czas jest nie jedz, za dużo, po co tyle, nie kupuj, i dziecko nagle zaczyna ograniczać i wszyscy się cieszą. W końcu wysłuchała nas, no w końcu, prawda? No i rodzice się cieszą, gratulują, kupują nowe ubrania, bo rozmiar mniejszy, świetnie wyglądasz, wszyscy chwalą, jest zauważona w klasie, pojawia się, no po prostu sukces, nie? Widzą mnie, jestem. I to jest bardzo niepokojące, no bo jest taka granica, że wtedy idzie to dalej i dalej i dalej. Oczywiście nie zawsze, no wiadomo, że może tak być, że ktoś postanowi po prostu się troszczyć o siebie, no ale jednak to też bardzo trzeba uważać i jakoś myślę sobie, że też wcześniej tego nie powiedziałam, że i tak przyznam szczerze, że ja tego w ogóle nie umiem nadal. W sensie, że jakby chcę to jakoś powiedzieć, że zajmuję się tym wiele lat, a nadal nie umiem w ogóle nie mówić o wyglądzie dzieci. Czyli nie mówimy źle wyglądasz, ale też nie mówimy dobrze wyglądasz, tylko cieszę się, że cię widzę. I badania pokazują, że dzieciaki, które mają najzdrowszą relację ze swoim ciałem i jedzeniem, to są dzieci, których rodzice po prostu nie mówili o ich wyglądzie.
1: Ale mówili o nich, że ich widzą.
0: Tak. Czyli, że taka dziewczynka, która wychodzi i ma tą sukieneczkę albo tam jakieś nowe ubranka i Boże, jak ty ślicznie wyglądasz, jakie masz piękne włoski, jaką masz piękną skórę albo masz piękne oczy, no to ona się cały czas czuje oceniana i jak pewnego razu nie powiesz, bo nie wiem, jesteś zajęta albo po prostu nie wiem, nie podoba ci się kolor swetra, no to ona nie dostaje gratyfikacji i to może być problem, więc ideałem byłoby w ogóle nie wysyłać sygnałów o wyglądzie, ale to jest bardzo trudne. Bardzo.
1: To jest bardzo ciekawe. Ja się zastanawiałam, czy właśnie w tej anoreksji to główną motywacją jest to, że chcę dobrze wyglądać, chcę być widziana, a może to jest jakaś forma podświadomego karania siebie albo przejmowania kontroli nad czymś, nad jakimś obszarem, w którym mogę mieć tę kontrolę.
0: Wiesz, to bardzo tak. Tak naprawdę oczywiście motywacja wyglądu jest czasem duża. Czasem jest tak, że na przykład jedna dziewczynka choruje w klasie i dwie inne też zaczynają ograniczać jedzenie, bo ona jest taka szczupła i na Instagramie wszyscy są szczupli. Czasem to jest z jedzenia, znaczy z wyglądania, ale zazwyczaj jest tak, że w ogóle tendencja jest taka, że osoby, które mają predyspozycję do anoreksji, to są osoby, które mają silny perfekcjonizm i niskie poczucie sprawczości. Czyli to jest takie dziecko, które na przykład w dzieciństwie wczesnym, no, niemowlęctwie komunikuje rodzicom płaczem, że jest mu zimno. A rodzice dają butelkę albo piersi. Dziecko komunikuje, że ma mokrą pieluszkę, ale rodzice, bo nie wiedzą, nie potrafią, są młodzi, nie wiem, zmęczeni, nie wiedzą, że to dziecko chce tego i dają pierś. I jeżeli albo na przykład właśnie dziecko jest głodne, a rodzice przewijają, otulają, drapią, przebierają, ale nie dają tego jedzenia, to wtedy dziecko się, takie niemowlę się uczy, jego prościutki układ nerwowy ma takie poczucie, okej, to ja coś mówię, płaczem, a oni nie reagują. I to jest o tym niskim poczuciu sprawczości między innymi, nie? I takie dziecko, ale też możesz mieć taką tendencję. Jeżeli dziecko ma te cechy perfekcjonistyczne i niskie poczucie sprawczości, to ono w ogóle wchodzi i w system rodzinny, i w system taki szkolny, towarzyski, no z takim muszę być najlepsza, ale w ogóle nie umiem tego osiągnąć, nie? I jak sobie tak popatrzę na te moje pacjentki i pacjentów, no oni się wszyscy świetnie uczą. Wszyscy. Wszyscy. W sensie, jak wchodzi do mnie pacjent do gabinetu, to ja wiem, że on ma same szóstki, piątki, wygrał 5 olimpiad, wygrał zawody do 5, do 6 w 5 językach, no bo ten perfekcjonizm pozwala im na taki sukces. Tylko teraz mogą się wydarzyć bardzo różne rzeczy. Na przykład może się wydarzyć coś takiego, że masz psa, jak masz 3-4 lata i ten pies ginie. I to, że nie możesz pomieścić jako dziecko tego, że on umarł i już go nigdzie nie będzie, może spowodować, że możesz mieć zaburzenia odżywienia. Czyli potrzeba kontroli, to jest to dokładnie, o czym mówisz. Czyli ja potrzebuję mieć jakiś sposób, żeby coś kontrolować. No i teraz czasem to się bierze z tego, że chcę być wyjątkowa, nie? Mam taką historię na przykład. Jedna z dziewczyn uczyła się bardzo dobrze, no ale nie tak dobrze jak inne dziewczynki. No i ona była taka zwyczajna i chciała być wyjątkowa. I był taki czas, kiedy się czytało Millennium. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka szwedzka, wszyscy czytali Millennium, to było jakieś, nie wiem, 15 lat temu. I to Millennium to była taka szwedzka powieść kryminalna trzyczęściowa i główną bohaterką była Lisbeth Salander. Wszyscy się totalnie w niej kochali i ona była anorektycznie szczupła. I moja pacjentka sobie wymyśliła, że ona po prostu chce być taka wyjątkowa i zaczęła się odchudzać i zachorowała na anoreksję, bo chciała wyróżniać się w tej klasie. Ale zdarzają się też takie sytuacje, które mają tło rodzinne. W ogóle nie obciążam rodziców, bo jestem sama matką, naprawdę zero obciążania rodziców, przeciwnie. Ale może też dojść do takiego konfliktu w rodzinie, na przykład, że rodzice są ze sobą w niedobrej relacji i jest taka historia w psychologii, która trochę się wszyscy z niej śmieją, ale jednak jest trochę tak, że jak to obserwujemy, to jest nadal tak, że jest tak zwana taka niedostępna matka i bardzo obecny ojciec. I ten ojciec jest tym głównym, dominującym rodzicem. I dojrzewająca dziewczynka nie może być z tym ojcem tak blisko, no bo ona jakby wchodzi w miejsce mamy i ona chce zatrzymać ten progres dojrzewania, bo nie chce być w konflikcie, nie chce być nielojalna wobec matki. Może też tak być, że na przykład mama ma bardzo trudną historię jakąś, bardzo trudną, traumatyczną historię choroby, no różne rzeczy może mieć kobieta i ta dziewczynka się bardzo boi tej dorosłości takiej kobiecej i też nie chce przejść na tamtą stronę, nie? Że ta miesiączka i to wszystko, to dojrzewanie, a tutaj zostajesz w takim bezpieczeństwie, a może tak się wydarzyć, że po prostu wszyscy ci mówili, że jesteś kubusiem, pochadkiem, ludzikiem, Michelin, bo po prostu miałaś taką urodę jako noworodek, że byłaś po prostu bardzo duża. Zdrowa, świetna, karmiona piersią, wszystko było naturalnie, ale cała rodzina została w takiej narracji, że jesteś takim ludzikiem, Michelin. I ta ocena jest jednym z najsilniejszych determinant do tego, żeby zachorować, jeżeli jesteś oceniana. Więc kochający rodzice, w ogóle totalnie dobrze, blisko, dobra relacja, miłość, mówiący tak do dziecka, bo przecież tak się mówiło u nas, no przecież mówiło się, za moich czasów, to jesteś młodziutka, za moich czasów się mówiło, po prostu wiesz, no, nasz bobasek, nasza kuleczka, nasz myś, nasz pysio, nie, że takie duże dzieci i to może spowodować, że masz zaburzenia odżywiania, bo cały czas jesteś oceniana. Więc jest to wielowątkowe, wielopoziomowe na poziomie rodziny i systemu rodzinnego, na poziomie... Aha, jeszcze co jest ciekawe, na przykład może tak być, że chorujesz na anginę. A angina polega na tym, że nie możesz kilka dni jeść. Po 5-6 dniach brania tych antybiotyków i niejedzenia wracasz do szkoły, boli cię wszystko, boli cię brzuch, nie możesz przełykać i tak się obkurcza troszkę to ciało tej młodej dziewczynki i ktoś mówi, ej, ale super wyglądasz w tych spodniach. I już. Mhm. Zauważyli mnie, to idę w to dalej. Przypadek, angina, zapalenie, rotawirus.
1: To jak wspierać takie młode osoby właśnie, kiedy popadają w zaburzenia odżywiania, bo myślę sobie, że też bardzo często anoreksja może powodować złość u rodziców, bo mi się wydaje, że to jest kwestia woli, że ty po prostu nie chcesz, więc zacznij chcieć, to jest tylko kwestia wyboru.
0: Ale pytasz, jak pomóc dzieciom, czy
2: jak
0: pomóc
2: rodzicom?
1: Jak rodzice mogą pomóc dzieciom, czy opiekunowie, jak mogą im pomóc, żeby się nie złościć jeszcze bardziej, tak agresywnie, tylko właśnie, żeby jakoś pomóc i zobaczyć też, jakie to jest trudne.
0: To jest w ogóle świetne pytanie, dlatego że złość się zawsze pojawia. I jest tak, że w ogóle jest kilka etapów, jak długo rodzina nie wie, bo ta choroba polega na tym, że bardzo długo rodzice nie wiedzą, ale jak w końcu wiedzą, to jest najpierw ogromna złość, szok, potem złość, potem jest próba takich negocjacji, damy ci pieniądze, jak zjesz, zabierzemy cię na wakacje, kupimy ci komputer, jak zjesz, potem jest potworne poczucie winy, zwątpienie i taki depresyjny stan, no a potem jest urealnienie i wtedy się można dopiero jakby zająć leczeniem. I trzeba też sobie pozwolić przejść to i uznać, że ja mam prawo być smutna, zła. No jeżeli to się przedłuża, no to wiadomo, że to niedobrze, ale że jakby ten rodzic też ma prawo zareagować, bo to jest bardzo trudne. I teraz takie dziecko bardzo chce jeść. Te dzieci bardzo chcą jeść, tylko one mają tak niewyobrażalny lęk, że część tych dzieci, bo nie da się tak odpowiedzieć, wiesz, jednoznacznie, ale część dzieciaków potrzebuje, żeby ich nie kontrolować, bo, jeszcze znowu muszę wrócić wielowątkowo, jeżeli się pojawia w rodzinie dużo kontroli, to co rozmawiałyśmy o tym, załóż kurtkę, załóż czapkę, to takie dziecko, które jest bardzo kontrolowane, gdzie jest taka sztywność w rodzinie, będzie miało potrzebę, żeby ci rodzice zostawili je w świętym spokoju, bo to jest jedyny obszar tego dziecka, gdzie ono może sobie samo zdecydować o sobie. No bo to jest ciało. Ale są też takie rodziny, w których rodzice nie są zaangażowani. Są zajęci, pracują albo są chorzy sami. I to dziecko wtedy bardzo potrzebuje, żeby ten rodzic powiedział, zjedz, ugotowałam, zrobiłem, przygotowałem, obrałem, myślę o tobie, zjedzmy razem, gdzieś chcesz zjeść, w jakiej restauracji, czy w jakimś miejscu, czy jechać do której babci, na jakie pierogi, no w zależności od rodziny. Więc nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, natomiast to, co jest jasne i pewne, to to, że to dziecko jest wykończone i fizycznie, bo jest niedożywione, i emocjonalnie, ponieważ ono cały czas jest w obsesji jedzenia. Nikt nie jest tak głodny jak osoby chorujące na anoreksję. Cały czas myślisz o jedzeniu, o gotowaniu, ile zjeść mogę, ile nie mogę, a jak zjem, to ile muszę przejść, żeby to spalić, co dzisiaj będzie najlepsze, jak przetrwać. Więc to dziecko jest zmarznięte, przestymulowane, strasznie biedne i wystraszone i umęczone, tak jak po maratonie. No więc takiemu dziecku potrzeba czułości. Najlepiej do niego nic nie mówić, bo ono i tak jest w takim niedożywieniu, że tam rozmowa, wiesz, z takim mózgiem zmęczonym, nie ma sensu rozmawiać. Na początek tulić, głaskać, koc elektryczny, termofor, gorąca kąpiel, gorące napary, tylko że bez miodu, bez soku malinowego, takie niskokaloryczne, żeby to nie przestraszać, tylko uznać, że to dzisiaj może moje dziecko głaskać po głowie i mówić, że nie, jakby powiedz mi, co mogę teraz dla ciebie zrobić, czego potrzebujesz, bardzo się o ciebie martwię. Część dzieci będzie zachwycona, jak rodzice zaczną się tak martwić, że się popłaczą. W końcu ci rodzice widzą, że ja tyle się głodzę, tyle czasu, ja tyle miesięcy nie jem, ja już mam najmniejszy rozmiar w sklepie, a i tak jest za dużo, a oni nawet nie zauważyli. I w końcu ta mama wybucha, ten ojciec wybucha. Wspaniale. Wspaniale. W końcu mnie widzą. Ale część dzieci nie chce wybuchów, tylko czułości i po prostu tego, żeby ten rodzic w końcu nic nie mówił, tylko był i wziął to dziecko takim, jakie ono jest. Więc bardzo jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast z uniwersalnych takich informacji to jakoś sprawdzić, jak to jest, w jakim miejscu jest to dziecko i jak ja mogę temu dziecku najbardziej, jak znamy z naszych rodzinnych doświadczeń, okazać moją czułość, ciepło, zainteresowanie i taką, wiesz, taką niemowlęcą opiekę wręcz. Bo ta anoreksja to jest trochę regres do takiego okresu wczesnego niemowlęctwa, nie? Że to dziecko trochę tak jakby chciało z powrotem być w ciepłym łonie. Więc jak mogę zrobić ja z moimi zasobami wobec mojego dziecka, z jego potrzebami, żeby ono było takie ukochane znowu? Albo go właśnie nadopiekować, albo go nie doopiekować. To zależy, gdzie jesteśmy i w jakim jesteśmy miejscu. I To jest jedna z najbardziej, wiesz, takich poruszających w ogóle części mojej pracy, bo ja bardzo zaczęłam pracować z rodzicami ostatnio. Ja nie pracuję, w ogóle nie mam nowych pacjentów, bo już nie mam zasobu na to. Pracuję tylko z rodzicami, wiesz, i jak ci rodzice, i mnie przychodzi w ogóle do głowy, że oni mają tak dużo dodania tym dzieciom i to jest tak poruszające, że z czasem zdarza się, że same te konfrontacje czułe, wiesz, siedzenie u dziecka na przykład godzinę na dywanie, bez słowa, po prostu posiedzę z tobą, a ty sobie śpi. No i po trzech takich razach to dziecko przychodzi i mówi, potrzebuje pomocy. I idą wtedy do specjalisty, a czasem jest tak, że siadają i mówią, mamo, wiesz co, bo ja teraz ostatnio trochę nie jem. No i ta mama mówi, no wiem, bardzo się o ciebie martwię, jak ci mogę pomóc. I czasem, jak to się wyłapie w tak bardzo szybkim czasie, często dziewczyny, które mają historię zaburzeń, są bardzo, wiesz, uwrażliwione na swoje córki i tam nie ma ściemy. I czasem wystarcza to, że to w ogóle to dziecko to odda temu rodzicowi, ten rodzic to umie przyjąć i powolutku, czasem w ogóle jest tak, że do mnie nie przychodzi dziecko, tylko sami rodzice. I to po prostu działa. Więc trzeba zrzucić trochę robotę i różne swoje tam rzeczy i po prostu się sfokusować na tym dziecku. I im szybciej, im bardziej, tym są lepsze efekty. Mhm.
1: No właśnie, jak to zrobić, żeby umieć przyjąć to, z czym dziecko przyjdzie? To mogą być różne właśnie trudne rzeczy, które w rodzicu budzą złość albo poczucie winy, jakiś smutek, poczucie, że zawiodłam, więc to też odbiera przestrzeń na pomieszczenie tych wszystkich emocji dziecka i trudności.
0: Wiesz co, no tu muszę przyznać, że wydaje mi się, że jeżeli tylko ktoś coś zauważa, to nie wysyłać dziecko do psychodietetyka, tylko iść samemu na konsultację do terapeuty albo nie wiem, do psychiatry, no nie, do psychiatry się ciężko dostać, no jeżeli ktoś ma zasoby, to można to zrobić oczywiście prywatnie, żeby przerobić albo porozmawiać z partnerem, jeżeli, albo partnerką, jeżeli jest na to miejsce i sobie powiedzieć, albo jeżeli ktoś naprawdę nie może to wypisać, wszystko to, co mi ciąży, co mogłabym się obciążyć, albo mógłbym mieć do siebie poczucie jakiejś, nie wiem, pretensji, winy, żeby albo po prostu myśleć o tym, że ja nic nie mogę mówić o sobie, tylko cały czas koncentrować się na tym dziecku, że cię słyszę. Po prostu tak jakby zagryzać język i być tylko dla tego dziecka. Żeby temu dziecku nie zrobić tak, że ja teraz jestem taka biedna, bo to jest bardzo klasyczna historia, nie? Że jakby powiedziałam mamie, a mama zaczęła płakać, że to jest przez nią. No i znowu nie ma miejsca. Bardzo to jest trudne do pomieszczenia i myślę, że najpierw trzeba się pozbyć tej intensywnej, żywej emocji w rozmowie z kimś innym i po prostu się do tej rozmowy przygotować, przeczytać dwie książki, wysłuchać, jest mnóstwo webinarów na ten temat, są w ogóle specjalne takie centra psychodietetyczne, które robią wykłady o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, co zrobić, jak się rodzic dowie, są książki na ten temat i rzeczywiście mieć to przygotowane w głowie, że ja powiem, mogę powiedzieć to, a tego nie mogę, bo to jest bardzo, bardzo trudne.
1: To jest ważne, co powiedziałaś, żeby się skupić na tym dziecku i też przyjąć chyba te emocje bez oceniania, prawda, jakie by one nie były.
0: Tak, i jak dziecko mówi, mamo, wiesz, bo ja się czuję taka gruba, że jak wychodzę do szkoły, to się wstydzę stać na przystanku, a córka ma na przykład niedowagę i nie ma już miesiączki, no to powiedzenie jej, kochanie, ale ty jesteś bardzo szczupła, no w ogóle nie pomaga, bo ona naprawdę myśli, że jest osobą chorującą na otyłość i obrzydza ludzi, którzy są na przystanku, więc to można wtedy znowu, wyobrażam sobie, że to musi być straszne. Wyobrażam sobie, że musisz się bardzo wstydzić. Wyobrażam sobie, że musisz się bardzo bać. Jestem cały czas przy tobie. Spróbujmy jakoś temu zaradzić. Uznać, że te abstrakcyjne dla nas, no bo przecież to jest tak abstrakcyjne, jakby ktoś mówił, że coś jest czarne, jest białe i powiedzieć temu dziecku, ja cię słyszę z tym. Ja wyobrażam sobie, że to jest okropne, no bo to chodzi tylko o to, żeby ktoś uznał i był blisko, nie? Bo ta rozmowa, kochanie, ale ty jesteś bardzo szczupła, przecież zobacz, jakie ja mam nogi, jakie ty masz. To znowu nie jest o tym dziecku. Mhm. Trzeba mieć ogromny kontener.
1: A takie uznanie nie wzmocni tego zaburzonego obrazu siebie, tej osoby, która ma zaburzenia?
0: Nie, no wiesz, no, znaczy, niewiele może pogorszyć już, niestety, ale można powiedzieć, bardzo mi jest przykro, ja widzę ciebie inaczej i wiem, bo tu jest napisane na wadze, że masz za mało kilogramów i że masz ryzyko chorób, ale wyobrażam sobie, że ty to widzisz, no jakby urealniajmy, bo część tych dziewczyn chce usłyszeć, nie? Tylko, że czas to jest bardzo zależy, bo część dzieciaków jak dowie się, że jest bardzo szczupła, to myśli, boże, ta matka nic nie rozumie, a część na przykład, jak rodzice przestają mówić, to wiesz, no, na przykład poczytają, mówią, że jesteś taka szczupła, jesteś taka po prostu wychudzona, zaraz się po prostu pęknie ci kręgosłup, no i nagle ci rodzice zaczynają czytać. Tam jest napisane, że nie komentować, to przestają. No i to dziecko myśli sobie, Jezu, oni w ogóle mi nie mówią, że jestem taka chora. No to ja muszę jeszcze więcej stracić, prawda, żeby oni się mną przejmowali. Więc naprawdę jest to bardzo trudne. W sensie być rodzicem dziecka z zaburzeniami odżywiania to jest naprawdę pilotować gigantyczny, wielki samolot. I tak jakbyś miała tę wiedzę, którą masz mieć do pilotowania samolotu, musisz mieć taką do bycia tym rodzicem, a to się dzieje tak. Mhm. I ryzyko niestety jest podobne, bo anoreksja jest najbardziej śmiertelną chorobą ze wszystkich chorób psychicznych.
1: To czymś pozytywnym zakończmy.
0: Tak!
1: Nie zastanawiam się czym, no, ale masz pacjentki, masz rodziców, którym udaje się przejść przez ten proces, wyzdrowieć.
0: Tak, ja mogę powiedzieć, dziś była u mnie rano moja pacjentka, która miała takie niedożywienie z powodu anoreksji, że miała 3-miesięczną śpiączkę. Była po prostu 3 miesiące w śpiączce i była żywiona jelitowo, jak miała chyba tam 12 lat czy 13. I ja już ją prowadzę kilka lat i dziś była u mnie i dostała się na Uniwersytet Warszawski na dzienne studia.
1: Udało się, gratuluję. I to daje też nadzieję innym, którzy się zmagają.
0: Tak, tak. I to jest naprawdę tak, że jeżeli rodzina będzie miała odwagę się skonfrontować, albo dziecko będzie miało determinację, i będzie dobra opieka, bo musi być psychiatra, trzeba to zdiagnozować, to trzeba prowadzić, czasem potrzebne są leki zmniejszające lęk, czasem są leki antydepresyjne potrzebne, a czasem nie. Ja jestem fanką nie leków, ale jak jest duży lęk, to namawiam. I jeżeli jest opieka i wsparcie rodziny i nie uciekamy, nie chowamy się, tylko się wspieramy nawzajem, jest odwaga też, żeby przerobić rzeczy, które mogą być w historii rodziny, to naprawdę jest po prostu, no nie wiem, no dzisiaj miałam pacjentkę, która po prostu właśnie dostała się na uniwersytet. Ona naprawdę ledwo przeżyła. Czy jest jej super łatwo? No bez przesady, że ona ma idealne życie, no ale jest na tyle zdrowa, że super zdała maturę. Mam też taką dziewczynę, która miała takie nadmierne, kompulsywne jedzenie. Też trafiła do mnie jako nastolatka. I po prostu jest fenomenalnie dojrzałą 19-latką, która schudła naturalnie, po prostu przestała jeść kompulsywnie, jest wspaniała i dojrzała i mam takie w ogóle poczucie, że się od niej uczę. Nawet i to powiedziałam ostatnio na sesji, że to, co ona wnosi, że mnie to tak wzrusza i to w ogóle, wiesz, tylko to jest długa praca cotygodniowych spotkań, ale naprawdę można z tego wyjść i są też takie rodziny, gdzie jak dziecko się pojawia z chorobą, to się nagle okazuje, że coś tam nie działa w tym systemie. I jeżeli rodzice to udźwigną, to taka rodzina jest nie do starcia. Naprawdę. Dzisiaj nawet na spotkaniu w bibliotece powiedziałam, że oni sobie nawet w niebie po prostu, wiesz, na Hawajach razem leżą i po prostu kąpią się w morzu, bo jest coś takiego, że jak już się to wszystko tak uwidoczni, co tam nie działa i rodzice wezmą na siebie poskładanie tego systemu na nowo, to ta rodzina jest po prostu potem taka czysta, transparentna. Więc
1: wzrost jest po tym trudnym doświadczeniu.
0: Tak, i to taki wzrost, wiesz, spajający, bo to jest tak, że już każdy wie, na czym stoi, wydarzyło się najgorsze, mama jest mamą, tata jest tatą, a dziecko jest dzieckiem i każdy ma naprawioną swoją rolę i wspaniałe rzeczy się wtedy dzieją i też trzeba to przyznać. Ja to obserwuję teraz, szczególnie te 2 ostatnie lata, że te dzieciaki, które z tego wyjdą, albo quasi wyjdą, bo ta anoreksja to tam ona zawsze zostawia takie tło, ale one są tak niewyobrażalnie zaradne i mądre i samodzielne i takie piękne osoby, że wiesz, ogromnie trudne doświadczenie, ale wielka gotowość potem na dobre życie. Wchodzą w związki, dziewczyny mają dziewczyny, chłopaków, chłopaki mają dziewczyny, to się po prostu jakby ta więź się też naprawia, nie przez pracę terapeutyczną, przez dobrą relację z rodzicami nową, tylko to cały czas jest rozmowa o terapii, ale wiem, że ograniczenie w terapii w Polsce jest ogromne i też jakoś jest to takie ekskluzywne, ale inkluzywność jest w książkach i jest w dostępnych, bezpłatnych różnych treściach w internecie i naprawdę tak, takimi rzeczami nawet wystarczy, żeby się zasilić i można pomóc wtedy temu dziecku, więc da się naprawdę i ja zawsze tylko namawiam, żeby zacząć od siebie, żeby rodzic najpierw sobie ze sobą dogadał, tak sobie po prostu powiedział cześć, cześć ciało.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Wiele ważnych tutaj informacji pojawiło się z Twojej strony i doświadczenia, które masz. Tym bardziej dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Radio Opole. Agata Ziemnicka, psycholożka, dietetyczka, prezeska Fundacji Kobiety Bez Diety, była dzisiaj gościnią programu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrego z ciałem.
1: Dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia. A ja dodam, że nasza dzisiejsza rozmówczyni Agata Ziemnicka odwiedziła Opole w ramach cyklu Strona po stronie, który organizują Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Fundacja Lelek Pomaga. Nasza rozmówczyni jest także współautorką razem z Katarzyną Błażejewską-Sztur książki Znikam zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Tam ten temat również jest szeroko omawiany. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Zbliża się godzina 22. Nie tylko muzyka w Radio Opole, także informacje. Właśnie teraz pora na nie. Kieruje się zawsze dobrem dzieci, zapewnia Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Polscy piłkarze walczą o pierwsze punkty w Lidze Narodów. Na Narodowym w Warszawie mierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Turniej piłkarski, jedną z atrakcji niedzielnego pikniku powiatowego w Prudniku.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Rzeczniczka Praw Dziecka broni współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Według Wirtualnej Polski w latach 2016-2023 zawarła z Instytutem 16 umów bez konkursów, z których wypłacono jej ponad 220 tysięcy złotych. Monika Horna-Cieślak mówiła w TVP Info, że najważniejsze dla niej jest zawsze dobro dzieci, a nie polityka.
2: Więc moją odpowiedzialnością jako obywatelki, jako adwokat jest to, żeby po prostu pomagać dzieciom. Nie będę to robić zawsze, tak jak teraz to robię. Współpracowałam z każdą siłą polityczną przez ten okres czasu, bo kieruję się zawsze dobrem dziecka.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka mierzy się też z krytyką po swojej interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie z funkcji. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące Moniki Horna-Cieślak. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i fałszywe oskarżenia w związku z interwencją.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Polityczna burza po decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Podpisał on interpretację podatkową, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Mowa oczywiście o parach jednopłciowych. Politycy w ocenie decyzji ministra Domańskiego są oczywiście podzieleni.
3: Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje m.in. ustawę o związkach partnerskich, to mamy ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
3: Minister finansów łamie konstytucję, odpowiada Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Wszyscy ministrowie czy urzędnicy urzędów stanu cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności.
3: Interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
1: Do końca roku przebudowane zostanie rondo w Czarnowąsach wzdłuż drogi wojewódzkiej 454. Mieszkańcy od lat o to zabiegali. Jak mówi Teresa Sobel-Wiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, wykonawca na placu budowy powinien pojawić się w najbliższych dniach.
6: Wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane. Wykonawca również je przyjął do realizacji. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa.
1: Na tę inwestycję przeznaczono 200 tysięcy złotych. Piknik rekreacyjny z atrakcjami dla całych rodzin to weekendowa propozycja na spędzenie wolnego czasu w Prudniku. Niedzielna impreza wieńczy projekt pod nazwą Orlik łączy sport i zdrowie w powiecie prudnickim. Naszą aktywność dofinansował resort sportu, mówi starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
7: Będzie turniej piłkarski imienia legendy prudnickiego futbolu Zenona Zaczyńskiego. Także inne dyscypliny sportu są na tym pikniku. Będą choćby pokazy paintballa, porady dietetyczne, poczęstunek, dmuchańce, animacje, czyli to wszystko, co powinno zainteresować nie tylko najmłodszych, ale również ich rodziców.
1: Niedzielny piknik na terenie powiatowego kompleksu sportowego przy ulicy Kościuszki w Prudniku rozpocznie się w południe. Wstęp i wszystkie atrakcje są darmowe.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Polscy siatkarze pokonali w Mediolanie Słoweńców 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Spotkanie podsumowuje rozgrywający Jan Firlej.
8: Myślę, że dużo emocji, ale bardzo cieszę, że dzisiaj nasz zespół zagrał bardzo równy mecz. Wydaje mi się, że nie było momentu, w którym Słoweńcy nacisnęli nas na tyle, żebyśmy pękli. Bardzo się z tego cieszę i mamy tą wisienkę na torcie, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem.
1: W drugiej półfinałowej parze rywalizują Francuzi z Finami. Trwa trzeci set tego meczu. Pierwszego seta do 17 wygrali Francuzi. W drugiej partii lepsi byli jednak Finowie, wygrywając do 18. W trzecim secie obecnie 8-4 dla Francji, ale przypomnijmy, że Finowie na tych Mistrzostwach Europy już sprawili wielką niespodziankę, gdy w meczu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonali Włochów. I jeszcze jedna sportowa informacja, 0-0 na razie w meczu piłkarskim, w którym reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie mierzy się z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dodam, że to 60. minuta tego spotkania. Jeśli chodzi o pogodę, temperatura to teraz 11 stopni w centrum województwa, prawie 12 na południowych krańcach. Może jeszcze przelotnie popadać. Ciśnienie na poziomie 1023 hektopaskali. Wiatr jest słaby, teraz wieje z południa.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Autopromocja.
0: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
9: Autopromocja.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i gość, który od czasu do czasu dzieli się z nami swoją nietuzinkową wiedzą, pan doktor Tadeusz Jurek, przewodnik z brzegu, który zresztą uwielbia cały Śląsk Opolski, nasz region. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu, wszystkim słuchaczom Radio Opole, którego słuchaczem również jestem ja. I od dawna jako ten patriota lokalny, opolski, brzeski przede wszystkim, no ale opolski, no tego jako szersze pojęcie.
1: No to od razu pójdę za ciosem i zapytam pana o takie miejsca, które pan poleca gościom spoza naszego regionu. Powiedzmy, że ktoś przyjedzie z Olsztyna, z Warszawy, z Lublina, no i ma załóżmy

0: te 5 godzin, bo wobec tego wyjazd do innych atrakcji województwa opolskiego, no powiedzmy Ziemia Nyska, Góry Opawskie, Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, to są przecież doskonale znane regiony, miejsca turystyczne, czy samo Opole, czy Moszna, czy Kamień Śląski, czy Góra Świętej Anny, wreszcie Stobrawski Park Kraglozowy, no ale to trzeba jednak tych kilkadziesiąt kilometrów od brzegu pojechać, wobec tego...
1: 5 godzin to by zajęła podróż na pewno, co najmniej.
0: Wobec tego w przypadku takiej sytuacji moja odpowiedź jest zasadnicza. Brzeg i ziemia brzeska i okolice brzegu. I wtedy z trudem dałoby się przedstawić to, co bym najchętniej chciał. Znaczy najczęściej wycieczki słyszały o brzegu, że wiedzą. A w tej chwili jest, mogę powiedzieć, zamek w brzegu jest bardzo modny, bardzo popularny, co się zastało. Nie wiem, czy to można reklamować, ale jest w telewizji serial 1670. I teraz trzeci sezon tego serialu kręcony był akurat w ubiegłym roku, no to jest taki, takie są mechanizmy takich filmów i wiele scen nakręconych zostało właśnie na dziedzińcu zamku Piastów Śląskich w brzegu. To jest film taki troszeczkę o zacięciu komediowym, taki nawet przekorny i najśmieszniejsze jest to, że zamek w brzegu gra zamek królewski, uwaga, w Warszawie, a nie w Krakowie. Natomiast wnętrza, to znaczy bohaterowie udają się, już nie będę tam postaci wymieniał i tak dalej, udają się na zamek królewski, wobec tego chodzą po krużgankach i spacerują po dziedzińcu, po czym wchodzą na zamek królewski w Warszawie i wszystkie wnętrza, spotkanie z królami, audiencja i tak dalej, to już inny obiekt, no niestety nie w województwie opolskim, ale blisko, bo na Dolnym Śląsku, mianowicie w Lubiążu i klasztor pocysterski w Lubiążu, który ma kilka zrekonstruowanych pięknych sal, między innymi słynna sala książęca, to właśnie tam gra Warszawę, gra wnętrza tego zamku, którego miejscem zewnątrz to jest zamek w brzegu. No to jest dowcip artystów, ale bardzo wiele osób właśnie przyjeżdża z góry, musimy zobaczyć Śląski Wawel, bo znamy go z filmu. No a jak zamek, no to przy okazji muzeum. Muzeum, no... Panie redaktorze, tak na dobrą sprawę to potrzebowałbym 3 godzin na to, żeby oprowadzić tak ładnie po 4 poziomach. Poziom -1, piwnice, gdzie są nagrobki książąt, ale to są kopie nagrobki książąt śląskich, gdzie są oryginalne, autentyczne i to naprawdę olbrzymiej, znakomitej jakości, w sensie dzieła sztuki, sarkofagi książęce. Przypomnę, sarkofag to jest metalowe opakowanie na drewnianą trumnę, w których to trumnach leżeli kiedyś przedstawiciele tej dynastii królów polskich, książąt śląskich, panujący w brzegu. Mamy znakomitą kolekcję takich sarkofagów. No i jest tam jeszcze taki mój ulubiony zabytek. To akurat oryginalna rzeźba psa księcia Jerzego II, z którą związane są pewne legendy. Związana jest legenda o duchu straszącym na zamku, właśnie zamku psa. Ale to jest coś niesamowitego, bo zdaniem absolutnie fachowców jest to najstarsza w Europie znana rzeźba konkretnego zwierzęcia. No niestety nie znamy z imienia, jak się ten piesek nazywał. A króciutko tylko powiem, że to jest rzeźba, pomnik ulubionego księcia Jerzego II, którego oglądamy wchodząc na zamek, którego piękna rzeźba w całej postaci jest na portalu bramy zamkowej, a obok stoi jego małżonka Barbara von Hohenzollern. I kiedy to w czasie, kiedy książę wracał z dalekiej podróży, ten uradowany piesek, porządny pies, bo to taki dog brytyjski, to jest taki potężny cielak, nawet bym powiedział, tak niefortunnie zeskoczył z krużganków, że się zabił. I książę postanowił, żeby artyści, nawet domyślamy się, kto to mógł być, taki rzeźbiarz Kramer, pochodzący zresztą z Saksonii, a generalnie to byli Włosi, wykonał rzeźbę tego psa i postawił go na drugim piętrze, na krużgankach przy wejściu do swojej sypialni. No to sypialnia to jest dość określone miejsce i pytam się zwykle, jak opowiadam o tym, to pytam się, czy państwo jesteście, macie psy, mają, prawda, i tak dalej. No i najczęściej nie chcą się przyznać, że psy, no, dużą część spędzają w sypialni, prawda, śpią razem z gospodarzami, więc może i ten pies miał też, to nie był pies myśliwski, to był pies taki, do przytulania taki, chociaż rzeczywiście...
1: Było co przytulić.
0: Nie ma skotka, bo to porządny pies. Zapraszam do zamku w brzegu. I tak się złożyło, że ta rzeźba, już nie mam możliwości, żeby za długo teraz tutaj w tej audycji opowiadać, trafiła w rezultacie do Szczawna Zdroju i zdobiła Park Zdrojowy. Myśmy wiedzieli, Ja jestem też przewodnikiem sudeckim i też oprowadzałem, szkoląc się w terenie Wałbrzycha i Szczawna, też szkolący mówił, to jest piesek pochodzący z Zamku w Brzegu. Ubolewaliśmy nad tym, że na deszczu, na śniegu,

0: śniegu, marznie, mokro mu i tak dalej, a tu w brzegu odbudowuje się zamek. Będzie się rozwijało Muzeum Piastów Śląskich, zbierające wszelkie pamiątki, dokumenty po piastach i ten nasz piesek rzeczywiście z zamkiem związany jest tak daleko. Udało się załatwić, że oryginalna rzeźba wróciła do brzegu. Artyści pracujący nad rekonstrukcją już teraz krużganków wykonali kopię tego pieska i kopia znajduje się do dzisiaj, wróciła na swoje miejsce do Szczawna, natomiast pies, oryginał, jego rzeźba wróciła po 265 latach wędrówki, bo tam były jeszcze pośrednie etapy między brzegiem a Szczawnem, wróciła i szczerze pamiątek po swoich piastach, tam straszy nawet jeszcze i tak dalej. No ale to jest wszystko podziemia. Poziom, nazywam to -1. Na poziomie 0 mamy znakomitą kolekcję broni wschodniej, też o bardzo ciekawej proweniencji, właśnie wyprodukowanej w Egipcie, w Syrii, w Turcji, w tamtych krajach, bo musimy sobie wyobrazić, że królowie angielscy, francuscy i tak dalej, jak chcieli zaopatrzyć swoją armię w broń, to zakupy robili tam właśnie, na wschodzie. Mamy w brzegu olbrzymią kolekcję takiej broni. Ona się też w bardzo ciekawy sposób znalazła w rękach naszego muzeum. Została zakupiona od dwóch prywatnych kolekcjonerów i stanowić będzie kiedyś część kolekcji innego tematu, tematu tak zwanego Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów Wschodnich. Dalej mamy na parterze, czyli na tym poziomie zero, mamy znakomitą, największą w Polsce makietę Starego Miasta, makieta brzegu z okresu panowania ostatnich Piastów. Dokładnie to jest nawet rok 1700. Piastowie zmarli 25 lat wcześniej, ale makieta ma 37,5 metra kwadratowego. Jest to największa taka makieta, którą można zobaczyć i pokazuje, jak brzeg, jakim pięknym miastem był kiedyś. No, myślę, że i dzisiaj też część tego piękna się zachowała w dawnych czasach, kiedy są mury obronne, kiedy są fosy i są budynki, które układ szachulcowy ulic i budynki, których no, część niestety kamienice mieszczańskie i tak dalej z różnych powodów zostały zniszczone w czasie na przykład ostatniej wojny. Potem wchodzimy na poziom pierwszy, gdzie mamy już naprawdę kolekcję pamiątek po piastach, są tam medale, są monety, są portrety i rzeczy związane z piastami, ale wcześniej jeszcze jest coś, czego się ludzie nie spodziewają. Jeśli ktoś wcześniej nie przeczyta, nie zajrzy na stronę Muzeum Piastów Śląskich w brzegu, na stronę internetową, to nawet o tym nie wie i nie spodziewa się czegoś takiego, bo pierwsza sala, pierwsza komnata nosi tytuł Malowane Dzieje Polski i są tam bardzo ważne obrazy historyczne. Kiedyś, no powiem tak, no przed II wojną światową dokładnie, kiedyś bardzo znane i bardzo popularne. Mam tu głównie na myśli bardzo niezwykły obraz. Obraz mianowicie jest to Polonia Jana Styki. Jeśli ludzie już wcześniej widzieli panoramę racławicką, no to jest właśnie ten główny wykonawca panoramy, bo on, nie tylko on, ale on jeszcze zaangażował 8 innych pomocników, także razem każdy był specjalistą, jeden od koni, drugi od twarzy, od rąk, prawda, od broni i tak dalej, od krajobrazu, od chmur i tak dalej. W każdym razie powstało no to niezwykłe dzieło, jakim jest panorama. Ale 3 lata przed panoramą na zlecenie Rady Miasta Lwów w Ratuszu Lwowskim zawisła Polonia. Chodziło tutaj o uczczenie 100. rocznicy Konstytucji 3 maja. Jest to obraz olbrzymi. Ma 6 metrów długości, 3 metry wysokości, razem 18 metrów kwadratowych. No jego dzieje były takie, że on w każdym razie z ratusza we Lwowie trafił jeszcze w okresie międzywojennym, trafił do Lwowskiej Galerii Obrazów i w 45, czy może nawet 6 roku, no trudno powiedzieć, że Ukraińcy, ale Rosjanie razem z panoramą oddali nam, no to trudno powiedzieć, bo to było związane z polskim miastem Lwów, prawda? Zamówienie było wyraźnie od Rady Miejskiej, więc terytorialne miejsce tego obrazu to jest właśnie Lwów, ale oddały ten obraz razem z częścią kolekcji Muzeum Starych Mistrzów we Lwowie, a polskich mistrzów do Polski i po konserwacji panoramy zrobiono konserwację tego obrazu Polonia i nagle we Wrocławiu pojawił się wielki problem. Gdzie ten obraz powiesić? Każdy, kto był w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wie, że to jest wspaniałe muzeum, ma olbrzymie, piękne kolekcje malarstwa zachodniopolskiego, malarstwa polskiego, zabytków kamiennych, rękodzieło artystyczne i tak dalej, ale nie ma tam, skarżyli się wrocławianie, nie mamy miejsca, gdzie by ten obraz można było pokazywać. I dzięki pewnym bardzo dobrym stosunkom brzesko-wrocławskim udało się doprowadzić do tego, że ten obraz jest w depozycie, prawda? On jest własnością Muzeum Narodowe Wrocław, ale jest w depozycie i jest pięknie zaopiekowany i znajduje się na Zamku w Brzegu. Powiem tylko, że w centralnej części jest Polonia, czyli dziewica, dziewczyna w białej sukni, która przykuta jest do skały. Nad nią napis Konstytucja 3 maja 1791, naprzeciwko niej czarna fraga piracka z czaszką i piszczelami i datą latami trzech rozbiorów 1772, 1792 i 1795. Tam kruki, czarne kruki w sąsiedztwie polegli powstańcy z różnych powstań i po lewej stronie, pod chmurami, w otoczeniu orszaku wojsk rosyjskich jedzie kareta, w której, no właśnie, gdybyśmy znali oblicza, to moglibyśmy rozpoznać zdrajców, targowiczan, którzy doprowadzili do upadku Konstytucji 3 maja, a ich kareta tak potrąca, delikatnie konie potrącają człowieka w takiej czerwonej szacie z taką śmieszną czapką. No każdy się domyśli, to jest Stańczyk z obrazu Jana Matejki i te nawiązania do obrazów Jana Matejki, mistrza Jana Styki, który go uczył malarstwa, właśnie tam też znajdziemy. Tuż obok znajdziemy dwóch szlachciców wygrażających. Jeden z nich wykonuje słynny gest Kozakiewicza w stronę właśnie tych zdrajców targowiczan. Potem mamy grupę postaci, którzy doprowadzili do Konstytucji 3 maja. Znajdziemy tam Aleksandra Małachowskiego, marszałka Sejmu. Znajdziemy Konarskiego, znajdziemy Hugona Kołłątaja. Obok stoi trzech wybitnych przywódców wojskowych, generałów, Jan Henryk Dąbrowski, w środku książę Józef Poniatowski i trzeci to jest Kazimierz Pułaski, późniejszy bohater Stanów Zjednoczonych. I przed nimi klęczy ksiądz Marek Wojdanowicz, kapelan wojsk polskich walczących na Kresach, głównie z Rosjanami, prawda, ale nie tylko. I obok również pokłonie Jan Kiliński, mistrz Szewski z Warszawy. Wszystko to są postacie z obrazów Matejki, bo jeszcze wśród jednej z tych szlachciców rozpoznamy Tadeusza Rejtana z obrazu Matejki. No i wreszcie w środku centralną postać Tadeusz Kościuszko ze sceny, którą Jan Matejko przedstawił jako Kościuszko pod Racławicami. Kościuszce oddają hołd lud polski, kobiety, mężczyźni, kosynierzy. A po prawej stronie, w jasnych barwach, pod krzyżem, w górze unoszą się trzej aniołowie z poduszką, z koroną, znajdziemy kwiat inteligencji polskiej. No, każdy rozpoznaje Adama Mickiewicza z laską pielgrzyma. No jak Mickiewicz, to zaraz obok stoi Słowacki, Juliusz, w środku między nimi Krasiński, a dalej, no już kwestia tylko rozpoznawania twarzy. Znajdziemy i młodego chłopczyka, młodzieńca z nutami, no to oczywiście Fryderyk Chopin, przy nim Łysawy, Stanisław Boniuszko, a jest tam i Michał Kleofans Ogiński, ten od Pożegnania Ojczyzny, jest tam Aleksander hrabia Fredro, jest z Czajnocha historyk i inni ludzie, którzy tworzyli tą inteligencję polską z tego okresu, druga połowa XIX wieku, czy w ogóle XIX wiek. Ale to nie jest jedyny, bo inną znowu historią obok znajduje się jeden z sześciu szkiców tworzących kiedyś tak zwaną panoramę, której nie powstała. Panorama bitwy pod Grunwaldem, bo mistrz Jan Styka zaproponował Radzie Miasta Kraków utworzenie pomnika, zbliżała się 500. rocznica, to rok 1910, 500. rocznica bitwy pod Grunwaldem, żeby powstała jakaś pamiątka grunwaldzka w Krakowie i mistrz Styka wymyślił sobie, żeby w barbakanie, powszechnie zwanym rondlem, każdy, kto był w barbakanie, wie, o co chodzi, o to miejsce, żeby zrobić tam dach, szklany dach. Pomieszczenie już jest okrągłe, potem jeszcze rozwiązanie, takie podejście, tunelowe podejście, i żeby tam powstała panorama bitwy pod Grunwaldem. No ale, żeby doszło do sfinalizowania umowy, mistrz życzył sobie zadatek, bo przecież on musi kupić płótno, musi kupić farby, musi dobrać zespół ludzi odpowiedni do namalowania tej panoramy. No i musiał społeczeństwu przedstawić, Radzie Miejskiej właściwie, społeczeństwu Krakowa, przekonać ich do celowości takiej inwestycji artystycznej i wykonał sześć szkiców z tej panoramy, które układało się w sześciokąt i podchodząc od dołu można było, obracając się, można było zobaczyć, jak ta panorama mogła wyglądać. Powiem, że powstała wtedy w Krakowie wielka dyskusja na temat, przyjmujemy to zamówienie, czy nie przyjmujemy. Wyrazem tej dyskusji jest znakomity wierszyk doskonale znanego Tadeusza Boja Żeleńskiego w Słówkach. No, pozwolę sobie zacytować. Zobaczył pan Styka, jak raz mały kondel podniósł zadnią łapkę i spaschudził rondel. Tu w tym miejscu, jak to mówię, to podnoszę nogę i udaję ruch psa. I przyszła mistrzowi do głowy być słodka, by to samo zrobić ode środka. No, spaskudzić rondel. No jak państwo powszechnie wiecie, nie doszło. Nie ma takiej panoramy. O krakusach złośliwie mówi się, że to są skoci wygnani za rozrzutność. Zresztą, nawiasem mówiąc, to już zupełnie na poboczu, była rocznica i miasto nic nie zrobiło na tą 500. rocznicę bitwy, a pomnik Jagiełły stojący do dzisiaj na placu Matejki to ufundował Ignacy Jan Paderewski ze swoich prywatnych funduszy. Pomnik został zburzony przez Niemców, ale niedawno został ponownie odtworzony. No, także z tych 6 szkiców 2 zachowały się do dzisiejszych czasów, są w rękach prywatnych i jeden jest oglądany na zamku w Brzegu. Inny obraz, który tam można zobaczyć, też związany ze Styką. Przypomnę, że on miał na przykład swoją rezydencję na Capri. Dzisiaj tam jest hotel Styka. Miał wielką pracownię w Rzymie, wykonywał również inne panoramy, ale to już znowu motyw poboczny, którego w krótkiej audycji nie mogę za bardzo rozwijać, to jest obraz zatytułowany Madonna Majowa. No, Madonna Majowa. I z tym obrazem jest związana pewna pyszna anegdotka. Mianowicie mistrz Styka chwalił się w swoim środowisku krakowskim, tych kabaretu, zielony balonik i tak dalej, że wykonuje obraz Matki Boskiej, ale chce wyrazić swoją nadzwyczajną cześć dla malowanej postaci, to maluje ten obraz na kolanach. No, czyli wyobrażamy sobie, że rusztowanie, bo obraz jest dość duży, tam ponad prawie 2 metry wysokości, maluje na kolanach. I ktoś z żartobnisiów zapytał się: mistrzu, czy ty się nie boisz, że Matka Boska się odezwie w te słowa do ciebie? Janie, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. To jest taka anegdotka, którą w wielu wydawnictwach, wielu takich zbiorach różnych przypowieści o artystach i tak dalej możecie państwo właśnie o Janie Styce przeczytać. I co ciekawe, ten obraz właśnie mamy u siebie na tej galerii. Są jeszcze inne obrazy w tej galerii. No ale dalej mamy właśnie to, co już zdążyłem wcześniej, pamiątki piastowskie. Możemy obejrzeć rekonstrukcję 2 pieców, które w jakimś sensie związane z księstwem legnicko-brzeskim. Jest nawet pewna relikwia 3. stopnia, bo mianowicie fotel biskupów z Żurawiny, biskupów wrocławskich z kościoła w Żurawinie, na którym to fotelu miał przyjemność siedzieć papież, jak w 97 roku odwiedził z pielgrzymką Polskę i zaczynał ją od Wrocławia, od kongresu eucharystycznego, który odbywał się w hali stulecia. Jest tam rekonstrukcja, kopie rzeźb pochodzących niestety z Legnicy, z mauzoleum. Mówię niestety, bo no tak się złożyło, że ostatni Piast i ostatnia rodzina piastowska pochowana jest w mauzoleum w Legnicy, bo już brzeskie mauzoleum w kaplicy świętej Jadwigi było już po prostu przepełnione, już nie było tam miejsca na stawianie nowych sarkofagów. I wreszcie mamy tam coś bardzo niezwykłego. W największej sali na pierwszym piętrze, nazwanej salą zieloną albo salą Pinottiego, jest arcydzieło sztuki światowej, no europejskiej może tak powiedzmy, bo znajduje się tam 12 obrazów wykonanych na drewnie z kasztanowca, które kiedyś, proszę sobie wyobrazić, były plafonami, były umieszczone w suficie zamku książąt Medicich w miejscowości Lucca we Włoszech. To jest Toskania między Wenecją a Florencją. I teraz długa historia, jak to się stało, że te obrazy Medyceuszy, które przedstawiają dzieje Mojżesza, i to jest znowu wielki związek, kiedy ci Medyceusze się utożsamiają z bohaterami Starego Testamentu. Powiem tylko króciutko jeden etap, że te obrazy wisiały kiedyś na Wawelu, bo w czasach, kiedy do lat 61 w grudniu wróciły do Polski w arasy wawelskie z Kanady, prawda? Ale w tym okresie w pustych komnatach właśnie te obrazy, które dzisiaj możemy obejrzeć w Brzegu, obrazy Giovanni Pinottiego, włoskiego mistrza, datowane, bo jest na pewnym obrazie, jest sygnatura, podpis Giovanni Pinotti Fecit, prawda? Wykonał 1545, że one mamy na zamku w Brzegu. No i wreszcie drugie piętro, coś, co troszkę się wiąże z tą Poronią. Mianowicie Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest przepełnione, ma bogate zbiory, a tych zbiorów nie ma miejsca, żeby je eksponować.
1: Ale ta bolączka, o której pan mówi, dotyczy wielu muzeów. Nawet znawcy tematu mówią, że zdecydowana większość eksponatów, zabytków, artefaktów jest nie wystawiana na co dzień, tylko właśnie gdzieś tkwi w magazynach, w piwnicach i tylko z okazji wystaw czasowych można je ujrzeć.
0: A jak pojechalibyśmy, zwiedzalibyśmy Muzeum Narodowe, to przewodnik, tam w źródłach jest napisane, jeśli chcesz zobaczyć coś więcej i obejrzeć podstawowe eksponaty dotyczące sztuki śląskiej, to jedź do Brzegu, bo właśnie w Brzegu mamy, i to właśnie mówię o tych dobrych układach brzesko-wrocławskich, muzealnych przynajmniej, że 6 pomieszczeń na drugim piętrze jest wspaniała wystawa sztuka śląska od XV do XVIII wieku. No, nie będę opowiadał, tam jest ponad 200 eksponatów, ale dodam, że jest na przykład tam największe, to już moje takie matematyczne określenie, największe zagęszczenie obrazów najsłynniejszego malarza śląskiego, malarza zwanego śląskim Rembrandtem, czy śląskim Rubensem, możemy sobie wybierać jak chcemy, mianowicie Michała Leopolda Wilmana, który, zresztą był Prusakiem, urodził się w Królewcu, protestantem z wychowania, ale potem zmienił wyznanie, dokonał konwersji na katolicyzm i działał głównie w Lubiążu i w Krzeszowie. I wykonał wiele wspaniałych obrazów, z czego 14 możemy obejrzeć w Brzegu. Nawet we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym, tylu Wilmanów naraz zobaczyć nie możemy. Opuszczając muzeum, wychodząc z zamku, z drugiego piętra schodzimy po krużgankach. Jest to naprawdę rzadka okazja, bo mamy takie krużganki w Krakowie, ale tam się nie da chodzić. Wycieczki nie mogą spacerować. A tutaj w Brzegu mamy tą możliwość. To wypada jeszcze po obejrzeniu dziedzińca, po zrobieniu pamiątkowych zdjęć. Dziedzińca, który, jak już wspominałem wcześniej, był scenografią do serialu 1670, warto zajrzeć na wystawę Pamiątka z Kresów. Jest w pomieszczeniach dawnej pracowni konserwatorskiej. Można zobaczyć zebrane przez muzealników różnego rodzaju dokumenty pochodzące z Kresów. Wiele z nich to jest podarowanych różnych kresowiaków, którzy przekazali to z myślą o przyszłym Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. No, żeby tylko tak Państwa zainteresować, to powiem, że przez, nie środek, ale przez dużą część tego pomieszczenia przebiegają tory kolejowe, co jest niezwykłym elementem scenografii. Po jednej stronie jest olbrzymie zdjęcie dworca kolejowego, stacji kolejowej we Lwowie, zachowanej do dzisiaj, prawda, jednej z najlepszych w ogóle budynków stacyjnych. Przecież Lwów był stolicą Galicji. No nie, Krakusi myślą, że to Kraków, ale to nieprawda, był Lwów. A po drugiej stronie tych torów mamy zachowany do dzisiaj, pochodzący z lat 1870, dworzec w Brzegu. No i te symboliczne przedstawienie ludzi, którzy, zdjęcia ludzi, którzy z tamtych stron wrócili, i mamy trzy miejsca takie zaznaczone w trzech rogach tej izby, w której oglądamy. Jedna to jest chata na Kresach. Wystarczy powiedzieć chata, biedna chata kresowa. Po drugiej stronie możemy zobaczyć pokój w kamienicy mieszczańskiej, powiedzmy we Lwowie, i wreszcie pokój z dworka szlacheckiego na Kresach. I wszystkie eksponaty, książki, zabawki, obrazy, portrety, porcelana, wszystko pochodzi właśnie, jest kresowe. No i opuszczamy zamek. To jeszcze wypada po sąsiedzku zajrzeć do sąsiadującej kaplicy, pozostałości po większym kościele zamkowym, który, powiem tylko jedno zdanie, jest to największa nekropolia piastowska w Polsce. Nigdzie więc nie ma drugiego miejsca takiego w naszym kraju, w którym było tyle ludzi pochodzących z tej dynastii królów polskich, książąt śląskich, władców Brzegu, Legnicy, żeby wszyscy byli pochowani w jednym miejscu, bo może to już długo trzeba by wyjaśniać. Oni leżą albo w drewnianych trumnach, albo w urnach specjalnie wykonanych, dlatego że sarkofagi, które oglądaliśmy wcześniej w podziemiach, w piwnicach zamku, są sarkofagami pustymi. Z pewnych przyczyn trzeba było je poddać konserwacji i dlatego one są tam eksponowane, a ponieważ z muzeum trudno było robić cmentarz, prawda? Wobec tego zdecydowano się na taką operację, której wyrazem była ostatni pogrzeb piastowski w 1989 roku, kiedy na dziedzińcu po wielkim nabożeństwie te urny zostały uroczyście złożone w tej krypcie świętej Jadwigi. No i zaliczyliśmy w ten sposób pomnik historii. Pomnik historii, do którego należy właśnie zamek w Brzegu razem ze swoim portalem i ze swoją kaplicą zamkową.
1: No i w tym momencie ja, występując w tej audycji w roli Cerbera, muszę patrzeć na zegarek i pytać, to ile by nam jeszcze zostało z tych słynnych 5 godzin, które sobie założyliśmy, przynajmniej teoretycznie.
0: Zostało nam 2 godziny, no bo to ten zamek i tak dokładnie jeszcze opowiedzieć trzeba przy bramie zamkowej, którą, czego ja tutaj teraz nie robiłem, a to jest właśnie najcenniejsze element tego zamku.
1: Para książęca wita nas już na dzień dobry albo w nocy, o każdej porze dnia i nocy.
0: To pozostały nam inne zabytki w Brzegu. Szczególnie polecam Państwu ratusz. Jest to dzieło tych samych mistrzów, co zamek. Ratusz jest po ostatnim remoncie, jest przepiękny. Zwiedza się go, no powiem tak od razu, za darmo. Prawie wszystkie dni tygodnia bez niedziel i poniedziałków. Jest tam punkt informacji turystycznej, jest przewodnik, koleżanka, która zajmuje się oprowadzaniem, ewentualnie no właśnie typu ja, czy inni przewodnicy z zewnątrz, którzy mogą oprowadzić. Przepraszam, zwiedza się generalnie 3 sale. Współczesną salę posiedzenia Rady Miejskiej, tak zwaną salę stropową, wielką salę stropową, gotycką salę położoną na pierwszym piętrze dawnej wieży gotyckiej, niezwykłe sklepienie, niezwykłe pamiątki, tam pieczęcie z Radą Miejską. No i ostatnie, trzecie pomieszczenie to jest coś niesamowitego, bo mianowicie jest to Izba Rajców z okresu baroku. Już powstała po, kiedy Brzeg stał się miastem pruskim, a więc po bitwie pod Bobowicami, po zakończeniu I wojny śląskiej. W 1742 władze miejskie chcą się podlizać, tak to nazwijmy, podlizać nowej władzy, nowej pruskiej władzy i podlizać się władcy, królowi pruskiemu Fryderykowi II, który, jak się ostatnio dowiedziałem, chyba najczęściej lubił Brzeg, chociaż wcześniej, powiedzmy, zbombardował ten zamek i zbombardował miasto, co mu nie przeszkadzało. Później być 17 razy w Brzegu, a na przykład we Wrocławiu bywał tylko 13 razy, prawda? Bywał w tym pomieszczeniu, w tej Izbie Rajców. Jest to coś tak niezwykłego i znowu mam ten problem. Przewodnik powinien opowiadać to, co widzieć, co widać, co wycieczka, co ludzie mogą obejrzeć, a ja musiałbym Państwu bardzo szeroko opowiadać, więc w największym streszczeniu. Niezwykłą ozdobą tej izby są szafy. Ale szafy na co? No oczywiście na dokumenty, na akty miejskie. Ale co ciekawe, wtedy w tym momencie pokazuję, otwieram drzwi takiej szafy i możemy zobaczyć takie eleganckie półeczki, na których trzymano kiedyś dokumenty, że przedstawienie, zewnętrzne przedstawienie, co jest namalowane na drzwiach, wskazuje nam, jakiego rodzaju dokumenty były przechowywane w tym miejscu, w tej części szafy. Bo zmiana władzy oznaczało wiele innych przekształceń. No powiedzmy tak, no Austriacy mówili po niemiecku, Prusacy mówili po niemiecku, ludzież Polska i tak mówiła wtedy i teraz dalej może mówić po polsku, ta, która tam mieszkała. Ale bardzo ważne było wyznanie. Austriacy od rodziny panujących Habsburgów byli, mówi się, nawet bardziej papiescy niż sam papież. Natomiast Prusacy generalnie byli to protestantami, a król Fryderyk II, o którym możemy bardzo wiele złych rzeczy. Naród polski nie był dla niego najbardziej ulubionym i zresztą doprowadził do pierwszego rozbioru Polski, ale był czymś, co powinniśmy sobie cenić. Był politykiem, który dbał o siłę swojego państwa, no jakiego państwa? Prusy, prawda? A więc uważał, że wojny religijne, konflikty osłabiają państwo, ale przyczynił się do paru innych rzeczy, na przykład do opanowania głodu, przez to, że upowszechnił na Śląsku uprawę ziemniaka. To jest taka legenda, jest związana z Brzegiem i z Fryderykiem II, który
1: podobno rozrzucał z ratusza ziemniaki.
0: Ziemniaki, żeby zachęcić do tego. Przyczynił się do uprawy morwy i hodowli jedwabników i Brzeg stał się wielkim ośrodkiem jedwabniczym. Innych parę ciekawych rozwiązań, których każdy z nas by uznał, że to były wyrazem pewnego postępu, jak na przykład wyrzucenie cmentarzy z centrum miasta dookoła kościołów na zewnątrz, no ze względów higienicznych i tak dalej. I właśnie w tej izbie Fryderyk II był, bo to jest próba podlizania się dla niego. I teraz, czy mam opowiadać każdą szafę, prawda, po kolei, co w niej było, bo to, no, trwałoby to troszeczkę.
1: Panie doktorze, proponuję, żebyśmy przynajmniej jakieś 2 szafy opisali, żeby oddać tę symbolikę i w końcu kunszt ówczesnych malarzy. Chociaż trzeba przyznać, że to chyba robili artyści miejscy. To nie były pierwsze nazwiska europejskie, ale jest to czytelne do dziś.
0: jako tematyka. Więc na przykład znajdziemy tam na środku szafę, w której mieściły kiedyś najważniejsze dokumenty, gdzie przedstawiona jest pani w koronie, a więc no, przedstawiająca państwo z wielkim orderem, najważniejszym orderem pruskim w otoczeniu czarnych orłów, siedząca na wielkim fotelu, przekazuje stertę ksiąg czy dokumentów z napisem Voluntas Regis, po łacinie wola króla. Pani, która z kolei jest ubrana w czerwony kożuch, czerwone szaty i ma na głowie mitrę książęcą. Przypomnę, królowie nosili koronę, a książęta nosili mitrę, czyli takie metalowe opakowanie, a w środku zwykle futrzany taki berecik, jak najogólniej. I ona z kolei przekazuje dokumenty ze skróconym napisem łacińskim chwała posłuszeństwu, pani, która u stóp której leży herb brzegu, trzy kotwice i z bardzo ciekawym nakryciem głowy. Znam zachwyty ludzi, którzy mówią, że słyszeli, że coś takiego było, ale pierwszy raz w życiu dopiero w brzegu mogą to zobaczyć. Jest to mianowicie korona muralis, czyli korona, taka czapka ułożona z murów miejskich, więc to są baszty, mury, prawda, i tak dalej. Oczywiście to były symbolika. Nowe zmiany oznaczały również bardzo ważną centralizację. Tutaj rozkazy już płyną z Berlina przez Wrocław do brzegu, prawda? Władza musi się podporządkować. To nie ma, państwo, to jest połowa XVIII wieku, nie ma mowy o żadnej tam demokracji, o samorządzie i tak dalej. Więc tam były przewołane najważniejsze dokumenty berlińskie, wrocławskie, prawda? W innej szafie na przykład, nawet są dwie szafy poświęcone sprawom militariów, a więc to były sprawy związane z wojskiem. Dzisiaj najogólniej powiedziałbym, że wojskowa komenda uzupełnień spraw związanych z kartoteką ludzi zdolnych do służby wojskowej. Bardzo ciekawe jest inne przedstawienie, które pokazuje nam posiedzenie senatu w państwie rzymskim. Proszę sobie wyobrazić, siedzi cesarz w wieńcu laurowym, po jednej i po drugiej stronie pięciu konsuli i na wielkim stole przed nimi leżą akta i dokumenty podpisane. I tutaj pamiętam wstrząs. Miałem wielką przyjemność oprowadzać studentów prawa, zarówno z Uniwersytetu Opolskiego, jak i z Uniwersytetu Wrocławskiego. I najtrudniejszym przedmiotem na pierwszym roku prawa jest prawo rzymskie, prawda? No poprzez trzeba znać łacinę. Dzisiaj młodzież nie zna łaciny i na siłę musi się wykuwać pewne formułki, które no każdy mecenas, radca prawny, sędzia powinien znać, że tam, prawda, prawo nie działa wstecz i inne tego typu określenia. I tam, proszę sobie wyobrazić, na tym dokumencie wszyscy podbiegają z telefonami: o, mamy ściągę na klasówkę z prawa rzymskiego, bo są tam przedstawione źródła prawa rzymskiego. Jakiego rodzaju dokumenty tam były przedstawione? Dokumenty wytworzone przez Radę Miejską, a zarazem ten obraz miał być argumentem Fryderyka, że w Cesarstwie Rzymskim, olbrzymim, wielkim, było 10 konsuli i dawało sobie radę, no to w takim małym miasteczku jak Brzeg, jak Opole, Wrocław i tak dalej, wystarczy 10 radnych. 10, bo to kobiety oczywiście nie mogły brać udziału, prawda? Inne z kolei to były dokumenty sądowe, albo również dokumenty kupieckie, gdzie przedstawione są różnego rodzaju porozumień, jakie mogą ludzie między sobą zawierać. Więc jest coś tak niesamowitego. Jeśli dodam jeszcze, że w narożniku tej sali znajduje się jedyny w Polsce tego typu, pochodzący z gimnazjum piastowskiego w Brzegu, globus. Globus, który, proszę sobie wyobrazić, przedstawia jedno jedyne państwo. Na okrągłej kuli drewnianej jest przedstawione państwo Prusy, a akurat na górze ustawione jest państwo podpisane Szlezien, czyli Śląsk. Ja kiedyś wprawdzie widziałem w księgarni niedawno globus, w którym było jedno państwo naklejone. Państwo oczywiście Polska, prawda? No ale to już, jak widać, jest to plagiat z tego, co było w naszym brzeskim gimnazjum. No i jeszcze z tego pomieszczenia można wejść do skarbca dawnego, w którym eksponowane są rzeczy wyjęte z tak zwanej kapsuły czasu. W czasie ostatnich remontów ratusza udało się zdjąć znajdujące się na końcówce wieży kule, no i właśnie nazywa się to ogólnie kapsuły czasu, gdzie przechowuje się, wkłada się, prawda, pewne dokumenty, na przykład medale, pieniądze, skład Rady Miejskiej, historię miasta, i takie dokumenty są tam właśnie pokazywane w tym skarbcu. One zostały skopiowane, kopie trafiły do skarbca uzupełnione do tej kapsuły czasu, uzupełnione o nowe współczesne monety, współczesną historię brzegu po 45 roku i gdzieś za ileś tam lat pewnie też nowym budowniczym uda się to, czy restauratorom ratusza uda się taką kapsułę czasu otworzyć i będą mieli informacje o naszych także czasach.
1: Czy to odkrycie kapsuły czasu było przypadkowe, czy też były informacje, że ona się tam znajduje i to tylko kwestia techniczna?
0: To jest prawie pewne, prawda? Wszystkie takie kule, które się znajdują, te iglice, prawda, znajdujące się na zabytkowych montach, są po prostu wykorzystywane. Ta jest tradycja kamieni węgielnych na przykład, prawda, że w pewnym miejscu węgielne, bo to zwykle gdzieś w rogu, w takim trwale, gdzieś pod progiem umieszcza się taką kapsułę, taki walec, w którym się zawiera decyzje, prawda, o tym, kto, jaka firma buduje dany obiekt, prawda, kiedy to się stało, za jakie pieniądze, prawda, i tak dalej. I później uroczyście się to wmurowuje. No i za ileś tam lat, jak będzie obiekt zburzony, prawda, wymiana jakiejś na nowy, no to taką kapsułę się można będzie odnaleźć, prawda? Natomiast tutaj jest, wiadomo było, że to będzie, że jak ustawiono rusztowanie do wieży, że tam w tym coś można będzie znaleźć, tym bardziej, że Ratusz Brzegu ma dodatkowe dwie wieżyczki takie od strony w elewacji zachodniej i tam przy wcześniejszych remontach również takie rzeczy znajdowano. No i zamek Ratusz w Brzegu jest, no ma to szczęście, że został, no przetrwał do naszych czasów. Jest ta bryła jego, jest dokładnie taka sama jak w latach, kiedy został budowany, a został budowany w latach 1569, kiedy to spłonął poprzedni ratusz gotycki, i do lat 1575, a właściwie nawet 77, kiedy to powstała, podciągnięto starą gotycką wieżę. Ale jest dziełem tych samych mistrzów, co zrobili zamek, mianowicie tak zwanych komasków, tych artystów włoskich, no więc jak Włosi, no to wiadomo, że muszą być piękne krużganki, muszą być pewne rozwiązania typowe dla renesansu. Jest to taki pałac miejski, prawda? Ratusz to jest miejskim pałacem w stylu włoskim, nazwijmy tak. No i zostały nam jeszcze kościoły brzeskie, prawda? No ale jeśli czas nas pędzi i jeśli wycieczki do mnie dzwonią, prawda, umawiają się na wycieczkę po brzegu, coś jeszcze ja mówię, to proszę Państwa, poświęćcie jeszcze no, 2 godziny, czyli jak już mamy 3, to teraz te 2, żeby w tych 5 się zamknąć, na Małowice. Małowice to jest mój ulubiony obiekt. Ja już się parę razy w Radiu Opole, w audycjach pani redaktor Tyslik w Obieży Świecie i z panem redaktorem też już miałem okazję opowiadać. Ja mam, no, konika, prawda, na punkcie tego kościoła. Samozwańczo uznałem się za najlepszego specjalistę od tego kościoła.
1: Ale chyba pan doktor ma powody ku temu, bo te publikacje, które możemy obejrzeć, także wiedza i koloryt tego opisu, no, świadczą o tym, że pan chyba zna każdą deskę na suficie, bo to jest chyba clue w ogóle tego kościoła.
0: A desek jest 640, co kiedyś policzyłem jeszcze w latach 70. Oczywiście liczyłem na zdjęcia i pod powiększalnikiem Krokus Color, mając przeźrocze, liczyłem te deseczki, ale no klucz, rzeczywiście to jest niezwykły ten strop, ale najważniejsze to są jednak polichromie, czyli te freski. I proszę Państwa, żeby za dużo nie rozwijać, jestem no autorem pierwszego w świecie, i to z tego jestem bardzo dumny, przewodnika po Małowicach, ale największy zespół średniowiecznych polichromii. I tak, w przewodniku delikatnie pisałem w Polsce, ale mogę powiedzieć, prawda, mam potwierdzenie od fachowców i to najlepszych specjalistów, biblistów niemieckich z różnego rodzaju doświadczeniem w Europie Środkowej, czyli obejmującej zarówno Czechy, Słowację, Węgry, Austrię i Niemcy. Nigdzie więcej nie znajdziemy kościoła, bo to nawet nie można powiedzieć kościółek wiejski, prawda? Tylko dużego kościoła, w którym mamy tyle pomalowanych powierzchni w średniowieczu. Dokładnie to jest 990, powiedzmy 1000 metrów kwadratowych, to jest w nawie i w prezbiterium. Dalej mamy 260, a dokładnie 258 metrów tego niezwykłego stropu drewnianego z deskami. No i wreszcie jest jeszcze 60 metrów, czyli razem da to nam 1350 malowideł, o których mówię i tak trzeba powiedzieć, trudno dostępnych na strychu tego kościoła. Dlaczego trudno dostępnych, to już jest cała wielka historia, ale można je zobaczyć na zdjęciach, na przykład w przewodnikach, czy w moim przewodniku, czy na albumach, które udało mi się wcześniej też wydać.
1: Tak oto zgrabnie mieliśmy szansę w te 5 godzin, bo takie założenie było zwiedzić te największe perły sztuki, historii Śląska razem z panem doktorem Tadeuszem Jurkiem. Natomiast obawiam się, że część naszych słuchaczy może odczuwać niedosyt i chcieliby dalej powędrować, załóżmy, że w kolejną wyprawę pięciogodzinną. I myślę, że to jest dobry pomysł w ogóle, żeby pan doktor właśnie zachęcił całe rodziny, nawet kilka pokoleń razem, żeby zobaczyli, czego możemy się dowiedzieć o naszych dziadkach, pradziadkach, prapradziadkach, którzy właśnie tu kiedyś mieszkali, pracowali, tu zostali pochowani. Przecież to jest część naszej kultury i tutaj śląskiej, i do tego jeszcze właśnie tej kresowej, która się pojawiła po roku 1945.
0: A żeby tak tylko podsumować, Małujowice są najpiękniejszym elementem większej całości. To nazywamy to szlakiem średniowiecznych polichromii, brzeskim szlakiem średniowiecznych polichromii, który powstał z inicjatywy brzeskich turystów i krajoznawców jeszcze w latach 80. Przy okazji jestem autorem pierwszego opisu tego szlaku. Ale to są kościółki już. Małujowice to jest wielki kościół, ale to są kościółki wiejskie. Wymienię takie miejscowości jak Strzelniki, jak Pogorzele, jak Krzyżowice, jak

0: Małujowice i Bierzów, dałoby się jeszcze innych kościołach, o których wiemy, że te polichromie są. Myśmy już o tym kiedyś rozmawiali w innej audycji. Są odkryte, wiadomo, że istnieją pod tynkiem i zostawiliśmy to dla przyszłych konserwatorów zabytków. Niech następne pokolenia też mogą sobie odkrywać i mają coś nowego i coś nowego, coś świeżego. To jest typowe dla, charakterystyczne dla Śląska. Po pierwsze, że to był region bardzo pod względem sztuki rozwinięty. Przecież te polichromie to są generalnie, to pochodzą z fundacji książąt brzeskich. Świadczą o potędze, o ich mecenacie artystycznym książąt brzeskich i tego ludu, dość bogatego ludu, którego stać było na powstanie takich, przecież to są generalnie murowane kościoły, bo nie wytykając innym miejscom, kościoły drewniane to są jednak przejawem pewnej biedy. No, nie stać ich było na cegłę, prawda, czy nie stać było na kamień, a drewno było, bo to było wszystko w środku lasów. Drzewo było najtańszym produktem budowlanym. I wobec tego mamy ten szlak i drugi, to jest przeszłość protestancka. To, że te malowidła zostały tylko zatynkowane, nie skute, nie zbite, prawda, tylko zatynkowane i dzisiaj mamy tą niesamowitą rzecz, że możemy je odsłonić spod tynku i pokazać, jak one wyglądały kiedyś wcześniej. Więc zapraszam Państwa na szlak, brzeski szlak średniowiecznych polichromii. To jest około 50 kilometrów po lewobrzeżnej części brzegu, a przy okazji są tam inne ciekawe elementy, bo nie tylko wzbogaciliśmy na przykład ten szlak o kamień w Brzezinie, co jest osobną zupełnie historią, prawda? Plus inne ciekawe obiekty, które tam się znajdują.
1: I tak oto, jak się przekonaliśmy, 5 godzin z doktorem Tadeuszem Jurkiem, to jak z bicza strzelił, warto się umówić i skorzystać z wiedzy naszego gościa, wybrać się całą rodziną na taką eskapadę po tak pięknych, pouczających i niepowtarzalnych zabytkach. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję panu redaktorowi za miłą możliwość miłych wypowiedzi i serdecznie życzę dobrej nocy.
1: Dobranoc, do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na ostatnie dziś wiadomości. Bezbramkowy remis Polaków w meczu z Bośnią i Hercegowiną w ramach piłkarskiej Ligi Narodów. MSWiA wydało instrukcję o tym, jak chronić się przed potencjalnym atakiem z powietrza. Będą utrudnienia w Opolu dla kierowców i pasażerów miejskich autobusów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w meczu pierwszej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. W innym meczu tej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 2-1. W poniedziałek podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Jak oznaczone są miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniana przez samorządy. Od dziś można się z nią zapoznać na stronach MSWiA.
2: Żółty znak z niebieskim trójkątem i podpisem w takich miejscach można będzie znaleźć schronienie przy potencjalnym zagrożeniu z nieba. Przepisy są opracowywane, ale rząd chce, żeby zarządcy takich budynków do końca roku je oznakowali. Jak wygląda takie oznakowanie i jak radzić sobie w takich trudnych sytuacjach w swojej okolicy, to omawia kilkunastostronicowa rządowa broszura. Mówi wiceminister Małgorzata Roguska.
3: W łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku.
2: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza jest już dostępna na stronach MSWiA.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Utrudnienia czekają w Opolu kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W niedzielę odbędzie się półmaraton opolski od godziny 8 do 14. Obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkniętych zostanie część ulic. Zmiany obejmą też miejskie autobusy aż 15 linii. 3, 5, 8 od 10 po 15 włącznie, a także linii numer 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Zmienione trasy prowadzone będą objazdami, mówi Ewelina Laksy z opolskiego MZK.
4: Niemniej pasażerowie naprawdę muszą uzbroić się w cierpliwość, bo przejazd po prostu przez miasto będzie bardzo trudny. Najwięcej zmian wprowadzonych będzie na trasach linii 10, 17, 18, 21 i 28. Po otwarciu ulic, czyli około godziny 14, wszystkie nasze autobusy wrócą na swoje standardowe trasy.
0: Część przystanków wyłączona będzie z użytkowania, a szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie mzkopole.pl. Dźwięk oznaki literaki to tytuł spektaklu, jaki dla Opolskiego Teatru Lalki i aktora przygotowała Honorata Mierzejewska-Mikosza z inspiracji metodą nauczania Skuteczne zdziwienie, wyzwalamy myślenie, opracowaną na Uniwersytecie Łódzkim. Ta metoda polega na nauce przez mówienie, działanie i doświadczanie, mówi reżyserka.
5: Jest to propozycja wejścia w świat liter, ale taki nieoczywisty świat. Trzeba troszeczkę pogłówkować, trochę twórczości własnej dołożyć, trochę wyobraźni, żeby te światy zaczynały rozkwitać.
0: Premiera na małej scenie Opolskiego Teatru Lalki i aktora jutro o godzinie 17:00. Przedstawienie skierowane jest do widzów od 4 roku życia.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: To Francuzi będą jutro w Mediolanie rywalami biało-czerwonych w meczu o złoto Mistrzostw Europy siatkarskich. Mistrzostw Europy w półfinale pokonali 3-1 Finów. We wcześniejszym meczu półfinałowym Polacy pokonali Słoweńców 3-0, mówi trener reprezentacji Polski Nikola Grbić.
6: Dzisiaj nie graliśmy dobrej środkówki, a nie byliśmy na naszym najlepszym poziomie. No, oczywiście jest ważny mecz, jest stres, jest presja, jest wszystko, ale mam nadzieję, że będziemy sobie wrócić, grać lepiej jutro.
0: A jutro zarówno mecz finałowy Polska-Francja, jak i mecz o brąz Słowenia-Finlandia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz około 11 stopni Celsjusza, na barometrach 1023 hektopaskale. W nocy zachmurzenie będzie duże, ale będą też większe przejaśnienia. W drugiej połowie nocy lokalnie silne zamglenia. Termometry pokażą od 7 do 9 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Będzie cieplej, bo termometry pokażą od 17 do 19 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Życzę dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś posłuchamy, drodzy Państwo, między innymi przedstawicielki polskiego retro-soulu, czyli Natalii Muyangi, która wraca do nas z kolejną opowieścią o miłości. Oprócz tego poznamy dotąd niepublikowaną ostatnią piosenkę założyciela zespołu Earth, Wind & Fire. Gorąco zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole co najmniej do północy.

James Arthur, drodzy Państwo, powraca z nowym singlem Waste My Tears, który wcześniej niespodziewanie był prezentowany podczas wybranych koncertów tego artysty. Po entuzjastycznych reakcjach fanów ten utwór trafił oficjalnie do słuchaczy jako jego pierwsza solowa premiera od albumu Pisces z ubiegłego roku. Piosenka, którą usłyszymy za moment, łączy bardzo charakterystyczny soulowy wokal Jamesa z rozbudowaną produkcją, z chóralnymi partiami gospel. Tekst opowiada o odzyskaniu wiary w siebie, o akceptacji własnej tożsamości, ale też o uwolnieniu się od różnych spraw i relacji, które niepotrzebnie pochłaniają naszą energię. Jak podkreśla Arthur, najważniejsze przesłanie tego utworu można zawrzeć w słowach: nie przestawaj być sobą. Premierze tego singla towarzyszy także podsumowanie bardzo intensywnego okresu koncertowego, bowiem wokalista zakończył swoją pierwszą wyprzedaną europejską trasę arenową, a potem zagrał serię koncertów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Singiel Waste My Tears ukazuje się, tak jak wspomniałam, po 6. albumie studyjnym artysty Pisces. Wszystkie jego płyty, co warto podkreślić, dotarły co najmniej do 3. miejsca brytyjskiej listy sprzedaży, a Back From The Edge czy Bittersweet Love znalazły się nawet na jej szczycie. James Arthur ma na swoim koncie w sumie 12 platynowych singli w Wielkiej Brytanii oraz ponad 20 miliardów streamów na całym świecie. Słuchamy jego najnowszego singla Waste My Tears.

tym miesiącu ukazał się 10. album studyjny Miley zatytułowany Bass Persuades. Wydawnictwo to jest jej pierwszą płytą wydaną we współpracy z Atlantic Records. Wraz z premierą tego albumu zaprezentowano również teledysk do singla Let's Get Married. Nowy krążek jest, drodzy Państwo, następcą ubiegłorocznego Something Beautiful, ale też symbolizuje artystyczną zmianę wokalistki, która od tej pory posługuje się oficjalnie wyłącznie swoim imieniem Miley. Na kilka dni przed premierą niespodziewanie udostępniła także Bass Persuades Remix, co dodatkowo podsycało zainteresowanie całym albumem. Jak tłumaczy artystka, album powstał bardzo szybko, ale odzwierciedla doświadczenia zebrane podczas dwóch dekad intensywnej pracy, no i licznych podróży. Miley podkreśla, że materiał opowiada o spokoju, który pojawił się, gdy zaczęła zwalniać tempo życia, ale też o radości dzielenia się nową muzyką z fanami.

Mam dziś dla Państwa idealny kawałek na pierwszy taniec od Natalii Muyangi. Jej nowy singiel Pokochaj mnie ponownie, a to jest soulowo-popowy walc o miłości, która dojrzewa, trwa i każdego dnia wybiera siebie na nowo. Utwór brzmi jak współczesne wyznanie, ale ma w sobie atmosferę ponadczasowego standardu. Co ważne, ta piosenka powstała w pełni analogowo, z wokalem i instrumentami nagranymi na taśmę w klimacie lat 60. w studiu Macieja Milewskiego, którego możemy kojarzyć z zespołem Cinnamon Gum. W sesji wzięli udział muzycy, którzy koncertują z Natalią, a kameralny charakter całości podkreśla kwartet smyczkowy w aranżacji Ariela Suchowieckiego, co dodało kompozycji bardzo elegancki, filmowy nastrój. Ten singiel to jest kolejny krok w budowaniu charakterystycznego stylu tej artystki, czyli retro, eleganckiego i pełnego soulowej wrażliwości, który świetnie łączy przeszłość ze współczesnością. Natalia przyznaje, że kiedyś pytała, czy w Polsce jest jeszcze miejsce na taką muzykę, a dziś już nie ma wątpliwości, że jej brzmienie znajduje słuchaczy. Tekst piosenki opowiada o miłości, którą można kochać za wszystko i za nic, za uśmiech, spojrzenie, za zwykłą radość bycia razem. To jest typowa opowieść o związku, który przetrwa zarówno sukces, jak i kryzys, bo razem można wszystko i każdego dnia dwoje ludzi może wybierać siebie na nowo. Posłuchajmy.

Berlin White, basista z zespołu Earth, Wind and Fire i brat zmarłego przed dekadą Morrisa White'a, ogłosił właśnie premierę niepublikowanego wcześniej utworu zatytułowanego Celebrate Our Love. To jest, drodzy Państwo, ostatnia piosenka, która została nagrana przez założyciela tej grupy i która przez lata pozostała niedokończona i nieujawniana w archiwach. Morris White stworzył tę kompozycję wspólnie z klawiszowcem Freddie Ravelem. Demo zostało po latach przedstawione Verdinowi, który dostrzegł w tym numerze wyjątkowy potencjał i postanowił przywrócić go słuchaczom. Za finalne opracowanie tego utworu odpowiadali m.in. siedmiokrotny laureat Nagrody Grammy Neil Peart, a także perkusista Earth, Wind and Fire John Paris. Wspólnie zmiksowali, zmasterowali, wyprodukowali to nagranie, no i tak powstała Celebrate Our Love, czyli bardzo pogodna, kojąca kompozycja inspirowana karaibskimi brzmieniami, która ma oddawać muzycznego ducha Morrisa White'a. Po wielu latach ten utwór wreszcie trafia do fanów na całym świecie. Posłuchajmy.

Choć Leon Krześniak swój solowy projekt rozwija od 2025 roku, to od lat jest jednym z najważniejszych twórców polskiego popu. Współpracował między innymi przy albumie Mroza Wszystko, czego chciałem oraz dwóch ostatnich płyt Zali, w tym nagrodzonym Fryderykiem w 2026 roku albumie Serce. Pracował także jako producent, kompozytor i dyrektor muzyczny Męskiego Grania. A w najbliższych miesiącach ponownie spotka się z Mrozem, tym razem jako gość jego halowej trasy koncertowej po Polsce. W swojej autorskiej muzyce łączy przede wszystkim indie pop z retro inspiracjami, ciepłymi partiami gitarowymi, nowoczesną produkcją. W kwietniu ukazał się jego debiutancki album Słoneczna strona ulicy, a teraz pojawia się nowa piosenka zatytułowana Kręci się ziemia, która powstała z potrzeby swobodnego tworzenia i fascynacji lekkim, ciepłym brzmieniem. Tutaj Krześniak sięga po bardzo przestrzenne aranżacje, które mają przedłużyć tę letnią atmosferę mimo zbliżającej się jesieni. Sam autor określa ten kierunek jako świeży, bezpośredni, pełen energii. Posłuchajmy.

Benjamin Ingrosso wraca, drodzy Państwo, z pierwszym nowym materiałem od niemal 2 lat, czyli singlem Funny Feeling i Waste My Time. Oba opowiadają o burzliwym życiu uczuciowym tego artysty, o rozczarowaniach i o potrzebie bycia wybranym nawet za cenę emocjonalnego chaosu. Oba te utwory powstały także w okresie twórczej blokady, które zmusiły Ingrosso do konfrontacji z własnymi destrukcyjnymi nawykami i pytaniami o to, kim jest oraz kim chce się stać. I tak Funny Feeling łączy soulowy pop z bardzo łagodnym disco, fortepianem i churalnymi nawiązaniami do alternatywnego popu lat 90. Natomiast Waste My Time, który zresztą usłyszymy za moment, ma bardziej dynamiczny charakter i zestawia new wave z melodyjnym pop-rockiem i oczywiście intymnym wokalem. Sam artysta przyznaje, że bardzo często angażuje się w relacje z romantyczną intensywnością rodem z komedii romantycznych. Materiał powstawał, drodzy Państwo, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. A już 23 października Ingrosso rozpocznie swoją halową trasę koncertową.

Czas kończyć nasze piątkowe spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, słonecznego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się nisko. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: dobry wieczór. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Piątkowe audycje Dobry Wieczór Tu Opole dotyczą tematów zdrowotnych. Kształtujemy postawy prozdrowotne. Dzisiaj będzie sporo o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży, w tym między innymi bardzo dużo o anoreksji, o przeciwdziałaniu zaburzeniom odżywiania, o tym, jak mądrze wspierać młodzież i dzieci. Agata Ziemnicka, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła, która podzieli się swoim bogatym doświadczeniem, jest psycholożką i dietetyczką. Napisała też wspólnie z Katarzyną Błażejewską-Sztur książkę pod tytułem Znikam, zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Za moment więcej o tym, jak dostrzec problem, jak wspierać, dlaczego warto zmierzyć się z tym bardzo trudnym tematem, jeśli się pojawi, dlaczego warto to zrobić wnikliwie, uważnie, jak ważna jest też czułość i wsparcie. O tym wszystkim będziemy rozmawiać za chwilę.
1: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży. Naszym gościem jest Agata Ziemnicka, która jest psycholożką i dietetyczką, jest także prezeską Fundacji Kobiety bez Diety. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A ja jeszcze dodam, że Opole odwiedziła na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w ramach cyklu, który dotyczy zdrowia psychicznego strona po stronie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak swoje ciało postrzegają i czują młodzi ludzie. Ja myślę, że to jest w ogóle szczególnie trudny czas, kiedy na to ciało jest się bardzo sfokusowanym, wrażliwym, przejętym i zagubionym jednocześnie, tak sobie myślę.
2: Wiesz, myślę, że trzeba trochę rozszerzyć, bo bardzo chętnie odpowiem na twoje pytanie, ale rozszerzasz to, że to jest chyba bardziej o tym, że bardzo potrzebujemy być zauważeni i zaopiekowani jako młodzi, to się my już nie, ale oni, i że ciało jest najprostszym sposobem na to, żeby spróbować zwrócić na siebie uwagę, i brzydki jest ten czasownik, ale on jest taki w głowach młodzieży, zasłużyć. Bo tak naprawdę to nie do końca chodzi o ciało, tylko chodzi o to, żeby mieć uwagę. No a ciało jest po prostu do tego używane, więc myślę, że bardziej to jest rozmowa o potrzebie bliskości i akceptacji, a mniej o ciele, ale w efekcie kończy się tak, że to ciało jakby jest narzędziem.
0: No tak, bardzo często słyszałam od osób, które zajmują się terapią właśnie na przykład anoreksji albo bulimii, że na terapiach w zasadzie nie rozmawia się o tym, jakie jest ciało, tylko o tych wszystkich pewnie głębszych sprawach, o których teraz wspomniałaś. Myślę sobie, że to też jest trochę trudne, to poczucie akceptacji, uwagi, bycia w kontakcie z dorosłymi w czasach, które są bardzo rozpraszające, fokusujące na sukces, no i trochę nas odrywające od takich głębokich relacji.
2: Wiesz co, no myślę, że w ogóle to pokolenie młodzieży, które teraz jest młodzieżą, to są, no ja pozwolę sobie tak powiedzieć, mam 43 lata, nasze dzieci, czyli my, to pokolenie tam 80-tych, 70-tych lat, no to jest pokolenie bardzo odchudzających się, też już kombinujących diety tam, nie wiem, jakoś ja akurat nie miałam w ogóle siły tego robić, ale no tam był taki, wiesz, że jajko i listek szpinaku i kawa, nie? W sensie, że my już się wychowałyśmy i wychowaliśmy, ci dorośli, którzy teraz jesteśmy rodzicami nastolatków, na kulturze diet, i bardzo dużo ludzi ma historię zaburzeń odżywiania, więc no my też nie do końca mamy dobre relacje z ciałem, więc my nie do końca możemy tym dzieciom te dobre relacje przekazać. Plus, no, nasz język żywieniowy bardzo się zmienia względem tego, jaki był wobec nas, no ale jeżeli całe życie my słyszeliśmy, jeżeli nie zjesz, to nie wstaniesz, nie możesz jeść tak dużo albo nie możesz jeść tak mało, i jednak było bardzo dużo opresji wokół jedzenia, no to jakby się nie starać, nasze pokolenie robi naprawdę zwrotkę absolutną, ale to jest takie trudne, jakby wymazać te komunikaty przemocowe wręcz, nawet myślę, i wejść taką, wiesz, akceptacją, uważność na dziecko żywieniowe, no bo my tego po prostu nie umiemy. Nawet jeżeli ktoś czyta i jest świadomy, no to i tak się frustruje, więc myślę też, że te biedne dzieci, one mają, nie chcę też generalizować, bo mamy też bardzo fajnych rodziców, uważam, i moje pokolenie miało fajnych, i te nasze dzieciaki mają fajnych rodziców, ale jednak jest rzeczywiście tak, że my jesteśmy wszyscy mocno rozproszeni, a jak już się spotkamy przy tym stole, no to tam też różnie się te rozmowy toczą, nie?
0: Myślę sobie też o mediach społecznościowych, z którymi myślę, że też dorośli mają wyzwanie. Dzisiaj mamy już taki rozwój w ogóle różnych funkcji w telefonie, które to ciało mogą zmieniać, upiększać, wyszczuplać. Nawet sztuczna inteligencja już to wszystko zaczyna ingerować, więc tak naprawdę czujemy jeszcze większą presję wraz z rozwojem technologii na to, jak wyglądamy. Tak sobie myślę.
2: Nie do opisania to jest. I teraz odpowiem na twoje pierwsze pytanie, czyli dzieci. Z tym wszystkim, co powiedziałyśmy, z tymi trochę kulejącymi rodzicami i trochę z tą potrzebą bliskości niespełnioną, mają strasznie. Dlatego, że faktycznie jest tak, że media społecznościowe, no głównie Instagram, pokazuje jeden rodzaj ciała. Jeden. Wszystkie osoby, jak sobie idziesz ulicą, to wszystkie dziewczynki i wszyscy chłopcy są identycznie ubrani, identycznie wystylizowani i mają identyczne cele. Wszyscy mają być szczupli, mieć długie włosy i mieć jakiś tam konkretny sposób ubierania, nie? Takie tam spodnie luźne. I jeżeli widzisz obrazek ciała takiej na przykład nastolatki, w ciągu dnia dziecko zakładam, ma limit 30 minut na tego Instagrama i jeżeli przez te 30 minut widzisz 600 zdjęć dziewczyny, która wygląda przefiltrowana, ma przefiltrowaną twarz i przefiltrowane ciało i ma jakąś specyficzną proporcję. I jeżeli widzisz to kilkaset razy w ciągu dnia, no to nie ma takiej szansy, żeby ten obrazek nie stał się twoją matrycą do porównywania siebie.
0: No zwłaszcza, że Instagram czy inne media społecznościowe mają też serduszka, lajki i tak dalej, więc generalnie bierzemy udział w nieustannym konkursie piękności.
2: I to jest tak, że to ciało ma być, teraz jest ta moda na kosmetyki, na wymalowanie u dziewczynek, u chłopców, jednak też już trzeba o tym mówić, no po prostu jest obsesja na punkcie dobrze zbudowanego ciała, wiesz, to już jest realny problem. I to mówimy o dzieciach, które mają lat 12, 13, 14, bo kiedyś to było tak, że tam my 17, 18 zaczynaliśmy coś kombinować, więc jest to taka potworna presja i

0: No, pierwsza sprawa, jaka przychodzi mi do głowy, to to, żeby w ogóle sprawdzić, jak my mamy ze sobą, jak my mamy z ciałem i jak my mamy z jedzeniem. Bo może tak się zdarzyć, że no to jest takie, wiesz, przechodzi taka historia, że mama albo tata cały czas się odchudzają. Albo mama albo tata mają jednak bardzo dużą uważność na ciało, nawet jeśli nie mówią o tym dużo, no to dużo jest o tym. Spodnie są za małe, ja źle wyglądam, nie wyjdę, albo muszę schudnąć, albo jaka ja jestem, albo jaki ja jestem. Więc trzeba sprawdzić w ogóle, jakie są komunikaty w domu i najpierw trzeba zawsze zacząć od siebie. I sobie tak z czułością poprzyglądać się, jak ja mam z ciałem. Czy ja szanuję to moje ciało, czy ja je lubię, albo czy przynajmniej nie deprecjonuję go, tylko jakby jestem w uznaniu, że ono mi do czegoś służy i że jest domem, a nie, że jest obiektem do oceniania, szczególnie u kobiet. No i jeśli jest tak, że na przykład masz okej z ciałem i że jakoś nie jest to kłopot, jakoś się dobrze dogadujecie i ten tata też ma tak, że jest okej, no to myślę, że to, co chyba jakoś najbardziej myślę, że jest pomocne, to sprawdzić język. Jak się mówi o jedzeniu, i jak się mówi o ciele dziecka, nie? Czy w ogóle się kontroluje, nawet na poziomie załóż kurtkę, czy wziąłeś czapkę, że w ogóle jakby na przykład takie hasła standardowe, że trzeba zrobić siku przed podróżą. Wszystkie kontrolujące życie dziecka, takiego, co już wie, że jest mu zimno, albo wie, że jest mu ciepło, to w ogóle takie koncentrowanie się na tych sygnałach i takie zdejmowanie z dziecka jakby prawdy, czyli ja lepiej wiem, czy tobie jest zimno, czy ciepło, ja lepiej wiem, czy jesteś głodny, czy nie. I trzeba też poobserwować to, na ile my się tak czepiamy, a na ile pozwalamy temu dziecku po prostu decydować o tym, jak będzie reagowało na własne sygnały. A trzecia rzecz, która jest w ogóle świetna, to jest jedzenie wspólnych posiłków przy stole. Badania pokazują, że wspólne jedzenie posiłków zmniejsza ryzyko zaburzeń odżywiania. Zmniejsza ryzyko tendencji depresyjnych i lękowych i dzieci mają lepsze wyniki w nauce. W sensie to jest ta więź, która się wydarza przy stole i to, że posiłek jest tylko jednym z elementów wspólnego bycia ze sobą, a nie jest jedzeniem, bo trzeba zjeść, bo dużo białka, mało kalorii czy dużo kalorii, powoduje coś najlepszego. Więc jeśli byłaby szansa, żeby sobie tak zrewidować, jak to w ogóle u nas jest. Czy stół to jest miejsce jedzenia, czy tam trzymamy gazety, bądź teraz już, nie wiem, pudełka od kuriera. Czy to dziecko jest samo w pokoju, czy każdy je o innej godzinie, to warto zaprosić rodzinę i powiedzieć, słuchajcie, bo tak fajnie byłoby, gdybyśmy jedli razem. Co wy na to, który posiłek byłby najlepszy, czy śniadanie, czy kolacja, no bo obiad zazwyczaj wszyscy osobno. I też te dzieci zaprosić, a co by mogło być na takie śniadanie, a jak to by było, to czy może byśmy się umówili i spróbowali w sobotę. I te wspólne posiłki są naprawdę jednym z najsilniejszych takich sposobów na to, żeby unormalniać to jedzenie. Natomiast no, jeżeli chodzi o social media, słuchaj, no to jest taka, to jest pytanie do nie wiem do kogo, chyba do Boga jakiegoś social mediowego, bo tak naprawdę rozmowa o tym, żeby dziecko dystansowało się do tego, co jest w sieci, żeby uczyć takiego nieufania, żeby poszerzać perspektywę, żeby jednak chodzić z dzieckiem na basen, gdzie w przybieralni są kobiety albo mężczyźni, którzy wyglądają tak jak my, normalni ludzie, mają takie biodra, takie skóry, takie piersi, takie pośladki i owłosienie, żeby, jeżeli już dziecko jest starsze, chodzić do sauny, żeby po prostu też pokazywać dzieciom, no nie chcę powiedzieć nagość, no bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko pokazywać to ciało, że ono jest normalne takie i rozmawiać i pytać, i co ci się tutaj podoba, a co tutaj ci się podoba, a dlaczego ta, nie wiem, aktorka, czy ta bohaterka tam filmu, czy serialu jest okej, i nie, że jakby poszerzać perspektywę, nie wygłaszając oczywiście, co jest dobre, co złe, tylko pytać to dziecko. I wiesz, myślę, że jednak też taka jakaś autentyczność i transparentność, nie? Żeby powiedzieć, że właśnie tak mam z ciałem, albo że tak miałam, nie? Że też tak miałam, a teraz mam taką wolność, bo jestem już starsza i już nie muszę się podobać, nie? Kanonowi. Teraz już żyję tak, żeby było mi wygodniej. Noszę wygodne spodnie, a nie wciskające. I takie komunikaty, które naprawdę są przetrawione i które no to dziecko może ci uwierzyć, że tak rzeczywiście jest, no. No to takie mam.
1: Mm-hmm. To bardzo ciekawe. Tak sobie pomyślałam, że ważne jest to, żeby zastanowić się, jak same traktujemy swoje ciało, jak rodzice sami je traktują, bo ta relacja to też jest jakiś wzór, który dziecko obserwuje.

0: obserwuje i naśladuje, a jeżeli dorosły nie lubi swojego ciała, no to jest ogrom pracy, co on ma zrobić w takim razie.
1: No wiesz co, ogrom. Bardzo dużo dorosłych nie lubi swoich ciał i myślę, że jeżeli jest tak, że nielubienie tego ciała doprowadza do zaburzeń odżywiania, albo do depresji, albo do otyłości, albo do tego, że się wycofujesz z różnych rzeczy, bo tak nie chcesz być widziana, rezygnujesz ze związku, rezygnujesz z randek, no to myślę, że warto jednak zacząć od tego, żeby w ogóle sobie sprawdzić, jak ja mam i jak ja chcę mieć i poszukać jakiejś fajnej książki mądrej, która by mówiła o tym, jak budować, bo to w ogóle czasem jest tak, że nie ma relacji z ciałem. To nie jest tak, że ona ma być dobra albo jest zła. Czasem w ogóle jej nie ma. Czasem jesteśmy tak odcięci, że ciało sobie żyje swoim życiem, a głowa swoim. I czasem to jest, wiesz, adaptacyjne. Na przykład ciało doświadczyło czegoś tak trudnego, ocen, albo jakiegoś takiego nadużycia, nawet słownego, albo na przykład było inne. Bardzo niskie dziecko, bardzo wysokie dziecko na tle klasy, odróżniające się kolorem włosów, bardzo szczupłe, starsze, bo było za granicą i przyjechało. I ta inność powoduje, że jakoś potrzebujesz się na przykład jakoś schować, albo potrzebujesz się ukryć, albo mieć kontrolę. I taka super wysoka dziewczynka w klasie zupełnie przeciętnie wysokich dzieci, ona coś musi ze sobą zrobić, no więc na przykład nie je, albo na przykład je. No i jeżeli się nie lubi tego ciała, no to często za tym stoi jakaś duża historia. Nie? I zaopiekowanie, żeby w ogóle spróbować sobie zobaczyć, gdzie ja jestem i gdzie chcę być i co by było, gdybym zaczęła budować te relacje. Jest naprawdę dużo mądrych książek. Nie chcę tutaj powiedzieć, że cała populacja, bo naprawdę dużo osób ma tak niemiło z ciałem, że wszyscy powinni iść na psychoterapię, bo uważam, że jest naprawdę bardzo dużo dostępnych, bezpłatnych źródeł, dobrych podcastów, przepięknych, z mądrymi terapeutkami. Są książki wspaniałe. Teraz wyszła cudowna książka, nie wiem, czy mogę promować.
0: Tak, jasne.
1: Ciało to dom, Marzeny Barszcz, która zajmuje się pracą z ciałem. Wspaniała, piękna książka. I część tych rzeczy może być trochę trudnych, bo to wiadomo, jest psychologiczne, ale można sobie tak, nawet Natalii de Barbaro, książka przejścia, można sobie tak przynajmniej tak zaplanować tę drogę do siebie i z czasem to może wrócić, ale w ogóle uznanie tego, że ja mam niemiło z ciałem, abym na przykład chciała mieć miło, no bo ona jednak mnie tutaj trzyma i urodziły się te dzieci, albo nie wiem, mam miło, mam, nie wiem, dobre, przyjemne jedzenie, albo nie wiem, uprawiam ogródek i to ciało mi to umożliwia, no to warto by było jednak mu, bo ciało zawsze chce dobrze, nie? Zawsze. Nawet jak tyje albo chudnie, to ono zawsze chce dla nas dobrze i takie pochylenie się tylko wystarczy. Nie trzeba lubić w ogóle. To do lubienia to jest naprawdę dużo pracy terapeutycznej.
0: Mhm. A jak z jakimi problemami konkretnie przychodzą właśnie młodzi ludzie, którzy mają problemy z ciałem, z bulimią, z anoreksją, nie wiem, może są jeszcze jakieś inne zaburzenia?
1: Wiesz co, no tak naprawdę to zazwyczaj jest tak, że jeżeli przychodzi dziecko chorujące na anoreksję, to jest przysłane przez rodziców, nigdy nie przychodzi samo, bo ono nie chce się leczyć, bo się potwornie boi. Jest ten chory taki kawałek, który jest tak przerażony, że nie chce pomocy. Rzadko się zdarza, że dziecko przychodzi samo i mówi, że chce wsparcia. Bulimia pojawia się dość rzadko, co paradoksalnie, i to jest absolutnie tylko moja teoria, i może być nieprawdziwa, ale pozwolę sobie na nią, bo już tak długo pracuję, że zaryzykuję, że wiesz, a propos tej obsesji takiej idealnego ciała, że ta bulimia jest nieładna. Są brzydkie zęby, żółte, zniszczona skóra na rękach od wywoływania wymiotów i że mało osób decyduje się na korzystanie z tego sposobu regulacji napięcia i odchudzania niejako, bo to nie jest ładne. I wydaje mi się, że w ogóle będzie coraz mniej bulimii, paradoksalnie, a coraz więcej zaburzeń anorektycznych. Ale zostawiam to tylko jako taki w nawiasie, bo to nie wynika z badań, tylko z moich obserwacji, bo ja w ogóle nie mam pacjentek, które wymiotują, a jeśli wymiotują, to są pacjentki, które są chore na anoreksję i to jest taki typ z wymiotami i to są wymioty, które są rzadko i one są tak jakby nie z przejedzenia. Natomiast najczęściej przychodzą do mnie dzieci wysłane przez rodziców chorujące na anoreksję i w ogóle tam nie ma tematu, że dziecko jest chore, tylko zazwyczaj diagnoza rodzica. Moja córka zaczęła ograniczać mięso, chcielibyśmy porozmawiać o diecie wegetariańskiej, żeby ją dobrze ustawić i okazuje się, że dziecko jest potwornie chore, bo w rodzinie, gdzie pojawia się anoreksja, nie widać. Jakby ta choroba polega na tym, że cały system tego nie widzi. Więc często jest tak, że to w ogóle jest przykrywka. Jakiś super mądry rodzic myśli, dobra, to ustawmy tę wegetariańską dietę tej córce albo temu synowi, no i potem dopiero jest wielki szok i psychiatra i tak dalej. Druga grupa, właśnie w ogóle nie mam w tej chwili, w ogóle od, nie wiem, chyba 5 lat pacjentów, którzy chorują na bulimię. Miałam jedną pacjentkę taką, która skończyła pracę niedawno, ale no nie mam nowych. No i przychodzą dzieci z nadwagą, kompulsywnym jedzeniem. Mhm. Mam też pacjentów z takim syndromem nocnego podjadania i to jest często tak, że zaburzenia anorektyczne i ograniczanie jedzenia potem objawiają się w nocy. Czyli jakby dziecko już trochę więcej je i w nocy jest ten wilczy apetyt, ale on zazwyczaj też mija, on się dość łatwo leczy. To trochę trwa, ale się ciało wysyci, takie niedojedzone, i się potem to uspokaja. Natomiast no, 80% to jest anoreksja, a 20% to jest nadmierne jedzenie.
0: No dobrze, to jak się powoli, a w ogóle kiedy się diagnozuje, że to już jest ten problem, że to jedzenie już jest kompulsywne, albo że ta kontrola właśnie niejedzenia staje się niezdrowa?
1: No wiesz, w anoreksji, no to zalecenia są takie, że tam kilka tygodni, jeżeli tam ograniczasz. No jest tak, że jeżeli ta masa ciała spadnie, ona wcale nie musi być z BMI poniżej normy, bo jeżeli na przykład, bardzo często jest w ogóle tak, że na anoreksję chorują osoby, które miały nadwagę, dzieciaki, które miały nadwagę, albo miały po prostu taką masywną budowę ciała. No więc jeżeli takie dziecko jest na granicy nadwagi i normowagi, albo wręcz na granicy nadwagi i otyłości, to ono bardzo może dużo schudnąć, a to BMI jest dobre. Więc bardziej chodzi o to, że jeżeli zauważamy, że jest bardzo duża sztywność w jedzeniu, czyli są bardzo konkretne produkty, zaczyna się to delikatnie. Dziecko przestaje jeść słodycze, przestaje jeść pieczywo, węglowodany, to trwa tydzień, dwa, miesiąc, trzy. Często dzieciaki właśnie przestają jeść mięso, bo to jest taki, coś trzeba kontrolować i różne dzieci idą w różne rzeczy. Część na przykład bardzo ogranicza kalorie, ale je słodycze. A część w ogóle nie je słodyczy, tylko je bardzo sycące, białkowe produkty. Ale jeżeli dziecko przestaje chcieć jeść, dobrze powiedziałam, jedzenie, które gotują rodzice, albo nie chce jeść z rodzicami, zmniejsza porcje, albo jest bardzo selektywne właśnie, wybiera same warzywa. Wielkie michy warzyw tylko i tam nic więcej nie ma. Bardzo dużo pije nagle, albo nagle w ogóle przestaje pić. I zaczyna się ubierać w takie obszerne ubrania, żeby nie było widać, że chudnie. Nie chce iść w restauracjach, nie chce chodzić do restauracji, unika przyjęć rodzinnych. No i zaczyna się w ogóle takie napięcie wokół tego jedzenia. To wtedy trzeba się zainteresować. U dziewczyn może być też z powodu straty kilokalorii zatrzymanie miesiączki. No a u chłopców w ogóle też jest tak, że część chłopców po prostu się odchudza, tak samo jak dziewczynki, a część bardzo silnie buduje masę mięśniową. Dziewczynki też bardzo dużo sportu. To wszystko jest anoreksja. Nagle 5 treningów w tygodniu. I w badaniach nic nie widać. Bo ciało jest po prostu fenomenalne. Ono się tak adaptuje, że z miesiącami jesteś niedożywiona, a tam wyniki są, no jakby jak każdy by takie, o takich marzył. Nie? Żelazo świetne, hemoglobina świetna, erytrocyty, leukocyty. I potem jest wielkie boom i w ciągu 2 miesięcy po prostu pada wszystko. Więc objawy są takie, jeżeli dziecko ma jakiś sposób odżywiania i nagle go zmienia. I teraz, jeżeli dziecko jest takim dzieckiem jedzącym słodycze i cały czas jest nie jedz, za dużo, po co tyle, nie kupuj, i dziecko nagle zaczyna ograniczać i wszyscy się cieszą. W końcu wysłuchała nas, no w końcu, prawda? No i rodzice się cieszą, gratulują, kupują nowe ubrania, bo rozmiar mniejszy, świetnie wyglądasz, wszyscy chwalą, jest zauważona w klasie, pojawia się, no po prostu sukces, nie? Widzą mnie, jestem, i to jest bardzo niepokojące, no bo jest taka granica, że wtedy idzie to dalej i dalej i dalej. Oczywiście nie zawsze, no wiadomo, że może tak być, że ktoś postanowi po prostu się troszczyć o siebie, no ale jednak to też bardzo trzeba uważać i jakoś myślę sobie, że też wcześniej tego nie powiedziałam, że i tak przyznam szczerze, że ja tego w ogóle nie umiem nadal. W sensie, że jakby chcę to jakoś powiedzieć, że zajmuję się tym wiele lat, a nadal nie umiem w ogóle nie mówić o wyglądzie dzieci. Czyli nie mówimy źle wyglądasz, ale też nie mówimy dobrze wyglądasz. Tylko cieszę się, że cię widzę. I badania pokazują, że dzieciaki, które mają najzdrowszą relację ze swoim ciałem i jedzeniem, to są dzieci, których rodzice po prostu nie mówili o ich wyglądzie.
0: Ale mówili o nich, że ich widzą.
1: Tak. Czyli, że taka dziewczynka, która wychodzi i ma tą sukieneczkę albo tam jakieś nowe ubranka i mówi, Boże, jak ty ślicznie wyglądasz, jakie masz piękne włoski, jaką masz piękną skórę, albo masz piękne oczy, no to ona się cały czas czuje oceniana. I jak pewnego razu nie powiesz, bo nie wiem, jesteś zajęta albo po prostu nie wiem, nie podoba ci się kolor swetra, no to ona nie dostaje gratyfikacji i to może być problem. Więc ideałem byłoby w ogóle nie wysyłać sygnałów o wyglądzie, ale to jest bardzo trudne. Mhm. Bardzo.
0: To jest bardzo ciekawe. Się zastanawiałam, czy właśnie w tej anorekcji to główną motywacją jest to, że chcę dobrze wyglądać, chcę być widziana, a może to jest jakaś forma podświadomego karania siebie albo przejmowania kontroli nad czymś, nad jakimś obszarem, w którym mogę mieć tę kontrolę.
1: Wiesz, to bardzo tak. Tak naprawdę oczywiście motywacja wyglądu jest czasem duża. Czasem jest tak, że na przykład jedna dziewczynka choruje w klasie i dwie inne też zaczynają ograniczać jedzenie, bo ona jest taka szczupła i na Instagramie wszyscy są szczupli. Czasem to jest z jedzenia, znaczy z wyglądania, ale zazwyczaj jest tak, że w ogóle tendencja jest taka, że osoby, które mają predyspozycję do anoreksji, to są osoby, które mają silny perfekcjonizm i niskie poczucie sprawczości. Czyli to jest takie dziecko, które na przykład w dzieciństwie, wczesnym niemowlęctwie komunikuje rodzicom płaczem, że jest mu zimno. A rodzice dają butelkę albo piersi. Dziecko komunikuje, że ma mokrą pieluszkę, ale rodzice, bo nie wiedzą, nie potrafią, są młodzi, nie wiem, zmęczeni, nie wiedzą, że to dziecko chce tego i dają piersi. I jeżeli albo na przykład właśnie dziecko jest głodne, a rodzice przewijają, otulają, drapią, przebierają, ale nie dają tego jedzenia, to wtedy dziecko się, takie niemowlę się uczy, jego prościutki układ nerwowy ma takie poczucie, okej, to ja coś mówię, płaczem, a oni nie reagują. I to jest o tym niskim poczuciu sprawczości między innymi, nie? I takie dziecko, ale też możesz mieć taką tendencję. Jeżeli dziecko ma te cechy perfekcjonistyczne i niskie poczucie sprawczości, to ono w ogóle wchodzi i w system rodzinny, i w system taki szkolny, towarzyski, no z takim muszę być najlepsza, ale w ogóle nie umiem tego osiągnąć, nie? I jak sobie tak popatrzę na te moje pacjentki i pacjentów, no oni się wszyscy świetnie uczą, wszyscy. W sensie, jak wchodzi do mnie pacjent do gabinetu, to ja wiem, że on ma same szóstki, piątki, wygrał 5 olimpiad, wygrał zawody do 5, do 6 w 5 językach, no bo ten perfekcjonizm pozwala im na taki sukces. Tylko teraz mogą się wydarzyć bardzo różne rzeczy. Na przykład może się wydarzyć coś takiego, że masz psa, jak masz 3-4 lata i ten pies ginie. I to, że nie możesz pomieścić jako dziecko tego, że on umarł i już go nigdzie nie będzie, może spowodować, że możesz mieć zaburzenia odżywienia. Czyli potrzeba kontroli, to jest to dokładnie, o czym mówisz. Czyli ja potrzebuję mieć jakiś sposób, żeby coś kontrolować. No i teraz czasem to się bierze z tego, że chcę być wyjątkowa, nie? Mam taką historię na przykład. Jedna z dziewczyn uczyła się bardzo dobrze, no ale nie tak dobrze jak inne dziewczynki. No i ona była taka zwyczajna i chciała być wyjątkowa. I był taki czas, kiedy się czytało Millennium. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka szwedzka, wszyscy czytali Millennium, to było jakieś, nie wiem, 15 lat temu. I to Millennium to była taka szwedzka powieść kryminalna trzyczęściowa i główną bohaterką była Lisbeth Salander. Wszyscy się totalnie w niej kochali i ona była anorektycznie szczupła. I moja pacjentka sobie wymyśliła, że ona po prostu chce być taka wyjątkowa i zaczęła się odchudzać i zachorowała na anoreksję, bo chciała wyróżniać się w tej klasie. Ale zdarzają się też takie sytuacje, które mają tło rodzinne. W ogóle nie obciążam rodziców, bo jestem sama matką, naprawdę zero obciążania rodziców, przeciwnie. Ale może też dojść do takiego konfliktu w rodzinie, na przykład, że rodzice są ze sobą w niedobrej relacji i jest taka historia w psychologii, która trochę się wszyscy z niej śmieją, ale jednak jest trochę tak, że jak to obserwujemy, to jest nadal tak, że jest tak zwana taka niedostępna matka i bardzo obecny ojciec. I ten ojciec jest tym głównym, dominującym rodzicem. I dojrzewająca dziewczynka nie może być z tym ojcem tak blisko, no bo ona jakby wchodzi w miejsce mamy i ona chce zatrzymać ten progres dojrzewania, bo nie chce być w konflikcie, nie chce być nielojalna wobec matki. Może też tak być, że na przykład mama ma bardzo trudną historię jakąś. Bardzo trudną, traumatyczną historię, choroby, no różne rzeczy może mieć kobieta. I ta dziewczynka się bardzo boi tej dorosłości. takiej kobiecej i też nie chce przejść na tamtą stronę, nie? Że ta miesiączka i to wszystko, to dojrzewanie, a tutaj zostajesz w takim bezpieczeństwie. A może tak się wydarzyć, że po prostu wszyscy ci mówią, że jesteś kubusiem, pochadkiem, ludzikiem, Michelin, bo po prostu miałaś taką urodę jako noworodek, że byłaś po prostu bardzo duża. Zdrowa, świetna, karmiona piersią, wszystko było naturalnie, ale cała rodzina została w takiej narracji, że jesteś takim ludzikiem, Michelin. I ta ocena jest jednym z najsilniejszych determinant do tego, żeby zachorować, jeżeli jesteś oceniana. Więc kochający rodzice, w ogóle totalnie dobrze, blisko, dobra relacja, miłość, mówiący tak do dziecka, bo przecież tak się mówiło u nas, no przecież mówiło się, za moich czasów, to jesteś młodziutka, za moich czasów się mówiło, po prostu wiesz, no, nasz bobasek, nasza kuleczka, nasz myś, nasz pysio, nie, że takie duże dzieci i to może spowodować, że masz zaburzenia odżywiania, bo cały czas jesteś oceniana. Więc jest to wielowątkowe, wielopoziomowe na poziomie rodziny i systemu rodzinnego, na poziomie... Aha, jeszcze co jest ciekawe, na przykład może tak być, że chorujesz na anginę. A angina polega na tym, że nie możesz kilka dni jeść. Po 5-6 dniach brania tych antybiotyków i niejedzenia wracasz do szkoły, boli cię wszystko, boli cię brzuch, nie możesz przełykać i tak się obkurcza troszkę to ciało tej młodej dziewczynki i ktoś mówi, ej, ale super wyglądasz w tych spodniach. I już. Mhm. Zauważyli mnie, to idę w to dalej. Przypadek, angina, zapalenie, rotawirus.
0: To jak wspierać takie młode osoby właśnie, kiedy popadają w zaburzenia odżywiania, bo myślę sobie, że też bardzo często anoreksja może powodować złość u rodziców, bo mi się wydaje, że to jest kwestia woli, że ty po prostu nie chcesz, więc zacznij chcieć, to jest tylko kwestia wyboru.
1: Ale pytasz, jak pomóc dzieciom, czy
0: jak rodzicom? Jak rodzice mogą pomóc dzieciom, czy opiekunowie, jak mogą im pomóc, żeby się nie złościć jeszcze bardziej, tak agresywnie, tylko właśnie, żeby jakoś pomóc i zobaczyć też, jakie to jest trudne.
1: To jest w ogóle świetne pytanie, dlatego że złość się zawsze pojawia. I jest tak, że w ogóle jest kilka etapów, jak długo rodzina nie wie, bo ta choroba polega na tym, że bardzo długo rodzice nie wiedzą, ale jak w końcu wiedzą, to jest najpierw ogromna złość, szok, potem złość, potem jest próba takich negocjacji, damy ci pieniądze, jak zjesz, zabierzemy cię na wakacje, kupimy ci komputer, jak zjesz, potem jest potworne poczucie winy, zwątpienie i taki depresyjny stan, no a potem jest urealnienie i wtedy się można dopiero jakby zająć leczeniem. I trzeba też sobie pozwolić przejść to i uznać, że ja mam prawo być smutna, zła. No jeżeli to się przedłuża, no to wiadomo, że to niedobrze, ale że jakby ten rodzic też ma prawo zareagować, bo to jest bardzo trudne. I teraz takie dziecko bardzo chce jeść. Te dzieci bardzo chcą jeść, tylko one mają tak niewyobrażalny lęk, że część tych dzieci, bo nie da się tak odpowiedzieć, wiesz, jednoznacznie, ale część dzieciaków potrzebuje, żeby ich nie kontrolować, bo, jeszcze znowu muszę wrócić wielowątkowo, jeżeli się pojawia w rodzinie dużo kontroli, to co rozmawiałyśmy o tym, załóż kurtkę, załóż czapkę, to takie dziecko, które jest bardzo kontrolowane, gdzie jest taka sztywność w rodzinie, będzie miało potrzebę, żeby ci rodzice zostawili je w świętym spokoju, bo to jest jedyny obszar tego dziecka, gdzie ono może sobie samo zdecydować o sobie. No bo to jest ciało. Ale są też takie rodziny, w których rodzice nie są zaangażowani. Są zajęci, pracują albo są chorzy sami. I to dziecko wtedy bardzo potrzebuje, żeby ten rodzic powiedział, zjedz, ugotowałam, zrobiłem, przygotowałem, obrałem, myślę o tobie, zjedzmy razem, gdzieś chcesz zjeść, w jakiej restauracji, czy w jakimś miejscu, czy jechać do której babci, na jakie pierogi, no w zależności od rodziny. Więc nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, natomiast to, co jest jasne i pewne, to to, że to dziecko jest wykończone i fizycznie, bo jest niedożywione, i emocjonalnie, ponieważ ono cały czas jest w obsesji jedzenia. Nikt nie jest tak głodny jak osoby chorujące na anoreksję. Cały czas myślisz o jedzeniu, o gotowaniu, ile zjeść mogę, ile nie mogę, a jak zjem, to ile muszę przejść, żeby to spalić, co dzisiaj będzie najlepsze, jak przetrwać. Więc to dziecko jest zmarznięte, przestymulowane, strasznie biedne i wystraszone i umęczone, tak jak po maratonie. No więc takiemu dziecku potrzeba czułości. Najlepiej do niego nic nie mówić, bo ono i tak jest w takim niedożywieniu, że tam rozmowa, wiesz, z takim mózgiem zmęczonym, nie ma sensu rozmawiać. Na początek tulić, głaskać, koc elektryczny, termofor, gorąca kąpiel, gorące napary, tylko że bez miodu, bez soku malinowego, takie niskokaloryczne, żeby to nie przestraszać, tylko uznać, że to dzisiaj może moje dziecko głaskać po głowie i mówić, że nie, jakby powiedz mi, co mogę teraz dla ciebie zrobić, czego potrzebujesz, bardzo się o ciebie martwię. Część dzieci będzie zachwycona, jak rodzice zaczną się tak martwić, że się popłaczą. W końcu ci rodzice widzą, że ja tyle się głodzę, tyle czasu, ja tyle miesięcy nie jem, ja już mam najmniejszy rozmiar w sklepie, a i tak jest za dużo, a oni nawet nie zauważyli. I w końcu ta mama wybucha, ten ojciec wybucha. Wspaniale. Wspaniale. W końcu mnie widzą. Ale część dzieci nie chce wybuchów, tylko czułości i po prostu tego, żeby ten rodzic w końcu nic nie mówił, tylko był i wziął to dziecko takim, jakie ono jest. Więc bardzo jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast z uniwersalnych takich informacji to jakoś sprawdzić, jak to jest, w jakim miejscu jest to dziecko, jak ja mogę temu dziecku najbardziej, jak znamy z naszych rodzinnych doświadczeń, okazać moją czułość, ciepło, zainteresowanie i taką, wiesz, taką niemowlęcą opiekę wręcz. Bo ta anoreksja to jest trochę regres do takiego okresu wczesnego niemowlęctwa, nie? Że to dziecko trochę tak jakby chciało z powrotem być w ciepłym łonie. Więc jak mogę zrobić ja z moimi zasobami wobec mojego dziecka, z jego potrzebami, żeby ono było takie ukochane znowu? Albo go właśnie nadopiekować, albo go nie doopiekować. To zależy, gdzie jesteśmy i w jakim jesteśmy miejscu. I to jest jedna z najbardziej, wiesz, takich poruszających w ogóle części mojej pracy, bo ja bardzo zaczęłam pracować z rodzicami ostatnio. Ja nie pracuję, w ogóle nie mam nowych pacjentów, bo już nie mam zasobu na to. Pracuję tylko z rodzicami, wiesz, i jak ci rodzice, im nie przychodzi w ogóle do głowy, że oni mają tak dużo dodania tym dzieciom i to jest tak poruszające, że z czasem zdarza się, że same te konfrontacje czułe, wiesz, siedzenie u dziecka na przykład godzinę na dywanie, bez słowa, po prostu posiedzę z tobą, a ty sobie śpi. No i po trzech takich razach to dziecko przychodzi i potrzebuje pomocy. I idą wtedy do specjalisty, a czasem jest tak, że siadają i mówią, mamo, wiesz co, bo ja teraz ostatnio trochę nie jem. No i ta mama mówi, no wiem, bardzo się o ciebie martwię, jak ci mogę pomóc. I czasem, jak to się wyłapie w tak bardzo szybkim czasie, często dziewczyny, które mają historię zaburzeń, są bardzo, wiesz, uwrażliwione na swoje córki i tam nie ma ściemy. I czasem wystarcza to, że to w ogóle to dziecko to odda temu rodzicowi. Ten rodzic to umie przyjąć i powolutku, czasem w ogóle jest tak, że do mnie nie przychodzi dziecko, tylko sami rodzice. I to po prostu działa. Więc trzeba zrzucić trochę robotę i różne swoje tam rzeczy i po prostu się sfokusować na tym dziecku. I im szybciej, im bardziej, tym są lepsze efekty. Mhm.
0: No właśnie, jak to zrobić, żeby umieć przyjąć to, z czym dziecko przyjdzie? To mogą być różne właśnie trudne rzeczy, które w rodzicu budzą złość albo poczucie winy, jakiś smutek, poczucie, że zawiodłam, więc to też odbiera przestrzeń na pomieszczenie tych wszystkich emocji dziecka i trudności.
1: Wiesz co, no tu muszę przyznać, że wydaje mi się, że jeżeli tylko ktoś coś zauważa, to nie wysyłać dziecko do psychodietetyka, tylko iść samemu na konsultację do terapeuty albo nie wiem, do psychiatry, no nie, do psychiatry się ciężko dostać, no jeżeli ktoś ma zasoby, to można to zrobić oczywiście prywatnie, żeby przerobić albo porozmawiać z partnerem, jeżeli, albo partnerką, jeżeli jest na to miejsce i sobie powiedzieć, albo jeżeli ktoś naprawdę nie może to wypisać, wszystko to, co mi ciąży, co mogłabym się obciążyć, albo mógłbym mieć do siebie poczucie jakiejś, nie wiem, pretensji, winy, żeby albo po prostu myśleć o tym, że ja nic nie mogę mówić o sobie, tylko cały czas koncentrować się na tym dziecku, że cię słyszę. Po prostu tak jakby zagryzać język i być tylko dla tego dziecka. Żeby temu dziecku nie zrobić tak, że ja teraz jestem taka biedna, bo to jest bardzo klasyczna historia, nie? Że jakby powiedziałam mamie, a mama zaczęła płakać, że to jest przez nią. No i znowu nie ma miejsca. Bardzo to jest trudne do pomieszczenia i myślę, że najpierw trzeba się pozbyć tej intensywnej, żywej emocji w rozmowie z kimś innym i po prostu się do tej rozmowy przygotować, przeczytać dwie książki, wysłuchać, jest mnóstwo webinarów na ten temat, są w ogóle specjalne takie centra psychodietetyczne, które robią wykłady o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, co zrobić, jak się rodzic dowie, są książki na ten temat i rzeczywiście mieć to przygotowane w głowie, że ja powiem, mogę powiedzieć to, a tego nie mogę, bo to jest bardzo, bardzo trudne.
0: To jest ważne, co powiedziałaś, żeby się skupić na tym dziecku i też przyjąć chyba te emocje bez oceniania, prawda, jakie by one nie były.
1: Tak, i jak dziecko mówi, mamo, wiesz, bo ja się czuję taka gruba, że jak wychodzę do szkoły, to się wstydzę stać na przystanku, a córka ma na przykład niedowagę i nie ma już miesiączki, no to powiedzenie jej, kochanie, ale ty jesteś bardzo szczupła, no w ogóle nie pomaga, bo ona naprawdę myśli, że jest osobą chorującą na otyłość i obrzydza ludzi, którzy są na przystanku, więc to można wtedy, znowu, wyobrażam sobie, że to musi być straszne. Wyobrażam sobie, że musisz się bardzo wstydzić. Wyobrażam sobie, że musisz się bardzo bać. Jestem cały czas przy tobie. Spróbujmy jakoś temu zaradzić. Uznać, że te abstrakcyjne dla nas, no bo przecież to jest tak abstrakcyjne, jakby ktoś mówi, że coś jest czarne, jest białe, i powiedzieć temu dziecku, ja cię słyszę z tym. Ja wyobrażam sobie, że to jest okropne, no bo to chodzi tylko o to, żeby ktoś uznał i był blisko, nie? Bo ta rozmowa, kochanie, ale ty jesteś bardzo szczupła, przecież zobacz, jak ja mam nogi, jakie ty masz. To znowu nie jest o tym dziecku. Mhm. Trzeba mieć ogromny kontener.
0: A takie uznanie nie wzmocni tego zaburzonego obrazu siebie, tej osoby, która ma zaburzenia?
1: Nie, no wiesz, no, znaczy, niewiele może pogorszyć już, niestety, ale można powiedzieć, bardzo mi jest przykro, ja widzę ciebie inaczej i wiem, bo tu jest napisane na wadze, że masz za mało kilogramów i że masz ryzyko chorób, ale wyobrażam sobie, że ty to widzisz, no jakby urealniajmy, bo część tych dziewczyn chce usłyszeć, nie? Tylko, że czas to jest bardzo zależy, bo część dzieciaków, jak dowie się, że jest bardzo szczupła, to myśli, boże, ta matka nic nie rozumie, a część, na przykład, jak rodzice przestają mówić, to wiesz, na przykład odczytają, mówią, że jesteś taka szczupła, jesteś taka po prostu wychudzona, zaraz się po prostu pęknie ci kręgosłup, no i nagle ci rodzice zaczynają czytać, tam jest napisane, że nie komentować, to przestają, no i to dziecko myśli sobie, Jezu, oni w ogóle mi nie mówią, że jestem taka chora, no to ja muszę jeszcze więcej stracić, prawda, żeby oni się mną przejmowali. Więc naprawdę jest to bardzo trudne, w sensie być rodzicem dziecka z zaburzeniami odżywiania to jest naprawdę pilotować gigantyczny, wielki samolot. I tak jakbyś miała tę wiedzę, którą masz mieć do pilotowania samolotu, musisz mieć taką do bycia tym rodzicem, a to się dzieje tak. Mhm. I ryzyko niestety jest podobne, bo anoreksja jest najbardziej śmiertelną chorobą ze wszystkich chorób psychicznych.
0: To czymś pozytywnym zakończmy.
1: Tak!
0: Nie zastanawiam się czym, no, ale masz pacjentki, masz rodziców, którym udaje się przejść przez ten proces, wyzdrowieć.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, dziś była u mnie rano moja pacjentka, która miała takie niedożywienie z powodu anoreksji, że miała 3-miesięczną śpiączkę. Była po prostu 3 miesiące w śpiączce i była żywiona dojelitowo, jak miała chyba tam 12 lat czy 13. I ja już ją prowadzę kilka lat i dziś była u mnie i dostała się na Uniwersytet Warszawski na dzienne studia.
0: Udało się, gratuluję. I to daje też nadzieję innym, którzy się zmagają.
1: Tak, tak. I to jest naprawdę tak, że jeżeli rodzina będzie miała odwagę się skonfrontować, albo dziecko będzie miało determinację i będzie dobra opieka, bo musi być psychiatra, trzeba to zdiagnozować, to trzeba prowadzić, czasem potrzebne są leki zmniejszające lęk, czasem są leki antydepresyjne potrzebne, a czasem nie. Ja jestem fanką nie leków, ale jak jest duży lęk, to namawiam. I jeżeli jest opieka i wsparcie rodziny i nie uciekamy, nie chowamy się, tylko się wspieramy nawzajem, jest odwaga też, żeby przerobić rzeczy, które mogą być w historii rodziny, to naprawdę jest po prostu, no nie wiem, no dzisiaj miałam pacjentkę, która po prostu właśnie dostała się na uniwersytet. Ona naprawdę ledwo przeżyła. Czy jest jej super łatwo? No bez przesady, że ona ma idealne życie, no ale jest na tyle zdrowa, że super zdała maturę. Mam też taką dziewczynę, która miała takie nadmierne, kompulsywne jedzenie. Też trafiła do mnie jako nastolatka i po prostu jest fenomenalnie dojrzałą 19-latką, która schudła naturalnie, po prostu przestała jeść kompulsywnie, jest wspaniała i dojrzała i mam takie w ogóle poczucie, że się od niej uczę. Nawet i to powiedziałam ostatnio na sesji, że to, co ona wnosi, że mnie to tak wzrusza i to w ogóle, wiesz, tylko to jest długa praca cotygodniowych spotkań, ale naprawdę można z tego wyjść i są też takie rodziny, gdzie jak dziecko się pojawia z chorobą, to się nagle okazuje, że coś tam nie działa w tym systemie. I jeżeli rodzice to udźwigną, to taka rodzina jest nie do starcia. Naprawdę. Dzisiaj nawet na spotkaniu w bibliotece powiedziałam, że oni sobie nawet w niebie po prostu, wiesz, na Hawajach razem leżą i po prostu kąpią się w morzu, bo jest coś takiego, że jak już się to wszystko tak uwidoczni, co tam nie działa i rodzice wezmą na siebie poskładanie tego systemu na nowo, to ta rodzina jest po prostu potem taka czysta, transparentna. Więc
0: wzrost jest po tym trudnym doświadczeniu.
1: Tak, i to taki wzrost, wiesz, spajający, bo to jest tak, że już każdy wie, na czym stoi, wydarzyło się najgorsze, mama jest mamą, tata jest tatą, a dziecko jest dzieckiem i każdy ma naprawioną swoją rolę i wspaniałe rzeczy się wtedy dzieją i też trzeba to przyznać. Ja to obserwuję teraz, szczególnie te dwa ostatnie lata, że te dzieciaki, które z tego wyjdą albo quasi wyjdą, bo ta anoreksja to tam ona zawsze zostawia takie tło, ale one są tak niewyobrażalnie zaradne i mądre i samodzielne i takie piękne osoby, że wiesz, ogromnie trudne doświadczenie, ale wielka gotowość potem na dobre życie. Wchodzą w związki, dziewczyny mają dziewczyny, chłopaków, chłopaki mają dziewczyny, to się po prostu jakby ta więź się też naprawia, nie przez pracę terapeutyczną, przez dobrą relację z rodzicami nową, tylko to cały czas jest rozmowa o terapii, ale wiem, że ograniczenie w terapii w Polsce jest ogromne i też jakoś jest to takie ekskluzywne, ale inkluzywność jest w książkach i jest w dostępnych, bezpłatnych różnych treściach w internecie i naprawdę takimi rzeczami nawet wystarczy, żeby się zasilić i można pomóc wtedy temu dziecku, więc da się naprawdę i ja zawsze tylko namawiam, żeby zacząć od siebie, żeby rodzic najpierw sobie ze sobą dogadał, tak sobie po prostu powiedział cześć, no, cześć ciało.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Wiele ważnych tutaj informacji pojawiło się z Twojej strony i doświadczenia, które masz. Tym bardziej dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Radio Opole. Agata Ziemnicka, psycholożka, dietetyczka, prezeska Fundacji Kobiety Bez Diety, była dzisiaj gościnią programu. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrego z ciałem.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. A ja dodam, że nasza dzisiejsza rozmówczyni Agata Ziemnicka odwiedziła Opole w ramach cyklu Strona po stronie, który organizują Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Fundacja Lelek Pomaga. Nasza rozmówczyni jest także współautorką razem z Katarzyną Błażejewską-Sztur książki Znikam zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Tam ten temat również jest szeroko omawiany. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i gość, który od czasu do czasu dzieli się z nami swoją nietuzinkową wiedzą, pan doktor Tadeusz Jurek, przewodnik z brzegu, który zresztą uwielbia cały Śląsk Opolski, nasz region. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu, wszystkim słuchaczom Radio Opole, którego słuchaczem również jestem ja. I od dawna jako ten patriota lokalny, opolski, brzeski przede wszystkim, no ale opolski, no tego jako szersze pojęcie.
1: No to od razu pójdę za ciosem i zapytam pana o takie miejsca, które pan poleca gościom spoza naszego regionu. Powiedzmy, że ktoś przyjedzie z Olsztyna, z Warszawy, z Lublina, no i ma, załóżmy, że 5 godzin. I mówi, proszę powiedzieć mi, gdzie mogę w promieniu 15 kilometrów spędzić te 5 godzin i pamiętać je do końca życia, bo są tu takie osobliwości, takie zabytki tej klasy. I tu nie chodzi o zamek na Wawelu, bo my przecież mamy nasz książąt śląskich Wawel, więc nie mamy kompleksów. Natomiast chodzi mi o takie osobliwości, których nie znajdziemy niemalże w całej Polsce, a są bardzo blisko siebie. Bo pamiętajmy, ci goście z innej części Polski mają około 5 godzin.
2: Tak, panie redaktorze, no ograniczenie zasadnicze 5 godzin, bo wobec tego wyjazd do innych atrakcji województwa opolskiego, no powiedzmy Ziemia Nyska, Góry Opawskie, Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, to są przecież doskonale znane regiony, miejsca turystyczne, czy samo Opole, czy Moszna, czy Kamień Śląski, czy Góra Świętej Anny, wreszcie Stobrawski Park Kraglozowy, no ale to trzeba jednak tych kilkadziesiąt kilometrów od brzegu pojechać, wobec z tego
1: 5 godzin to by zajęła podróż na pewno, co najmniej.
2: Wobec tego w przypadku takiej sytuacji moja odpowiedź jest zasadnicza. Brzeg i ziemia brzeska i okolice brzegu. I wtedy z trudem dałoby się przedstawić to, co bym najchętniej chciał. Znaczy najczęściej wycieczki słyszały o brzegu, że wiedzą. A w tej chwili jest, mogę powiedzieć, zamek w brzegu jest bardzo modny, bardzo popularny. Co się zastało? Nie wiem, czy to można reklamować, ale jest w telewizji serial 1670. I teraz trzeci sezon tego serialu kręcony był akurat w ubiegłym roku, no to jest takie są mechanizmy takich filmów i wiele scen nakręconych zostało właśnie na dziedzińcu zamku Piastów Śląskich w brzegu. To jest film taki troszeczkę o zacięciu komediowym, taki nawet przekorny i najśmieszniejsze jest to, że zamek w brzegu gra zamek królewski, uwaga, w Warszawie, a nie w Krakowie. Natomiast wnętrza, to znaczy bohaterowie udają się, już nie będę tam postaci wymieniał i tak dalej, udają się na zamek królewski, wobec tego chodzą po krużgankach i spacerują po dziedzińcu, po czym wchodzą na zamek królewski w Warszawie i wszystkie wnętrza, spotkanie z królami, audiencja i tak dalej, to już inny obiekt, no niestety nie w województwie opolskim, ale blisko, bo na Dolnym Śląsku, mianowicie w Lubiążu i klasztor pocysterski w Lubiążu, który ma kilka zrekonstruowanych pięknych sal, między innymi słynna sala książęca, to właśnie tam gra Warszawę, gra wnętrza tego zamku, którego miejscem zewnątrz to jest zamek w brzegu. No to jest dowcip artystów, ale bardzo wiele osób właśnie przyjeżdża z góry, musimy zobaczyć Śląski Wawel, bo znamy go z filmu. No a jak zamek, no to przy okazji muzeum. Muzeum, no panie redaktorze, tak na dobrą sprawę to potrzebowałbym 3 godzin na to, żeby oprowadzić tak ładnie po 4 poziomach, poziom -1 piwnice, gdzie są nagrobki książąt, ale to są kopie nagrobki książąt śląskich, gdzie są oryginalne, autentyczne i to naprawdę olbrzymiej, znakomitej jakości, w sensie dzieła sztuki, sarkofagi książęce. Przypomnę, sarkofag to jest metalowe opakowanie na drewnianą trumnę, w których to trumnach leżeli kiedyś przedstawiciele tej dynastii królów polskich, książąt śląskich, panujący w brzegu. Mamy znakomitą kolekcję takich sarkofagów. No i jest tam jeszcze taki mój ulubiony zabytek, to akurat oryginalna rzeźba psa księcia Jerzego II, z którą związane są pewne legendy. Związana jest legenda o duchu straszącym na zamku, właśnie zamku psa. Ale to jest coś niesamowitego, bo zdaniem absolutnie fachowców jest to najstarsza w Europie znana rzeźba konkretnego zwierzęcia. No niestety nie znamy z imienia, jak się ten piesek nazywał, a króciutko tylko powiem, że to jest rzeźba, pomnik ulubionego księcia Jerzego II, którego oglądamy wchodząc na zamek, którego piękna rzeźba w całej postaci jest na portalu Bramy Zamkowej, a obok stoi jego małżonka Barbara von Hohenzollern. I kiedy to w czasie, kiedy książę wracał z dalekiej podróży, ten uradowany piesek, porządny pies, bo to taki dog brytyjski, to jest taki potężny cielak, nawet bym powiedział, tak niefortunnie zeskoczył z korzganków, że się zabił. I książę postanowił, żeby artyści, nawet domyślamy się, kto to mógł być, taki rzeźbiarz Kramer, pochodzący zresztą z Saksonii, a generalnie to byli Włosi, wykonał rzeźbę tego psa i postawił go na drugim piętrze, na krużgankach przy wejściu do swojej sypialni. No to sypialnia to jest dość określone miejsce i pytam się zwykle, jak opowiadam o tym, to pytam się, czy państwo jesteście, macie psy, mają, prawda, i tak dalej. No i najczęściej nie chcą się przyznać, że psy no dużą część spędzają w sypialni, prawda, śpią razem z gospodarzami, więc może i ten pies miał też, to nie był pies myśliwski, to był pies taki do przytulania taki, chociaż rzeczywiście
1: było co przytulić.
2: Nie ma skotka, bo to porządny pies. Zapraszam do Zamku w Brzegu. I tak się złożyło, że ta rzeźba, już nie mam możliwości, żeby za długo teraz tutaj w tej audycji opowiadać, trafiła w rezultacie do Szczawna Zdroju i zdobiła Park Zdrojowy. Myśmy wiedzieli, ja jestem też przewodnikiem sudeckim i też oprowadzałem, szkoląc się w terenie Wałbrzycha i Szczawna, też szkolący mówił, to jest piesek pochodzący z Zamku w Brzegu. Ubolewaliśmy nad tym, że na deszczu, na śniegu, marznie, mokro mu i tak dalej, a tu w Brzegu odbudowuje się zamek. Będzie się rozwijało Muzeum Piastów Śląskich, zbierające wszelkie pamiątki, dokumenty po piastach i ten nasz piesek rzeczywiście z zamkiem związany jest tak daleko. Udało się załatwić, że oryginalna rzeźba wróciła do Brzegu. Artyści pracujący nad rekonstrukcją już teraz krużganków wykonali kopię tego pieska i kopia znajduje się do dzisiaj. Wróciła na swoje miejsce do Szczawna, natomiast pies, oryginał, jego rzeźba wróciła po 265 latach wędrówki, bo tam były jeszcze pośrednie etapy między Brzegiem a Szczawnem, wróciła i szczerze pamiątek po swoich piastach, tam straszy nawet jeszcze i tak dalej. No ale to jest wszystko podziemia. Poziom, nazywam to -1. Na poziomie 0 mamy znakomitą kolekcję broni wschodniej, też o bardzo ciekawej proweniencji, właśnie wyprodukowanej w Egipcie, w Syrii, w Turcji, w tamtych krajach, bo musimy sobie wyobrazić, że królowie angielscy, francuscy i tak dalej, jak chcieli zaopatrzyć swoją armię w broń, to zakupy robili tam właśnie, na wschodzie. Mamy w Brzegu olbrzymią kolekcję takiej broni. Ona się też w bardzo ciekawy sposób znalazła w rękach naszego muzeum. Została zakupiona od dwóch prywatnych kolekcjonerów i stanowić będzie kiedyś część kolekcji innego tematu, tematu tak zwanego Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów Wschodnich. Dalej mamy na parterze, czyli na tym poziomie zero, mamy znakomitą, największą w Polsce makietę Starego Miasta, makieta Brzegu z okresu panowania ostatnich Piastów. Dokładnie to jest nawet rok 1700. Piastowie zmarli 25 lat wcześniej, ale makieta ma 37,5 metra kwadratowego. Jest to największa taka makieta, którą można zobaczyć.

spodziewają. Jeśli ktoś wcześniej nie przeczyta, nie zajrzy na stronę Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, na stronę internetową, to nawet o tym nie wie i nie spodziewa się czegoś takiego, bo pierwsza sala, pierwsza komnata nosi tytuł Malowane dzieje Polski i są tam bardzo ważne obrazy historyczne. Kiedyś, no powiem tak, no przed II wojną światową dokładnie, kiedyś bardzo znane i bardzo popularne. Mam tu głównie na myśli bardzo niezwykły obraz. Obraz mianowicie jest to Polonia Jana Styki. Jeśli ludzie już wcześniej widzieli panoramę racławicką, no to jest właśnie ten główny wykonawca panoramy, bo on nie tylko on, ale on jeszcze zaangażował 8 innych pomocników, także razem każdy był specjalistą, jeden od koni, drugi od twarzy, od rąk, prawda, od broni i tak dalej, od krajobrazu, od chmur i tak dalej. W każdym razie powstało no to niezwykłe dzieło, jakim jest panorama. Ale 3 lata przed panoramą na zlecenie Rady Miasta Lwów w Ratuszu Lwowskim zawisła Polonia. Chodziło tutaj o uczczenie 100. rocznicy Konstytucji 3 maja. Jest to obraz olbrzymi. Ma 6 metrów długości, 3 metry wysokości, razem 18 metrów kwadratowych. No jego dzieje były takie, że on w każdym razie z ratusza we Lwowie trafił jeszcze w okresie międzywojennym, trafił do lwowskiej galerii obrazów i w 45 czy może nawet 6 roku, no trudno powiedzieć, że Ukraińcy, ale Rosjanie razem z panoramą oddali nam, no to trudno powiedzieć, bo to było związane z polskim miastem Lwów, prawda? Zamówienie było wyraźnie od Rady Miejskiej, więc terytorialne miejsce tego obrazu to jest właśnie Lwów, ale oddały ten obraz razem z częścią kolekcji Muzeum Starych Mistrzów we Lwowie, a polskich mistrzów, do Polski i po konserwacji panoramy zrobiono konserwację tego obrazu Polonia i nagle we Wrocławiu pojawił się wielki problem. Gdzie ten obraz powiesić? Każdy, kto był w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wie, że to jest wspaniałe muzeum, ma olbrzymie, piękne kolekcje malarstwa zachodniopolskiego, malarstwa polskiego, zabytków kamiennych, rękodzieło artystyczne i tak dalej, ale nie ma tam, skarżyli się wrocławianie, nie mamy miejsca, gdzie by ten obraz można było pokazywać i dzięki pewnym bardzo dobrym stosunkom brzesko-wrocławskim udało się doprowadzić do tego, że ten obraz jest w depozycie, prawda? On jest własnością Muzeum Narodowe Wrocław, ale jest w depozycie i jest pięknie zaopiekowany i znajduje się na zamku w Brzegu. Powiem tylko, że w centralnej części jest Polonia, czyli dziewica, dziewczyna w białej sukni, która przykuta jest do skały. Nad nią napis Konstytucja 3 maja 1791. Naprzeciwko niej czarna fraga piracka z czaszką i piszczelami i datą latami 3 rozbiorów 1772, 1792 i 1795. Tam kruki, czarne kruki w sąsiedztwie polegli powstańcy z różnych powstań i po lewej stronie, pod chmurami, w otoczeniu orszaku wojsk rosyjskich jedzie kareta, w której, no właśnie, gdybyśmy znali oblicza, to moglibyśmy rozpoznać zdrajców, targowiczan, którzy doprowadzili do upadku Konstytucji 3 maja, a ich kareta tak potrąca, delikatnie konie potrącają człowieka w takiej czerwonej szacie z taką śmieszną czapką. No każdy się domyśli, to jest Stańczyk z obrazu Jana Matejki i te nawiązania do obrazów Jana Matejki, mistrza Jana Styki, który go uczył malarstwa, właśnie tam te znajdziemy. Tuż obok znajdziemy 2 szlachciców wygrażających. Jeden z nich wykonuje słynny gest Kozakiewicza w stronę właśnie tych zdrajców targowiczan. Potem mamy grupę postaci, którzy doprowadzili do Konstytucji 3 maja. Znajdziemy tam Aleksandra Małachowskiego, marszałka Sejmu. Znajdziemy Konarskiego, znajdziemy Hugona Kołłątaja. Obok stoi 3 wybitnych przywódców wojskowych, generałów, Jan Henryk Dąbrowski, w środku książę Józef Poniatowski i 3 to jest Kazimierz Płaski, późniejszy bohater Stanów Zjednoczonych. I przed nimi klęczy ksiądz Marek Wojdanowicz, kapelan wojsk polskich walczących na Kresach, głównie z Rosjanami, prawda, ale nie tylko. I obok również pokłonie Jan Kiliński, mistrz Szczepski z Warszawy. Wszystko to są postacie z obrazów Matejki, bo jeszcze wśród jednej z tych szlachciców rozpoznamy Tadeusza Rejtana z obrazu Matejki. No i wreszcie w środku centralną postać Tadeusz Kościuszko ze sceny, którą Jan Matejko przedstawił jako Kościuszko pod Racławicami. Kościuszce oddają hołd lud polski, kobiety, mężczyźni, kosynierzy. A po prawej stronie, w jasnych barwach, pod krzyżem, w górze unoszą się 3 aniołowie z poduszką, z koroną, znajdziemy kwiat inteligencji polskiej. No, każdy rozpoznaje Adama Mickiewicza z laską pielgrzymką.

0: Rzyma. No jak Mickiewicz, to zaraz obok stoi Słowacki, Juliusz, w środku między nimi Krasiński, a dalej, no już kwestia tylko rozpoznania twarzy. Znajdziemy i młodego chłopczyka, młodzieńca z nutami, no to oczywiście Fryderyk Chopin, przy nim Łysawy, Stanisław Boniuszko, a jest tam i Michał Kleofans Ogiński, ten od Pożegnania Ojczyzny, jest tam Aleksander Hrabia Fredro, jest Szajnocha, historyk i inni ludzie, którzy no, tworzyli tą inteligencję polską z tego okresu, druga połowa XIX wieku, czy w ogóle XIX wiek. Ale to nie jest jedyny, bo inną znowu historią obok znajduje się jeden z sześciu szkiców tworzących kiedyś tak zwaną panoramę, której nie powstała. Panorama bitwy pod Grunwaldem, bo mistrz Jan Styka zaproponował Radzie Miasta Kraków utworzenie pomnika, zbliżała się 500. rocznica, to rok 1910, 500. rocznica bitwy pod Grunwaldem, żeby powstała jakaś pamiątka grunwaldzka w Krakowie i mistrz Styka wymyślił sobie, żeby w barbakanie, no powszechnie zwanym rondlem, każdy, kto był w barbakanie, wie, o co chodzi, o to miejsce, żeby zrobić tam dach, szklany dach. Pomieszczenie już jest okrągłe, potem jeszcze rozwiązanie, takie podejście, tunelowe podejście, i żeby tam powstała panorama bitwy pod Grunwaldem. No ale, żeby doszło do sfinalizowania umowy, mistrz życzył sobie zadatek, bo przecież on musi kupić płótno, musi kupić farbę, musi dobrać zespół ludzi odpowiedni do namalowania tej panoramy. No i musiał społeczeństwu przedstawić, Radzie Miejskiej właściwie, społeczeństwu Krakowa, przekonać ich do celowości takiej inwestycji artystycznej i wykonał sześć szkiców z tej panoramy, które układało się w sześciokąt i podchodząc od dołu można było, obracając się, można było zobaczyć, jak ta panorama mogła wyglądać. Powiem, że powstała wtedy w Krakowie wielka dyskusja na temat, przyjmujemy to zamówienie, czy nie przyjmujemy. Wyrazem tej dyskusji jest znakomity wierszyk doskonale znanego Tadeusza Boja Żeleńskiego w Słówkach. No, pozwolę sobie zacytować. Zobaczył pan Styka, jak raz mały kondel podniósł zadnią łapkę i spaschudził rondel. Tu w tym miejscu, jak to mówię, to podnoszę nogę i udaję ruch psa. I przyszła mistrzowi do głowy być słodka, by to samo zrobić ode środka. No, spaskudzić rondel. No jak państwo powszechnie wiecie, nie doszło. Nie ma takiej panoramy. O Krakusach złośliwie mówi się, że to są Skoci wygnani za rozrzutność. Zresztą, nawiasem mówiąc, to już zupełnie na poboczu, była rocznica i miasto nic nie zrobiło na tą 500. rocznicę bitwy, a pomnik Jagiełły stojący do dzisiaj na placu Matejki, to ufundował Ignacy Jan Paderewski ze swoich prywatnych funduszy. Pomnik został zburzony przez Niemców, ale niedawno został ponownie odtworzony. No, także z tych sześciu szkiców dwa zachowały się do dzisiejszych czasów, są w rękach prywatnych i jeden jest oglądany na Zamku w Brzegu. Inny obraz, który tam można zobaczyć, też związany ze Styką. Przypomnę, że on miał na przykład swoją rezydencję na Capri. Dzisiaj tam jest hotel Styka. Miał wielką pracownię w Rzymie, wykonał różne inne panoramy, ale to już znowu motyw poboczny, którego w krótkiej audycji nie mogę za bardzo rozwijać, to jest obraz zatytułowany Madonna Majowa. No, Madonna Majowa. I z tym obrazem jest związana pewna pyszna anegdotka. Mianowicie mistrz Styka chwalił się w swoim środowisku krakowskim, tych kabaretu, zielony balonik i tak dalej, że wykonuje obraz Matki Boskiej, ale chce wyrazić swoją nadzwyczajną cześć dla malowanej postaci, to maluje ten obraz na kolanach. No, czyli wyobrażamy sobie, że rusztowanie, bo obraz jest dość duży, tam ponad prawie 2 metry wysokości, maluje na kolanach. I ktoś z żartobnisiów zapytał się: mistrzu, czy ty się nie boisz, że Matka Boska się odezwie w te słowa do ciebie? Janie, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. To jest taka anegdotka, którą w wielu wydawnictwach, wielu takich zbiorach różnych przypowieści o artystach i tak dalej możecie państwo właśnie o Janie Styce przeczytać. I co ciekawe, ten obraz właśnie mamy u siebie na tej galerii. Są jeszcze inne obrazy w tej galerii. No ale dalej mamy właśnie to, co już zdążyłem wcześniej, pamiątki piastowskie. Możemy obejrzeć rekonstrukcję dwóch pieców, które w jakimś sensie związane z księstwem legnicko-brzeskim. Jest nawet pewna relikwia trzeciego stopnia, bo mianowicie oczywiście fotel biskupów z Żurawiny, biskupów wrocławskich z kościoła w Żurawinie, na którym to fotelu miał przyjemność siedzieć papież, jak w 97 roku odwiedził z pielgrzymką Polskę i zaczynał ją od Wrocławia, od kongresu eucharystycznego, który odbywał się w hali stulecia. Jest tam rekonstrukcja, kopie rzeźb pochodzących niestety z Legnicy, z mauzoleum. Mówię niestety, bo no tak się złożyło, że ostatni Piastowie, ostatni Piast i ostatnia rodzina piastowska pochowana jest w mauzoleum w Legnicy, bo już brzeskie mauzoleum w kaplicy świętej Jadwigi było już po prostu przepełnione, już nie było tam miejsca na stawianie nowych sarkofagów. I wreszcie mamy tam coś bardzo niezwykłego. W największej sali na pierwszym piętrze, nazwanej salą zieloną albo salą Pinottiego, jest arcydzieło sztuki światowej, no europejskiej może tak powiedzmy, bo znajduje się tam 12 obrazów wykonanych na drewnie z kasztanowca, które kiedyś, proszę sobie wyobrazić, były plafonami, były umieszczone w suficie zamku książąt Medicich w miejscowości Lucca we Włoszech. To jest Toskania między Wenecją a Florencją. I teraz długa historia, jak to się stało, że te obrazy Medyceuszy, które przedstawiają dzieje Mojżesza, i to jest znowu wielki związek, kiedy ci Medyceusze się utożsamiają z bohaterami Starego Testamentu. Powiem tylko króciutko jeden etap, że te obrazy wisiały kiedyś na Wawelu, bo w czasach, kiedy do lat 61 w grudniu wróciły do Polski w arasy wawelskie z Kanady, prawda? Ale przed w tym okresie w pustych komnatach właśnie te obrazy, które dzisiaj możemy obejrzeć w Brzegu, obrazy Giovanni Pinottiego, włoskiego mistrza, datowane, bo jest na pewnym obrazie, jest sygnatura, podpis Giovanni Pinotti Fecit, prawda, wykonał 1545, że one mamy na zamku w Brzegu. No i wreszcie drugie piętro, coś, co troszkę się wiąże z tą Poronią, mianowicie Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest, no, przepełnione, ma bogate zbiory, a tych zbiorów, no, nie ma miejsca, żeby je eksponować.
1: Ale ta bolączka, o której pan mówi, dotyczy wielu muzeów. Nawet znawcy tematu mówią, że zdecydowana większość eksponatów, zabytków, artefaktów jest niewystawiana na co dzień, tylko właśnie gdzieś tkwi w magazynach, w piwnicach i tylko z okazji wystaw czasowych można je ujrzeć.
0: A jak pojechalibyśmy, zwiedzalibyśmy Muzeum Narodowe, to przewodnik, tam w źródłach jest napisane, jeśli chcesz zobaczyć coś więcej i obejrzeć podstawowe eksponaty dotyczące sztuki śląskiej, to jedź do Brzegu, bo właśnie w Brzegu mamy, i to właśnie mówię o tych dobrych układach brzesko-wrocławskich, muzealnych przynajmniej, że 6 pomieszczeń na drugim piętrze jest wspaniała wystawa sztuka śląska od XV do XVIII wieku. No, nie będę opowiadał, tam jest ponad 200 eksponatów, ale dodam, że jest na przykład tam największe, to już moje takie matematyczne określenie, największe zagęszczenie obrazów najsłynniejszego malarza śląskiego, malarza zwanego śląskim Rembrandtem, czy śląskim Rubensem, możemy sobie wybierać jak chcemy, mianowicie Michała Leopolda Wilmana, który, no, zresztą był Prusakiem, urodził się w Królewcu, protestantem z wychowania, ale potem zmienił wyznanie, dokonał konwencji na katolicyzm i działał głównie w Lubiążu i w Krzeszowie. I wykonał wiele wspaniałych obrazów, z czego 14 możemy obejrzeć w Brzegu. Nawet we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym, tylu Wilmanów naraz zobaczyć nie możemy. Opuszczając muzeum, wychodząc z zamku, z drugiego piętra schodzimy po krużgankach. Jest to naprawdę rzadka okazja, bo mamy takie krużganki w Krakowie, ale tam się nie da chodzić. Wycieczki nie mogą spacerować, a tutaj w Brzegu mamy tą możliwość. To wypada jeszcze po obejrzeniu dziedzińca, po zrobieniu pamiątkowych zdjęć dziedzińca, który, jak już wspominałem wcześniej, był scenografią do serialu 1670, warto zajrzeć na wystawę Pamiątka z Kresów. Jest w pomieszczeniach dawnej pracowni konserwatorskiej, można zobaczyć zebrane przez muzealników różnego rodzaju dokumenty pochodzące z Kresów. Wiele z nich to jest podarowanych różnych kresowiaków, którzy przekazali to z myślą o przyszłym Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. No, żeby tylko tak Państwa zainteresować, to powiem, że przez, no nie środek, ale przez dużą część tego pomieszczenia przebiegają tory kolejowe, co jest niezwykłym elementem scenografii. Po jednej stronie jest olbrzymie zdjęcie dworca kolejowego, stacji kolejowej we Lwowie. zachowanej do dzisiaj, prawda, jednej z najlepszych w ogóle budynków stacyjnych. Przecież Lwów był stolicą Galicji. No nie, Krakusi myślą, że to Kraków, ale to nieprawda. Był Lwów, a po drugiej stronie tych torów mamy zachowany do dzisiaj, pochodzący z lat 1870, dworzec w Brzegu. No i te symboliczne przedstawienie ludzi, którzy, zdjęcia ludzi, którzy no, z tamtych stron wrócili. I mamy trzy miejsca takie zaznaczone w trzech rogach tej izby, w której oglądamy. Jedna to jest chata na kresach. No, no wystarczy powiedzieć chata, biedna chata, chata kresowa. Po drugiej stronie możemy zobaczyć pokój w kamienicy mieszczańskiej, no powiedzmy we Lwowie, no i wreszcie pokój z dworka szlacheckiego na kresach. I wszystkie eksponaty, książki, zabawki, obrazy, portrety, porcelana, wszystko pochodzi właśnie, jest kresowe. No i opuszczamy zamek. To jeszcze wypada po sąsiedzku zajrzeć do sąsiadującej kaplicy, pozostałości po większym kościele zamkowym, który, powiem tylko jedno zdanie, jest to największa nekropolia piastowska w Polsce. Nigdzie więc nie ma drugiego miejsca takiego w naszym kraju, w którym było tyle ludzi pochodzących z tej dynastii królów polskich, książąt śląskich, władców Brzegu, Legnicy, żeby wszyscy byli pochowani w jednym miejscu, bo może to już długo trzeba by wyjaśniać. Oni leżą albo w drewnianych trumnach, albo w urnach specjalnie wykonanych, dlatego że sarkofagi, które oglądaliśmy wcześniej w podziemiach, w piwnicach zamku, są sarkofagami pustymi. Z pewnych przyczyn trzeba było je poddać konserwacji i dlatego one są tam eksponowane, a ponieważ no, z muzeum trudno było robić cmentarz, prawda? Wobec tego zdecydowano się na taką operację, której wyrazem była ostatni pogrzeb piastowski w 1989 roku, kiedy na dziedzińcu po wielkim nabożeństwie te urny zostały uroczyście zostały złożone w tej krypcie świętej Jadwigi. No i zaliczyliśmy w ten sposób pomnik historii. Pomnik historii, do którego należy właśnie zamek w Brzegu razem ze swoim portalem i ze swoją kaplicą zamkową.
1: No i w tym momencie ja, występując w tej audycji w roli Cerbera, muszę patrzeć na zegarek i pytać, to ile by nam jeszcze zostało z tych słynnych 5 godzin, które sobie założyliśmy, przynajmniej teoretycznie?
0: Zostało nam 2 godziny, no bo to ten zamek i tak dokładnie jeszcze opowiedzieć trzeba przy bramie zamkowej, czego ja tutaj teraz nie robiłem, a to jest właśnie najcenniejsze element tego zamku.
1: Para książęca wita nas już na dzień dobry albo w nocy, o każdej porze dnia i nocy.
0: To pozostały nam inne zabytki w Brzegu. Szczególnie polecam Państwu ratusz. Jest to dzieło tych samych mistrzów co zamek. Ratusz jest po ostatnim remoncie, jest przepiękny. Zwiedza się go, no powiem tak, od razu za darmo, prawie wszystkie dni tygodnia bez niedziel i poniedziałków. Jest tam punkt informacji turystycznej, jest przewodnik, koleżanka, która zajmuje się oprowadzaniem, ewentualnie no właśnie typu ja, czy inni przewodnicy z zewnątrz, którzy mogą oprowadzić. Przesa, zwiedza się generalnie 3 sale. Współczesną salę posiedzenia Rady Miejskiej, tak zwaną salę stropową, wielką salę stropową, gotycką salę położoną na pierwszym piętrze dawnej wieży gotyckiej, niezwykłe sklepienie, niezwykłe pamiątki, tam pieczęcie z Radą Miejską. No i ostatnie, trzecie pomieszczenie to jest coś niesamowitego, bo mianowicie jest to izba rajców z okresu baroku, już powstała po, kiedy Brzeg stał się miastem pruskim, a więc po bitwie pod Bobowicami, po zakończeniu I wojny śląskiej. W 1742 władze miejskie chcą się podlizać, tak to nazwijmy, podlizać nowej władzy, nowej pruskiej władzy i podlizać się władcy, królowi pruskiemu Fryderykowi II, który, jak się ostatnio dowiedziałem, chyba najczęściej lubił Brzeg, chociaż wcześniej, powiedzmy, zbombardował ten zamek i zbombardował miasto, co mu nie przeszkadzało. Później być 17 razy w Brzegu, a na przykład we Wrocławiu bywał tylko 13 razy, prawda? Bywał w tym pomieszczeniu, w tej izbie rajców. Jest to coś tak niezwykłego i znowu mam ten problem. Przewodnik powinien opowiadać to, co widzieć, co widać, co wycieczka, co ludzie mogą obejrzeć, a ja musiałbym Państwu bardzo szeroko opowiadać, więc w największym streszczeniu. Niezwykłą ozdobą tej izby są szafy. Ale szafy na co? No oczywiście na dokumenty, na akty miejskie. Ale co ciekawe, wtedy w tym momencie pokazuję, otwieram drzwi takiej szafy i możemy zobaczyć takie eleganckie półeczki, na których trzymano kiedyś dokumenty, że przedstawienie, zewnętrzne przedstawienie, co jest namalowane na drzwiach, wskazuje nam, jakiego rodzaju dokumenty były przechowywane w tym miejscu, w tej części szafy. Bo zmiana władzy oznaczało wiele innych przekształceń. No powiedzmy tak, no Austriacy mówili po niemiecku, Prusacy mówili po niemiecku, ludzież Polska i tak mówiła wtedy i teraz dalej może mówić po polsku, ta, która tam mieszkała. Ale bardzo ważne było wyznanie. Austriacy od rodziny panujących Habsburgów byli, mówi się nawet, bardziej papiescy niż sam papież. Natomiast Prusacy generalnie byli to protestantami, a król Fryderyk II, o którym możemy bardzo wiele złych rzeczy. Naród polski nie był dla niego najbardziej ulubionym i zresztą doprowadził do pierwszego rozbioru Polski, ale był czymś, co powinniśmy sobie cenić. Był politykiem, który dbał o siłę swojego państwa. No jakiego państwa? Prusy, prawda? A więc uważał, że wojny religijne, konflikty osłabiają państwo, ale przyczynił się do paru innych rzeczy, na przykład do opanowania głodu, przez to, że upowszechnił na Śląsku uprawę ziemniaka. To jest taka legenda, jest związana z Brzegiem i z Fryderykiem II, który...
1: Podobno rozrzucał z ratusza ziemniaki,
0: żeby zachęcić do tego. Przyczynił się do uprawy morwy i hodowli jedwabników i Brzeg stał się wielkim ośrodkiem jedwabniczym. Innych parę ciekawych rozwiązań, których każdy z nas by uznał, że to były wyrazem pewnego postępu, jak na przykład wyrzucenie cmentarzy z centrum miasta dookoła kościołów na zewnątrz, no ze względów higienicznych i tak dalej. I właśnie w tej izbie Fryderyk II był, bo to jest próba podlizania się dla niego. I teraz, czy mam opowiadać każdą szafę, prawda, po kolei, co w niej było, bo to no, trwałoby to troszeczkę.
1: Panie doktorze, proponuję, żebyśmy przynajmniej jakieś dwie szafy opisali, żeby oddać tę symbolikę i w końcu kunszt ówczesnych malarzy. Chociaż trzeba przyznać, że to chyba robili artyści miejscy. To nie były pierwsze nazwiska europejskie, ale jest to czytelne do dziś.
0: Jako tematyka, więc na przykład znajdziemy tam na środku szafę, w której mieściły kiedyś najważniejsze dokumenty, gdzie przedstawiona jest pani w koronie, a więc no, przedstawiająca państwo z wielkim orderem, najważniejszym orderem pruskim w otoczeniu czarnych orłów, siedząca na wielkim fotelu, przekazuje stertę ksiąg czy dokumentów z napisem Voluntas Regis, po łacinie wola króla. Pani, która z kolei jest ubrana w czerwony kożuch, czerwone szaty i ma na głowie mitrę książęcą. Przypomnę, królowie nosili koronę, a książęta nosili mitrę, czyli takie metalowe opakowanie, a w środku zwykle futrzany taki berecik, jak najogólniej. I ona z kolei przekazuje dokumenty ze skróconym napisem łacińskim chwała posłuszeństwu, pani, która u stóp której leży herb Brzegu, trzy kotwice i z bardzo ciekawym nakryciem głowy. Znam zachwyty ludzi, którzy mówią, że słyszeli, że coś takiego było, ale pierwszy raz w życiu dopiero w Brzegu mogą to zobaczyć. Jest to mianowicie korona muralis, czyli korona, taka czapka ułożona z murów miejskich, więc to są baszty, mury, prawda, i tak dalej. Oczywiście to były symbolika. Nowe zmiany oznaczały również bardzo ważną centralizację. Tutaj rozkazy już płyną z Berlina przez Wrocław do Brzegu, prawda? Władza musi się podporządkować. To nie ma, państwo, to jest połowa XVIII wieku, nie ma mowy o żadnej tam demokracji, o samorządzie i tak dalej. Więc tam były przewołane najważniejsze dokumenty berlińskie, wrocławskie, prawda? W innej szafie na przykład są dwie szafy poświęcone sprawom militariów, a więc to były sprawy związane z wojskiem. Dzisiaj najogólniej powiedziałbym, że wojskowa komenda uzupełnień, spraw związanych z kartoteką ludzi zdolnych do służby wojskowej. Bardzo ciekawe jest inne przedstawienie, które pokazuje nam posiedzenie senatu w państwie rzymskim. Proszę sobie wyobrazić, siedzi cesarz w wieńcu laurowym, po jednej i po drugiej stronie pięciu konsuli i na wielkim stole przed nimi leżą akta i dokumenty podpisane. I tutaj pamiętam wstrząs. Miałem wielką przyjemność oprowadzać studentów prawa, zarówno z Uniwersytetu Opolskiego, jak i z Uniwersytetu Wrocławskiego. I najtrudniejszym przedmiotem na pierwszym roku prawa jest prawo rzymskie, prawda? No bo przecież trzeba znać łacinę. Dzisiaj młodzież nie zna łaciny i na siłę musi się wykuwać pewne formułki, które no każdy mecenas, radca prawny, sędzia powinien znać, że tam, prawda, prawo nie działa wstecz i inne tego typu określenia. I tam, proszę sobie wyobrazić, na tym dokumencie wszyscy podbiegają z telefonami: o, mamy ściągę na klasówkę z prawa rzymskiego, bo są tam przedstawione źródła prawa rzymskiego. Jakiego rodzaju dokumenty tam były przedstawione? Dokumenty wytworzone przez Radę Miejską, a zarazem ten obraz miał być argumentem Fryderyka, że w Cesarstwie Rzymskim, olbrzymim, wielkim, było 10 konsuli i dawało sobie radę, no to w takim małym miasteczku jak Brzeg, jak Opole, Wrocław i tak dalej, wystarczy 10 radnych. 10, bo to kobiety oczywiście nie mogły brać udziału, prawda? Inne z kolei to były dokumenty sądowe, albo również dokumenty kupieckie, gdzie przedstawione są różnego rodzaju porozumień, jakie mogą ludzie między sobą zawierać, więc jest coś tak niesamowitego. Jeśli dodam jeszcze, że w narożniku tej sali znajduje się jedyny w Polsce tego typu, pochodzący z gimnazjum piastowskiego w Brzegu, globus. Globus, który, proszę sobie wyobrazić, przedstawia jedno jedyne państwo. Na okrągłej kuli drewnianej jest przedstawione państwo Prusy, a akurat na górze ustawione jest państwo podpisane Schlesien, czyli Śląsk. Ja kiedyś wprawdzie widziałem w księgarni niedawno globus, w którym było jedno państwo naklejone. Państwo oczywiście Polska, prawda? No ale to już, jak widać, jest to plagiat z tego, co było w naszym brzeskim gimnazjum. No i jeszcze z tego pomieszczenia można wejść do skarbca dawnego, w którym eksponowane są rzeczy wyjęte z tak zwanej kapsuły czasu. W czasie ostatnich remontów ratusza udało się zdjąć znajdujące się na końcówce wieży kule, no i właśnie nazywa się to ogólnie kapsuły czasu, gdzie przechowuje się, wkłada się, prawda, pewne dokumenty, na przykład medale, pieniądze, skład Rady Miejskiej, historię miasta, i takie dokumenty są tam właśnie pokazywane w tym skarbcu. One zostały skopiowane, kopie trafiły do skarbca, uzupełnione do tej kapsuły czasu, uzupełnione o nowe współczesne monety, współczesną historię Brzegu po 1945 roku, i gdzieś za ileś tam lat pewnie też nowym budowniczym uda się to, czy restauratorom ratusza uda się taką kapsułę czasu otworzyć i będą mieli informacje o naszych także czasach.
1: Czy to odkrycie kapsuły czasu było przypadkowe, czy też były informacje, że ona się tam znajduje i to tylko kwestia techniczna?
0: To jest prawie pewne, prawda? Wszystkie takie kule, które się znajdują, te iglice, prawda, znajdujące się na zabytkowych montach, są po prostu wykorzystywane. Ta jest tradycja kamieni węgielnych na przykład, prawda, że w pewnym miejscu węgielne, bo to zwykle gdzieś w rogu, w takim trwale, gdzieś pod progiem, umieszcza się taką kapsułę, taki walec, w którym się zawiera decyzje, prawda, o tym, kto, jaka firma buduje dany obiekt, prawda, kiedy to się stało, za jakie pieniądze, prawda, i tak dalej. Później uroczyście się to wmurowuje. No i za ileś tam lat, jak będzie obiekt zburzony, prawda, wymiana jakiejś na nowy, no to taką kapsułę się można będzie odnaleźć, prawda? Natomiast tutaj jest, wiadomo było, że to będzie, że jak ustawiono rusztowanie do wieży, że tam w tym coś można będzie znaleźć, tym bardziej, że ratusz Brzegu ma dodatkowe dwie wieżyczki, takie od strony w elewacji zachodniej, i tam przy wcześniejszych remontach również takie rzeczy znajdowano. No i zamek ratusz w Brzegu jest, no ma to szczęście, że został, no przetrwał do naszych czasów. Jest ta bryła jego, jest dokładnie taka sama jak w latach, kiedy został budowany, a został budowany w latach 1569, kiedy to spłonął poprzedni ratusz gotycki, i do lat 1575, a właściwie nawet 77, kiedy to powstała, podciągnięto starą gotycką wieżę. Ale jest dziełem tych samych mistrzów, co zrobili zamek, mianowicie tak zwanych komasków, tych artystów włoskich. No więc jak Włosi, no to wiadomo, że muszą być piękne krużganki, muszą być pewne rozwiązania typowe dla renesansu. Jest to taki pałac miejski, prawda? Ratusz to jest miejskim pałacem w stylu włoskim, nazwijmy tak. No i zostały nam jeszcze kościoły brzeskie, prawda? No ale jeśli czas nas pędzi i jeśli wycieczki do mnie dzwonią, prawda, umawiają się na wycieczkę po Brzegu, coś jeszcze, ja mówię, to proszę Państwa, poświęćcie jeszcze no, 2 godziny, czyli jak już mamy 3, to teraz te 2, żeby w tych 5 się zamknąć, na Małowice. Małowice to jest mój ulubiony obiekt. Ja już się parę razy w Radiu Opole, w audycjach pani redaktor Tyslik w Obieży Świecie i z panem redaktorem też już miałem okazję opowiadać. Ja mam, no, konika, prawda, na punkcie tego kościoła. Samozwańczo uznałem się za najlepszego specjalistę od tego kościoła.
1: Ale chyba pan doktor ma powody ku temu, bo te publikacje, które możemy obejrzeć, także wiedza i koloryt tego opisu, no, świadczą o tym, że pan chyba zna każdą deskę na suficie, bo to jest chyba clue w ogóle tego kościoła.
0: A desek jest 640, co kiedyś policzyłem jeszcze w latach 70. Oczywiście liczyłem na zdjęciu i pod powiększalnikiem Crocus Color, mając przeźrocze, liczyłem te deseczki, ale no clue, rzeczywiście to jest niezwykły ten strop, ale najważniejsze to są jednak polichromie, czyli te freski. I proszę Państwa, żeby za dużo nie rozwijać, jestem autorem pierwszego w świecie, i to z tego jestem bardzo dumny, przewodnika po Mołowicach, ale trzy naj. Pierwsze naj. Największy zespół średniowiecznych polichromii. I tak, w przewodniku delikatnie pisałem w Polsce, ale mam, mogę powiedzieć, prawda, mam potwierdzenie od fachowców i to najlepszych specjalistów, biblistów niemieckich z różnego rodzaju doświadczeniem w Europie Środkowej, czyli obejmującej zarówno Czechy, Słowację, Węgry, Austrię i Niemcy. Nigdzie więcej nie znajdziemy kościoła, bo to nawet nie można powiedzieć kościółek wiejski, prawda? Tylko dużego kościoła, w którym mamy tyle pomalowanych powierzchni w średniowieczu. Dokładnie to jest 990, powiedzmy 1000 metrów kwadratowych, to jest w nawie i w prezbiterium. Dalej mamy 260, a dokładnie 258 metrów tego niezwykłego stropu drewnianego z deskami. No i wreszcie jest jeszcze 60 metrów, czyli razem da to nam 1350 malowideł, o których mówię i tak trzeba powiedzieć, trudno dostępnych na strychu tego kościoła. Dlaczego trudno dostępnych, to już jest cała wielka historia, ale można je zobaczyć na zdjęciach, na przykład w przewodnikach, czy w moim przewodniku, czy na albumach, które udało mi się wcześniej też wydać.
1: Tak oto zgrabnie mieliśmy szansę w te 5 godzin, bo takie założenie było, zwiedzić te największe perły sztuki, historii Śląska razem z panem doktorem Tadeuszem Jurkiem. Natomiast obawiam się, że część naszych słuchaczy może odczuwać niedosyt i chcieliby dalej powędrować, załóżmy, że w kolejną wyprawę 5-godzinną. I myślę, że to jest dobry pomysł w ogóle, żeby pan doktor właśnie zachęcił całe rodziny, nawet kilka pokoleń razem, żeby zobaczyli, czego możemy się dowiedzieć o naszych dziadkach, pradziadkach, prapradziadkach, którzy właśnie tu kiedyś mieszkali, pracowali, tu zostali pochowani. Przecież to jest część naszej kultury i tutaj śląskiej, i do tego jeszcze właśnie tej kresowej, która się pojawiła po roku 1945.
0: A żeby tak tylko podsumować, Małujowice są najpiękniejszym elementem większej całości. To nazywamy to szlakiem średniowiecznych polichromii, brzeskim szlakiem średniowiecznych polichromii, który powstał z inicjatywy brzeskich turystów i krajoznawców jeszcze w latach 80. Przy okazji jestem autorem pierwszego opisu tego szlaku. Ale to są kościółki już. Małujowice to jest wielki kościół, ale to są kościółki wiejskie. Wymienię takie miejscowości jak Strzelniki, jak Pogorzele, jak Krzyżowice, jak Małujowice i Bierzów, dałoby się jeszcze innych kościołach, o których wiemy, że te polichromie są. Myśmy już o tym kiedyś rozmawiali w innej audycji. Są odkryte, wiadomo, że istnieją pod tynkiem i zostawiliśmy to dla przyszłych konserwatorów zabytków. Niech następne pokolenia też mogą sobie odkrywać i mają coś nowego i coś nowego, coś świeżego. To jest typowe dla, charakterystyczne dla Śląska. Po pierwsze, że to był region bardzo pod względem sztuki rozwinięty. Przez te polichromie to są generalnie, to pochodzą z fundacji książąt brzeskich. Świadczą o potędze, o ich mecenacie artystycznym książąt brzeskich i tego ludu, dość bogatego ludu, którego stać było na powstanie takich, przecież to są generalnie murowane kościoły, bo nie wytykając innym miejscom, kościoły drewniane to są jednak przejawem pewnej biedy. No, nie stać ich było na cegłę, prawda, czy nie stać było na kamień, a drewno było, bo to było wszystko w środku lasów. Drzewo było najtańszym produktem budowlanym. I wobec tego mamy ten szlak i drugi, to jest przeszłość protestancka. To, że te malowidła zostały tylko zatynkowane, nie skute, nie zbite, prawda, ale tylko zatynkowane i dzisiaj mamy tą niesamowitą rzecz, że możemy je odsłonić spod tynku i pokazać, jak one wyglądały kiedyś wcześniej. Więc zapraszam Państwa na szlak, brzeski szlak średniowiecznych polichromii. To jest około 50 kilometrów po lewobrzeżnej części brzegu, a przy okazji są tam inne ciekawe elementy, bo nie tylko. Wzbogaciliśmy na przykład ten szlak o kamień w Brzezinie, co jest osobną zupełnie historią, prawda? Plus inne ciekawe obiekty, które tam się znajdują.
1: I tak oto, jak się przekonaliśmy, 5 godzin z doktorem Tadeuszem Jurkiem, to jak z bicza strzelił, warto się umówić i skorzystać z wiedzy naszego gościa, wybrać się całą rodziną na taką eskapadę po tak pięknych, pouczających i niepowtarzalnych zabytkach. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję panu redaktorowi za miłą możliwość miłych wypowiedzi i serdecznie życzę dobrej nocy.
1: Dobranoc, do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zespół U2 świętuje swoje 50-lecie. No my świętujemy razem z zespołem U2. Tak właśnie zaczynamy audiokrację i zachęcamy, żeby z nami zostać na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.